0: brutalnie zaatakowała kilkoro nastolatków rozmawiających po ukraińsku i rosyjsku. 16-letni Artem trafił do szpitala z pękniętą czaszką. Policja cały czas ustala tożsamość sprawców. Akta sprawy wpłynęły do prokuratury. Interweniował też stołeczny ratusz. Pobity nastolatek otrzymał opiekę, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
1: Ja rozmawiałem wczoraj z mamą tego chłopca. To jest uczeń jednej z naszych szkół, więc oczywiście zapewniamy tutaj pomoc psychologiczną, jakąkolwiek pomoc, jaka będzie konieczna.
0: Prezydent Trzaskowski dodaje, że w stolicy nie ma zgody na akty rasizmu, a sprawcy powinni zostać surowo ukarani. Policja na ten moment nie potwierdza, że atak miał podłoże narodowościowe. Już setki tysięcy złotych zebrano na leczenie młodego żużlowca z Gniezna. 19-letni Patryk Budniak ucierpiał po dramatycznym wypadku w niedzielnym meczu. Jego motocykl zszczepił się z maszyną rywala, a po uderzeniu w bandy wyleciał poza tor, uderzając w betonowy mur. Wsparcie przerosło nasze oczekiwania, mówi w rozmowie z naszym reporterem Adamem Kaźmierczakiem dyrektor klubu z Gniezna Radosław Majewski.
2: Niesamowita integracja całego środowiska żużlowego, klubów żużlowych, zawodników. Mnóstwo fantów trafia na licytację. Na ten moment mamy kwotę około 380 tysięcy złotych, także to jest naprawdę świetna kwota, która będzie z pewnością bardzo pomocna w leczeniu i rehabilitacji Patryka.
3: Jak szybko ta kwota rosła?
2: Błyskawicznie. Założony cel 50 tysięcy złotych udało się zrealizować w ciągu 53 minut.
0: Młody żużlowiec przeszedł operację kręgosłupa i nóg. Jest stopniowo wybudzany ze śpiączki, informuje klub zawodnika. Unikatowa w skali kraju umowa o ciągłości leczenia pacjentów podpisana w Krakowie. Dyrektorzy szpitali dziecięcego i uniwersyteckiego ustalili, że chorzy po ukończeniu 18 roku życia automatycznie będą przekazywani ze szpitala dziecięcego pod opiekę specjalistów zajmujących się dorosłymi. To ma kluczowe znaczenie w przypadku chorób onkologicznych i kardiologicznych, ale także w leczeniu wad wrodzonych, chorób rzadkich i przewlekłych. O nowej rzeczywistości pacjentów reporter Radia Z Przemek Taranek.
4: Dzięki umowie pacjenci, którzy w trakcie terapii kończą 18 lat, nie będą już musieli na własną rękę szukać nowego ośrodka i specjalistów, żeby kontynuować leczenie, wyjaśnia dyrektor szpitala dziecięcego Wojciech Cyrul.
5: No i przede wszystkim pacjent nie będzie musiał być zakolejkowany za 2 czy 3 lata, tylko że już to będzie wcześniej przygotowywane, tak żeby nie przerywać czegoś, nie zaczynać od nowa.
4: W ramach umowy lekarze z obydwu szpitali będą konsultować efekty dotychczasowego leczenia przekazywanego pacjenta, ewentualne powikłania i plany terapii na przyszłość. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: W Polsce jest kilkanaście szpitali dziecięcych. Mogą kontynuować leczenie pacjentów po 18 roku życia tylko za zgodą NFZ. W Katowicach pomagają chorym przygotować się do najtrudniejszych operacji i terapii onkologicznych. W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym działa specjalna poradnia prehabilitacji. Pacjenci na kilka tygodni przed zabiegiem dostają wsparcie dietetyków, psychologów i fizjoterapeutów. Takie przygotowanie pozwala radykalnie zmniejszyć ryzyko powikłań i skraca powrót do zdrowia. Policja niezmiennie apeluje o rozwagę. Seniorka z Pomorza straciła 140 tysięcy złotych po oszustwie na marynarza. Kobieta przez kilka miesięcy utrzymywała kontakty z mężczyzną poznanym na portalu społecznościowym. Oszust podający się za włoskiego marynarza pod pretekstem awarii statku wyłudził od 72-latki pieniądze i ślad po nim zaginął. Sprawę badają śledczy.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno. Skąd wiesz, że ten facet do samego końca był świadomy? Prawie wszystkie cięcia są nierówne. Albo ofiara walczyła i próbowała się wyrwać, albo sprawca miał Parkinsona. Krzywicki uśmiechnął się wymownie. Tak na serio, to wszędzie widać bardzo wyraźne krwawe podbiegnięcia, co potwierdza, że serce biło do samego końca. Nawet gdy oprawca sięgał po jelita czy nerkę. Jak długo to mogło trwać? Nawet do kilku minut. I tak jak mówiłem, przez ten czas ofiara mogła być przytomna i świadoma tego, co się z nią dzieje. Ale na przykład ostatnio miałem pacjentkę, Krzywicki pokazał palcami cudzysłów, która po pijaku sama nacięła sobie brzuch i przez dziurę wyciągnęła 5 metrów jelita. Tak żebyście nie myśleli, że to coś niewykonalnego. A głowa? Brudny niemal wsadził nos w otwartą szyję denata. Sprawca odciął ją po śmierci. Wyraźnie widać, że krawędzie ran są równe, gładkie i bez krwawych podbiegnięć. Jakim narzędziem się posłużył? Dużym i szerokim ostrzem. Na moje oko tasak albo maczeta. Brudny wyprostował się i bez słowa wyciągnął z wewnętrznej kieszeni płaszcza paczkę papierosów. Poczęstował Krzywickiego, który od razu mocno się zaciągnął. Jak widzicie, panowie, sprawca to naprawdę chory sukinsyn. Chcecie zobaczyć drugiego? Ja już widziałem, ale oczywiście Brudny nie pozostawił wyboru. Mężczyźni udali się w oparach dymu papierosowego do drugiego pomieszczenia. W środku krzątała się młoda, niewysoka blondynka o dużych niebieskich oczach. Miała na sobie biały, częściowo ubrudzony płynami ustrojowymi kitel, a jej nieprzeciętna uroda wyraźnie kontrastowała z ponurą scenerią sali sekcyjnej. To moja asystentka Iza Nowakowska, przedstawił ją Krzywicki, a Brudny nieznacznie skinął głową na powitanie. Właśnie wychodziłam, Robert, rzekła nieco speszona. Skończyłam ogarniać zwłoki i papiery też są już na swoim miejscu. Jak zwykle niezastąpiona. Co ja bym bez ciebie zrobił, Iza? Cóż, nawet wolę o tym nie myśleć. Nowakowska wymownie pokręciła głową i puściła do niego oko. Dobrze, już dobrze. Bądź jutro z pół godziny wcześniej, proszę. Pewnie znów będziemy mieć tu niezły kocioł. Okej, w takim razie uciekam. Do widzenia panom. Asystentka pożegnała się z gracją i znikła w przedsionku. Brudny odprowadził ją wzrokiem, który chwilę później skierował na kolejne, bezgłowe zwłoki. Również były otwarte oraz oczyszczone z mułu i śluzu. Różniły się natomiast gabarytami, bo w przeciwieństwie do pana Zenka, z dzichu, jak przedstawił denata Krzywicki, należał do zdecydowanie niższej kategorii wagowej. Coś pod paznokciami? Spytał Brudny, oglądając trupa. Nic specjalnego, raczej nie liczyłbym na DNA sprawcy, bo nie odnalazłem żadnych fragmentów skóry czy innej tkanki. Treść żołądkowa? Obaj mieli prawie taką samą. Wygląda na to, że zanim sprawca zabrał się do roboty, wcześniej nakarmił ich ziemniakami i wieprzowiną. Ale tuż przed morderstwem wykazał się wyjątkowo wysublimowanym gustem kulinarnym. W oczach Krzywickiego rozbłysły ogniki. Nie będę zgadywał, burknął Brudny, który z odległości kilku centymetrów studiował gnijącą ranę w kroczu. Jest pan na dobrym tropie, że tak powiem. Czyli jednak mam zgadywać? Ton Brudnego nie pozostawiał złudzeń, że nie bawi się równie dobrze jak gospodarz tego przybytku. Krzywicki nerwowo poprawił na nosie okulary. W obecności komisarza czuł się nie tylko skrępowany, ale i, co zdarzało się bardzo rzadko, co najmniej nieswojo we własnym prosektorium. W jego ocenie Brudny idealnie pasował do wizerunku psychopatycznego zabójcy. Właśnie tak go sobie wyobrażał. Ponurego, surowego, bez krzty emocji. Skrzywił się z niesmakiem na widok tego, jak absorbują go oględziny zwłok. Kazał im zjeść własne penisy. Wykrztusił po chwili wahania. Po tych słowach w salce zapadła cisza. Czarnecki znał już ten fakt, bo 3 godziny wcześniej uczestniczył w sekcji razem z prokuratorem i kilkoma innymi osobami zaangażowanymi w śledztwo. Z specjalnie nie informował o tym Brudnego, bo chciał sprawdzić, jak zareaguje na te informacje. Komisarz nawet nie podniósł wzroku. Czarnecki przyglądał się Brudnemu z zaciekawieniem, ale nie dostrzegł niczego, co mogłoby go zaniepokoić. Komisarz był po prostu surowo ciosanym typem, a do tego profesjonalistą w swoim fachu, który widział już wiele i takie obrazki nie robiły na nim najmniejszego wrażenia. Co pan o tym myśli, inspektorze? Brudny w końcu podniósł wzrok znad trupa. Osobiście nie spotkałem się jeszcze z takim bestialstwem, choć od kolegów ze zorganizowanej wiem, że to coraz częstsza praktyka. No to chyba mamy motyw. Może pan jaśniej, komisarzu? Mafia bądź różnego rodzaju grupy związane z przestępczością zorganizowaną stosują tak surową karę tylko wobec ludzi, którzy wyjątkowo zaleźli im za skórę. I właśnie, do tej pory nie spytałem, sprawca dokonał gwałtu na ofiarach? Brudny rzucił krótkie spojrzenie w kierunku lekarza. Tak, i to bardzo brutalnego. Zwłaszcza, że do penetracji doszło za życia obu ofiar. Nie zgwałcił ich jednak w klasycznym znaczeniu tego słowa. Zrobił to zardzewiałą rurą albo czymś w tym rodzaju. Obrażenia są bardzo rozległe i widać, że sprawca robił to pod wpływem silnych emocji. Jak dla mnie sprawa jest jasna. Brudny obszedł trupa i zbliżył się do inspektora. Sugeruje pan, że mordercą kierowała zemsta? Moim zdaniem to ma sens. Zakładając, że mordercą nie jest doktor Trochan, oczywiście, owszem, średnio pasuje to do profilu nakreślonego przez moją ekspert, tak jak i cała reszta. Inspektor zasępił się, przyłożył pięść do podbródka i na chwilę odpłynął myślami gdzieś daleko. Brudny wymienił się jeszcze z Krzywickim kilkoma spostrzeżeniami dotyczącymi miejsca porzucenia ciał, ich ułożenia i kilku innych kwestii, których szanujący się detektyw nie mógłby pominąć, po czym zgasił papierosa w kryształowej popielniczce i napił się soku z czarnej porzeczki. Czarnecki wciąż intensywnie próbował połączyć fakty. Kto byłby, powtarzał pod nosem. Kto byłby w stanie odciąć ofierze kutasa i wcisnąć go w jej gardło? Brudny zapalił kolejnego papierosa. To nie może być tak proste, pomyślał Czarnecki. Spojrzał na skąpanego w kłębach białego dymu Brudnego i chwycił za telefon. Grzegorz? Tak? Sprawdź kartotekę tych ofiar. Wyślij ludzi do ich rodzin i znajomych, znajomych znajomych i znajomych ich znajomych. Chcę wiedzieć o tych facetach. Absolutnie wszystko.
0: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno. Wieczór był chłodny. Niebo znów zasnuły ołowiane chmury, z których nieustająco siąpił kapuśniaczek wciskający się w każdy, niezasłonięty zakamarek ciała. Gdy zapadł zmrok, z zachodu zerwał się dodatkowo silny wiatr, który tylko potęgował wrażenie zimna. Brudny zaparkował swojego patrola przy Filharmonii Zielonogórskiej i Pierogarni Pobyku. Po godzinie w towarzystwie dwóch bezgłowych i wypatroszonych trupów większość ludzi zapewne straciłaby apetyt. On jednak przyzwyczaił się do podobnych widoków już dawno temu, a ponieważ ruskie były jednym z jego ulubionych dań, nie mógł sobie odmówić tej przyjemności. Łaknienie poczuł już w prosektorium, ale prawdziwy głód zaczął mu doskwierać dopiero teraz, dlatego od razu poszedł coś zjeść.

0: Zamówił porcję po byku, pół na pół ruskich oraz z mięsem i popił zimnym, jasnym piwem. Dał kelnerce 12 zł na piwku i opuścił lokal. Na dworze zrobiło się już całkiem ciemno. Wyciągnął papierosa i zapalił. Przez chwilę bezmyślnie przyglądał się budynkowi stojącej naprzeciwko filharmonii, po czym postawił kołnierz płaszcza i ruszył w kierunku kurii diecezjalnej, która znajdowała się przy kościele Przenajświętszej Marii Boskiej Częstochowskiej, jednego z najstarszych i najczęściej odwiedzanych zabytków miasta. Nie umawiał się na spotkanie, bo się go spodziewali. Siostra Gwidona, nawet jeśli ją trochę postraszył, i tak pewnie zadzwoniła do przełożonych. Brudny przemknął przez park przy filharmonii i ominąwszy kilka zaparkowanych samochodów, skręcił za rogiem szarego budynku należącego do kurii. Z nutką melancholii zauważył, że na posterunku obok wciąż stoi stary, dobry kapsel. Jedyny sklep monopolowy w mieście, w którym można było dostać piwne, białe kruki. Bo jeśli czegoś nie mieli w kapslu, to znaczy, że nie miał tego nikt w Polsce. Stanął przy domofonie i wybrał odpowiedni numer. Po krótkim sygnale z głośnika dobiegł młody, choć stanowczy głos. Kto tam? Zbłąkana dusza, zakpił Brudny. Proszę nie pajacować, poza tym kuria zamknięta. Proszę przyjść jutro. Nalegam, aby otworzył pan drzwi. Już powiedziałem, kuria zamknięta do jutra, do godziny 9:00. Do widzenia. Coś w głośniku zaskrzeczało i nastała cisza. Głos na pewno nie należał do biskupa, raczej do ministranta albo jakiegoś świeżo upieczonego urzędnika odpowiedzialnego za budynek kurii. Brudny nie czuł się zaskoczony. Od zawsze uważał, że kościół to instytucja z największą liczbą hipokrytów na metr kwadratowy. Człowiek po drugiej stronie mikrofonu tylko utwierdził go w tym przekonaniu. Brudny nacisnął przycisk raz jeszcze i tym razem przytrzymał go dłużej. Słucham. Ton był jeszcze bardziej pretensjonalny. Proszę otworzyć, mam pilną sprawę do biskupa Pilcha. Kuria jest zamknięta do jutra do... Spójrz w ekran, chłopcze, i otwórz te cholerne drzwi. Brudny stracił cierpliwość i przystawił do oka kamery policyjną odznakę. Odczekał chwilę. Pan z policji? Ton po drugiej stronie zmienił się diametralnie, a Brudny od razu pomyślał, że rozmówca ma coś na sumieniu. Biorąc pod uwagę zapach, jaki wyczuł zaraz po wejściu na plac przy kurii, sprawa była oczywista. A w jakiej sprawie, jeśli mogę spytać? Nie może pan. Proszę otworzyć drzwi i poinformować biskupa Pilcha o moim przybyciu. Pana godność, panie władzo? Otwieraj, gówniarzu, bo zamknę cię za posiadanie. Nawet stąd czuję zapach maryśki, którą właśnie paliłeś w oknie. W tej samej sekundzie rozległo się charakterystyczne bzyczenie i Brudny otworzył drzwi. Wszedł do środka i poszedł na piętro, gdzie miał swój apartament biskup Pilch. Gdy był już w połowie schodów, usłyszał szczęk zamka na parterze. Po chwili z jednego z pomieszczeń wybiegł chudy chłopaczek w okularach i w za dużej bluzie z kapturem. Miał może ze 20 lat. Proszę nie iść do księdza biskupa, zawołał błagalnie. Ja pójdę z panem, tylko proszę nic mu nie mówić. Błagam, chciałem tylko spróbować i... Młodzieńcowi głos się załamał. Brudny przystanął i zmierzył go spojrzeniem pełnym zawodu. Spuść w kiblu to, co ci zostało, i następnym razem otwórz każdemu, kto tu przyjdzie i będzie szukał pomocy. Bez względu na godzinę. Zrozumiano? Tak, oczywiście, proszę pana. Ale czy to oznacza, że... Tak, to oznacza, że nie wspomnę o tym biskupowi. Nie aresztuję cię i nie wsadzę do celi z grypsującymi recydywistami. Choć mógłbym to zrobić i zrobię, jeśli następnym razem będziesz taki pyskaty. Naprawdę? W oczach chłopaka pojawił się błysk nadziei. Nie będę powtarzał. I lepiej zejdź mi z oczu, zanim zmienię zdanie. Zrobię, co pan każe. Dziękuję panu. Do widzenia panu. Chłopak ukłonił się kilkakrotnie, obrócił napięcie i zniknął w pokoju. Brudny odprowadził go wzrokiem i wznowił wspinaczkę po stromych schodach. Ucieszył się, że sytuacja ułożyła się w ten sposób i młody nie zdołał uprzedzić Pilcha o jego wizycie. Mógł wziąć biskupa z zaskoczenia. Stanął przed drzwiami, na których wisiał sporych rozmiarów krzyż, oraz tabliczka Jego Ekscelencja ksiądz biskup Amadeusz Pilch. Przystawił ucho do drzwi. W tle słychać było grający telewizor, z którego dobiegał znajomy hymn Ligi Mistrzów. Gdy go słyszał, zwykle przełączał kanał, bo nigdy nie należał do fanów piłki nożnej. Musiał jednak przyznać, że choć ten kawałek zwiastował 2 godziny zmarnowanego czasu, to miał w sobie coś wytwornego i nawet wpadał w ucho. Zapukał raptownie. Czaruś, wejdź. Brudny pomyślał, że być może źle ocenił siostrę Gwidonę. Biskup Pilch nie wyglądał na człowieka, który spodziewa się gościa tego kalibru. Albo do niego nie zadzwoniła, bo rzeczywiście przestraszyła się konsekwencji, albo nie nadawała z Pilchem na tych samych falach. Obie możliwości zadowalały Brudnego w takim samym stopniu. Brudny nacisnął klamkę i wszedł do środka. Biskup Pilch siedział wygodnie przed telewizorem w piżamie w kolorowe palemki. W jednej ręce trzymał paczkę paprykowych chipsów, a w drugiej piwo. Przyszła już ta pizza? Mam nadzieję, że dali tę dodatkową kolę. Biskup upił łyk, nie odwracając oczu od telewizora, na którym kamera przesuwała się po twarzach kolejnych piłkarzy. Kilku z nich Brudny nawet kojarzył, ale nie pamiętał nazwisk. To nie pizza, panie Pilch, odparł. Mężczyzna aż podskoczył. Grymas zdziwienia na jego twarzy mógł konkurować jedynie z miną Andrzeja Gołoty po pierwszym knockdownie przegranego starcia o Mistrzostwo Świata Wagi Ciężkiej z Lennoxem Lewisem. Kim pan jest? Co pan tu robi? Pytał zaskoczony. Nazywam się Igor Brudny i jestem komisarzem stołecznej policji. Będę miał do pana kilka pytań. O tej porze? Tak niezapowiedziany? Czy pan wie, kim jestem? Pilch próbował się jakoś maskować. Wyglądał doprawdy żałośnie w tej zapinanej na guziki piżamie w kolorowe palemki, spod której wystawał piwny brzuszek i kilka czarnych kłaków w okolicy szyi. Spora łysina i okulary o grubych szkłach również nie dodawały mu powagi. Na pewno nie spodziewał się gości. Wiem, kim pan jest i nie robi to na mnie żadnego wrażenia. Radzę też panu jakoś sensownie się ubrać, zanim zaczniemy rozmowę. To jest skandal. Proszę natychmiast opuścić mój pokój i budynek kurii. A ja jutro zadbam, aby pan odpowiedział za to bezprawne wtargnięcie i... Nie zadba pan o nic i będzie siedział cicho. Zrobi pan też nam obu mocnej kawy i przez najbliższą godzinę albo dwie odpowie zgodnie z prawdą na każde pytanie, które panu zadam. No chyba, że rzeczywiście chce pan poznać prawdziwe znaczenie słowa skandal. Biskup Pilch zamilkł i z odrazą zmierzył pewnego siebie rozmówcę. Nerwowo przełknął ślinę i zmrużył oczy. Gardził intruzem, ale jednocześnie się go bał. Brudnemu wystarczyło jedno spojrzenie, aby zrozumieć, że ten 50-paroletni facet o aparycji miłego sąsiada psychopaty z naprzeciwka ma na sumieniu całkiem sporo. Czego pan chce, panie komisarzu? Spytał gospodarz. Powiem panu, jak pan się przebierze. Ma pan jakieś dżinsy i koszulkę? No, księża to też ludzie. Powiedzmy, że coś o tym wiem. Pilch odstawił na wpół opróżnioną butelkę z piwem i raz jeszcze przyjrzał się komisarzowi. Ostatnia odpowiedź zmroziła go. Tylko głupiec nie zdołałby wyczytać groźby między wierszami. Ten Glina coś wiedział. Tylko co? I co chciał z tą wiedzą uczynić? Biskup poszukał na stole pilota i wyłączył telewizor w momencie, gdy sędzia gwizdkiem rozpoczął mecz. Proszę dać mi chwilę, rzekł. Zaraz do pana przyjdę, komisarzu Brudny. Romuald Czarnecki siedział na kanapie i oglądał kanał informacyjny. Właśnie wypił przygotowaną przez żonę herbatę i nalał sobie odrobinę koniaku, który pomagał mu zasnąć. Przez lata nie potrafił wypracować modelu pozwalającego na 100% oddzielenie życia prywatnego od pracy, zwłaszcza przy tak trudnych i angażujących śledztwach. W związku z tym, nawet gdy był zmęczony, potrzebował czegoś, co pomagało mu zapomnieć o trudach dnia minionego. Sprawa Trochana niestety stała się już główną pożywką dla wszystkich ogólnopolskich mediów. Dzisiejsza konferencja prasowa z pewnością nie została odebrana przez media najlepiej, bo dziennikarze nie usłyszeli niczego konkretnego, prócz kilku oczywistych faktów i ogólnikowych stwierdzeń, które finalnie sprowadzały się do klasycznego: z uwagi na dobro prowadzonego śledztwa nie mogę udzielić więcej informacji. Mimo to o sprawie trąbiono przy każdej okazji. Do programów informacyjnych zapraszano pseudoekspertów od psychoanalizy, byłych gliniarzy, a nawet jasnowidzów. Stało się to, czego inspektor chciał uniknąć za wszelką cenę. Z poważnej sprawy zrobiono cyrk. A co najgorsze, w większości przekazów Trochan został napiętnowany i w zasadzie skazany. Doktor Śmierć, Filip Rozpruwacz, wampir z Zielonej Góry. Te i podobne nagłówki tylko wzmagały ogólnopolską psychozę. Mało tego, zaczęły dochodzić sygnały z Warszawy sugerujące, że Trochan tam się właśnie ukrywa. Kwestią czasu było, aż jakiś nadgorliwy młody dziennikarz w końcu dokopie się do Brudnego, który przecież nie był, nawet biorąc pod uwagę specyfikę stolicy, postacią zupełnie anonimową.
1: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejny odcinek już w poniedziałek po drugiej.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Będą pieniądze dla Straży Granicznej i Policji. Dziś mamy poznać szczegóły finansowego wsparcia dla tych formacji poza programem SAFE. Wicepremier i szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz zapewnia, że środki trafią też na infrastrukturę transportową dla wojska. Chodzi tutaj o inwestycje w kolej i drogi. O szczegółach reporter Radia Z, Daniel Wrzos.
1: Rząd mimo weta prezydenta do ustawy o SAFE cały czas chce zrealizować inwestycje w Straży Granicznej, Policji oraz na kolei i w drogi. Jednak pieniądze, które miały trafić do tych formacji, będą wydane przez wojsko, ale to nie oznacza, że wstrzymamy plan inwestycyjny, mówi wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Nie zostawimy Straży Granicznej i Policji same. To jest też moja obietnica. To jest też budowanie obronności, filozofia obronności, którą przyjąłem od pierwszego dnia.
1: Kilka dni temu MON podpisał porozumienie z PKP Cargo na transport kolejowy.
0: Kolejowy przewoźnik ma między innymi zapewnić wystarczający tabor cargo dla wojska. Służby cały czas szacują straty po pożarze w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Według wstępnych szacunków spłonęło nawet 350 hektarów lasu. Jedno jest pewne. Był to jeden z największych w historii pożarów w lasach państwowych, mówił w Sejmie wiceminister klimatu Mikołaj Dorożała.
3: Częściowo też projektowany rezerwat, który tam w tym miejscu się znajdował, uległ zniszczeniu. To jest wyjątkowo trudny też moment, szanowni państwo, bo w tym okresie wiosennym, w okresie lęgowym wiele zwierząt ucierpiało, zwłaszcza ptaków, piskląt, więc te szkody środowiskowe, oczywiście to trochę zajmie szacowanie tych szkód środowiskowych, to oczywiście będzie proces.
0: W trakcie akcji gaśniczej rozbił się dromader, a na miejscu zginął pilot maszyny. Według zapowiedzi MSWiA pierwszy raport w tej sprawie będzie przygotowany 30 dni od dnia wypadku. Twarda zapowiedź Mateusza Morawieckiego na pewno nie zrezygnuje ze stowarzyszenia, mówi były premier. A to w związku z przebiegiem wyjazdowego posiedzenia klubu, bo według nieoficjalnych doniesień chwilami miało być ostro, a prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział zwołanie komitetu politycznego, na którym postawi wniosek o likwidację wszystkich stowarzyszeń.
4: Na pewno nie zrezygnuję z tego stowarzyszenia, na pewno będę wspierał Prawo i Sprawiedliwość i na pewno nie dam się wypchnąć różnym złym duchom i nie tylko duchom, jak to się tam mówiło, inni szatani tam są czynni, ale nie dam się wypchnąć z Prawa i Sprawiedliwości.
0: Deklaruje Mateusz Morawiecki. Wewnątrz PiS walka frakcji trwa od dłuższego czasu. Między politykami iskrzy też publicznie. Akt oskarżenia liczy 200 stron. 22 czerwca przed sądem w Szczecinie ruszy proces posła PiS Dariusza Mateckiego i 7 innych osób w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura oskarża ich o wyłudzenie wielomilionowych dotacji i pranie brudnych pieniędzy. Śledczy badają też wątek fikcyjnego zatrudnienia posła w Lasach Państwowych, gdzie miał bezprawnie pobrać blisko 500 000 złotych. Oskarżeni nie przyznają się do winy, grozi im do 10 lat więzienia. Jest list otwarty do prezydenta Krakowa. Jeden z inicjatorów referendum odwoławczego Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta, Jan Hoffman, wzywa go do udziału w publicznej debacie. Tematami miałyby być referendum, plan ogólny miasta Krakowa oraz przyszłość miasta. Miszalski szykuje odpowiedź. Referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta odbędzie się w przyszłą niedzielę. Jego przeciwnicy zarzucają mu m.in. zadłużenie miasta, kolesiostwo i niespełnienie obietnic wyborczych. Jest pierwsza transkrypcja małżeństwa jednopłciowego zgodnie z wyrokami m.in. Naczelnego Sądu Administracyjnego. Według prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego tego typu wnioski będą w stolicy bardzo szybko rozpatrywane i transkrypcje będą wydawane.
5: Te wszystkie prawa, które dotyczą prawa rodzinnego, bo tego nie reguluje prawo europejskie, one będą regulowane na mocy prawa polskiego zgodnie z polskim prawem, z konstytucją i z orzeczeniami trybunałów zarówno europejskich, jak i polskich sądów.
0: Jesienią zeszłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo pary tej samej płci zawarte w innym kraju Unii. Miliardy z Krajowego Planu Odbudowy zasilą polski samochód elektryczny. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przekazał 4,5 miliarda złotych na budowę fabryki elektryków w Jaworznie. Tej, którą wymyślił rząd PiS i gdzie oprócz wycięcia lasu pod budowę nic więcej się nie wydarzyło. Obecna władza ma na to swój pomysł. Technologię do pojazdów dostarczy tajwańska firma Foxconn, mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
6: Budujemy w Polsce samochód pod naszą marką, na bazie rozwiązań technologicznych firmy Foxconn i te samochody będą sprzedawane na początku w Polsce, a potem w całej Europie. Mamy tutaj exclusivity na cały europejski rynek.
0: Budowa fabryki ma ruszyć wiosną przyszłego roku. Pierwsze samochody wyjadą z niej za 3 lata. Gdański dom szpiega dostanie nowe życie. Miejski zarządca nieruchomości znalazł pieniądze na remont kamienicy czynszowej przy Alei Grunwaldzkiej, która zyskała rozgłos dekadę temu. Wtedy to dwaj historycy, Bartosz Gądek i Artur Jędrzejewski, odkryli, że mieszkał w niej i pracował Jan Żychoń. To legendarny szpieg, który w dwudziestoleciu międzywojennym był szefem polskiego wywiadu w wolnym mieście Gdańsku.
7: Cały wątek związany z kamienicą z Żychoniem to jest wątek, który ma dużo rozgałęzień. Tutaj mamy porucznika Grunwalda, tutaj mamy szpiegów niemieckich, tutaj mamy inne mieszkania, gdzie organizowane były spotkania i tak dalej, i tak dalej.
8: Dla mnie ważne jest to, że Żychoń stał się elementem trójmiejskiego DNA. Że mamy tutaj na Wybrzeżu kolejną taką bardzo barwną postać związaną z dwudziestoleciem międzywojennym. Nie mamy takich postaci aż tak wiele.
0: Odkrywcą gdańskiego wątku w życiorysie Jana Żychonia marzy się, by w odnowionym budynku powstało Muzeum Szpiegostwa. Prawdopodobnie jednak będą w niej biura. Przed nami bardzo deszczowy czas w pogodzie, a to z powodu niżu genuańskiego. W kolejnych dniach lokalnie może dochodzić do podtopień. Niż kieruje się do nas z południowego zachodu, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
9: Będzie wkraczał już w piątek przez południe, po centrum, po północ Polski. No i faktycznie przyniesie lokalnie intensywne opady deszczu. Do tego porywy wiatru do 80 km na godzinę, burze i lokalnie opady gradu.
0: Lokalne ulewy nie poprawią też sytuacji z suszą hydrologiczną, bo opady szybko spłynie do rzek i kanalizacji, a nie głęboko w ziemię. Po weekendzie w całej Polsce prognozowane są przelotne opady deszczu, więcej słońca dopiero pod koniec tygodnia.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. 3 pytania na koniec dnia w Radio Z.
11: A z nami jest dawno niewidziany w Radiu Z Marcin Kulasek, minister nauki i szkolnictwa wyższego. To brzmi dumnie. Nowa Lewica, sekretarz generalny. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, pani redaktor. Witam serdecznie państwa.
11: Czyli ważna figura w tej partii. Pytanie numer 1. Czy to możliwe, że Mateusz Morawiecki dogadał się, mówiąc kolokwialnie, z Donaldem Tuskiem w sprawie tworzenia, i tutaj cytat, koncesjonowanej opozycji? O tym rozmawiał w niedalekiej przeszłości Marcin Romanowski z Tomaszem Mrazem, ówczesnym dyrektorem Funduszu Sprawiedliwości. Nagranie ujawniło TVN24.
12: Czy to jest możliwe? Nic mi na ten temat nie wiadomo, panie redaktor, ale skoro jest jakieś nagranie, to ludzie różne rzeczy opowiadają przy kawie, herbacie. Nie wiem, trzeba by najlepiej zapytać pana premiera.
11: Albo pana Romanowskiego jeszcze raz. Tylko, że jego akurat trudno, zapytać. No, zawsze można zadzwonić. Pytanie numer 2. Czy Amerykanie przysyłają nam te kolejne 4000 żołnierzy, czy też nie? Bo są sprzeczne informacje. Co innego mówi szef polskiego MON, a co innego pisze amerykańska prasa. Co więcej, kolejne amerykańskie media podają, że USA odwołały wysłanie brygady pancernej do Polski.
12: Jeżeli chodzi o te sprawy, pełne zaufanie mam do pana premiera, ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. On mówi, że nic, jeżeli chodzi o Polskę, się nie zmienia. I mówi jednocześnie, jednym tchem, że jeżeli Amerykanie będą chcieli przenieść wojska do Polski skądkolwiek, to my chętnie je przyjmiemy.
11: A ta brygada by się nam przydała?
12: Żeby poprawić bezpieczeństwo Polek i Polaków.
11: Czyli ta brygada by się nam przydała, rozumiem, tak?
12: Nie wiem, czy by się przydała, ale na pewno, jeżeli by była, to by nie zaszkodziło. Nie chcę nikogo straszyć, pani redaktor, szanowni państwo, ale każda ilość wojsk natowskich na terenie naszego kraju poprawia bezpieczeństwo i tego się trzymamy jako rząd.
11: Znaczy polskie wojsko też jest natowskie, tak de facto.
12: Tak, polskie wojsko, ale dodatkowe kontyngenty innych wojsk natowskich u nas stacjonujących. Jesteśmy krajem przyfrontowym, więc tu chyba i rząd, i opozycja powinna mówić jednym głosem, a kto mówi inaczej, to powinien się naprawdę nad sobą zastanowić.
11: No to premier jednak podawał wątpliwość, czy warto podbierać żołnierzy, którzy zostaną wycofani z Niemiec. Dobrze, powrócimy do tego tematu, ale pytanie numer 3 jeszcze. Bo Warszawa, stolica nasza ukochana, wreszcie dokonała transkrypcji aktu małżeństwa osób jednej płci. No cuda, panie, cuda. Czemu trwało to tak długo?
12: Lewica zawsze miała jedno zdanie w tym kierunku. Jesteśmy w rządzie, walczyliśmy o to, żeby się tak stało.
11: Finalnie tak walczyliście, że trwało to ponad pół roku.
12: No pani redaktor, to jest trudna koalicja czteroskładnikowa. W tej chwili nawet można powiedzieć, że chyba pięcio. Więc
11: zawsze może słyszeć jak alibi, tak rozumiem?
12: Nie, no robimy swoje jako lewica. Dowieźliśmy to na końcu. Trwało
11: ale
12: dłużej.
11: Ale znaczy, że naciskaliście na Trzaskowskiego, czy jak? Czy to raczej było, wynikało z decyzji pana premiera, czy też zmiany frontu?
12: Myślę, że koalicjanci zrozumieli to wszystko, o czym od samego początku mówiła lewica i finalny efekt jest taki, że mamy to załatwione.
11: No i to tyle w części radiowej. Pan minister z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka zachęcam. Zapraszam. Pan minister również. Internet rządzi. 3% dla polskiej nauki. Tego domagają się polscy naukowcy. I szykuje się pan, jak pan doskonale wie, 27 maja protest. Przede wszystkim pytają słuchacze, czy pan w tym proteście, czy wyjdzie pan do protestujących?
12: Panie redaktor, drzwi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawsze stoją otworem. Ja zawsze, odkąd mam przyjemność kierowania resortem nauki i szkolnictwa wyższego, stawiałem na dialog. Spotykamy się ze studentami, spotykamy się z doktorantami, ze pracownikami nauki, z różnymi instytucjami przedstawicielskimi, jak KRASP, jak Prezydium PAN-u, jak Rada Główna Szkolnictwa Wyższego.
11: Ale teraz
12: również
11: mam wrażenie, że trochę pan leje wodę
12: nie,
11: i gra na czas.
12: Opowiadam o tym, że my jesteśmy permanentnie w dialogu.
11: No ale będzie protest, to znaczy ten dialog jednak dla tej strony naukowców jest niezadowalający.
12: Dialog jest zadowalający, natomiast środki na naukę są niezadowalające i o tym nie tylko mówi całe środowisko, również mówi o tym minister nauki i szkolnictwa wyższego.
11: Czyli pan.
12: Ale, że, czyli ja.
11: Który mówi teraz o sobie w trzeciej osobie.
12: Nie, no ale no, to tak no. Się przekomarzamy, pani redaktor, więc mówię, że ja jestem tego samego zdania i jakby podpisuję się pod to, że nauka polska musi być bardziej dofinansowana.
11: No bo to ile będzie w przyszłorocznym budżecie w takim razie przeznaczone, ile PKB pójdzie na naukę?
12: Rozmawiamy, pani redaktor, o tym, że od momentu objęcia przeze mnie funkcji walczymy o zwiększenie środków. Sytuacja geopolityczna jest taka, a nie inna. Bezpieczeństwo Polek i Polaków jest najważniejsze, ale nie ma jednocześnie, jednym tchem to mówię, nie ma bezpiecznej Polski bez odpowiednio dofinansowanej nauki. I to już tłumaczę. Ponieważ pieniędzy jest niewystarczająco w budżecie na to, żeby uzupełnić te braki, które żeśmy wskazali jako resort, szukamy innych rozwiązań.
11: Ale jakie rozmawiam, są inne rozwiązania?
12: No, już je przedstawiam. Rozmawiam między innymi z ministrem obrony narodowej. 200 miliardów złotych na MON i jest mały zapis, w którym mówi się, że z budżetu MON-u można 1% użyć na badania i rozwój. Badania i rozwój, 1%, 200 miliardów, to jest 2 miliardy. To jest ponad połowa tego, co wnioskowaliśmy jako resort nauki i szkolnictwa wyższego, żeby dogonić średnią europejską, która jest, jeżeli chodzi o Europę, o Unię Europejską, 2,2% PKB na badania i rozwój.
11: Tak, to prawda, średnia europejska, bo liderzy przeznaczają 3,5% PKB, a to 3% PKB...
12: Liderzy, tylko 5 państw Unii. Pozostałe są
11: ale
12: na etapie...
11: Ale chcemy być liderem,
12: chcemy przede wszystkim...
11: Chcemy być liderem zmian, czy chcemy po prostu cały czas gonić ten ogon?
12: Chcemy na samym początku, bo to są wieloletnie, panie redaktor, zaniedbania poprzednich ekip rządzących.
11: Ale ile można słuchać, panie ministrze, z całym szacunkiem, że poprzednicy
12: ale redaktor,
11: to wszystko ale, jednak tak po prostu
12: ale
11: położyli.
12: To jeżeli pani pozwoli, to ja opowiem, co my robimy jako resort.
11: Dobrze, tylko ja zapytam, to 3% PKB, gdyby je przeznaczyć rzeczywiście, to ile byłoby to w liczbach takich no, realnych pieniędzy to byłoby?
12: W tej chwili budżet Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest na poziomie 44 miliardów złotych rocznie.
11: Ale to jest budżet ministerstwa. Ja pytam o to, ile się przeznacza na naukę.
12: No z tego 1,5% jest przeznaczone na badania i rozwój. Tylko mówię, z budżetu jest około 1,1%, a pozostałe to jest prywatny kapitał, czyli czyli po prostu to, co dokłada przemysł, gospodarka prywatna.
11: No dobrze, to ile się znajdzie w przyszłorocznym budżecie? O co chce pan zawalczyć?
12: No, będziemy robić wszystko, żeby tych pieniędzy było więcej, żeby dogonić średnią europejską. To jest perspektywa, nie da się tego zrobić, pani redaktor, w jeden rok
11: ale
12: czy
11: rozumiem,
12: dwa.
11: Ale w przyszłorocznym budżecie nie będzie takich pieniędzy.
12: No, będziemy robić wszystko, żeby tak było. No, chcę teraz powiedzieć o tym, co robimy, jeżeli pani redaktor pozwoli, bo to ważne, myślę, przede wszystkim dla środowiska naukowego, akademickiego, dla szeroko rozumianej nauki. Więc rozmowy z Kosiniakiem Kamyszem, premierem, o 1% z budżetu, czyli przekładając to na liczby, 2 miliardy złotych, czyli to jest ponad połowa tego, co wnioskowaliśmy, żeby właśnie gonić tą średnią europejską 2,2% PKB na badania i rozwój. Kolejna rzecz, rozmowa z Ministerstwem Aktywów Państwowych, a konkretnie ze spółkami Skarbu Państwa korowymi, z Orlenem, z KGHM-em, z PZU.
11: Mają się dorzucić, tak?
12: Mają się dorzucić, tak jak wspomagają sport. My nie chcemy nic jako środowisko akademickie, środowisko naukowe za darmo. Chcemy stworzyć platformę, środowisko, w którym to będą, do którego będą wpłacały właśnie spółki Skarbu Państwa swoją dywidendę i grantowo będziemy ustalać. Nic za darmo, bo na przykład Orlen zleci takie konkretne badania, jak potrzebuje, i nasza nauka polska, nasi naukowcy zarówno z uczelni, jak i z instytutów badawczych będą te badania wykonywać. Podobnie no tak, z KGHM-em, podobnie z PZU.
11: Ale to są tylko chcemy... takie grupówki, można powiedzieć.
12: Ale nie,
11: takie
12: nie, to są poważne, ogromne
11: nie.
12: pieniądze.
11: No tak, ale chodzi o to, żeby jednak one były stałe, zagwarantowane, no żeby to było 3% rzeczywiście, czy tam 2,24, no jak pan
12: no
11: powiedział.
12: No to namawiam cały czas i jestem permanentnie w dialogu z panem ministrem finansów. Między innymi w przyszłym tygodniu też rozmawiamy na zwiększenie, ale jeszcze jedno. Ale wyszło na samym początku budżet, który był zaproponowany pani redaktor, był o 0,5 miliarda niższy niż ten, który na końcu żeśmy uchwalili, mówiąc troszeczkę kolokwialnie, wyrwałem, żeby zwiększyć nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe. 0,5 miliarda. Może dla jednych mało, może dla drugich dużo. Ja wiem, że potrzeby wnioskowaliśmy o ponad 3 miliardy, ale mówię, 2 miliardy jest w MON-ie. Jesteśmy w rozmowach z premierem Kosiniakiem Kamyszem, żeby to zrobić i myślę, że to się uda. Kolejne pieniądze...
11: Do wszystkich ministrów mówię, słuchajcie, no ci musicie trochę oddać.
12: Ale ja w ogóle mam taki pomysł, że dobrze by było, że w większości resortów taki zapis, że 1% z budżetu właśnie na badania i rozwój powinny resorty, te kluczowe resorty strategiczne przeznaczać, bo resort rolnictwa mógłby tak zrobić, resort zdrowia mógłby tak zrobić, robi tak MON, więc dlaczego u pozostałych resort gospodarki na przykład? Są pieniądze, które można przeznaczyć konkretnie na badania nauk.
11: Dobrze,
12: i
11: to,
12: naukę.
11: To
12: jest
11: ile możemy spodziewać się w przyszłorocznym budżecie, że co będzie zapisane, że ile PKB pójdzie na to? 1,8?
12: W tej chwili, jeżeli chodzi o PKB, jest na poziomie 1,5%, jeżeli chodzi o badania i rozwój, a z budżetu 1,1. Będę robił wszystko, żeby to się zwiększało. Trudno teraz wróżyć z fusów. Myślę, że gdyby skończyła się wojna na Ukrainie, też o innych pieniądzach byśmy na pewno rozmawiali.
11: To kiedy skończy się wojna na Ukrainie, na to nie mamy raczej specjalnie wpływu.
12: Nie mamy wpływu, ale bezpieczeństwo Polek i Polaków, nas wszystkich, pani redaktor, jest priorytetem i o tym rząd mówi jednoznacznie. Musimy modernizować armię, musimy podnosić
11: wszystko inne ma zostać
12: przemysł zbrojeniowy.
11: Tak jak na przykład w służbie zdrowia, tak, gdzie pani minister mówi, że właściwie to zmienia się na lepsze, a wszyscy po prostu pokładają się ze śmiechu, jak ona to mówi. No. Chociaż to nie jest wcale nikomu nie jest do śmiechu.
12: Na samym początku, pani redaktor, powiedziałem, że osobiście uważam, że musimy znaleźć te pieniądze i resort, moi współpracownicy, ja osobiście robimy wszystko, żeby te pieniądze większe na naukę znaleźć. Jesteśmy 20 gospodarką na świecie i chcemy się na tym utrzymać. Bez dodatkowych nakładów na naukę będzie to co najmniej trudne, a wręcz niemożliwe. A pewnie nie tylko ja, ale i cały rząd chcemy, żeby podnosić się w tych rankingach, a nie z nich spadać.
11: A co to jest za pomysł, który cię tutaj właśnie ogłosił pan minister aktywów państwowych, że będziemy też inwestować w polski samochód tak elektryczny, tak?
12: Myślę, że tu też jest pole do popisu, jeżeli chodzi o polską naukę.
11: Czyli będziemy
12: współpracować.
11: Kopiować niezrealizowane pomysły poprzedników.
12: No, poprzednicy nie zrealizowali, skoro my jako rząd mówimy, pan minister Bałczuł o tym, chcemy to zrealizować i stawiam naukowców świetnych, jednych z najlepszych na świecie, jeżeli chodzi o elektromobilność i myślę, że wspólnymi siłami jesteśmy w stanie to zrobić. To też dodatkowe możliwości również finansowania nauki polskiej.
11: No jest specjalna petycja, która była zainicjowana jeszcze w 2025 roku. Już nie wiem teraz, ile tam podpisów pod tą petycją, ale jej inicjator, czyli profesor Okruszek z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, też tam podaje, jakie są przykładowe zarobki. W wielu instytucjach badawczych i naukowych minimalna pensja zasadnicza doktora na stanowisku asystenta przekracza płacę minimalną o zaledwie 19 zł, to jest 4825 zł brutto. No to jest przecież śmiech na sali, chociaż to jest to śmiech przez łzy, no przyzna pan.
12: Przyznam, to są wieloletnie zaniedbania. Jeszcze raz do tego wrócę. My, jak żeśmy w 2023 roku...
11: Przepraszam, że się wtrącę,
12: tylko,
11: ale rządzicie już 2,5 roku.
12: No dobrze, tylko że też sytuacja jest ekstraordynaryjna. Tych pieniędzy nie ma tyle. A jeszcze, żeby była jasność, też są inne możliwości, z których można skorzystać, żeby tą pensję zwiększyć. I większości naukowców tak robi. Ja wiem, że to nie są rozwiązania i to jest niewystarczające. Ja robię jako minister wszystko, żeby te pieniądze znaleźć dodatkowe również na płace. Rozmawiamy między innymi z instytutami Polskiej Akademii Nauk, które do tej pory nie miały trzynastki. Rozmawiam z panem ministrem finansów Domańskim, żeby tak jak trzynastki mają pozostali naukowcy na uczelniach, żeby również tym instytutom to zapewnić. Jesteśmy na bardzo dobrej drodze. Myślę, że finalnie uda się to załatwić. Więc naprawdę to zrozumienie jest w rządzie. To, że naukowcy zarabiają za mało, to jest fakt, ale robimy wszystko jako jedyni. Tak naprawdę ja wrócę do tych podwyżek, które były w 2024 roku dla nauczycieli, w tym nauczycieli akademickich. 30% pani redaktor podwyżki. PiS jakoś nigdy nie doceniał ani nauczycieli akademickich. Uważał, że ta grupa nie jest jakby w obrębie ich zainteresowania. To nasz rząd koalicyjny dał pierwsze podwyżki. W 2025 roku kolejne 5%, w 2026 3%. Więc one rosną, ale no, te wieloletnie zaniedbania spowodowały, że nie rosną tak, jakbyśmy sobie życzyli. Jeżeli się znajdą dodatkowe pieniądze, a jestem przekonany, że finalnie się znajdą, czy to będzie za rok, czy to będzie za dłuższy czas, pewnie za dłuższy niż za krótszy, bo sytuację geopolityczną mamy taką, a nie inną. No pani redaktor, no ja nie chcę nikomu obiecywać gruszek na wierzbie, ale chcę realnie o tym mówić i tak jak pokazałem na samym początku audycji, my naprawdę szukamy rozwiązań, gdzie te pieniądze znaleźć.
11: No, tych gruszek na wierzbie to obiecano bardzo dużo w kampanii wyborczej. Ktoś obiecał 100 obietnic konkretów na 100 dni, jakże to pięknie brzmiało, naprawdę tak propagandowo. Łukasz, powracam do tego pytania, bo Łukasz pyta, czy pojawi się pan, żeby porozmawiać z uczestnikami na proteście sektora nauki przed Sejmem 27 maja o godzinie 13? Nie.
12: Ale nie powiedziałem, że nie. Panie redaktor, jak tylko mi czas pozwoli, inne obowiązki, których mamy wiele w resorcie.
11: I okaże się, że akurat
12: pozwolą.
11: Musi pan wyjechać wtedy.
12: Pani redaktor, ja jeszcze raz wrócę do tego. Drzwi resortu, moje drzwi są otwarte i nie tylko dla naukowców,
11: czyli rozumiem, że naukowcy
12: nie
11: powinni
12: tylko
11: się
12: dla studentów,
11: przed ministerstwo, no
12: nie
11: w sumie
12: tylko,
11: niedaleko mając przed Sejmem.
12: Nie tylko dla doktorantów, dla całego środowiska, ale również dla związków zawodowych, które jak był protest między innymi na Uniwersytecie Warszawskim,
11: drodzy naukowcy, w razie czego tutaj podpowiadam, że nie przed Sejm, tylko przed Ministerstwo Nauki, to bardzo niedaleko jest od Sejmu. Przy Placu Trzech Krzyży, niedaleko.
12: Zawsze
11: więc...
12: w godzinach...
11: I wtedy może pan minister
12: zawsze w godzinach pracy, pani redaktor, jesteśmy do dyspozycji. Jeszcze raz do tego wracam. Moje drzwi, jeżeli chodzi o mój gabinet, ale moich współpracowników również. Zapraszam serdecznie. Dialog to jest podstawa funkcjonowania naszego resortu. Z dialogiem wypracowaliśmy nowelizację ustawy o Polskiej Akademii Nauk. W dialogu wypracowaliśmy nowelizację ewaluacji. Zgodnie z tym, co życzyło sobie środowisko, między innymi przedłużyliśmy ewaluację na 5, a nie na 4 lata i w dialogu prowadzimy proces nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, czyli ustawy Gowina, która po tych 8 latach po prostu w związku ze zmieniającym się światem należy ją znowelizować.
11: Kolejne pytanie. Czy jest godziwe chwalić się podwyżkami płacy w szkolnictwie wyższym, gdy te podwyżki wynikają z faktu, że bez nich najniższa płaca w tym sektorze byłaby niższa od płacy minimalnej? Jaki to sukces podwyższać płacę do minimalnej, tak by to była płaca zgodna z prawem?
12: Ale pani redaktor, no wracam do tego. Zaniedbania wieloletnie, szczególnie przez rząd PiS-owski, przez 8 lat zero podwyżek, więc my jako rząd weszliśmy w takie zaniedbania, które na dzień dobry podwyżka 30% i przyzna pani, że to jest duża podwyżka, ledwo zniwelowała i nadal te zarobki są na takim, a nie innym poziomie, na niskim poziomie. Możemy sobie to powiedzieć
11: jeszcze,
12: szczerze.
11: To jeszcze, kończąc ten wątek, autorzy petycji alarmują, że nic dziwnego, że dziś tylko 25% nauczycieli akademickich to osoby przed 40 rokiem życia, tylko 25%, czyli ci najmłodsi. Politycy, którzy od dekad to ignorują, de facto wygaszają sektor nauki, czyli pan po prostu ostatni zgasi światło, tak?
12: Nie zgadzam się z tym. To jest ten czas, kiedy korzystamy z tego, że dodatkowe programy między innymi z Unii Europejskiej, jak SAFE, zaangażujemy do tego, żeby również z tego programu, nie bezpośrednio oczywiście, ale właśnie przez współpracę naukowców, współpracę Polskiej Grupy Zbrojeniowej, czy w ogóle całego szeroko rozumianego przemysłu zbrojeniowego, czy przez współpracę przy budowie fabryk, na przykład AI, czy przy budowie na przykład zabezpieczenie, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo. Tam wszędzie jest potrzebna polska nauka i pośrednio z tych pieniędzy również polska nauka może skorzystać. To są dodatkowe 44 miliardy euro, które nie wiedzieć czemu opozycja chciała zablokować. Natomiast my jako rząd obiecaliśmy, dowieźliśmy, jeszcze raz wracam, 20. gospodarka na świecie. Mamy się czym chwalić.
11: Takie pytanie trochę może, ni stąd, ni zowąd. Kto walczył w wojnie secesyjnej?
12: Proszę, jeszcze raz.
11: Kto walczył w wojnie secesyjnej?
12: Północ i południe. Amerykanie, północ i południe.
11: Dobrze. I jeszcze jedno pytanie. Czy Polska jest republiką?
12: Oczywiście, że jest republiką.
11: Wie pan, dlaczego zadałam to pytanie?
12: Wiem.
11: Bo pana poprzednik oblał ten egzamin zupełnie i nie miał z tym żadnych problemów. Rozumiem, że pan oglądał tę sondę.
12: Sondę?
11: Tak, bo to była sonda, którą przeprowadził w Sejmie reporter Dzień Dobry TVN. Zadawał różne tego typu pytania. No w sumie, no to jakiś elementarz.
12: Powiedziałem, że niektórzy mieli problemy z tabliczką mnożenia. No bywa, no czasami się człowiek zestresuje. Proszę?
11: 9 razy 7.
12: 63.
11: 5 razy 7.
12: 35.
11: No dobrze. A proszę powiedzieć, dlaczego pana zdaniem Amerykanie zdecydowali się chronić Ziobrę?
12: Ja nie wiem do końca, czy zdecydowali się chronić Ziobrę w jakiś nie do końca wyjaśniony sposób.
11: No ktoś podjął przypuszczenia, tam decyzję jednak, że
12: jednak on się dostał, czy w sposób legalny, czy mniej legalny, to będzie ustalone. Rozumiem, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych poprosiło o wyjaśnienie naszego sojusznika, mówię tu o Stanach Zjednoczonych, i pewnie jakieś informacje na ten temat będą. No fakt jest taki, że pan Ziobro okazał się zwykłym miękiszonem. Ten, który mówił, że jeżeli ktoś nie ma nic do ukrycia, to nie powinien się obawiać, a najpierw uciekł na Węgry. Teraz przeniósł się, ponieważ nowy prezydent Węgier powiedział, że nie będzie dalej przedłużał azylu politycznego.
11: Tak.
12: No to czym prędzej udał się tam, gdzie czuje się bardziej bezpieczny niż w tej chwili na Węgrzech. Więc
11: ale czy to
12: pytanie
11: jest... A to jest porażka polityczna obecnego rządu, czy nie?
12: Nie, nigdy bym tego tak nie przedstawiał. My w przeciwieństwie do naszych poprzedników działamy w literze prawa i tym się od poprzedników różnimy, że nie szuka się człowieka, a później się dorobi na niego paragraf, tylko jeżeli są ustalone przez niezależne organy, prokuraturę, zarzuty, to się je stawia. Na końcu o tym wszystkim decyduje niezależny, niezawisły sąd. I tak powinno być w państwie prawa.
11: Tylko można podejrzewać,
12: że
11: Zbigniew Ziobra i ludzie, którzy mu sprzyjają, rozumiem, jego koledzy, jacyś tam, nie wiem dokładnie, kto tam również uczestniczył w tym pośrednictwie, nazwijmy to w ten sposób, no jednak to musiała być operacja dłużej, że tak powiem, no, wcześniej rozpoczęta tak naprawdę sprawę, natomiast rząd zachowuje się aktywnie, no rozumiem też służby działają. I teraz, dlaczego o to pana zapytałam? Ponieważ jest sondaż SW Research dla Onetu, 43,3% badanych uważa, że zgoda USA na przyjęcie polityka PiS to polityczna porażka obecnego rządu. To jest dużo.
12: Pytanie, czy taka zgoda rzeczywiście jest. Jeszcze raz wracamy do tego, że przedostał się do Stanów Zjednoczonych pan Ziobro. Nie wiemy do końca w jaki sposób, w sposób legalny, kto mu przy tym pomagał. Poprosił minister premier Sikorski o wyjaśnienia i pewnie za jakąś chwilę dostaniemy zwrotną informację. Wtedy będziemy analizować, co tu się tak naprawdę wydarzyło. Teraz to jest kwestia domniemania, gdybania, więc poczekajmy jeszcze chwilę, ale jeszcze raz do tego wrócę. Polska za czasów koalicji jest państwem prawa i tego się trzymamy, w przeciwieństwie do tego, co robili poprzednicy, więc najpierw ustalone zarzuty przez prokuraturę, później ocena niezależnego, niezawisłego sądu. Pan Ziobro zawsze mówił, że ten, który jest bez winy, nie powinien się niczego obawiać, a okazuje się, że jest chyba winny, skoro ucieka przed wymiarem sprawiedliwości i jest miękiszonem i tchórzem, skoro nie chce stanąć przed i bronić swojego imienia, jeżeli uważa, że jest pokrzywdzony albo że te sytuacje, które mu się zarzuca, nie miały miejsca.
11: Czyli wice nadal stoi na stanowisku, że osoby albo pary homoseksualne powinny mieć prawo do adopcji dzieci?
12: Lewica o tym jednoznacznie... Znaczy, mówimy o tym, że pary jednobuciowe lepiej w takich parach, żeby się dzieci wychowywały niż w domach dziecka na przykład, czy w innych miejscach, ale no, tu musi być decyzje związane ze zmianą prawa. Na razie to nie jest osiągalne.
11: Ale rozumiem, że lewica nie naciska na to, rozumiem, jakoś specjalnie. Nie będzie za to umierać w rządzie, mówiąc tak...
12: W tej sprawie trzeba by było przeprowadzić dyskusję wśród społeczeństwa i to ustalić. Myślę, że to nie jest teraz miejsce na takie referenda czy dyskusje. My mamy jedno stanowisko. Dzieci powinny żyć w szczęśliwych rodzinach, a nie wychowywać się w bidulach czy w rodzinach zastępczych. Wtedy rozwijają się bezpiecznie i zdrowo i wtedy jest wszystko
11: w
12: porządku.
11: Ale rodzina zastępcza to nie jest dobrym
12: doświadczeniem. Nie, rodzina zastępcza nie daje takiej sytuacji, jak rzeczywiście w tych rodzinach jest więcej dzieci, to nie zawsze jest wszystko tak, jak powinno funkcjonować.
11: A czy pan coś wie, czy rzeczywiście przygotowana jest nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która zapewni, że przysposobienie dzieci, czyli no de facto adopcja, będzie można, znaczy, że takie przysposobienie będą mogli dokonać kobieta i mężczyzna, taka para?
12: Z tego, co mi wiadomo, takie prace w rządzie nie trwają.
11: No z informacji WP Wirtualnej Polski wynika, że tak. Ale panu nic nie wie.
12: Mnie na ten temat nic nie wiadomo. Zresztą podczas rozmowy z moimi koleżankami, które są w rządzie, nie usłyszałem takiej informacji.
11: No to są kolejne pytania. Kiedy akademiki za złotówkę?
12: Pani redaktor, rząd obiecał modernizację i budowę nowych akademików. W ramach Funduszu Dopłat BGK w tym roku ruszył program, w którym na te właśnie remont akademików i budowę nowych przeznaczyliśmy ponad 400 milionów złotych. Ponad 400 wniosków do BGK zostało złożone z uczelni polskich na kwotę ponad 460 milionów złotych i te pieniądze się znalazły. W kolejnych latach, bo to jest plan wieloletni, ta kwota się będzie powtarzała, a nawet będzie się zwiększała.
11: To kiedy te akademiki będą rosnąć?
12: W tej chwili 3200 miejsc w tym roku ten program załatwi nowych bądź wyremontowanych, doprowadzonych do standardów, myślę, że nawet można powiedzieć europejskich, nowe miejsca.
11: I taki pokój będzie za złotówkę? w akademiku?
12: Za złotówkę nie, ale zapisy w tym funduszu dopłat są takie, że to mają być nisko płatne miejsca w akademiku, ponieważ dofinansowanie z budżetu państwa jest na poziomie 80%.

0: Lewica nigdy nie miała postulatów akademickich.
1: Wiem, ale pan minister Wieczorek wtedy, minister, był wtedy u Bogdana Rybanowskiego w gościu Radia Z i mówił, że to było ściema, haha. Trzy hachaszki były z tego.
0: W moim idealnym świecie chciałbym, żeby akademiki były za złotówkę, pani redaktor, ale to jest proces. Może kiedyś dojdziemy do takiej sytuacji, że rzeczywiście akademiki będą za złotówkę. Na razie rząd obiecał budowę nowych i remont starych. Jeszcze raz do tego wracam. Ponad 400 milionów w tym roku, w następnych, w kolejnych latach jeszcze więcej i będą powstawały nowe miejsca w akademików albo remontowane stare w tych, których nie chcieli mieszkać studenci. Będą na pewno chcieli skorzystać z tego.
1: A co z dopłatą do kredytu studenckiego? To słynne 1000 zł.
0: Też to jest proces, pani redaktor. Jeszcze raz wracamy do tego, że nauka polska nie jest dofinansowana.
1: Czyli pan jest cały czas w procesie. Nauka jest cały czas w procesie.
0: No, na tym polega nauka, że jest w procesie.
1: Ale a teraz chodzi o te dopłaty. To jak to z tym będzie?
0: Jeżeli chodzi o te 1000 zł, no nie mamy takich pieniędzy w budżecie, żeby to zagwarantować. Gdyby lewica sama rządziła, może pewne akcenty by się rozłożyły w inny sposób.
1: To raczej się nie wydarzy.
0: Może kiedyś się wydarzy. Trzeba być optymistą. Ja pamiętam te czasy, kiedy lewica miała poparcie na poziomie
1: 42%. Ponad 20 lat temu to było.
0: Historia kołem się toczy, pani redaktor.
1: I nie wróci więcej.
0: Historia kołem się toczy.
1: No ale wie pan, to może w idealnym świecie, rozumiem. Wszystko jest okej, no jak najbardziej.
0: W niektórych europejskich krajach lewica wraca do rządów, więc to
1: Ale to wy wahadło. Jesteście w rządzie, przez to nie można powiedzieć,
0: tak,
1: że nie.
0: Ale ma większą reprezentację.
1: Czyli jesteście nieskuteczni, że macie niewiele do powiedzenia w tym rządzie,
0: My będziemy robić wszystko, żeby to poparcie w następnych wyborach wzrosło, żeby utrzymać koalicję rządzącą, żeby nie dopuścić tych, którzy chcą między innymi nas wyprowadzić z Unii Europejskiej do władzy, no bo to takie zabawy się źle kończą, przykład Wielka Brytania.
1: Kolejne pytanie, słuchacze. Pan minister Kulasek 7 lat temu trzy wykrzykniki stwierdził, że za 9000 zł na rękę nie da się przeżyć. W Warszawie to było jeszcze.
0: A to nieprawda. Ja wielokrotnie o tym mówiłem, że to była manipulacja jednego z dziennikarzy. Odciął początek, odciął koniec. Nigdy czegoś takiego nie mówił. Wielokrotnie o tym mówiłem.
1: Co mają w 2016 roku powiedzieć wykładowcy akademicy, którzy o takich płacach mogą jedynie pomarzyć, a płaca w sektorze nauki wzrosła w ostatnich 7 latach o około 2% po uwzględnieniu inflacji. No to w ogóle te pieniądze się rozpłynęły.
0: Nie zgadzam się z tymi wyliczeniami, nie wiem skąd takie informacje. Jeszcze raz wracam do tego.
1: 30%, tak.
0: Jeszcze raz wrócę do tego, że rzeczywiście te zarobki nie są satysfakcjonujące ani środowiska, ani mnie osobiście. Robimy wszystko, żeby te pieniądze zwiększyć i znaleźć, ale ten akurat rząd I wracam do 30% podwyżek w 2024 roku, 5% podwyżek w 2025 roku i 3% podwyżek w 2026 roku. Czyli sukcesywnie staramy się podnieść pensje w środowisku akademickim.
1: Mariola pyta. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje zwiększyć liczbę studentów z zagranicy nawet do 25% i wykładowców do 15% w ciągu 10 lat. Większość z nich ma pochodzić spoza Europy. Ostatnio mówił pan, że chcecie sprowadzać studentów z krajów muzułmańskich, Uzbekistanu i Turcji. Czy pan mógłby rozwinąć temat?
0: Nie wiem skąd te liczby, ale rzeczywiście jeżeli chodzi o sytuację związaną z niżem demograficznym, z tym niżem, który się zbliża ogromnymi krokami i ta kulminacja będzie za kilka lat, tych studentów rzeczywiście będzie mniej. Więc otwieramy się na kraje Europy, przepraszam, Azji Centralnej, a Azji Środkowej. Rozmawiamy zarówno z Uzbekistanem, jak i z Turcją. Ja miałem przyjemność podpisać podczas drugiego forum rektorów polsko-tureckich w Gdańsku kilka dni temu porozumienie o współpracy środowisk akademickich, wymianie studentów między Polską a Turcją. Był mój odpowiednik, pan minister nauki Turcji. Wstępne takie porozumienie również podczas mojego pobytu w Samarkandzie w Uzbekistanie zostało podpisane. Kolejny kierunek to jest Wietnam. Kiedyś był taki czas, że pół rządu wietnamskiego mówiło płynnie po polsku. Chcemy do tego wrócić, bo Wietnam jakby chce jednoznacznie się odciąć od wpływów rosyjskich i to robi, więc to jest ten kierunek. Kolejna rzecz, Korea Południowa. Stamtąd też chcemy zapraszać

0: do współpracy i naukowców, i studentów. No, to są te kierunki, które po uzgodnieniu również z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, z których możemy skorzystać, i tych studentów tureckich, uzbeckich, wietnamskich możemy do Polski ściągać, również z Korei. Myślę, że Polska jest bardzo atrakcyjnym krajem do studiowania, bo po pierwsze mamy dobre uczelnie,
1: tylko większość zawodów ma wyciąć sztuczna inteligencja.
0: Ale to nieprawda, panie redaktor. Sztuczna inteligencja ma pomagać również w badaniach, ale na pewno tak nie będzie. Potrzebne są odpowiednie regulacje również na szczeblu unijnym, ale i szczeblu krajowym. I szczeblu krajowym, i to nas zabezpieczy, żeby wykorzystywać w sposób odpowiedzialny i odpowiedni sztuczną inteligencję. Ale jeszcze wrócę do tego, bo na przykład przez Turków, przez studentów tureckich Polska jest wybierana bardzo często. To jest trzecia nacja zagraniczna, jeżeli chodzi o studentów w naszym kraju, więc to się dzieje i to jest ten kierunek. No ja jeszcze raz wracam, że po pierwsze niż demograficzny to jest jedno, ale też widzimy niestety niepokojącą tendencję, że coraz więcej młodych ludzi, którzy kończą średnie szkoły, nawet jeżeli przystąpią do matury, zastanawiają się, czy do czego im są potrzebne studia. I tu jest też ogromna rola zarówno uczelni, jak i samych studentów już studiujących, żeby namawiać młodych ludzi do tego, żeby studiowali, bo nadal wszystkie wskaźniki wskazują, że to dyplom dobrej, podkreślam dobrej uczelni, powoduje łatwiejszy start, lepszą pracę, a na końcu, pragmatycznie podchodząc, lepsze zarobki. Więc studia wyższe są potrzebne i namawiam wszystkich młodych ludzi, żeby nie szli na skróty, żeby chcieli pójść na studia, żeby zdobyć swój upragniony zawód i mieć później dobrą, dobrze płatną pracę. Przykładem tego jest choćby nasz doktor Sławosz Uznański-Widniewski, którego miałem przyjemność również spotkać tutaj na Impakcie. On pokazał, że jeżeli się ma marzenia, jeżeli się wierzy i się wyłoży...
1: A jaką skończył uczelnię? Bo ja nie wiem.
0: Proszę?
1: Jaką skończył uczelnię?
0: Politechnikę łódzką.
1: Bo najlepsza polska uczelnia według listy szanghajskiej, nie wiem, czy taka, no tak, to też jest pytanie od słuchacza. Uniwersytet Warszawski jest w 500. No to czemu z naszymi uczelniami jest tak źle?
0: Ranking szanghajski bierze głównie jako pierwsze kryterium pod uwagę liczbę noblistów. No i tu jest ten problem.
1: No to my rzeczywiście mamy tylko kilka.
0: Tu jest ten problem, ale chcę powiedzieć, że też pracujemy nad rozwiązaniami również w ustawie o nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym. Choćby te kierunki, które zaproponowały trzy uczelnie pomorskie, Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska i Gdański Uniwersytet Medyczny, czyli związek o nazwie Fahrenheita, to podniesie ich na pewno w rankingu. To spowoduje też, że łatwiej będą mogli występować o granty europejskie, o wspólne badania, wspólne publikacje. To wszystko to jest ten kierunek i plus do tego dochodzi ten wspomniany przeze mnie już kilkukrotnie niż demograficzny, spowoduje, że te uczelnie łatwiej będą mogły się utrzymywać na rynku. To jest ten kierunek,
1: no
0: który chcemy wspierać.
1: Jak jest
0: chcemy
1: tylko 1,5% przekazanych na naukę, no to...
0: Pani redaktor, ale rząd...
1: Wiem,
0: koalicji
1: pracuje,
0: 15 października
1: pracuje,
0: robi wszystko i naprawdę
1: ministrami.
0: Robimy wszystko. No nie wiem, jak to jeszcze bardziej przedstawić.
1: No zobaczymy, ile będzie w przyszłorocznym budżecie. To będzie bardzo sprawdzam.
0: Mam nadzieję, że będzie więcej niż jest. I robimy wszystko, żeby tak było.
1: I jeszcze Stanisław pyta, jest pan człowiekiem lewicy?
0: Tak.
1: Od zawsze?
0: Tak.
1: To proszę powiedzieć, ile w pana ministerstwie pracuje kobiet? To znaczy, ile jest mężczyzn wśród ministrów i wiceministrów, a ile jest kobiet?
0: No u mnie jest dokładnie, jeżeli chodzi o wiceministrów, podział 50-50, dwie panie ministry, dwóch panów ministrów, no i kieruje zespołem moja skromna osoba. No.
1: Czyli
0: mężczyzna.
1: No ze wskazaniem tak.
0: Dziękuję.
1: Na czele resortu stoi mężczyzna, tak.
0: Tak.
1: No ale tutaj powiedzmy, że jest jednak ten parytet zachowany.
0: Jeżeli chodzi o urzędników, myślę, że przewaga jest kobiet. I również na stanowiskach dyrektorskich w ministerstwie.
1: To jeszcze nie wiem, chciałam zapytać o jedną rzecz, to bardzo przykrą i właściwie przerażającą. Bo nie wiem, czy pan wie, co się wydarzyło w Warszawie. Otóż na moście świętokrzyskim został zaatakowany nie tylko on, ale 16-latek przez grupę młodych ludzi. Tego 16-latka kopano po głowie i jak Gazeta Wyborcza pisze, że...
0: To teraz się wydarzyło?
1: Tak. Nie wiem, czy wczoraj, czy dziś. No w każdym razie to jest bardzo świeża informacja. I jak Gazeta Wyborcza napisała, że zakatowaliby ich na śmierć, gdyby na miejscu nie pojawili się policjanci. A tym 16-latkiem jest Artem z Ukrainy. Chłopiec ma pękniętą czaszkę, zmasakrowaną twarz, mówi, że bóle głowy, których doświadcza, są nie do wytrzymania. Sprawcy, jak wynika z jego relacji, z relacji tego nastolatka zaatakowanego, krzyczeli wypier do Ukrainy. No i tak jak mówię, napastnicy uciekli, bo zjawił się, nadjechał radiowóz policyjny.
0: Nie złapano napastników jeszcze?
1: Nie, no... Nie znalazłam już takiej informacji, być może mi umknęła, ale nie sądzę. I co zrobić, żeby to się nie powtórzyło? Taka brutalna napaść na obywatela Ukrainy.
0: Ja mam taki apel do niektórych polityków pod flagi Konfederacji, czy pana Brauna, czy również do niektórych polityków z PiS-u, żeby czasami zastanowili się, co opowiadają w różnych mediach i wzięli odpowiedzialność za swoje słowa.
1: A czy nie powinniście częściej akcentować właśnie to, co pan w tej chwili powiedział?
0: Powinniśmy. Jako klasa polityczna powinniśmy zwracać na to uwagę i czasami w tym wszystkim może zapomina się o takich właśnie sytuacjach, że te nasze słowa jako polityków docierają do ludzi bardziej, mocniej i finalnie kończy się właśnie takimi sytuacjami. One powinny zostać piętnowane, na koniec napastnicy powinni zostać rozliczeni. Wszystko to powinno zostać zrobione najszybciej jak się da i takie rzeczy trzeba piętnować, ale jeszcze raz wrócę.
1: Czy nie powinniście reagować po prostu bardziej stanowczo w takiej sytuacji i w ogóle?
0: Musimy działać w granicach prawa i na pewno tak zadziałamy, ale to jest właśnie, pani redaktor, jak siedzimy tu oboje, wiemy, że to jest właśnie pokłosie tego, co mówią niektórzy politycy w mediach, jak obrzydzają właśnie Ukraińców, którzy są w Polsce, jak na końcu, wrócę do tego, do polexitu, mogą doprowadzić do tego, że będą chcieli wyprowadzić Polskę z Unii, gdyby nie daj Boże wrócili do władzy.
1: No bo są takie, też już pojawiają się apele w internecie, że może pan premier na przykład albo jakiś prominent koalicji rządzącej powinien się spotkać z tym 16-latkiem ubitym przez bandytów.
0: No na pewno jakaś pomoc psychologiczna i nie tylko musi być dla tego młodego człowieka, no ale w ogóle zacznijmy
1: od tego,
0: że
1: elity tworzą jednak pewien klimat.
0: No właśnie o tym rozmawiamy, panie redaktor. No niestety trzeba brać odpowiedzialność za to, co się mówi w mediach, za to, co się mówi do innych obywateli, do wyborców. Trzeba wziąć za to odpowiedzialność i tu te słowa kieruję przede wszystkim do kolegów z Konfederacji, panów z Konfederacji, panów z ugrupowania pana Brauna i do niektórych tych skrajnych polityków Prawa i Sprawiedliwości.
1: Dziękuję. Marcin Kulasek był z nami, minister nauki i szkolnictwa wyższego z Nowej Lewicy, gdzie jest ważną figurą, sekretarzem generalnym. Podobało się panu na Impakcie?
0: Dziękuję bardzo, pani redaktor. Podobało się. Jestem drugi raz na Impakcie. W zeszłym roku również miałem przyjemność reprezentować swój resort i razem współpracować z instytucjami podległymi, reprezentować naukę na tym ważnym dla Polski wydarzeniu.
1: Dziękuję
0: i nie
1: bardzo.
0: Tylko dla Polski.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję pięknie.
1: Dobrego wieczoru.
2: To były trzy najważniejsze pytania na koniec dnia. Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To była powtórka programu.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Zamieszanie wokół żołnierzy USA w Polsce. Według doniesień amerykańskich mediów w trybie nagłym odwołano planowane wcześniej przemieszczenie do naszego kraju brygady pancernej USA. Chodzi o ponad 4000 żołnierzy wraz ze sprzętem. Szef MON Władysław Kośniak-Kamysz zapewnia, że USA nie zmniejszą siły w Polsce, a sojusz między państwami pozostanie silny. Jest duży chaos w tej sytuacji, przyznaje ekspert do spraw bezpieczeństwa Marek Świerczyński z Polityki Insight.
1: Władze polskie wybrały taką, a nie inną ścieżkę komunikacyjną, to znaczy zapewniają nas, że statystycznie wszystko się będzie zgadzać, że żadna para butów na ziemi, że tak powiem, nam w Polsce nie ubędzie, ale niezależnie od tego można powiedzieć, że mleko się już rozlało, w tym sensie, że padliśmy ofiarą zarządzania przez chaos, jaki wdrożył Donald Trump.
0: Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich sił zbrojnych, głównie w ramach obecności rotacyjnej. Wynajmowane mieszkanie w Budapeszcie puste, a węgierska policja nie wie, gdzie przebywa. Trwają poszukiwania Marcina Romanowskiego. On sam pierwszy raz od zmiany władzy na Węgrzech zabrał głos. W mediach społecznościowych opublikował nagranie, co mówił były wiceminister sprawiedliwości. O tym reporter Radia Z Daniel Wrzos.
2: Nie wiadomo, czy Romanowski, podobnie jak Zbigniew Ziobro, uciekł do USA. Na początku maja miał zwolnić wynajmowane wcześniej przez 1,5 roku mieszkanie w Budapeszcie. Nagrał za to krótkie wideo na tle białej ściany. Mówi o kryptodyktaturze Tuska i represjach władzy.
3: Nie cofniemy się, nie zatrzymamy się. Walczę dalej dla zwycięstwa Polski z tymi marionetkami z Brukseli i Berlina.
2: Romanowski jest poszukiwany w oparciu o europejski nakaz aresztowania, ma też anulowany paszport.
0: Według prawicowych mediów Romanowski miał się udać do Stanów Zjednoczonych. Policja szuka sprawców brutalnego pobicia trojga nastolatków na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Akta sprawy wpłynęły do prokuratury. Sprawę nagłośniła Gazeta Wyborcza. Według jej relacji tydzień temu grupa Polaków zaatakowała nastolatków rozmawiających ze sobą po rosyjsku i ukraińsku. Jeden z pobitych, 16-latek, trafił do szpitala. Ma pękniętą czaszkę i zmasakrowaną twarz. Głos w tej sprawie zabrał prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
4: Wszystko wskazuje na to, że to było przestępstwo na tle narodowościowym i wręcz rasistowskim. Nie ma zgody na tego typu postępowanie. Jestem tym absolutnie zbulwersowany. Mam nadzieję, że policja bardzo szybko ujmie sprawców i oni zostaną potraktowani z odpowiednią surowością.
0: Policja na razie nie potwierdza, że atak miał podłoże narodowościowe. Wielkie wsparcie klubu żużlowego z Gniezna płynie do zawodnika, który ucierpiał w dramatycznym wypadku podczas meczu ligowego. Zbiórka na leczenie i rehabilitację Patryka Budniaka osiągnęła już prawie 400 tysięcy złotych. Jeden z jego klubowych kolegów wystawił na licytację nawet własny motocykl. Poszkodowanego sportowca wspierają wszyscy nasi zawodnicy, mówi dyrektor klubu Start Gniezno Radosław Majewski w rozmowie z Adamem Kaźmierczakiem.
5: To wsparcie jest widoczne po prostu gołym okiem.
6: Tak, no każdy myśli, dopytuje, tak, no nie ma dnia, żebym miał od kolegów z drużyny, też nie odbierał telefonu i pytania, czy wiem coś więcej, co z Patrykiem. Wczoraj byliśmy na zawodach młodzieżowych, to młodzieżowa nasza kadra wyszła z inicjatywą zrobienia pamiątkowych koszulek, dających wsparcie Patrykowi.
0: Niespełna 19-letni Patryk Budniak jest stopniowo wybudzany ze śpiączki, informuje klub zawodnika. Do wypadku doszło po tym, jak motocykle zawodnika z Gniezna i jego rywala szczepiły się. Patryk odbił się od bandy, wyleciał z toru i uderzył o betonowy mur. Przyłapany na gorącym uczynku, 17-latek trafił do aresztu za pomoc przy oszustwach na policjanta. Młody mężczyzna z województwa śląskiego został zatrzymany w Głubczycach na Opolszczyźnie tuż po odebraniu pieniędzy od pokrzywdzonej kobiety. Może mieć związek z innymi przestępstwami. O szczegółach reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
7: W tym przypadku 17-latek miał odebrać od pokrzywdzonej całe oszczędności zgromadzone w domu, blisko 19 tysięcy złotych. Na pomoc dla rzekomo zatrzymanej przez policję córki. Kacprowi N. grozi za to do 8 lat więzienia. Przyznał się do zarzutu oszustwa. Młodzi oszuści to coraz częstsze zjawisko. Policja odnotowuje kilkukrotne wzrosty zatrzymań osób w wieku właśnie od 17 do 20 roku życia za podobne przestępstwa. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: A służby po raz kolejny przypominają, że nigdy nie dzwonią i nie proszą o pieniądze na pomoc od rodzin zatrzymanych osób. Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie odwołany. Decyzję podjęła minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska. To po głosie burzy w sprawie koncertu muzyki techno, który zorganizowano w weekend na dziedzińcu pałacu. Co konkretnie zarzucono dyrektorowi? O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
8: Ministerstwo zarzuciło dyrektorowi, że złamał on statut muzeum, w którym zapisano, że zajmuje się ono nie tylko samym pałacem i zbiorami, ale i ogrodem, rezerwatem i żywymi kolekcjami przyrodniczymi. Przed południem zdążyłem porozmawiać z odwołanym dyrektorem. Na pewno nie spodziewał się takiego rozwoju sytuacji i tłumaczył, że przyrodzie w czasie koncertu nie działa się krzywda.
9: Na skraju rezerwatu głośność była od 46 do 57 decybeli.
8: Paweł Jaskanis dodał, że trawnik, który został zniszczony w czasie imprezy, jest już posiany na nowo, co i tak trzeba było zrobić, a przynajmniej zapłacił za to organizator koncertu. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Postępowanie prowadzi też stołeczna policja po zawiadomieniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która wydała negatywną opinię o organizacji koncertu. Brak chodnika czy przejścia dla pieszych, dziurawa ścieżka rowerowa, zatłoczony tramwaj. Te problemy można zgłaszać w Krakowie za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej. Została uruchomiona przez Stowarzyszenie Alarm Smogowy. Aktywiści zapowiadają, że uwagi będą przekazywać władzom miasta i sprawdzać ich realizację. Z Krakowa ze szczegółami Przemek Taranek.
10: Zgłoszenie problemu zajmuje kilka minut. Na stronie dobrajazda.krk.pl wskazujemy lokalizację na mapie, opisujemy sytuację. Można też dołączyć zdjęcie. Uwagi zostaną zebrane w formie białej księgi i trafią do władz miasta, zapewnia Filip Jarmakowski z krakowskiego alarmu smogowego.
11: Mamy nadzieję, że przedstawiając łatwo rozwiązywalne problemy, ta nić porozumienia z miastem nawiąże się, kiedy je przedstawimy i pokażemy, że o proszę bardzo, tu jest problem, który można rozwiązać w ciągu jednego dnia.
10: Swoje propozycje i zastrzeżenia mogą zgłaszać także mieszkańcy całej metropolii, czyli 14 podkrakowskich gmin. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Wszystkie uwagi, przypomnijmy, zostawiać można na stronie Dobra jazda.krk.pl.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z. I już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
13: Tak jest, Impact 26 Poznań. Tu jesteśmy, tu rozmawiamy, a gość to dowódca komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Lada moment, doradca strategiczny dowódcy NATO, generał dywizji Karol Molenda. Kłaniam się, dzień dobry.
14: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
13: W naszych rozmowach zawsze na początek jest krótka piłka, dzisiaj żołnierska krótka piłka z pytaniem. Czy boi się pan rozwoju sztucznej inteligencji, tak czy nie?
14: Dobre pytanie.
13: I trzeba odpowiedzieć tak albo nie. Nie. Odpowiada nasz gość. Za chwilę o tym porozmawiamy. Na radioz.pl jest sonda z tym samym pytaniem dla naszych słuchaczy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Nie ma stanu pokoju w cyberprzestrzeni. Tak pan mówi. Czy to znaczy, że jesteśmy na cyberwojnie?
14: Jesteśmy, na pewno nie ma stanu pokoju. I teraz działania w cyberprzestrzeni możemy podzielić na kilka różnych grup, czyli dotyczące wykorzystywania podatności w sprzęcie, który jest dostępny. I tutaj bez wątpienia ilość ataków na naszą infrastrukturę jest jedna z największych chyba w Unii, jak nie w ogóle na świecie.
13: Jesteśmy wciąż jesteśmy numerem jeden na liście najczęściej atakowanych w Unii Europejskiej krajów, jeśli chodzi o cyberprzestrzeń?
14: Jesteśmy. W tamtym roku mieliśmy ponad 7 tysięcy incydentów, które obsłużyliśmy. To nie są ataki, to są ataki, które się zmaterializowały.
13: Incydenty.
14: Natomiast ataków samych maili phishingowych na żołnierzy Wojska Polskiego było ponad 4 miliony.
13: Wow. To jak często żołnierze obrony cyberprzestrzeni są postawieni na nogi? Jak często muszą przeprowadzać cyberoperacje?
14: Żołnierze Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni na salach operacyjnych działają w trybie 24/7 od 1 stycznia 2020 roku, więc jak zaczynaliśmy budowanie naszych struktur, to od tego czasu w sposób nieprzerwany dyżurka działa. Jak sobie policzymy ilość incydentów przez ilość godzin, to mamy praktycznie zaangażowanie w obsługę co godzina, co dwie godziny.
13: Czyli... Co jest w tym czasie na celowniku? To jest przede wszystkim infrastruktura krytyczna, czy infrastruktura wojskowa, czy jeszcze coś innego?
14: Wojsko Obrony Cyberprzestrzeni głównie skupiają się na monitorowaniu infrastruktury wojskowej. Więc od tego zaczynaliśmy i to jest nasze główne zadanie. I tutaj szereg różnych inwestycji, ale też działań, które utrudniają adwersarzowi a o adwersarzach to są specjalne grupy, które działają pod egidą zazwyczaj obcych służb specjalnych, ale też krajów, sponsorowane przez kraje i mają kilka różnych celów. Jeden z nich to jest uzyskiwanie informacji, czyli szpiegostwo, ale takim kolejnym to jest zostawianie sobie przyczółków w infrastrukturze, żeby uzyskać efekty w przyszłości.
13: Ale atakują nas przede wszystkim, no właśnie, cyberprzestępcy, którzy chcą coś ukraść, na przykład okraść nas albo oszukać, czy jednak przede wszystkim grupy na usługach obcych służb i władz innych krajów?
14: Możemy teraz podpowiedzieć, to zależy. Jeżeli chodzi o infrastrukturę wojskową, ale też infrastrukturę krytyczną, w większości przypadków są to ataki grup, takich wyszukanych grup hakerskich, które działają po to, by uzyskać efekt. I to nie jest efekt finansowy. Cyberprzestępcy zwykli oddziaływać na obywateli. Czyli tutaj mamy inną grupę docelową i cyberprzestępcy, ich celem są pieniądze, środki finansowe. Z nami wchodzą w interakcje profesjonaliści i oni są dobrze sponsorowani i mają zadanie wejść do infrastruktury, uzyskać konkretny efekt i wróć. I jeżeli dzisiaj nie mogą, próbują następnego dnia, następnego dnia, następnego dnia.
13: Rosja i Białoruś to są wciąż nasi główni, no, pan mówi adwersarze, wrogowie, to stamtąd przychodzi dzisiaj najwięcej ataków?
14: W przypadku prowadzenia działań w cyberprzestrzeni atrybucja nie należy do najłatwiejszych. Czyli przypisanie ataku do konkretnej osoby czy konkretnej grupy, to już naprawdę bardzo zaawansowane zespoły, które posiadają ogromną wiedzę, doświadczenie, są w stanie to atrybuować, te ataki.
13: Ale wicepremier Gawkowski mówi wprost, że Rosja i Białoruś uprawiają cyberterroryzm, a my jesteśmy na celowniku.
14: Pragnę podkreślić, że w większości przypadków, w chwili obecnej monitorujemy około 20 różnych grup. W większości są to grupy rosyjskie lub finansowane przez Federację Rosyjską lub Białoruś. Więc tutaj pan premier Gawkowski jak najbardziej podkreśla to, co wychodzi nam z raportów.
13: No to próbujemy się zbroić, między innymi dzięki programowi SAFE, unijnemu programowi SAFE. 5 miliardów złotych, tyle ma trafić z tego programu na wydatki związane z cybertechnologiami?
14: Będziemy beneficjentem tego programu. To też zależy od różnych projektów. Niemniej jednak około 3 miliardów, o ile dobrze pamiętam, to same innowacyjne rozwiązania, czyli sztuczna inteligencja, technologie przełomowe, które będą implementowane w naszych systemach.
13: Ale to są pieniądze, które pozwolą na jakiś skok cybernetyczny, cybertechnologiczny w polskiej armii?
14: Bez wątpienia to są środki, które pozwolą nam na uzyskanie, zbudowanie naszych kompetencji w oparciu o naszą infrastrukturę, co jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o suwerenność technologiczną, czyli to, by dane nasze w dalszym ciągu były w naszych serwerowniach i pod naszą pełną kontrolą. No i teraz, jeżeli analizujemy i budujemy rozwiązania sztucznej inteligencji, no to bardzo istotna jest infrastruktura, która jest w stanie obsłużyć te algorytmy.
13: Czyli SAFE będzie wspierał wykorzystanie sztucznej inteligencji w wojsku.
14: Mamy szereg, naście różnych programów związanych z implementacją najnowszych technologii w oparciu o środki z funduszu SAFE.
13: No to spróbujmy powiedzieć trochę więcej. Czy dzięki pieniądzom z SAFE wojsko będzie trenować sztuczną inteligencję na super szybkich komputerach obliczeniowych?
14: Dzięki środkom, które uzyskamy, bez wątpienia możemy mieć pewien skok technologiczny, jeszcze większy skok technologiczny w naszej infrastrukturze, a naszym celem jest być o krok lub dwa przed adwersarzem. Adwersarz też inwestuje ogromne środki, by implementować rozwiązania sztucznej inteligencji w swoich systemach.
13: Czyli będziemy mieli w wojsku superkomputery obliczeniowe, które będą trenowały własne modele językowe?
14: My już mamy takie komputery, natomiast bez wątpienia nasze zdolności się powiększą.
13: I będziemy trenować na tajnych danych wojskowych, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję.
14: Naszą ambicją jest, by nasze rozwiązania nie opuszczały naszej infrastruktury, więc nasze zespoły, Centrum Implementacji Sztucznej Inteligencji, czyli zespół programistów, który funkcjonuje w DKWOC-u, no jedno z ich zadań to właśnie trenowanie, dotrenowywanie modeli na naszych sensytywnych danych, tak żeby były one działały dla naszych potrzeb.
13: Generał Karol Molenda, generał, który mówi, że każdy z nas był zaatakowany w cyberprzestrzeni. Czyli ja też, jeśli dobrze rozumiem, i pan mnie przed tym nie obronił. Jako dowódca odpowiedzialny za te wojska.
14: No tak, to jest bardzo, możemy wchodzić tutaj w dość długą dyskusję. Każdy, kto jest w cyberprzestrzeni, jest na celowniku, w tym grup przestępczych. No i teraz prosimy sobie wyobrazić, pan ma swoje prywatne konta w różnych miejscach. No nie, my monitorujemy konta żołnierzy, ich służbowe konta, ich chronimy i blokujemy wszelkie ataki, które idą na ich służbowe urządzenia i służbowe konta. Natomiast no chyba byśmy nie chcieli żyć w kraju, w którym wojsko monitoruje prywatne konta obywateli.
13: No, powinniśmy dbać o własne hasła chociażby do kont internetowych. I pytanie jest kluczowe. Hasło powinno być jak bielizna, czasem słyszymy. To znaczy, że powinno być często zmieniane, czy raczej hasło powinno być jak koronkowa bielizna, czyli bardzo takie skomplikowane.
14: Hasło powinno być skomplikowane. Na przestrzeni ostatnich lat, dekady, ja pamiętam początki, gdzie właśnie podkreślano, że hasło powinno być regularnie zmieniane. W chwili obecnej należy mieć unikalne hasło, trudne hasło, unikalne hasło do osobnej działalności w internecie, czyli żeby nie było to samo hasło do wielu kont. I wtedy to hasło można mieć zapisane w odpowiednich sejfach haseł, ale hasło powinno być unikalne i bardzo złożone. Czym bardziej złożone hasło, tym trudniej je złamać.
13: Podglądam, czym interesują się nasi słuchacze i oni na przykład pytają pana, panie generale, czy polskie wojska obrony cyberprzestrzeni prowadzą jedynie działania obronne, czy realizują również akcje ofensywne?
14: Od samego początku budowania Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, są te osoby, które mnie znają, wiedzą, że mam bardzo proaktywny charakter i zawsze podaję taki przykład. Jeżeli jest mecz pięściarski, jeżeli mamy dwóch pięściarzy naprzeciwko siebie i jeden wie, że może tylko się bronić, a drugi wie, że on może się tylko bronić, ale może też atakować, to w najlepszym przypadku przegralibyśmy na punkty, a w najgorszym był knockout.
13: Czyli więc nasze wojska to nie tylko obrona cyberprzestrzeni, posiadamy, nie tylko defensywa, ale też ofensywa.
14: Posiadamy zdolności do prowadzenia operacji w cyberprzestrzeni w pełnym spektrum.
13: Czyli atakujecie nasze systemy, naszych żołnierzy, naszych ludzi, żeby sprawdzać?
14: Sprawdzamy naszą infrastrukturę, testujemy naszą infrastrukturę, testujemy odporność też naszych żołnierzy, ale też jesteśmy przygotowani do tego, by prowadzić operacje poza naszym terenem, jeżeli byłaby taka potrzeba.
13: No to panie generale, zanim przeniesiemy się tylko do sieci, jeszcze trzy pytania w ramach krótkiej piłki. Pierwsze, media społecznościowe szkodzą młodzieży, tak czy nie?
14: Młodzież w moim przekonaniu nie do końca jest przygotowana do... nie ma świadomości wszelkich zagrożeń, które wynikają z mediów społecznościowych.
13: Cyberwojsko to atrakcyjniejszy pracodawca niż firmy prywatne z rynku.
14: Pod względem wyjątkowości działań, tak.
13: Dałem się kiedyś oszukać cybernetycznym naciągaczom.
14: Bez wątpienia widziałem przypadki... ataków, które byłyby bardzo wyszukane i mogły doprowadzić do wprowadzenia w błąd nie tylko mnie, ale wielu osób.
13: Widział pan takie przypadki, ale czy dał się pan naciągnąć, oszukać? No jednak zabrakło panu czujności.
14: Myślę, że mechanizmy bezpieczeństwa zaimplementowane w naszych rozwiązaniach uchroniły mnie od takiej próby. Mamy wielopoziomowe bezpieczeństwo, więc ta socjotechnika wykorzystywana przeciwko mnie, ale też przeciwko innym żołnierzom była nieskuteczna.
13: W naszej sondzie pytaliśmy, czy boją się państwo rozwoju sztucznej inteligencji? No, wyniki są takie. 68% uczestników sondy mówi tak, boimy się tego. Nie 32%. Polecamy adres radio.z.pl, bo tam wyniki naszej sondy i dalszy ciąg naszej rozmowy. Panie generale, no to a propos tych różnych zagrożeń. Klonowanie głosu to jest dzisiaj takie zagrożenie, które mocno namiesza w sferze cyberbezpieczeństwa?
14: Wykorzystanie sztucznej inteligencji, a jeden z efektów to możliwości klonowania głosu, bez wątpienia poszerza przestrzeń do ataku.
13: No, minister Gawkowski mówi, klonowanie głosu stało się codziennością w cyberatakach.
14: Kilka scenariuszy różnych ataków, które wykorzystywały socjotechnikę i klonowanie głosu, no już widzieliśmy, więc musimy być przygotowani do takich działań, zwłaszcza by uchronić w naszych systemach taką sytuację, że jakiś dowódca wydaje polecenie ustne i ono mogłoby wyglądać jak rzeczywiste polecenie, a w rzeczywistości byłoby sfabrykowane.
13: To jak jesteśmy w stanie się przed tym obronić?
14: Mamy nasze procedury, które dowódcy wykorzystują, natomiast też szereg naszych działań w ramach implementacji sztucznej inteligencji to budowanie rozwiązań, które wykrywają takie próby działania złośliwego, ale to jest bez wątpienia taki wyścig pomiędzy kotkiem a myszką i za każdym ulepszeniem pewnych działań pojawiają się nowe zagrożenia, więc musimy być czujni, musimy wiedzieć, jakie możliwości przeciwnicy mają też atakujący i im przeciwdziałać.
13: No to w tym wyścigu kotka z myszką kolejny obszar, o którym mówi minister Gawkowski. On ostrzega firmy i mówi, że rekrutacja, czyli proces pozyskiwania nowych pracowników, to się staje narzędzie w rękach różnych grup wspieranych przez służby obcych państw. To znaczy próbują infiltrować instytucje, urzędy i firmy. No strach się bać.
14: Insider threat, czyli wewnętrzne zagrożenia, od wielu lat są jednym z dość kluczowych zagrożeń, które mogą się zmaterializować. No jeżeli instytucja jest odporna, ma wielopoziomowe bezpieczeństwo i nie można do niej się wbić z zewnątrz, to najlepiej mieć kogoś wewnątrz.
13: Czyli teraz wysłać tam potencjalnego pracownika. Teraz niech weźmie udział w rekrutacji i niech da się zatrudnić.
14: Wyobraźmy sobie, no teraz ogromna ilość rekrutacji odbywa się w sposób online z wykorzystaniem LinkedIna czy innych mediów społecznościowych. Założenie konta, zbudowanie historii konkretnej osoby i wykorzystanie tego konta do rekrutacji czy do zatrudnienia się w danej instytucji, no nie wygląda na najtrudniejszy mechanizm do działania.
13: No czytam, że na przykład niepokoić powinno mnie to, jeśli podczas rozmowy online kandydat do pracy zgłasza jakieś błędy dźwięku i prosi o zainstalowanie jakiejś poprawki albo aktualizacji.
14: Bez wątpienia warto w takich rozmowach nie korzystać tylko z jednego środka komunikacji.
13: No i kolejna rada od ministra. Nie instalujmy prywatnych aplikacji na służbowych urządzeniach. Niech pierwszy rzuci kamieniem.
14: W wojsku nasze urządzenia mobilne są objęte systemem MDM, czyli naszym rozwiązaniem, które uniemożliwia instalowanie aplikacji, które są niezweryfikowane. Więc zwłaszcza w rozwiązaniach sensytywnych, wojskowych, jest to niemożliwe. Nie pozwalamy użytkownikom na taką nonszalancję, bo faktycznie atakujący też wykorzystują, czy mogą wykorzystywać ten aspekt. Nie ma darmowych lunchy, nie ma darmowych aplikacji. Jeżeli ktoś tworzy jakąś aplikację, jakiś programista, ją udostępnia za darmo, no to coś się dzieje w tle zazwyczaj. Albo chce nam oferować reklamy, albo chce nam oferować malware.
13: W zeszłym roku był pilotaż szkoleń obronnych, między innymi tych dotyczących cyberhigieny, cyberbezpieczeństwa. Pana zdaniem takie szkolenia powinny być obowiązkowe dla wszystkich?
14: To jest odpowiedź na pana pytanie, czemu pana nie ochroniliśmy. Czyli obywatele muszą pamiętać też, powinni pamiętać, że cyberbezpieczeństwo to gra zespołowa. Oni też muszą dbać o swoje dane. Pan premier Kosiniak-Kamysz podjął decyzję, że mamy być w gotowości. Czyli gotowości do wielu różnych zagrożeń, w tym do zagrożeń wynikających w cyberprzestrzeni. I jeden z programów, które w gotowości działa, zresztą jest nasza aplikacja, którą można sobie zainstalować. A propos, no ona jest darmowa, ale jest zrobiona przez Wojsko Polskie.
13: I jest bezpieczna.
14: I jest przetestowana, więc spokojnie można sobie ją zainstalować. Ona pozwala nie tylko zapisać się na fizyczne szkolenia w zakresie w gotowości wojskowe w weekend, ale również odbyć szkolenie takie online. Też z cyberbezpieczeństwa i o ile dobrze pamiętam, te szkolenia są często wykorzystywane przez obywateli. Wielu chętnych już przeszło przez tą ścieżkę.
13: Minister Kosiniak-Kamysz zapowiada, że będziemy mieli dużo większą armię niż dzisiaj. W 2030 roku mamy mieć 500 000 żołnierzy, w tym 200 tysięcy żołnierzy rezerwy wysokiej gotowości. Jak bardzo w te 4 lata wzrośnie liczba żołnierzy wojsk obrony cyberprzestrzeni?
14: My nigdy nie operujemy numerami. Dla mnie to troszkę jak w wojskach specjalnych. Nie liczy się ilość, a jakość, jeżeli chodzi o Wojsko Obrony Cyberprzestrzeni. Ogrom procesów jest automatyzowanych. Oczywiście najlepsi operatorzy, najbardziej doświadczeni żołnierze w dalszym ciągu są na salach operacyjnych, ale wiele zagrożeń jest mitygowanych poprzez zautomatyzowane systemy, które są właśnie dostrojone, które są dotrenowane w oparciu o wiedzę naszych żołnierzy, więc ta ilość zwiększania armii nie będzie się przekładała wprost proporcjonalnie na ilość Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, ale to też nie jest naszą ambicją. Naszą ambicją jest, by żołnierze korzystali z bezpiecznych rozwiązań w zakresie łączności, komunikacji, informatyki.
13: To wróćmy do pytania, czy jest pan atrakcyjnym pracodawcą. Ludzie chcą pracować w Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni?
14: Nie tylko chcą pracować, nie tylko chcą służyć, bo przede wszystkim czapki z głów dla tych wszystkich, którzy zdecydowali się założyć mundur, pomimo tego, że mogliby pracować w prywatnym sektorze i mieć inne wyzwania, natomiast bez wątpienia jest ogromne zainteresowanie, zwłaszcza pośród młodzieży, by służyć, by pracować z nami, ale też mamy Cyberlegion, gdzie otworzyliśmy możliwość dołączenia do nas.
13: I tam nie trzeba być żołnierzem w mundurze.
14: Nie trzeba być jednym z... Mamy 12 podprogramów na Cyberlegionie, można sobie przejrzeć naszą ofertę. Oczywiście jednym z podprogramów jest założenie munduru i złożenia przysięgi i wielu ekspertów zdecydowało się na ten krok ze względów patriotycznych i ze względów na możliwość realizowania bardzo ciekawej misji, czyli bycie elementem czegoś większego niż ja sam. I to jest ogromne doświadczenie, bo codzienny kontakt z przeciwnikiem to nie jest tak częste w wielu miejscach, a u nas jest to, jak już rozmawialiśmy, co godzinę, co dwie godziny bezpośredni kontakt z przeciwnikiem.
13: Patriotyzm jest absolutnie ważny, ale słuchacze, jak widzę, dopytują. Na przykład słuchacz pyta, na jakie zarobki mogą liczyć pracownicy Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni? Na start po 5 i po 10? Cokolwiek to znaczy po 5 i po 10.
14: Odsyłam od razu do tabeli, która mówi konkretnie żołnierz w zależności od stopnia, jakie ma środki finansowe. Natomiast my, oprócz tego, jesteśmy beneficjentami środków z Funduszu Cyberbezpieczeństwa i to te środki z Funduszu Cyberbezpieczeństwa już zależą od zdolności, umiejętności poszczególnej osoby. Czyli każda osoba jest weryfikowana indywidualnie w zakresie wiedzy, doświadczenia, zakresu zadań. I te środki są przypisywane w danym roku dla danej osoby, więc są osoby, które porównywalnie z rynkiem cywilnym jestem w stanie posiadać kadrę i tu nie ma wstydu.
13: Wiem, że pana żołnierze pilnowali wyborów w Mołdawii i na Litwie. To dlatego, że wy macie jakieś szczególne doświadczenia z polskich wyborów, z polskiej rzeczywistości?
14: Jesteśmy elementem takiego systemu w ramach Unii Europejskiej PESCO Rapid Reaction Team, Cyber Rapid Reaction Team, gdzie nasi żołnierze są na pokładzie. Jeżeli jakiś kraj występuje o wsparcie tego zespołu, to my po prostu działamy.
13: Widzieliście z bliska, że ktoś chciał w tych wyborach, na przykład w Mołdawii, zamieszać?
14: My, rozmawiając z moimi żołnierzami, którzy uczestniczyli w tej operacji, wskazywali oni wiele sytuacji, w których były prowadzone kampanie w tej przestrzeni kognitywnej, poznawczej, mające na celu podzielenie społeczeństwa albo wpływ na serca i umysły, co jest największym teraz wyzwaniem, bo w działaniach cyberprzestrzeni mówimy o tym cyberopsie, czyli mówimy o wykorzystaniu podatności i wchodzeniu do sprzętu, ale też bardzo istotnym elementem, chyba najbardziej ostatnio, jest infoops, czyli prowadzenie operacji wpływu, wykorzystywanie mediów społecznościowych, internetu do wpływania na serce i umysły.
13: No to pytanie o atrybucję, bo o tym rozmawialiśmy. Tym kimś, kto to wszystko robił, byli Rosjanie?
14: W wielu przypadkach w takiej sytuacji mówi się o atrybucji politycznej też, czyli kto miał jakie intencje i dlaczego te operacje miały miejsce. Można też zrobić wsteczną analizę tych samych kont, które regularnie zmieniają różny punkt odniesienia, czyli ich głównym zadaniem jest dzielenie społeczeństw. I te same konta z jednej strony mogą podkreślać i budować emocje wokół jednego tematu, by za chwilę w konkretnym mówić dokładnie coś innego po to, by podkręcać drugą grupę osób. Czyli ich głównym zadaniem jest podzielenie społeczeństwa, podkopanie zaufania do instytucji państwowych, tak żeby społeczeństwo było zdezorientowane.
13: Pytamy o Mołdawię, bo jak słuchamy ekspertów, to oni właśnie na nią wskazują jako kraj, który może stać się kolejnym celem agresji Putina.
14: Dlatego nasza też obecność, dlatego nasze wsparcie, gdzie z jednej strony to jest też fajny poligon dla naszych ludzi, by zobaczyć, jak te kampanie wyglądają, ale no to już nie jest, to jest pewien standard, gdzie te grupy takich troli, to już jest, to nawet nie są użytkownicy cyberprzestrzeni, to są konkretne, automatyczne systemy, których zadaniem jest w oparciu też o duże modele językowe, wpływanie i dzielenie społeczeństwa.
13: Obudziły nas, panie generale, doniesienia zza oceanu. Wedle amerykańskich mediów Pentagon nagle odwołał przerzut 4000 żołnierzy do Polski w ramach rotacyjnej wymiany. Szef MON uspokaja i mówi, że sprawa nie dotyczy Polski. To pana uspokaja?
14: Znaczy, że pan premier tak podkreśla, to ta sprawa uspokaja. My mamy bardzo dobre partnerstwo z Amerykanami. Od samego początku budowania Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni to był nasz wspólny partner, a w chwili obecnej nie tylko ćwiczymy razem, ale działamy razem, prowadzimy wspólne operacje, więc współpraca pomiędzy polskim Cyber Command a amerykańskim Cyber Command jest wyjątkowa, oparta o wspólne procedury, procesy, więc ja tu nie mam żadnych obaw.
13: No, a pan jest, jak czytamy, blisko tego wszystkiego, no bo Cyber Champion, doradca strategiczny dowódcy NATO, to jest pana nowa rola za chwilę, czyli przed panem wielka przeprowadzka za ocean.
14: Dokładnie tak.
13: A spakowany?
14: Jeszcze nie, bo cały czas jestem dowódcą, do 15 czerwca jestem dowódcą, później 15 czerwca przekazuję sztandar mojemu zastępcy, który będzie moim zastępcą, no i będę miał później 2 tygodnie, żeby się spakować.
13: I co będzie pan robił w Norfolk w USA?
14: Bez wątpienia jest to takie wyróżnienie też dla Polski. To był konkurs, więc parę punktów do mocy, jeżeli wygra się konkurs, gdzie miało się innych kontrkandydatów, bardzo dobre CV, to tym bardziej pewna moc, jak się wygra. Dwa, na pewno dostrzeżenie polskiego cyber. W NATO nie ma takiego jednego modelu. Ten model polski wydaje się bardzo ciekawy. Nasze podejście też. Jedno prawdopodobnie z moich głównych zadań to implementacja cyber prowadzenie operacji wielodomenowych. Czyli ten sam fakt, że mamy kilka domen operacyjnych, ląd, powietrze, morze, cyberprzestrzeń, kosmos. Natomiast cyber jest takim kręgosłupem, spaja te wszystkie domeny, bo czym jest chociażby F-35? To jest latający komputer pełen sensorów. Bez cyber, bez cyberprzestrzeni byłby zwykłym latającym jetem, a tak to jest element większej układanki. Więc teraz chodzi o to, by NATO, ale też poszczególne kraje NATO wykorzystywały w pełnym zakresie operacyjnym cyberprzestrzeń.
13: Ale rozmawia pan z kolegami, generałami z innych krajów, na przykład o tym, że Donald Trump może wyprowadzić Stany Zjednoczone z NATO?
14: My jako żołnierze bazujemy na naszych różnych porozumieniach. Nie widzę takich obaw pośród amerykańskich generałów.
13: Na NATO bez USA to w ogóle miałoby sens?
14: To jest pytanie. Amerykanie bez wątpienia są bardzo istotnym elementem NATO. Oczywiście wszelkie sojusze są możliwe, natomiast należałoby całkowicie przemodelować pewnie sojusz w tym przypadku, ale to też, no ja mogę odpowiadać za swoją domenę. Polska naprawdę odgrywa istotną rolę w zakresie cyberbezpieczeństwa, również w NATO. Informacje od nas, czyli z tego frontu cyfrowego, z tego faktu, że Polska jest jednym z najbardziej atakowanych krajów, te informacje my przekazujemy do naszych partnerów zagranicznych i to oni doceniają naszą wiedzę. Więc w zakresie cyberbezpieczeństwa nie chciałbym powiedzieć, że jesteśmy samowystarczalni, bo to jest gra zespołowa, ale gramy tutaj istotną rolę, więc nie ma takich obaw.
13: No to a propos gry zespołowej, nasi słuchacze dopytują, pani Klara na przykład, z jakimi odpowiednikami Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni z innych krajów współpracujecie?
14: Jestem już ponad 7 lat, odkąd rozpocząłem proces z moim zespołem budowania Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Praktycznie znam wszystkich dowódców. Mam bliski kontakt z wszystkimi dowódcami komponentów cyber w NATO i nie tylko, więc my mamy podpisane porozumienia z szeregiem różnych krajów, też w NATO. Nie chcę wymieniać, bo ta lista jest dość długa i nie chciałbym nikogo pominąć, ale bez wątpienia tutaj współdziałanie jest z Amerykanami, z Francuzami, z Niemcami, z Litwinami, więc mamy naprawdę tutaj szerokie portfolio i wymieniamy się informacjami o zagrożeniach. Zresztą polskie dowództwo co roku prowadzi warsztaty, na którym omawiamy stadia przypadków z danego kraju. Współpraca jest wielopoziomowa, nie tylko na poziomie dowódców, ale również na poziomie ekspertów. Zresztą takim od samego początku moim zadaniem byłoby pozwolić naszym ekspertom swobodnie wymieniać się informacjami o zagrożeniach, o infrastrukturze nieprzyjaciela z naszymi partnerami, tak by uniemożliwić mu wykorzystanie tej samej infrastruktury do oddziaływania na inny kraj. Więc jeżeli się wymieniamy w sposób ciągły i rzeczywisty tą informacją, to jest taka filozofia piramidy bólu, to tego adwersarza boli to najbardziej.
13: To słuchacze dopytują, czy Wojska Obrony Cyberprzestrzeni pomagają naszym służbom w zwalczaniu profesjonalnych grup ze wschodu, które przebywają na terenie naszego kraju i coraz częściej okradają starszych Polaków z oszczędności życia metodą na pracownika banku lub policjanta.
14: W Polsce zakres odpowiedzialności mamy podzielony w myśl ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa na trzy zespoły na poziomie narodowym, tak zwane Computer System Incident Response Teams. Jeden jest u nas, jeden jest w ABW i jeden jest w NASK-u, więc ta współpraca, wymiana informacji jest w sposób ciągły. Oczywiście każdy zespół ma swój zakres odpowiedzialności i swoją grupę docelową, natomiast wymiana informacji o tym, co widzimy wspólnie, odbywa się każdego dnia, więc można sobie wyobrazić taki scenariusz, że jeżeli są pewne grupy, które operują, a my mamy kompetencje,

0: ataków, był atak na system energetyczny bodajże 23 grudnia zeszłego roku, gdzie adwersarz chciał już zoperacjonalizować swoją obecność, czyli dokonać ataku na infrastrukturę i dokonać blackoutu w Polsce. Więc my bardziej się skupiamy teraz na tym, na naszym podejściu takim, że jeżeli jest jakaś infrastruktura, to my zakładamy, że ona już została przejęta. I sprawdzamy tą hipotezę teraz, czyli polujemy na adwersarza w sieci, nie tylko wojskowych, ale również wśród naszych partnerów, bo to jest też coś takiego, co jest pewnym nowym nawet w NATO i będziemy starali się implementować. To wynika z naszych doświadczeń. W wielu przypadkach adwersarz, ten bardzo wyszukany, zaawansowany, już nie prowadzi interakcji z wojskiem, bo bardzo ogromne środki intelektualne, ale też finansowe wykorzystaliśmy do implementacji wielopoziomego zagrożenia.
1: Szuka innej furtki, gdzie indziej.
0: I zaczyna atakować naszych partnerów. A z drugiej strony wojsko nie może prowadzić operacji obronnych czy wojskowych bez wykorzystywania infrastruktury, która do wojska nie należy. Dla przykładu energetyka, logistyka, przepływ paliw, transport. Więc adwersarz próbuje atakować naszych partnerów z tych sektorów, więc podjęliśmy decyzję, minister obrony narodowej zgodził się na prowadzenie operacji w cyberprzestrzeni, która ma na celu wsparcie naszych partnerów i podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w całym kraju.
1: No to jeszcze jedno pytanie od słuchaczy. Brzmi tak. Skoro za miesiąc, dwa ma być wojna z Rosją, to dlaczego siedzicie na czterech literach i na przykład nie robicie na CITO researchu wśród studentów informatyki i wśród młodzieży, która gra w gry typu CS czy Warzone, tak jak to się robi w Stanach Zjednoczonych?
0: Dziękuję bardzo za pytanie. Zachęcam autora tego pytania do tutaj analizy naszych nawet mediów społecznościowych, gdzie jest chociażby, powiem hasło, Cyberlegion. 3000 informatyków, którzy w krótkiej przestrzeni czasu zapisali się do naszego Legionu, więc mamy bardzo dobre rozpoznawanie potencjału, który jest dostępny w Polsce. Co więcej, operacjonalizujemy ten potencjał. Wielu studentów, wielu ekspertów, którzy sami z siebie jakby zdecydowali się dołączyć do naszego zespołu. Zakładaliśmy, że będzie ich 200. Marzenie było 400. 400 mieliśmy w ciągu bodajże 40 godzin, 50 godzin. W chwili obecnej mamy ponad 3000, więc już nawet nie... Ten ogromny potencjał 3000 jest niesamowitą siłą do zagospodarowania. Nawet już nie zachęcamy innych, bo chcemy się skupić na tych chętnych, którzy do nas dołączyli. Oczywiście każdy z nich podlega sprawdzeniu przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, bo żeby nie był insider threat.
1: Trzeba ich prześwietlić.
0: Ale to jest ogromny potencjał. Mamy zmapowanych wielu informatyków, ale też studentów, którzy chcą kiedyś dołączyć do naszego zespołu.
1: No to wracają w naszej rozmowie media społecznościowe. Pytałem o nie w krótkiej piłce. No właśnie, kiedy obserwuje pan przymiarki do odłączenia młodych ludzi od platform społecznościowych, myśli pan, że to się w ogóle może udać? Tak technicznie to jest możliwe do zrobienia?
0: No, młode pokolenia, które dorastały z technologią, dla wielu może być to szok, jak w tym momencie im się tą technologię odbierze. Niemniej uważam, że powinniśmy zaadresować ten temat. On jest dość istotny, bo nie ma pełnej świadomości zagrożeń wynikających z wykorzystania technologii. Technologia jest fantastyczna, ale trzeba mieć świadomość, jaki może mieć wpływ. W szczególności teraz też na młodych użytkowników tejże. I myślę, że zbyt mało na ten temat się mówi i możemy powrócić do naszej dyskusji przed chwili, gdzie mówiliśmy o operacjach wpływu, o zamykaniach w bańkach informacyjnych i jeżeli tego nie zaadresujemy tu i teraz, jeżeli nie będziemy budować wiedzy, świadomości pośród wszystkich użytkowników cyberprzestrzeni, no to ktoś może wpływać na serce i umysły.
1: Pytanie, jak skutecznie wprowadzić weryfikację wieku użytkowników platform społecznościowych, no bo o tym dyskutujemy od wielu miesięcy już. Nie wiem, czy ktoś dopytywał pana na przykład jako eksperta w tej sprawie, przygotowując przepisy?
0: Wiem, że te dyskusje z moim zespołem mają miejsce, takie burze mózgów. To też nie jest łatwy temat, ale jest też zapewne realizowalny. Tu też nie chodzi o to, by... Ja uważam, że wszelkie takie na siłę wymuszania, bez uświadamiania celu i powodu takiego działania, no może być nieefektywne. Więc uświadamianie, mówienie o zagrożeniach, też pośród rodziców, by no,

0: Gdzie rodzice też wzięli pewną odpowiedzialność za edukację swoich dzieci. Jako rodzic wiem, że to nie jest łatwe, ale no to nie tylko rola państwa, nie tylko rola urzędów, ale też rodziców. A żeby rodzice to robili, to sami muszą być świadomi.
1: To jeszcze krótko na wschód spojrzę razem z panem, panie generale. Czy pana ludzie uczą ukraińskich żołnierzy, czy raczej uczą się od ukraińskich żołnierzy dzisiaj?
0: Mamy współpracę. Z jednej strony ich uczymy i czego wynikiem jest fakt, że wielokrotnie nawet na mediach społecznościowych certy ukraińskie dziękowały dowództwu komponentów Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni za wsparcie i udzielone informacje, czyli poinformowaliśmy o złośliwej infrastrukturze, która może być wykorzystywana i to uchroniło Ukraińców od wielu ataków. Z drugiej strony oczywiście chcemy też czerpać od nich te informacje i teraz mieć informacje na temat infrastruktury, która atakuje Ukrainę, tak by na naszych urządzeniach można było nasze urządzenie dostroić do tego, by ta sama infrastruktura nie mogła oddziaływać na Polskę.
1: Roje dronów to jest taki temat, który was łączy, rozumiem.
0: Tutaj rozmawialiśmy o cyberprzestrzeni i materializowaniu się zagrożeń, ale oczywiście jeżeli chodzi o implementację sztucznej inteligencji i doświadczenia wynikające z implementacji sztucznej inteligencji w autonomicznych systemach uzbrojenia, to te rozmowy również prowadzimy.
1: Ale jak patrzymy na drony, na sztuczną inteligencję, ona staje się rzeczywistością pola walki dzisiaj. Pytanie, czy NATO jest gotowe do takiej wojny robotów, jaką widzimy w Ukrainie?
0: Jak już będę w NATO, to odpowiem, jak mnie pan zaprosi następnym razem. Natomiast to jest bez wątpienia bardzo istotny temat, który każdy kraj podchodzi trochę inaczej, bo każdy kraj inaczej odbiera te zagrożenia. My jako Polacy, myślę, jesteśmy tutaj w tej grupie krajów, które myślą bardzo przyszłościowo, długoterminowo, ale też wiemy, że nie możemy sobie pozwolić na opóźnienia w implementacji takich rozwiązań, a są inne kraje w NATO, które no, nie czują tego zagrożenia w sposób tak namacalny i ich inwestycje, ich punkt widzenia jest może bardziej ostrożny, mniej środków finansowych jest przeznaczane na obronność, więc też muszą balansować swoje implementacje, więc no też jedno z moich zadań pewnie tam będzie wyrównywanie wiedzy pośród ekspertów z krajów NATO.
1: A dzisiaj, gdyby pan miał powiedzieć, czy Ukraina ma realną szansę na wejście do NATO, to co pan odpowie?
0: To odpowiedź wykracza poza moją wiedzę w tym zakresie. Bez wątpienia, o ile dobrze pamiętam przepisy, to kraj, który jest w trakcie wojny i ma nieuregulowane granice, miałby bardzo wiele wyzwań, żeby dołączyć do sojuszu.
1: Ale słyszy pan Putina w Moskwie, który mówi, że wojna z Ukrainą może wkrótce się skończyć.
0: Trzymamy kciuki, żeby się skończyła w taki sposób, żeby Ukraińcy czuli, że ją wygrali.
1: A czy dopóki trwa wojna w Ukrainie, Rosja nie będzie w stanie zaatakować NATO?
0: To jest też pytanie do osób, które zajmują się odpowiednimi analizami. Przed chwilą rozmawialiśmy, że w cyberprzestrzeni atakuje. Więc, ale to też jest kwestia ponownie atrybucji. Ja jestem przekonany, że te takie hybrydowe działania są bardziej skuteczne niż mogą być ukrywane pod fałszywą flagą, mogą być tak maskowane, więc więcej efektów Rosja może uzyskiwać poprzez takie działania niż bezpośrednie starcie, które będzie.
1: Ale słyszy pan, Rosja może zaatakować członka NATO w perspektywie raczej miesięcy niż lat, tak mówił niedawno premier. To jest diagnoza, o której rozmawia pan z generałami z innych krajów?
0: Wojsko polskie, też wojska w sojuszu są przygotowane na szereg różnych scenariuszy. Więc my musimy zakładać wszelkie, nawet te najgorsze scenariusze i mieć wypracowane procedury działania, jeżeli by się te ryzyka materializowały. Więc różne scenariusze są na stole, tyle mogę powiedzieć, natomiast no, intencje też mogą być różne po drugiej stronie, dlatego tak ogromne inwestycje w Polsce. W ogóle chyba nie ma Polaka, który jakby nie rozumie tej potrzeby i czujemy, że powinniśmy być gotowi. Uważam, że jeżeli będziemy w ten sposób inwestować również w przyszłości, to jest to jeden z najlepszych czynników odstraszających.
1: Dowódca komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni jeszcze przez miesiąc mniej więcej, a potem doradca strategiczny dowódcy NATO, generał dywizji Karol Molenda był naszym gościem na Impact 26 w Poznaniu. Bardzo dziękuję za spotkanie,
0: dziękuję
1: za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję również Państwu. Do zobaczenia.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl. To była powtórka programu.

0: 5. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Co najmniej 21 osób, w tym troje dzieci, zginęło w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów, który miał miejsce w nocy ze środy na czwartek, przekazała ukraińska państwowa służba do spraw sytuacji nadzwyczajnych. Rannych zostało 57 mieszkańców stolicy, z czego 27 osób przybywa w szpitalach. Mer miasta Witalij Kliczko ogłosił, że piątek w Kijowie będzie dniem żałoby. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiadomił, że armia rosyjska uderzyła w 9-piętrowy blok w Kijowie, prawdopodobnie rakietą CH-101. Władze ukraińskie oceniły, że głównym celem rosyjskiego ataku była infrastruktura kolejowa i energetyczna. Atakowane były też obwody wołyński, lwowski i zakarpacki, które graniczą z Polską. To ma być plan na finansowanie służb, infrastruktury i mobilności militarnej po prezydenckim wecie do ustawy wdrażającej SAFE. Jak zapowiada wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, dziś zostanie ogłoszona ważna informacja. Skąd wziąć pieniądze, by zrealizować założenia pierwotnego projektu unijnego programu? Nie zostawimy Straży Granicznej i Policji samych, obiecuje szef MON-u.
1: Państwo może się bronić skutecznie tylko w tym wypadku, kiedy broni się siłą całej swojej infrastruktury, siłą wszystkich swoich jednostek, siłą całego swojego aparatu państwowego i wszystkich obywateli. Państwo broni się jako całość. Nie jako element.
0: Jak mówi wicepremier, choć siły zbrojne są kluczowym podmiotem działania na rzecz bezpieczeństwa, to nie jedynym. Nawet 1 mld złotych może kosztować dostosowanie szpitali klinicznych w Lublinie na wypadek wojny. Plan na inwestycje jest ogromny. Zakłada m.in. remont podziemnych tuneli łączących placówki. W razie różnych kryzysów mogliby być tam ewakuowani, a nawet leczeni pacjenci. O wszystkim Radio Z informowało jako pierwsze już w zeszłym roku. Co od tej pory się zmieniło? O szczegółach nasz reporter Mateusz Kasiak.
2: Szpitale przejdą gruntowny remont. Część budynków zejdzie pod ziemię, na ziemi. Z kolei powstanie nowoczesny kampus, który dostosowany będzie do leczenia zarówno dzieci, jak i dorosłych w czasach pokoju. Remont przejdą też podziemne tunele, gdzie w tej chwili działa już wirtualny szpital, w którym szkolą się już medycy.
3: Nie ma żadnego płynu, wiemy o trzewnej. Płuca też czysta, nie ma odmy. Super, serce też czyste.
2: Całość będzie powstawała etapami. W tej chwili rozpoczął się remont tuneli. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Pieniądze pójdą ze środków własnych szpitala i dotacji zewnętrznych, m.in. resortów zdrowia, MON i MSWiA. Jest specjalna komisja Lasów Państwowych, która szacuje straty i bada przyczyny pożarów Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Akcja strażaków już się zakończyła, teren porządkują leśnicy. Jak mówi Radiu Z Anna Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, teren jest cały czas monitorowany.
4: Patrole wyposażone są w drony z kamerami termowizyjnymi w celu identyfikowania ewentualnych pojedynczych zarzewi ognia. A działania te wspierają strażnicy leśni z terenu całej lubelskiej dyrekcji.
0: Walka z żywiołem trwała prawie tydzień. W kulminacyjnym momencie brało w niej udział ponad 1000 ratowników, śmigłowce i samoloty. Rolnicy i sadownicy czekają na pomoc po wiosennych przymrozkach. Według wstępnych szacunków w wielu miejscach straty mogą sięgać nawet 10%. Jak wiecie z Radia Z, mróz najbardziej uderzył we wschodzie, na południu i w centrum Polski, gdzie w kwietniu przy gruncie było nawet minus 10 stopni. Jak mówi poseł PiS Krzysztof Cieciura, rząd pomoc tylko obiecuje.
5: Dlaczego nie jesteś w stanie chociaż przedstawić jakichkolwiek zrębów tego, jak ta pomoc będzie w przyszłości wyglądać, bo tych systemowych działaniach, jak słyszę, codziennie i ich oczywiście pewnie nie będzie.
0: Jak odpowiada szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski, komisje cały czas szacują szkody, ale rolnicy już dziś mogą liczyć na wsparcie.
6: Mogą ubiegać się o preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji, odtworzenie środków trwałych, kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
0: Oprócz tego minister rolnictwa zwrócił się o nadzwyczajną pomoc dla poszkodowanych sadowników do Komisji Europejskiej. Jeszcze w tym roku ruszy budowa nowego terminala pasażerskiego na lotnisku w Krakowie, bo ten istniejący od lat nie jest w stanie pomieścić rosnącej liczby podróżnych. Kraków Airport to największe lotnisko regionalne w Polsce. W tym roku obsłuży około 15 milionów ludzi. Więcej o nowej inwestycji reporter Radia Z Przemek Taranek.
7: Nowy terminal będzie budowany etapami. Część zachodnia ma być gotowa za 3 lata, Wschodnia za kolejne 3. Razem z większą przepustowość lotniska dwukrotnie zapewniała prezes spółki Krakow Airport Łukasz Strutyński.
8: Oczywiście to jest więcej gate'ów, to jest więcej punktów kontroli paszportowej, więcej przestrzeni komercyjnej, więcej przestrzeni w terminalu. To jest ogromna zmiana.
7: W trakcie budowy lotnisko ma działać normalnie. Jedynie strefa VIP zostanie przeniesiona do tymczasowego budynku, który ma zostać wybudowany w przyszłym roku. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Budowa nowego terminala ma kosztować 660 milionów złotych. Jeden bilet na podróż pociągami różnych przewoźników, tak ma być w całej Europie. Komisja Europejska chce, by pasażerom łatwiej było podróżować i bezpieczniej. Teraz kolejny etap to negocjacje krajów członkowskich i Parlamentu Europejskiego. Szczegóły zna reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
9: Plan zakłada, że na wieloodcinkowe podróże krajowe, ale też między państwami członkowskimi będzie można kupić jeden bilet, nawet jeśli połączenia realizują różni przewoźnicy. Chodzi nie tylko o wygodę pasażerów, ale też pewność podróży. Bo jak mówi komisarz transportu Apostolos Giudikostas, jeśli coś po drodze pójdzie niezgodnie z planem, to pasażerowie będą mieli prawo do opieki na dworcu, zmiany połączenia, noclegu, jeśli z winy przewoźnika nie zdążą na ostatnią przesiadkę danego dnia, czy odszkodowania. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Komisja Europejska zakłada m.in. powstanie platform sprzedaży biletów z ofertami wszystkich przewoźników. W tym wydaniu Wiadomości Radia Z to wszystko. Na kolejne o 5.30 zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka. Dobrego dnia, do usłyszenia.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: cześć, tu Cezary Pazura. Jako aktor byłem wszędzie, a teraz jestem w Radiu Z. Ja i moje 100 twarzy, a każda z nich na wagę złota.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Słuchaj codziennie od 9 i zdobądź swoją sztabkę złota.
2: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
5: Jest 5.30, wiadomości Radia Z. Paula Michalik i Michał Adamiuk.
6: Wstrzymanie przerzutu amerykańskiego wojska do Polski to część redukcji wojsk w Europie. Te informacje podaje CNN. Stacja powołuje się na źródła w Pentagonie. Sekretarz wojny miał podjąć decyzję po krytyce prezydenta Trumpa pod adresem sojuszników. Miał pretensje o brak współpracy w wojnie z Iranem.
5: Obok wysyłanej do Polski brygady pancernej, której część już jest na miejscu i teraz musi wrócić do Teksasu, chodzi też o stały batalion dalekiego zasięgu w Niemczech. Pete Hegseth miał również odwołać z Europy dowództwo nadzorujące zdolności dalekiego zasięgu. Według portalu Politico decyzja zaskoczyła decydentów po obu stronach Atlantyku. Polski wicepremier dementował wczoraj informację, by amerykański kontyngent w Polsce miał zostać zmniejszony.
6: Wniosek ekstradycyjny w sprawie Zbigniewa Ziobry gotowy, informuje o tym w telewizji publicznej minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek przyznaje jednak, że w tej sprawie jest dylemat.
5: Bo umowa z USA pozwala wystąpić o ekstradycję na podstawie nieprawomocnego orzeczenia o tymczasowym aresztowaniu. Praktyka jednak wskazuje, że niektóre sądy federalne mogą wymagać od Polski prawomocnego orzeczenia w tej sprawie. A polski sąd dopiero na wrzesień wyznaczył termin rozpoznania zażalenia obrony Ziobry.
6: Benzyna na tym samym poziomie, a diesel tańszy niż wczoraj. Litr 95 kosztuje dziś nie więcej niż 6,39, benzyny 98 6,98, a oleju napędowego 6,85.
5: Dziś minister energii ogłosi maksymalne ceny, które będą obowiązywać w weekend i poniedziałek.
6: W wieku 80 lat zmarł ceniony scenarzysta, prawnik i polityk Krzysztof Piesiewicz. Był m.in. współautorem scenariuszy do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego.
5: Za scenariusz filmu Trzy kolory czerwony Piesiewicz był nominowany do Oscara, wspomina krytyk filmowy Jakub Majmurek.
7: Gdyby nie spotkanie z Piesiewiczem, to kino Kieślowskiego wyglądałoby inaczej. Osobistym scenariuszem, jaki Piesiewicz napisał z Kieślowskim, jest Dekalog 5, czyli krótki film o zabijaniu. No i na pewno Piesiewicz jest współtwórcą tych największych międzynarodowych sukcesów Kieślowskiego.
6: W konkursie głównym trwającego właśnie festiwalu w Cannes walczy o nagrodę film Historie równoległe, przy którym współpracował Krzysztof Piesiewicz.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Popada przelotnie dzisiaj, ale też zaświeci słońce, słuchajcie, a pod koniec dnia wręcz się wypogodzi.
9: No, za to w Tatrach spadnie o rany deszcz ze śniegiem.
8: Co? I śnieg?
9: Co? No, ciut lepiej na zachodzie 15 stopni, na wschodzie nawet 20. A może klasyk 13.
8: Zupełnie jak w lipcu.
9: Tak.
1: Dzień dobry bardzo w Radiu Z.

0: To my, wasze ulubione poranne głosy z Radia Z. Właściwie chyba pierwsze głosy, które słyszycie, czyli głos Bartka i głos Marka. Słuchajcie, zrywamy kartkę z kalendarza. Dzisiaj piątek, 15 maja. Imieniny obchodzą Nadzieja, Izydor i ta najważniejsza, czyli ta słynna z misia moja żona, Zofia.
1: Ale to jest też zimna Zośka. Dzisiaj jest zimna Zośka. Trzej ogrodnicy zimni poszli sobie i będzie już tylko ciepło. Prawda, Marek?
0: No mam nadzieję, że ta zimna Zośka to jest ostatni taki właśnie zimny dzień. A dlaczego Zośka jest zimna? Czy ktoś się kiedykolwiek zastanawiał? Czy dlatego, że ona ma zimne stopy?
1: Mi się wydaje, że ona jest po prostu wysoka. Jak naciąga sobie kołdrę, to jej nogi wystają.
0: Dzisiaj też w nietypowych świętach, więc Narodowy Dzień Pończoch Nylonowych. Niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nie grzebał mamie w szufladzie i nie zakładał sobie takiej pończochy na głowę, po to, żeby sprawdzić, czy można obrabować bank.
1: I robił, to jest napad.
0: Jeżeli już nie śpicie, dajcie znać. Numer do nas 321 321 321. Tu Ogólnopolska Centralka Porannego Wstawanka.

0: Dzień dobry Państwu bardzo serdecznie. Nie ma jeszcze szóstej, a Państwo już na nogach. Kto się do nas dodzwonił do naszej ogólnopolskiej centrali porannego wstawania? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, a ja jestem z Wami od czwartej rano w ten piękny majowy poranek. Słucham najlepszego Radia Z, popijam najlepszą kawkę. Generalnie jest zaje fajnie. Pozdrawiam wszystkich pracujących, Radek Lublin.
2: Ja, szacuneczek słuchaczu, no naprawdę Radek, no o tej porze taka energia, wow, no coś niesamowitego, to chyba dzięki nas tam masz taką energię.
0: Dokładnie, ja też tak potrafię, ja tak jak wezmę, tak hopla, tylko za godzinkę muszę już iść na drzemkę.
2: A ja muszę iść do ortopedy. Stajecie z Radiem Z, cieszymy się, że jesteście z nami.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Kto zwalcza ból?
4: Wundery!
3: Kto?
4: Wundery! Wundery!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Po reklamie.
7: A wiecie, że jest piątek, już prawie 6 rano na zegarach, 15 maja, wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiak.
8: Tył zwrot. Amerykańska brygada pancerna jednak ma do Polski nie przyjechać.
9: Piękna jesień tej wiosny. Wiatr, deszcz i burze na horyzoncie.
8: Tworzył arcydzieła, otwierał nam oczy na drugiego człowieka. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz.
7: 6.
8: Jednak nie przyjadą. Stany Zjednoczone wstrzymają przerzut brygady pancernej do Polski. CNN informuje, powołując się na swoje źródła, że szef Pentagonu miał podjąć tę decyzję nagle w tym tygodniu.
9: Według telewizji jest ona elementem amerykańskiego planu redukcji wojsk w Europie. A jeszcze wczoraj minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniał, że nie dotyczy to Polski, tylko Niemiec.
8: Z czego to całe zamieszanie może wynikać, wyjaśni reporter Radia Z Krzysztof Grzędzielski.
10: Ogromny deficyt armii USA to najczęściej wymieniany powód, bo budżet resortu amerykańskiej obrony jest wyczerpany przez wojnę na Bliskim Wschodzie.
11: Pentagon może ciąć, że tak powiem, równo, jeżeli mu gdzieś tam brakuje, bo no w czasie pokoju liczy się zdanie księgowych również.
10: Wyjaśniał Marek Świerczyński z Polityki Insight. Decyzja sekretarza amerykańskiej obrony o wstrzymaniu rozmieszczenia 4000 żołnierzy wraz ze sprzętem miała zaskoczyć nawet samych amerykańskich dowódców. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
9: Na początku maja Pentagon ogłosił wycofanie 5000 żołnierzy z Niemiec. Polska ma zabiegać o zwiększenie obecności amerykańskich sił na naszym terenie.
8: Pierwsza para uzyskała transkrypcję, następne już czekają. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego uznał małżeństwo dwóch Polaków zawarte za granicą.
9: Wpisanie go do polskich dokumentów nakazały wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego i Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Czy będzie ciąg dalszy, wie reporter Radia Z Jan Kielak.
12: Warszawa zapowiada, że to dopiero początek, bo w kolejce czekają już inne pary, a zgodnie z linią orzekania sądów urzędy nie mogą odmówić im transkrypcji. Wciąż jednak nie jest jasne, jakie prawa będą im przysługiwać. Nie przesądza tego też prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
13: Ja nie jestem władny jako prezydent miasta stołecznego Warszawy, żeby rozstrzygać teraz za instytucje rządowe, jakie prawa będą przyznawane tego typu parom.
12: W Sejmie trwają prace nad ustawą o statusie osoby najbliższej, ale w projekcie nie ma zapisów o transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
9: Rząd przygotowuje rozporządzenie, które zmieni wzór aktu małżeństwa. Szef MSWiA podpisze je w ciągu kilku dni.
8: Burze, wiatr i deszcz czekają nas dzisiaj w pogodowym scenariuszu dużej części Polski.
9: Mamy żółte alerty IMGW w centralnej, wschodniej i południowej części kraju.
8: Najnowsze prognozy przynosi do studia reporter Radia Z Michał Dzieniński. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
8: Długo jeszcze potrwa ta zawierucha?
14: Nawet do poniedziałku, szczególnie na południu, bo to właśnie w tym rejonie mocno da się wyznaki kojarzące się z ulewami niż Gnoeński. Woda lać się będzie z nieba wiadrami. Możliwe lokalne podtopienia, szczególnie w Małopolsce i na Górnym Śląsku. Ten deszcz jest bardzo potrzebny, tyle że zbyt intensywne opady niewiele dają, mówi Radio Z Agnieszka Prasek z IMGW.
15: Mamy do czynienia z suszą hydrologiczną. Ten grunt jest wysuszony. To tak jakby na kamień wody wylać wiadro wody.
14: Albo inaczej, woda spływa jak po kaczce. Szczególnie niespokojnie będzie pogoda w sobotę.
8: Dzisiaj zimna Zośka. Teoretycznie ostatni chłodniejszy dzień. Będzie cieplej?
14: Nieznacznie, ale już przynajmniej powyżej 10 stopni w dzień i bez przymrozków w nocy.
9: Więcej słońca i bardziej stabilna pogoda zapowiada się pod koniec przyszłego tygodnia.
8: Iga Świątek nie podbije Rzymu kolejny raz. W półfinale turnieju WTA 1000 przegrała z Eliną Świtoliną 4-6, 6 6-2, 2-6.
9: W finale Ukrainka zmierzy się z Amerykanką Coco Gauff. Mimo porażki Iga Świątek zachowa trzecie miejsce w światowym rankingu.
8: Uczył nas czułości wobec drugiego człowieka i zadawania najważniejszych pytań. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, scenarzysta, prawnik i były senator, współtwórca wielkiego sukcesu filmów Krzysztofa Kieślowskiego.
9: Przez lata tworzyli jeden z najważniejszych duetów w historii kina. Nakręcili razem 17 filmów.
8: O tych największych teraz Lucyna Półżyczka.
0: Panowie nakręcili razem m.in. takie arcydzieła jak Bez końca, Dekalog, Podwójne życie Weroniki oraz Trzy kolory, niebieski, biały i czerwony. Za scenariusz do ostatniej z tych produkcji Piesiewicz był nominowany do Oscara, a tak kilka lat temu mówił o swoim spotkaniu z Kieślowskim.
2: Powiedział, że żeśmy się nieźle spotkali, ponieważ oboje przychodzimy z dokumentu. Ja z sali sądowej, a on z filmu dokumentalnego.
0: Symboliczne jest to, że Piesiewicz zmarł w dniu, w którym na festiwalu w Cannes premierę miał film inspirowany Dekalogiem, Historie równoległe, którego był współproducentem.
9: W czasach PRL Piesiewicz był obrońcą w procesach politycznych, m.in. działaczy Solidarności. Był oskarżycielem w procesie księdza Popiełuszki oraz obrońcą pułkownika Kuklińskiego.
8: Zmarł po ciężkiej chorobie, miał 80 lat.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Sponsorem programu jest właściciel marki Beretta. Producent pomp ciepła i klimatyzacji dostępnych w ogólnopolskiej sieci hurtowni Grupa SBS.
7: No, pogoda taka burzowa. Od tego pasa Gdańsk, Toruń, Częstochowa, Kraków na prawo. Wszędzie burzowo. Na termometrach najchłodniej na zachodzie 13, 14, 15 stopni maksymalnie. W centrum już 16. Na zachodzie maksymalnie 21. Pogoda niespokojna. Jak słyszeliśmy, deszcz jest potrzebny, ale musiałoby padać ciągle i niech pada.
17: Sponsorem programu był właściciel marki Beretta. Producent pomp ciepła i klimatyzacji dostępnych w ogólnopolskiej sieci hurtowni Grupa SBS.
16: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.
7: Teraz u nas Michael Jackson, Billie Jean, a za chwilkę powiem wam o tym, czy w Polsce zmieni się system wyboru prezydenta. Co na ten temat sądzą ankietowani? 5 po 6 dzisiaj. Piąteczek, piątolongo.

Wiktor Waligura, niesamowity 21-latek z Krakowa, a jak miał 18 lat, chyba zaśpiewał braworowo Zbigniewa Wodeckiego za jeden uśmiech twój. Niesamowite. Wiktor, trzymamy za ciebie kciuki. 12 po 6, tu Radio Z. Ważne pytanie, czy prezydenta dalej powinniśmy wybierać w powszechnych wyborach, jak do tej pory, bo są takie kraje, gdzie prezydenta wybiera, słuchajcie, parlament. No i z sondażu dla Super Ekspresu wyszło, że Polacy nie chcą żadnych zmian, dalej chcemy wybierać prezydenta, jak do tej pory. No i bardzo dobrze, bo czy chcielibyście, żeby to politycy sami wybrali sobie prezydenta? Jak dla mnie, to oni co najwyżej mogą sobie rano wybrać kolor skarpetek, albo jakie jajko sobie ugotować, na twardo czy na miękko, albo czy patyczki do uszu wkładać do uszu co najwyżej.

0: On ma chyba tylko ten jeden numer, prawda? Ale za to jaki? Kurt Nielsen, She's So High. A teraz charakterystyczna muzyka zwiastująca, że za chwilkę tutaj pojawi się przed wami Bartosz Gajda w naszym porannym kąciku. Gajda budzi, Gajda radzi, Gajda nigdy cię nie zdradzi. Mam już sygnał z garderoby, że artysta gotowy. No to Bartku, poprosimy o kolejną radę na dziś.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Państwu, co zrobić, żeby wyjechać na urlop, kiedy nie ma się już dni urlopowych. Otóż, proszę Państwa, zamykamy się tutaj w łazience elegancko i będziemy udawali, że jesteśmy nad Bałtykiem. Wsadzamy sobie nogi, o, tutaj do kuwety, piaseczek elegancko, puszczamy delikatnie wodę. Należy pamiętać, że woda nie może mieć więcej niż 15 stopni, bo to nie będzie Bałtyk. I teraz po prostu rozkoszujemy się urlopem na niby i czekamy, aż dziecko przyjdzie i powie.

0: Jennifer Lopez i Pitbull on the floor. 28 po 6, za chwilkę u nas wiadomości o 6.30, a w nich mamy najnowszy komunikat na temat stanu zdrowia żużlowca Patryka Budniaka po tym koszmarnym wypadku. Patryk, jesteśmy z tobą. Szczegóły za chwilkę w wiadomościach Radia Z o 6.30.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
10: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
11: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
12: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
10: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
11: Nowe otwarcie, więcej na termyuniejów.pl.
13: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
14: Tak, tak.
13: Od 6 do 9.
14: Od 6 do 9 w Żabce.
13: Za 6,99 i że na bogato.
14: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
13: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
14: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
13: Dokładnie.
15: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
1: Po reklamie.
0: 6.30 punktualnie, Paula Michalik i Michał Adamiak już gotowe. Zapraszamy na wiadomości Radia Z. Jest piątek, 15 maja.
16: Nowe informacje o stanie zdrowia młodego żużlowca z Gniezna. Miał bardzo poważny wypadek podczas meczu ligowego. Jak informuje jego klub, 19-latek jest stopniowo wybudzany ze śpiączki. Jest po operacji kręgosłupa i nóg.
17: Całe środowisko żużlowe zjednoczyło się w zbiórce pieniędzy na leczenie i rehabilitację Patryka Budniaka. Jego klubowy kolega wystawił na licytację własny motocykl, mówi dyrektor klubu żużlowego z Gniezna Radosław Majewski. Inni zawodnicy wystawiają m.in. swoje sportowe kombinezony.
18: To pokazuje, jak bardzo mocno to środowisko żużlowe się noczy, tak? Mamy motocykl od Norberta Krakowiaka, są kewlary między innymi, co od Kacpra Gomorskiego, też wychowanka klubu z Gniezna. Są plastrony, jest między innymi plastron Bartka z Mazlika z turnieju o koronę Bolesława Chrobrego w Gnieźnie.
17: Klub z Gniezna zebrał już ponad 400 tysięcy złotych. Patryk podczas ostatniego meczu wypadł z toru i uderzył w betonowy mur. Jego stan wciąż jest ciężki.
16: Dziś w Kijowie dzień żałoby, ogłosił go mer Witalij Kliczko po zmasowanym ataku Rosjan w nocy ze środy na czwartek. Zginęło co najmniej 21 osób, w tym troje dzieci. Prawie 60 zostało rannych, połowa z nich jest w szpitalach.
17: Prezydent Zełenski poinformował, że 9-piętrowy blok w Kijowie uderzyła prawdopodobnie rakieta CH-101. To jedna z najnowszych o zasięgu 3,5 tysiąca kilometrów, jedna z nielicznych w rosyjskim arsenale, która może razić całe terytorium Ukrainy.
16: Flagi w ukraińskiej stolicy opuszczone są do połowy, odwołano też wszelkie imprezy rozrywkowe. Trybunał w Hadze odrzucił wniosek Ratko Mladicia o zwolnienie z powodów zdrowotnych. Serbski generał jest skazany na dożywocie za zbrodnie popełnione podczas wojny w Bośni i Hercegowinie.
17: Mladić jest, jak twierdzi we wniosku, w stanie poważnie i nieodwracalnie pogarszającym się. Ma 84 lata, odsiaduje karę dożywocia i jest przetrzymywany w więzieniu ONZ w Hadze.
16: Lotnisko w Palm Beach na Florydzie będzie nosiło imię Donalda Trumpa. Zmieni nazwę w lipcu.
17: Zmieni się także kod lotniska z PBI na DJT, oznaczający inicjały Trumpa. Kod wiadomości sportowych Radia Z. Niezmienny czas teraz na nie. Za sterami mikrofonu Krzysztof Wilanowski.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Na program zaprasza sponsor. Właściciel serwisu szyb samochodowych Autoglas.
21: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
20: Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Po ponad dwóch godzinach nocnego boju, niestety bez szczęśliwego zakończenia, Iga Świątek w półfinale turnieju w Rzymie niestety przegrała z Eliną Świtoliną 1-2. W pierwszym secie 6-4 lepsza była Ukrainka, w drugim 6-2 lepsza Iga. W trzecim decydującym znów wygrała Świtolina 6-2. To niesamowite uczucie, wydaje się być wręcz nierealne. Po tylu latach być tutaj znów w finale. Coś wspaniałego. Mówiła Świtolina, i rywalką w finale będzie Coco Gauff. Amerykanka awansowała po wygranej z Rumunką Saraną Kirsteą w dwóch setach. W Orlen Basket Lidze mecze ćwierćfinałowe dla zespołów z Warszawy. Dziki pokonały w Sopocie Trefl 107-92. Legia lepsza od MKS-u Dąbrowa Górnicza 100-66. To były pierwsze mecze tych ekip w ćwierćfinale. Ultrapur Omega Gniezno przekazał nowe informacje w sprawie stanu zdrowia Patryka Budniaka. Młody żużlowiec stopniowo jest wybudzany ze śpiączki farmakologicznej. Patryk reaguje na kontakt z bliskimi. Lekarze stwierdzili również pierwsze sygnały dotyczące czucia w nogach. Czytamy w komunikacie klubu. Budniak groźnego wypadku doznał w niedzielę podczas spotkania Krajowej Ligi Żużlowej. Trafił do szpitala w stanie ciężkim.
20: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel serwisu szyb samochodowych Autoglas.
21: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: A dzisiaj dzień bez deszczu wylosowały Podlasie i Mazury, a poza tym wszędzie popada, nawet zagrzmi dzisiaj w Olsztynie, w Toruniu, w Warszawie, w Częstochowie, w Kielcach, w Krakowie i w Opolu. Burza, na zachodzie też deszcz. Na zachodzie najchłodniej dzisiaj 13-14 stopni, w centrum 16, na wschodzie maksymalnie 21.
19: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.

0: Piątek, weekend, do początek kasa by się przydała, prawda?
1: Ojej, to jak?
0: Mamy doskonałą wiadomość. Dzisiaj w Rządze Pieniądza w Radiu Z za odebranie telefonu dostaniecie od nas 35 tysięcy złotych. Już jest nieźle. A jak się przyfarci w finale, to do zgarnięcia mamy nawet 770 tysięcy złotych.
1: A co ty byś zrobił, drogi słuchaczu, jakbyś wygrał taką kasę? Nowy samochód? Nowe mieszkanie? Nowe wakacje, all excuse me, na bogato? Albo przyczepę, czekaj, przyczepę na borsuka, albo przyczepę na tapira, albo czekaj.
2: Tak szczerze, to kupiliśmy z mężem konia i chcieliśmy zbierać na przyczepę, żeby móc go wozić. I chyba już nie musimy zbierać.
0: No, ale przyczepa na tapira?
1: No a co? No jak masz tapira, to jak go będziesz woził? Przecież nie ma fotelików na tapira.
0: Ale jak można mówić tapir na mamę żony? Kochani, to była Karolina z Gdańska, która wygrała 50 tysięcy złotych, a wy możecie dzisiaj zgarnąć 15 razy więcej. 15 razy więcej, bo dzisiaj do wygrania jest 770 tysięcy złotych.
1: Wystarczy SMS, jeden SMS o treści Radio Z, wysłany na numer 7353. Taki SMS kosztuje 3,69. Tak. VAT bierzemy na siebie. Regulamin naszej zabawy dostępny na www.radioz.pl. I uwaga, warto, jeśli ktoś myśli o tym, żeby zagrać, to warto to zrobić teraz. Bo taki SMS, jeden, mnożymy każdy razy 7700.
0: Tak jest, włączamy super bonusa, każdy SMS razy 7700, SMS o treści Radio Z, wysyłajcie na 7353.
3: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353. Reklama.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Właśnie teraz możesz zagrać o wielkie pieniądze.
11: Rządzę pieniądza.
10: Wejdź do gry o 770 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT.
12: Rządza pieniądza w Radiu Z.
10: Radio Z pod 7353.
3: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
13: Po reklamie.

0: Za 8:07 słuchacie Radia Z i teraz zmieniamy klimat, ponieważ słuchajcie, niemiecki fast food otwiera się w Polsce.
1: Oho.
0: To będzie już drugi...
1: Ja?
0: Jak jest po niemiecku oho?
1: Oho.
0: Nie. Słuchajcie, niemiecki fast food to będzie już drugi lokal, bo pierwszy jest w Szczecinie i bije rekordy popularności. Do końca roku ma powstać jeszcze 5 takich niemieckich fast foodów. No i chodzi o to, że w niemieckim fast foodzie, podobnie jak w tym amerykańskim, jest to samo, czyli kanapki z wołowiną, burgery, nie?
2: Dobra, to ja będę czytał niemieckie menu, a ty będziesz tłumaczył, dobra?
0: Ja, no turliś.
2: Pierwsza pozycja.
0: Tak.
3: Uber ein nas feine Kreis!
0: Burger klasyczny.
3: Wuchstachny winen ein kuchaj!
0: Szrytki.
3: Klimstower Staffalach!
0: Kawa biała, przepraszam.
3: Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta

0: Stevie Wonder. Słuchajcie, już za chwilkę u nas wiadomości Radia Z o 7, a w nich powiemy o tym, że ktoś beknął jednak za tę słynną, głośną dyskotekę w pałacu w Milanowie.
1: No. Jasne, będą konsekwencje.
0: Będą konsekwencje, szczegóły już są. Szczegóły za chwilkę w wiadomościach Radia Z o 7.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
4: Tak, tak.
3: Od 6 do 9.
4: Od 6 do 9 w Żabce.
3: Za 6,99 i że na bogato.
4: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
3: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
4: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
3: Dokładnie.
5: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków. Ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
11: Oszczędzam.
10: O, a ile?
11: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne.

0: www.bosmedia.pl. Bos Media
1: Expert, taniej masz. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
9: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko, Marletto, Marletto.

0: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
0: Pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
1: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
0: O, pyszna zapiekanka.
1: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
0: To rozumiem.
1: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień. Po reklamie.
2: Wstajecie, a to piątek, 15 maja, na wiadomości Radia Z o 7 zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
3: Przyjedzie czy nie? Sprzeczne informacje o amerykańskiej brygadzie w Polsce.
4: Impreza techno kosztowała stanowisko dyrektora muzeum w Wilanowie, został odwołany.
3: Jeszcze dzień do wielkiego finału Eurowizji. Posłuchajcie, co mówi nam w Wiedniu Alicja Szemplińska.
2: 7.
3: Wielki znak zapytania nad przerzuceniem do Polski amerykańskiej brygady pancernej. Telewizja CNN według swoich źródeł informuje, że decyzja szefa Pentagonu zapadła nagle w tym tygodniu i żołnierze nie przyjadą.
4: A jeszcze wczoraj po pierwszych informacjach amerykańskich mediów w tej sprawie polski minister obrony je dementował.
3: Rękę na pulsie trzyma reporter Radia Z Michał Dzieniński.
5: Tak jest.
3: I Michał, to w końcu jak, amerykańscy żołnierze przyjadą czy nie?
5: Według CNN-u sprawa jest już przesądzona, nie przyjadą. Stacja powołuje się na swoje źródła w Pentagonie, twierdzi, że klamka już zapadła i rzeczywiście decyzja była nagła i niespodziewana, bo część amerykańskiego sprzęta była już w drodze do Polski. To ma być część planu redukcji amerykańskich wojsk w Europie, ale sprawa ma też swoje drugie dno, oszczędności i zemsta Trumpa za brak zaangażowania państw NATO w konflikt na Bliskim Wschodzie. Tyle, że na razie była mowa o redukcji wojsk amerykańskich w bazach niemieckich. Polska miała być poza tymi planami. Teraz polski rząd i pozostałe państwa wschodniej flanki NATO czekają na oficjalne doniesienia w tej sprawie.
4: Z kolei minister obrony Litwy stwierdził, że wstrzymanie rotacji ponad 4000 żołnierzy do Europy jest tymczasowe. Ma dać czas USA na analizę rozmieszczenia sił na kontynencie.
3: Nie skończy się na jednej transkrypcji. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego będzie uznawał małżeństwa również innych par tej samej płci.
4: Z Radia Z wiecie, że urząd wpisał wczoraj do polskich dokumentów pierwsze małżeństwo dwóch Polaków zawarte za granicą. Nakazały to Naczelny Sąd Apelacyjny i Unijny Trybunał Sprawiedliwości.
3: W kolejce do transkrypcji czekają następne pary, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
6: Te wszystkie wnioski, które były zawieszone, będą odwieszone, dlatego że dzisiaj w świetle tej linii orzeczniczej nie ma żadnego powodu, żeby tych wniosków nie odwiesić. Natomiast jeżeli niektóre pary miały odmowy w latach poprzednich, bo wtedy obowiązywało inne prawo, to oczywiście będą mogły złożyć jeszcze raz wniosek.
4: Rozporządzenie zmieniające wzór aktu małżeństwa minister spraw wewnętrznych ma podpisać w ciągu kilku dni.
3: Dyrektor muzeum w Wilanowie nie jest już dyrektorem. Minister kultury zwolniła Pawła Jaskanisa za to, że wynajął dziedziniec pałacu na ogromną imprezę techno.
4: Szefowa resortu uznała, że dyrektor, zgadzając się na jego organizację, złamał statut placówki. Jaskanis nie zgadza się z zarzutami. Twierdzi, że ani pałacowi, ani zwierzętom nie działa się krzywda.
3: Jego wyjaśnień słuchał reporter Radia Z Marcin Friedrich.
7: Trawnik i tak był do wymiany, a muzyka nie była aż tak głośna, mówił mi jeszcze wczoraj, tuż przed decyzją o swym odwołaniu Paweł Jaskanis. Jak twierdził, placówce potrzebna jest każda złotówka, bo utrzymanie obiektu i ogromnego terenu zielonego kosztuje bajońskie sumy.
8: Mi zależy na zaspokojeniu kosztów instytucji. Trochę to było jak w judo, zrzut z poświęceniem, ale warto było wywołać problemy.
7: Miał nadzieję, że dyskusja po feralnym koncercie przyczyni się do pomocy muzeum w finansowaniu pilnych zadań. Skończyło się to jednak inaczej. Marcin Friedrich, Radio Z.
4: Obowiązki dyrektora muzeum w Wilanowie będzie pełnić Piotr Gurajec, dotychczasowy zastępca Pawła Jaskanisa.
3: Po strażakach do akcji weszli leśnicy. Specjalna Komisja Lasów Państwowych policzy straty i zbada przyczyny pożarów Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie.
4: Co teraz tam się dzieje, wie reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
9: W tej chwili las jest zamknięty i porządkowany. Zarówno w szacowaniu strat, jak i monitorowaniu terenu pomagają drony, mówi mi Anna Sternik z Lasów Państwowych w Lublinie.
10: Drony z kamerami termowizyjnymi w celu identyfikowania ewentualnych pojedynczych zarzewi ognia.
9: Już teraz wiadomo, że straty są ogromne. Do puszczy czasowo nie można wchodzić.
10: Zakaz wejścia dotyczy obszaru dwóch leśnictw. Jest to leśnictwo Dębowce i leśnictwo Fryszarka.
9: Nowe lasy będą sadzone dopiero po usunięciu zniszczonych drzew. Mateusz Kasiak, Radio Z.
4: Walka z żywiołem w Puszczy Solskiej trwała prawie tydzień. W kulminacyjnym momencie brało w niej udział ponad 1000 osób, śmigłowce i samoloty.
3: Finaliści w komplecie. Po drugim półfinale wiemy już, kto wystąpi w jutrzejszym finale konkursu piosenki piosenki Eurowizji i wiemy już kiedy, zaśpiewa nasza Alicja Szemplińska.
4: Swoją piosenkę Prey wykona w drugiej połowie koncertu, jako 18 z 25 wykonawców.
3: Dziś dzień prób i przygotowań do tego ostatecznego starcia, ale emocje po tym, jak Polska dostała się do finału, jeszcze nie opadły, mówi Radiu Z w Wiedniu Alicja Szemplińska.
11: Powoli to wszystko staje się realne, natomiast myślę, że to wszystko dotrze do mnie w 100%, chyba jeszcze za długi czas.
3: Słuchajcie, dzień dobry bardzo. Po 8 będziemy się łączyć z dziennikarzami Radia Z w Wiedniu, którzy przyglądają się Eurowizji z bliska.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko Świeradów Czerniawa.
2: A w pogodzie dzisiaj znowu burzowo na Warmii, w Wielkopolsce, na Mazowszu, Częstochowa. To jest jaka kraina geograficzna, Bartek?
14: Częstochowa? To są medalikorze.
2: To jest województwo częstochowskie.
14: Nie, śląskie to
2: śląskie.
14: Jest.
2: Na południu też w Krakowie 18 stopni i burza. Na zachodzie najchłodniej 15, na wschodzie 21.
13: Sponsorem prognozy pogody była Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko Świeradów Czerniawa.
12: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.
15: Sponsorem programu jest SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
14: A jeśli ktoś ma na 7 do roboty, to jest 5 minut spóźniony, bo jest 5 po 7. Dzień dobry.

0: Jak słuchałem takiej muzyki w swoim pokoju, to wchodziła zawsze mama i mówiła: ścisz to młockarnie. Bebereksa i Faithless w Radiu Z. New Religion, 12 po 7. Słuchajcie, Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa kończy pracę i teraz uwaga.
1: Idzie na emeryturę.
0: Tak, bo oni teraz, uwaga, oni pracowali przez 2 lata. Mhm. 2 lata siedzieli przy tych stołach i tam pracowali nad tym, czy PiS nielegalnie kupiło Pegasusa, ten program do podsłuchiwania, nie?
1: Tak.
0: I uwaga, i po 2 latach pracy tej komisji jest wniosek. Brzmi on następująco. PiS nielegalnie sfinansowało zakup Pegasusa.
1: I to tylko w 2 lata to ustalili?
0: Tak, 2 lata siedzieli.
1: Następna komisja śledcza powinna się zająć tym, czy zimą wcześniej robi się ciemno.
0: Tak, i po 2 latach stwierdzić, że tak, zimą wcześniej robi się ciemno.
1: Albo że zupa jest za gorąca.
0: Albo czy zmieniać czas na zimowy i letni. A nie, czekaj.

0: Kolejne ogromne pieniądze dzisiaj, słuchajcie, do wygrania w Rządzę Pieniądza w Radiu Z. Dzisiaj, finał tygodnia, dzisiaj za odebranie telefonu macie pewniak, macie 35 tysięcy złotych, ale jak zaryzykujecie, to możecie w finale wygrać nawet 770 tysięcy złotych.
1: I teraz życie to kwestia wyboru, ktoś powiedział, więc jeżeli dzisiaj nie zagracie, to weekend pewnie będzie wyglądał tak. A jak zagracie, to może być tak. Co trzeba zrobić, żeby zagrać? Trzeba wysłać SMS o treści Radio Z na 7353 za 3,69 zł. Warto to zrobić teraz, gdyż
0: ponieważ właśnie teraz twój właśnie SMS wchodzi do gry właśnie teraz razy 14 tysięcy. Ło, na bogato. 14 tysięcy razy mnożymy wszystkie SMS-y. To nie jest ściema. Jeden SMS to 14 tysięcy szans na 770 tysięcy złotych, panie i panowie.
1: Gdzie wysłać? Jaki wysłać? Co wysłać? Marek teraz wszystko powie. Jaki SMS? Co? Gdzie? Co?
0: Powiem krótko i treściwie. SMS o treści Radio Z wysyłajcie na 7353 za 3,69 zł. Radio Z na 7353.
2: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: to ulubiona artystka redaktora Zaborskiego?
1: Nie.
0: Nie? Taylor Swift, tak to?
1: Nie. Irena, już nie.
0: Irena Santor?
1: Już nie. Widziałem, no jak Marcin, na Eurowizji widziałem znienacka. Taką jedną panią.
2: Na jakim koncercie ostatnio byłeś, Marcin?
1: Na jakim koncercie?
2: Muzycznym.
1: Na takim, co nie pamiętam nazwy zespołu. Córka mnie zabrała.
2: O, czyli to już z córką się chodzi.
1: Tak
2: to
1: jest.
2: No to Taylor Swift przed tobą na pewno.
1: Nie, Taylor Swift była, ale to było jak była w Polsce, a potem był taki zespół K-popowy, nie powtórzę nazwy.
2: A, okej, K-pop też przeszedłem.
0: A co to jest? Co to jest K-pop?
1: Opowiemy ci potem.
0: A jesteśmy tutaj po to, żeby zapowiedzieć gościa Radia Z. Dzisiaj o 8:02 rozmowa polityczna najważniejsza w Polsce, czyli Krzysztof Paszyk, szef klubu PSL.
1: Tak jest, wszystko się zgadza. Słyszymy się?
0: Słyszymy się. A mówi się PSL czy PSL?
1: To zależy, w której części Polski. Na południu chyba bardziej PSL, prawda?
2: Zależy, jaki masz PSL.
0: 8:02, zapraszamy.
3: Sponsorem programu był SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mama, z którą rozmowa przy kawie może trwać bez końca. A może to przyjaciel, który zawsze wie, kiedy go potrzebujesz? Kto sprawia, że twój majowy poranek jest wyjątkowy? Weekendowy quiz familijny w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, weź udział w konkursie i wygraj 500 zł oraz roczny zapas kawy Edusho Family.
2: Sponsorem konkursu jest producent kawy Edusho Family. Bo jeśli czujesz, że to rodzina, to właśnie Family.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofa.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
11: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
16: Marian, wchodzę do Mariolki, patrzę, a tam nowa lodówka Beko. Elegancka, energooszczędna i z wyświetlaczem.
17: Co ty powiesz?
16: No, w Media Expert na Beko Days w supercenie kupiła. I jeszcze kostkarkę do lodu gratis dostała.
17: Aż ta Mariolka to jednak potrafi.
18: Zyskaj orzeźwienie każdego dnia. Kup wybraną lodówkę Beko i odbierz kostkarkę do lodu gratis. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
20: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
21: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Bricomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Bricomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę.
22: Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Bricomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na bricomisie.pl.
23: Po reklamie.
24: 7.30, Paula Michalik i Michał Adamiak. Czas na wiadomości Radia Z. Jest piątek, 15 maja.
25: W
0: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry gotowy, ale rozpoczęcie procedury zależy od decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie. Musi rozpatrzeć zażalenie obrony byłego ministra sprawiedliwości na tymczasowy areszt.
1: Ziobro jest w Waszyngtonie. Nie wiadomo natomiast, gdzie jest Marcin Romanowski, także ścigany przez polski wymiar sprawiedliwości. Były wiceminister zabiera głos po raz pierwszy od zmiany władzy na Węgrzech. Publikuje nagrania w mediach społecznościowych.
0: I o tym reporter Radia Z Daniel Wrzos.
2: Nie wiadomo, czy Romanowski, podobnie jak Zbigniew Ziobro, uciekł do USA. Na początku maja miał zwolnić wynajmowane wcześniej przez półtora roku mieszkanie w Budapeszcie. Nagrał za to krótkie wideo na tle białej ściany. Mówi o kryptodyktaturze Tuska i represjach władzy.
15: Nie cofniemy się, nie zatrzymamy się. Walczę dalej dla zwycięstwa Polski z tymi marionetkami z Brukseli i Berlina.
2: Romanowski jest poszukiwany w oparciu o europejski nakaz aresztowania. Ma też anulowany paszport.
1: Według prawicowych mediów Romanowski poleciał do USA.
0: Lotnisko w Helsinkach wznawia pracę po 3-godzinnej przerwie. Zawiesiło ruch samolotów po ostrzeżeniu przed dronem.
1: Premier Finlandii informuje, że obrona zintensyfikowała nadzór i niebezpieczeństwo minęło, ale żadnych szczegółów ewentualnej akcji nie podaje. Samoloty mogą już startować i lądować, ale wiadomo już, że będą opóźnienia i odwołania lotów także po południu.
0: Maturzyści piszą dziś geografię. Egzamin zacznie się za 1,5 godziny i potrwa 180 minut.
1: Po południu z kolei język mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym. Te egzaminy nie są obowiązkowe. Zgłosiły się na nie 82 osoby. Najwięcej będzie zdawać litewski, białoruski i ukraiński, po kilka osób hebrajski i czeski, jedna osoba niemiecki. Egzamin potrwa 3,5 godziny.
0: A po egzaminach i po pracy zaczyna się weekend. Pogoda jednak będzie daleka od wymarzonej, chyba że ktoś uwielbia intensywny deszcz i grad oraz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Zapowiadają się burze.
1: Pogoda uspokoi się po weekendzie, ale wciąż trzeba się spodziewać przelotnego deszczu, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
23: Nadal ten porwisty wiatr, lokalnie burze i temperatury będą bardzo podobne do tych z okresu weekendu. Około 20 stopni, natomiast najchłodniej tutaj na zachodzie do 15-16 stopni.
1: Lokalne ulewy nie poprawią sytuacji z suszą hydrologiczną, bo woda szybko spłynie do rzek i kanalizacji, a nie głęboko do ziemi.
0: Piłkarzom pogoda niestraszna. Wiadomości sportowe w Radiu Z i Krzysztof Wilanowski.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika. Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
26: W piłkarskiej ekstraklasie zaczyna się decydująca część sezonu. Przed nami przedostatnia kolejka rozgrywek. Dzisiaj w Kielcach ważny mecz w kontekście walki o utrzymanie. Korona podejmie Widzew Łódź.
27: Sama ranga, waga tego meczu warunkuje nastawienie. My musimy być przygotowani na wojnę, na walkę od pierwszej minuty. To jest pierwszy z dwóch ostatnich meczów, z dwóch naszych ostatnich finałów. Zdajemy sobie też sprawę, że zwycięstwo może nas już utrzymać.
26: Mówił trener Kielczan Jacek Zieliński. Początek tego meczu o 20:30. Wcześniej Zagłębie Lubin podejmie Pogoń Szczecin, która też ciągle nie jest pewna utrzymania. A nasze piłkarki awansowały na mundial. Reprezentacja Polski do lat 17 2-0 pokonała Anglię. To był mecz o 5. miejsce Mistrzostw Europy w Irlandii Północnej. Obie bramki dla biało-czerwonych zdobyła Zofia Burzan. Ta wygrana dała też Polkom miejsce w tegorocznych Mistrzostwach Świata. I jeszcze kolarstwo. Włoch Davide Ballerini wygrał 6. etap Giro d'Italia z metą w Neapolu. Bez większych zmian w klasyfikacji generalnej liderem pozostaje Portugalczyk Afonso Eulalio.
25: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu. Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
24: Tak patrzymy na tę mapę pogodową dzisiaj rano, jaki to jest bałagan, jak po prostu w dziecięcym pokoju. Dzisiaj, słuchajcie, najchłodniej na zachodzie 13-14 stopni, w centrum 16, najcieplej na wschodzie 21 i poza wschodem wszędzie deszczowo i burzowo.
28: Jest taki bałagan, że jak przyjdzie twój stary, to powie, no jeszcze tu tylko...
25: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.
28: Sam każdy sobie sam dokończy. A już niedługo, drodzy słuchacze, połączymy się z Grażyną Torbicką i ona nam powie pewną ciekawostkę o pewnej palmie.
24: Zostańcie z nami.

0: Jeżeli jeszcze nie słyszeliście, to jest męskie granie orkiestra tegoroczne nareszcie, czyli Zalia, Igor Herbut i Vito Bambina. Kochani, a teraz u nas w Radio Z najbardziej filmowa melodia wszechczasów. Bartek, poznajesz z jakiego to filmu?
1: Tak, to są Gwiezdne Wojny.
0: Nie, blisko.
1: Sami Swoi.
0: Nie, ani nie, jak rozpętałem II wojnę światową, no.
1: To jest Indiana Jones.
0: No pewnie, bo słuchajcie, trwa 79. festiwal w Cannes i filmowcy walczą tam o słynną Złotą Palmę.
1: I a propos palmy, teraz nasza radiowa specjalistka od filmów, Grażyna Torbicka, która opowie nam, Grażyno, dlaczego ta nagroda w Cannes to właśnie palma?
2: Dzień dobry bardzo Marku, dzień dobry bardzo Bartku,
0: dzień dobry bardzo drodzy słuchacze.
2: Pytacie, dlaczego palma? Dlaczego tak bardzo kojarzy się z Cannes? Otóż powodów jest kilka. Palmy na lazurowym wybrzeżu, na bulwarze Croisette są piękne. Złota palma to marzenie każdego filmowca, ale są też tacy, którym po odniesieniu sukcesu w Cannes odbija palma.
0: A, i to dlatego ta nagroda, tak.
1: No, mój ojciec też często chyba bywał.

0: na bulwarze Croiset.
1: Czemu?
0: Tak mówił cały czas.
1: No to zmyślam, gdzie on był na
0: Croiset.
2: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays. Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
9: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Już w tę niedzielę. Widzimy się w Szczawnicy przy kolei linowej na Palenice. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
11: Rowerowe pikniki majowe. Nakręca województwo małopolskie. Na rowerowe pikniki zaprasza Cross, polski producent rowerów elektrycznych.
12: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt, 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt, również 70% taniej. Biedronka. Codziennie niskie
13: ceny. Zobacz, Stasiu, soku.
14: Gdzie? Nie widzę.
13: No tam, patrz.
14: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
13: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
15: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
14: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
15: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
16: Masz już Modivo Club Gold?
17: Nie. A warto?
16: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
17: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
16: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
17: Brzmi super. No to jak dołączyć?
16: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
18: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
19: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
18: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
19: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
20: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
21: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2290.

0: Słuchacie Radia Z, poprosimy o wyjątkową wakacyjną muzyczkę. Chałupy Welcome to Zbigniew Wodecki, bo mamy najnowszy ranking miejsc wakacyjnych. Uwaga, czyli gdzie Polacy najczęściej spędzają urlop.
1: O, super, mogę zgadywać?
0: Próbuj.
1: Dobra, dawaj, no. Okej. Okay.
0: Uwaga, uwaga. Na pierwszym miejscu niezmiennie króluje...
1: Mława.
0: Jak Mława, Bartek? No nie, Bałtyk. Bałtyk,
1: ja, co ty gadasz?
0: No Bałtyk, no.
1: A ja byłem święcie przekonany, że Mława. No dobra, trudno. Dawaj dalej, na pewno się odkuje. No,
0: no dobra, drugie. Drugie najpopularniejsze polskie miejsce wakacyjne to...
1: Tychy.
0: No co ty, jak Tychy? Góry, góry.
1: Ale byłem blisko. Bo jak byłem, jak ładna pogoda jest, to z Tychów widać już Beskidy.
0: Tak, jasne, no.
1: No pewnie, wystarczy zajrzysz tam za Kobiór, Pszczynę, Czechowice i już masz Bielsko. Dawaj, dawaj, trzecie. Moja ostatnia szansa, no.
0: No to już ostatnia szansa, uwaga. No. Na miejscu trzecim najlepsze wakacyjne miejsce dla Polaków na wakacje to...
1: Łaziska Górne.
0: Nie, Bartek, Mazury. Mazury, nie poszło ci, nie udało ci się.
1: Ajajajaj, no to trudno, mi się nie udało, ale powiem ci, że w myślach przeniosłem się do łazisk. Już mi się tak na serduszko miło zrobiło.

0: Już za chwilkę 8:02. Gość Radia Z, Marcin Zaborski i Krzysztof Paszyk, szef klubu PSL, były minister rozwoju, ale zanim to nastąpi, zanim
1: tak
0: wiadomości...
1: Tak zwanym międzyczasie. Tak? Można cały czas wziąć udział w naszej loterii, w której dzisiaj do wygrania jest 770 tysięcy złotych. Nagroda główna.
0: Tak, i korzystajcie, bo działa ciągle super ekstra bonus. Każdego SMS-a mnożymy razy. Ile razy mnożymy w tej godzinie, panie wydawco, SMS-a?
1: 7700.
0: Na pewno, a nie 14 tysięcy. Było chyba więcej. Panie wydawco, bardzo proszę. Słucham? Nie słyszę?
2: 14 tysięcy.
0: Czy to się nagrało? On mówi, że 14. 14 tysięcy razy. Mnożymy SMS-a o treści Radio Z. Wysyłajcie na 7353. Nagroda główna 770 tysięcy złotych. Radio Z na 7353.
3: Radio Z i już.
4: Last finalist is from...
5: Mamy to. Finał Eurowizji jest nasz. Po wtorkowych emocjach czas na wielkie kibicowanie polskiej reprezentantce Alicji Szempińskiej w finale Eurowizji 2026. Słuchaj Radio Z i przeżywaj z nami emocje jednego z największych wydarzeń muzycznych na starym kontynencie. Finał Eurowizji 2026 z polską reprezentantką Alicją Szempińską.
6: Cześć, tu Alicja. Zapraszam do Radio Z.
5: Słuchaj tylko w Radio Z.
7: Reklama.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
11: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
13: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsulki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Marian, a z kim ty tam znowu w ogrodzie jesteś?
18: Barbara, z kolegami, tymi z Media Expert. Ze sztylem przycinam gałęzie, z kercherem myję taras, bo donicę już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę dla ciebie, kochanie.
17: A z kim będziesz kosił?
18: No kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
19: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w super cenach w Media Expert.
20: Bo z Media Expert taniej masz.
7: Po reklamie.
0: 8:00 za pasem, jest piątek, 15 maja. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiak.
21: Nagły zwrot w sprawie amerykańskich żołnierzy. Przyjadą czy nie?
22: Polska zbrojna. Mają się znaleźć pieniądze dla policji i Straży Granicznej.
21: A po wiadomościach gość Radia Z, szef klubu PSL Krzysztof Paszyk.
0: Ósma.
21: Szok, niedowierzanie, jedno pytanie. Czy do Polski przyjedzie amerykańska brygada pancerna? Kolejny dzień to kolejny zwrot akcji. Powołując się na swoje źródła, CNN i Politico podają, że żołnierze nie zostaną przerzuceni do Polski, a decyzja szefa Pentagonu była nagła i zapadła w tym tygodniu.
22: Nie jest do końca jasne, dlaczego Pete Hegseth miał wydać rozkaz, aby nie wysyłać wojsk na rutynową misję do kraju, który Stany nazywają wzorowym sojusznikiem.
21: Michał Dzieniński zbiera i weryfikuje najnowsze informacje.
0: Zgadza się.
21: Michał, jeszcze wczoraj pierwsze doniesienia o tym dementował polski minister obrony. Jakie dzisiaj.
1: Na razie brak komentarza. Wczoraj z ambasadorem USA w Polsce rozmawiał minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Stwierdził, że Polska jest gotowa przyjąć dodatkowych amerykańskich żołnierzy, czyli w domyśle przerzuconych z Niemiec. Cały czas też padają słowa o nieredukcji, a relokacji amerykańskich wojsk i analizie sytuacji także w pozostałych krajach wschodniej flanki NATO. Amerykańska administracja w tej sprawie na razie milczy.
22: Prezydent Trump mówił dotąd tylko o redukcji amerykańskich wojsk w bazach w Niemczech. Nie wykluczał przerzucenia ich na wschodnią flankę NATO.
21: Będą pieniądze dla policji i straży granicznej mimo weta prezydenta do ustawy o SAFE.
22: Rząd znalazł sposób, by jednak sięgnąć po miliardy dla wojska, a teraz ma pomysł na finansowanie także innych służb.
21: Szczegóły mamy poznać dziś po południu, zapowiada minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Ważna informacja, jak będziemy finansować działania Straży Granicznej, Policji czy mobilności militarnej w kolejnych latach, żeby móc zrealizować to wszystko, co było w pierwotnym projekcie i programie SAFE.
22: Pieniądze będą też na inwestycje w kolej i drogi, co ma zwiększyć możliwość przemieszczania się wojsk.
21: Transkrypcja to dopiero początek. Pary jednopłciowe będą teraz starały się egzekwować wszystkie prawa należne małżeństwom. Tak uważa pełnomocnik dwóch mężczyzn, których związek został wpisany do rejestru Urzędu Stanu Cywilnego.
22: Mecenas Artur Kula nie wyklucza, że kolejna batalia sądowa dotyczyć będzie możliwości adopcji dzieci przez pary jednopłciowe.
3: Zakładam, że będą pary, których małżeństwa zostały transkrybowane, które będą chciały także ubiegać się o kwestię adopcji i myślę, że też z perspektywy prawnej nie widzę jakichś takich argumentów, dla których to akurat uprawnienie miało być tym jedynym, które nie jest dostępne.
21: Pierwszy akt małżeństwa pary jednopłciowej został wpisany w warszawskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Dotyczy dwóch mężczyzn, którzy pobrali się w Berlinie.
22: To w ich sprawie orzeczenie wydał Unijny Trybunał Sprawiedliwości i Naczelny Sąd Administracyjny.
21: 7:40, teraz najważniejsza rozmowa poranka. Marcin Zaborski i gość Radia Z.
23: A razem z nami przewodniczący klubu parlamentarnego PSL Trzecia Droga, Krzysztof Paszyk. Kłaniam się. Dzień dobry, panie pośle.
24: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
23: No i krótka piłka na początek z pytaniem. Wiek emerytalny kobiet i mężczyzn powinien być równy, tak czy nie?
24: Myślę, że nie. Specyfika pracy kobiet i mężczyzn jest inna. Większość zawodów też, jakie wykonują kobiety i mężczyźni, mają swoją specyfikę, więc uważam, że ten podział jest jak najbardziej wskazany.
23: Na radioz.pl zadajemy to samo pytanie. Zobaczymy, co na to nasi słuchacze. Ale o zrównanie wieku przechodzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn upomina się Polska 2050. Mówi, że będzie walczyć o to. PSL nie pomoże?
24: Wydaje mi się, że jest dzisiaj mnóstwo ważniejszych tematów, które stanowią najważniejsze wyzwania dla bezpieczeństwa i przyszłości Polek i Polaków niż akurat pomysły na wiek emerytalny.
23: Doświadczenia... Ale pana zdaniem to jest sprawiedliwe, że kobiety i mężczyźni przechodzą na emeryturę w różnym wieku?
24: Wydaje mi się, że tak, bo ja widzę szereg czynników, które to uzasadnia i to nie jest dzisiaj, myślę, że wszczynanie debaty na ten pomysł, dzielenie Polaków tym problemem naprawdę nie jest niczym dobrym. Gdyby Polska 2050 miała trochę dłuższą pamięć historyczną, to wiedziałaby, że to nie jest na przykład temat, który buduje w jakiś sposób.
23: Jasne,
24: i niesie coś do...
23: ale mężczyźni żyją krócej, kobiety dłużej. To nie jest dla pana argument ważny.
24: Nie jest, to jest statystyka. Jeśli chodzi o długość życia, to jest w dużej mierze statystyka i tu naprawdę my dzisiaj
23: ale ta
24: musimy...
23: statystyka sprawia, jak długo pobieramy emeryturę na przykład.
24: Dzisiaj w Polskim Stronnictwie Ludowym uważamy, że kwestie związane z bezpieczeństwem naszego kraju, tym co się dzieje dynamicznie wokół naszego kraju, to jest temat, który powinien bardziej koncentrować uwagę wszystkich sił politycznych, zwłaszcza Polski 2050, jako środowiska obecnego i budującego, tworzącego rząd, niż dzisiaj teraz pomysły na sprawy wieku emerytalnego.
23: Minister Pełczyńska-Nałęcz mówi, że nie ma drugiego takiego kraju w Europie jak Polska, jeśli chodzi o ten podział na różny wiek emerytalny.
24: Nie ma drugiego takiego kraju w Europie, który za wschodnią granicą ma wojnę, który ma dzisiaj szereg wyzwań potrzebnych do pilnego zrealizowania wysiłkiem rządu i dlatego wydaje mi się, że to nie jest najszczęśliwszy moment na tego typu debatę.
23: No to wygląda na to, że Stany Zjednoczone wstrzymają przerzut brygady pancernej do Polski. CNN informuje, powołując się na swoje źródła, że szef Pentagonu miał podjąć taką decyzję nagle w tym tygodniu. A jeszcze wczoraj słyszeliśmy wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, który zapewniał, że ta sprawa Polski nie dotyczy, dotyczy Niemiec.
24: Nic się od wczoraj nie zmieniło, panie redaktorze. Mamy spekulacje, dywagacje medialne. medialne, anonimowe wypowiedzi versus jasne stanowisko wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza.
23: Ale może on robi dobrą minę do złej gry? Po prostu nie wie, co jest grane.
24: Nie sądzę, panie redaktorze. Od wielu miesięcy Polska prowadzi niezwykle żmudną i konsekwentną politykę i próbuje doprowadzić do zwiększenia obecności polskich żołnierzy w amerykańskich żołnierzy na terenie Polski. Jak wiemy, dyplomacja wymaga ciszy, wymaga spokoju.
23: Albo działania, panie pośle, bo te działania są. Słysząc te plotki, minister obrony powinien natychmiast wsiąść w samolot i polecieć do Waszyngtonu na rozmowę z szefem Pentagonu.
24: Dobrze wiemy, że tak nie działają relacje i kanały dyplomatyczne.
23: U Trumpa to tak działa.
24: Nie ma nerwowości, nerwowość nie jest wskazana. Natomiast mamy żmudne, konsekwentne, skuteczne działania podejmowane przez polską stronę, które wymagają ciszy, spokoju. Ja bym apelował dzisiaj do wszystkich sił politycznych i tych opozycyjnych, i tych tworzących koalicję rządową, aby nie niweczyć, nie podważać, nie przeciwdziałać tym działaniom, które są podejmowane, bo to jest niezwykle dzisiaj ważna sprawa, kluczowa sprawa z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, aby rozwijać obecność wojsk amerykańskich na terenie naszego kraju.
23: Ale nerwowość, napięcia na linii prezydent-rząd mogą w tej sprawie zaszkodzić?
24: Ja nie widzę, żeby tu były jakieś bardzo mocne w tej sprawie napięcia.
23: W ogóle są polityczne napięcia między prezydentem a rządem.
24: W sprawach związanych z bezpieczeństwem wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz jest gwarancją komunikacji i kontaktu bezpośredniego, jeśli chodzi o te wyzwania. I tu bym się nie obawiał niczego złego. Natomiast ten apel, wracam do niego. Na opozycję nie liczę, bo tam już dawno temu politykierstwo wygrywa ze zdrowym rozsądkiem i racją stanu Polski, ale do liderów i środowisk tworzących rząd chcę dzisiaj z tego miejsca zaapelować, aby jak najbardziej spokojnie do tego podchodzić i nie niweczyć tych wysiłków, które są podejmowane przez ministra obrony narodowej.
23: Panie
24: właśnie
23: przewodniczący,
24: na celu pozyskania jak największego kontyngentu amerykańskich żołnierzy.
23: Czy premier obiecał PSL-owi, że transkrypcja małżeństw jednopłciowych nie będzie otwarciem drogi do adopcji dzieci przez pary jednopłciowe?
24: Panie redaktorze, uważam, że wokół transkrypcji jest za dużo emocji, za dużo.
23: Rozumiem, emocje są, ale pytanie jest takie, rozmawialiście z premierem i postawiliście taki warunek?
24: Myślę, że zarówno osoby, którym zależy na transkrypcji, jak i większość społeczeństwa chce do tej sprawy podchodzić w sposób spokojny, bez takiej burzy i histerii, która czasami od wczoraj się pojawia.
23: Boicie się tego, że to jest furtka do adopcji dzieci przez pary jednopłciowe?
24: Nie, my się niczego nie boimy. Odwołujemy się do stanu faktycznego. W Konstytucji mamy niezmiennie zapis o tym, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny. Dalej mamy ustawodawstwo, które jakby odpowiada temu. Natomiast wszystko, co się zadziało wokół transkrypcji, jest efektem wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów wojewódzkich.
23: W Warszawie transkrypcja ruszyła. W konsekwencji, brawo, panie prezydencie Trzaskowski.
24: W konsekwencji tego nie tylko samorząd Warszawy, ale też inne samorządy takiej transkrypcji pewnie będą dokonywać. Ale to nie jest zawarcie, bo też wielu próbuje już głosić wręcz, że to właściwie jest tożsame z uznawaniem, czy dopuszczeniem zawierania związków małżeńskich przez osoby tej samej płci. To nie jest prawda. Transkrypcja jest uznaniem związku zawartego w innym kraju, a nie dopuszczenie tego związku w Polsce. No natomiast rozważamy, panie redaktorze, też przygotowanie ustawy, która jasno tą sprawę, jeśli chodzi o adopcję, ureguluje. Ale co najważniejsze...
23: Rozważamy, to znaczy kto rozważa? Klub. Polskie Stronnictwo Ludowe.
24: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego rozważa działania legislacyjne, które by ten temat jednoznacznie rozwiały.
23: Natomiast, czyli chcecie napisać ustawę, która powie, że pary jednopłciowe nie mogą nigdy adoptować dzieci.
24: To jest uproszczenie.
23: Od czego chcecie w takiej ustawie?
24: Przede wszystkim dokończenia prac nad ustawą o statusie osób najbliższej.
23: No ale ona jest w Sejmie i te prace
24: trwają. Jest w Sejmie, ale wymaga też przyspieszenia. Nie wszystkie środowiska, widzę, z entuzjazmem podchodzą do tej pracy. Więc
23: kiedy te prace się mogą skończyć, jeśli chodzi o ustawę o statusie osoby najbliższej?
24: Odwołując odwołując się do tego spokoju, który myślę, że powinien towarzyszyć zarówno samemu procesowi transkrypcji, jak również działaniom legislacyjnym, które powinny być podjęte, właśnie tam powinniśmy się dzisiaj skupić na naszej aktywności.
23: Rozumiem, ale czy ktoś na przykład rozmawia z prezydentem o tej ustawie, o statusie osoby najbliższej?
24: Tak, jako przedstawiciele klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego przed kilkoma tygodniami skorzystaliśmy z takiego zaproszenia.
23: I zakłada pan po tych rozmowach, że nie będzie weta prezydenta?
24: Rozmawialiśmy dosyć długo z prezydentem, z jego otoczeniem. Wydaje się, że sama ustawa nie budzi obaw pana prezydenta. Bardziej niektóre zapisy z uzasadnienia, czy te zapisy towarzyszące tam pozostają i budzą jakąś kontrowersję. Natomiast nie jest przesądzona kwestia weta, moim zdaniem.
23: Za chwilę o tej polityce jeszcze porozmawiamy w internecie, ale zanim to raz jeszcze krótka piłka, trzy pytania tym razem, panie przewodniczący. PSL mogłoby połączyć siły z Morawieckim, tak czy nie?
24: Nie wydaje mi się, żeby było to możliwe. Różnice, które dotyczą wielu spraw związanych chociażby z podejściem do kwestii sojuszy strategicznych, interesów międzynarodowych Polski nas bardzo różnią.
23: Pytanie drugie. Sejmowe komisje śledcze to strata czasu, tak czy nie?
24: Nie.
23: O tym też porozmawiamy. Braun, zagrożeniem dla polskiej demokracji.
24: Dodam, dużym zagrożeniem dla polskiej demokracji, dla polskiego bezpieczeństwa. Znaczy, jeśli ktoś jest oszołomem, no nie ma co szukać w polityce, a to towarzystwo pana Brauna z nim na czele, no to jest czyste zagrożenie. To jest agentura rosyjska wpuszczona do polskiej polityki, do polskich organów władzy publicznej. Wielokrotnie mieliśmy już na to dowody z sejmowej mównicy.
23: W naszej sądzie pytaliśmy, czy wiek emerytalny kobiet i mężczyzn powinien być równy. Na tak 59% odpowiedzi, 41% na nie. Na radio.pl dalszy ciąg naszej rozmowy i te wyniki. Polecamy.
21: Uważam, że podział jest wskazany, mówi w Radiu Z Krzysztof Paszyk o zrównaniu wieku emerytalnego.
22: Nic się od wczoraj nie zmieniło, zapewnia szef klubu PSL w sprawie przyjazdu amerykańskich żołnierzy do Polski.
21: W konstytucji mamy zapis, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, przypomina polityk ludowców.
22: Transkrypcja to nie jest zawieranie związków osób tej samej płci, zauważa były minister rozwoju.
21: Rozmowa trwa, warto przełączyć się na internetowe kanały Radia Z.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Co tu się dzieje w tej pogodzie? Dzisiaj burzowo, słuchajcie, właściwie bez deszczu, tylko w Białymstoku i w Suwałkach, a poza tym wszędzie popada przelotnie, ciągle albo będzie wręcz burzowo. Na termometrach na zachodzie 14 stopni, w centrum 16, na wschodzie najcieplej 21.
5: No zimna Zośka, no co tu dużo gadać, no. Weszła i pokazała się w pełnej krasie.
0: Zofia!
4: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.

0: A teraz mamy dobre wieści dla kierowców w Radiu Z, bo rządowy program CPN, czyli ceny paliw niżej, przedłużają do końca maja, czyli jeszcze przez 2 tygodnie z haczykiem. Minister Motyka będzie codziennie podawał ceny paliw.
1: Jupi! To jest lepsze niż losowanie lotto normalnie. Wstajesz rano i czekasz, jakie to cyferki. No dziękujemy, no.
0: Dziękujemy. Przy okazji mamy też sondaż, bo słuchajcie, tyle samo Polaków mówi, że żyje im się źle i że żyje im się dobrze, czyli to jest równo po 44% w sondażu dla Super Ekspresu.
1: Ale czekaj, 44 plus 44 to jest 88, tak?
0: Tak.
1: No to, a do 100% brakuje 12. Ja się pytam, gdzie pozostałe 12% ankietowanych?
0: No bo to jest ta grupa, która odpowiedziała słynne, trudno powiedzieć, nie mam zdania, rozumiesz?
1: A, to są ci, którzy pytają, co na obiad i w co ja się mam dzisiaj ubrać.
0: To oni.

0: Nie odchodźcie za daleko, już za chwilkę w wiadomościach Radia Z o 8.30 powiemy o przygotowaniach do słynnej Nocy Muzeów, bo to już, No, kiedy ostatnio byłeś w muzeum, Bartek?
1: Wczoraj.
0: Tak, jakim muzeum?
1: Znaczy nie wiem, bo ja byłem, tylko potrzebowałem toalety.
0: 8.30 wiadomości, więcej szczegółów. Radio Z i
2: już. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
7: Rządza
2: pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 770 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
8: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
15: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
16: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
3: Po reklamie.
0: Punktualnie 8.30, jest piątek, 15 maja. Wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michała Damiuk.
7: Polityczne zawirowania wokół przyjazdu amerykańskich żołnierzy do Polski.
17: Nic od wczoraj się nie zmieniło. Nie sądzę, że szef resortu obrony nie wiedział, przyznaje w Radiu Z były minister rozwoju Krzysztof Paszyk z PSL-u. I dodaje, że Polska próbuje doprowadzić do zwiększenia obecności żołnierzy USA na terenie naszego kraju.
7: Gość Radia Z apeluje do wszystkich sił politycznych,
18: aby nie niweczyć, nie podważać, nie przeciwdziałać tym działaniom, które są podejmowane, bo to jest niezwykle dzisiaj ważna sprawa, kluczowa sprawa z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, aby rozwijać obecność wojsk amerykańskich na terenie naszego kraju.
17: Amerykańskie media podają, że to szef Pentagonu miał podjąć decyzję o wstrzymaniu przerzutu amerykańskich wojskowych.
7: Wciąż rośnie liczba ofiar zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę w nocy ze środy na czwartek. Nie żyją 24 osoby.
17: Rosja informuje za to o zestrzeleniu tej nocy ponad 300 ukraińskich dronów nad swoim terytorium. Miały kierować się na Moskwę i na przygraniczne rejony Białgorodu, Bryjańska i Kurska.
7: Wor w zakonie zatrzymany na Mazowszu. To obywatel Rosji, który może mieć związek z przestępczością zorganizowaną w Polsce.
17: W akcji zatrzymania brali udział funkcjonariusze CBŚP, ABW i Straży Granicznej. 79-latek nie ma dokumentów. Trafił do strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców. Zostanie tam do czasu potwierdzenia jego tożsamości, a potem będzie deportowany.
7: Wor w zakonie, czyli z rosyjskiego złodziej w prawie, to używane w dawnym ZSRR, a teraz w Rosji określenie profesjonalnego przestępcy, który po stosownych rytuałach jest uznany przez środowisko przestępcze za autorytet.
17: Jak wynika z ustaleń policji, Władimir D. został w cudzysłowie koronowany w latach 80.
7: Noc muzeów coraz bliżej. Placówki w całej Polsce szykują niezliczone atrakcje. W Warszawie z soboty na niedzielę swoje drzwi otworzy szeroko m.in. Centrum Nauki Kopernik.
17: W tym roku pokażemy, jak działają efekty specjalne wykorzystywane w filmach, zachęca Katarzyna Nowicka-Scenka.
19: Czyli na przykład będzie można zobaczyć właśnie, jak powstają różnego rodzaju efekty pirotechniczne. Będzie sporo płomieni i będą również gigantyczne balony. Na naszym patio tutaj na scenie rozstawimy teleskopy i będzie można spojrzeć w niebo, a noc ma być bardzo sprzyjająca, bo księżyc będzie w nowiu akurat.
7: A to się uda, jeśli nie będzie za dużo chmur.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: A, muzeum, kiedyś to było, kapcie się zakładało na buty, podłoga skrzypiała, fantastyczna sprawa. A teraz na zachodzie, dzisiaj w Polsce 14 stopni, w centrum 16, na wschodzie 21, tylko na wschodzie jeszcze w miarę pogodnie, bo poza tym, o panie deszczo, o panie burzowo. O,
1: no ale teraz też możesz ten kapcie sobie założyć i się poślizgać, tylko trzeba wykładzinę czymś polać.
20: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna marki Lux Decor. Trzecia.

0: To był artysta, który nazywa się Sylwer. Sprawdziliśmy, do Sylwera zostało 230 dni. A dzisiaj w Żądzy Pieniądza możecie wygrać między innymi 77 tysięcy złotych, ale w finale mamy dla was coś niesamowitego. Nawet 770 tysięcy.
1: A oto dowód. Posłuchajcie tego, jak cieszą się ci, którzy już u nas wygrali.
2: Super, no nie wierzę jeszcze, nie? To wszystko, że w ogóle państwo do mnie zadzwoniliście, ale jest super.
3: Nie wierzę. Nie wierzę. Po prostu nie wierzę.
0: To uwierz, każdy SMS wysłany teraz wchodzi do gry razy 7700. Odpalamy bonusa. SMS o treści Radio Z wysyłajcie na 7353 za 3,69 W.
1: 770 tysięcy. To jest prawie bania. Czeka na kogoś z was.
0: Radio Z 7353.
4: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.
5: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Jak zaoszczędzić 25 zł w Biedronce? To proste. W piątek 15 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 18 do 20 maja przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen.
0: Mariam, wchodzę do Mariolki, patrzę, a tam nowa lodówka Beko. Elegancka, energooszczędna i z wyświetlaczem.
6: Co ty powiesz?
0: No, w Media Expert na Beko Days w supercenie kupiła. I jeszcze kostkarkę do lodu gratis dostała.
6: Aż ta Mariolka to jednak potrafi.
7: Zyskaj orzeźwienie każdego dnia. Kup wybraną lodówkę Beko i odbierz kostkarkę do lodu gratis. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie.
9: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Już niebawem przybiorę kolejną.

0: To już jutro wielkie święto europejskiej piosenki, kochani. Eurowizja w Wiedniu.
1: Tak, dokładnie, przepraszam, aż mnie zatkało, bo w Wiedniu jest nasza wysłanniczka Magdalena Barczyk. Ona tam jest, ona tam śledzi. Magda, powiedz, czy na sobotę już wszystko jest przygotowane, czy te trawniki są pomalowane na zielono, czy nie, bo jest czyste.
2: Słuchajcie, ta zapowiedź była tak fajna, że po prostu przeniosłam się jak na początek wczorajszego półfinału z tym dźwiękiem. Nie, no tak, słuchajcie, no miasto jest oczywiście przygotowane na ten wielki finał. Mnóstwo flag, mnóstwo wolontariuszy, którzy pracują dzień i noc po to, żeby wszyscy ci, którzy przyjechali na to święto muzyki, czuli się przede wszystkim bezpiecznie, no i tak, żeby te emocje poczuli, więc jak najbardziej wszystko jest gotowe. No jeśli chodzi o artystów, no to tutaj jeszcze dzisiaj cały dzień prób. Wyobraźcie sobie, że niektórzy wczoraj zeszli ze sceny po godzinie 22 i za moment w zasadzie o 13 wejdą już na scenę ponownie, bo dzisiaj cały dzień jeszcze dopinania wszystkiego przed wielkim finałem. No niektórzy niestety nie wiedzieli, czy się w tym finale znajdą, czy nie, więc pomyślcie sobie, że te emocje u nich są naprawdę duże. Troszkę mniejsze emocje, bo 2 dni wolnego miała nasza Ala, więc tutaj cieszymy się, że miała okazję chwilkę oczywiście odpocząć. Ona dzisiaj również pojawi się na scenie podczas prób, ale to nic, ja już teraz nic więcej nie powiem, bo powie to Ala własnymi słowami prosto do słuchaczy Radia Z.
3: Bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom Radia Z, którzy mnie wspierają, zarówno słuchaczom, jak i redakcji. To wsparcie znaczy dla mnie bardzo wiele i bądźcie ze mną w wielkim finale. Trzymajcie kciuki, jak możecie, to głosujcie. Buziaki dla Was. Dziękuję jeszcze raz.
0: No właśnie, bo to przecież widzowie, to my, słuchacze, głosujemy. Alicja Szemplińska, jutro wielki finał Eurowizji o 21, tak?
1: Powiem Ci w sekrecie.
0: Tak, powiem wam, tylko nie mówcie nikomu. Ja już jestem całą rodziną umówiony na kanapie w sobotę i będziemy oglądali od deski do deski.
4: No i słuchajcie oczywiście relacji obszernych naszej specjalnej wysłanniczki do Wiednia, czyli Magdy Barczyk. Madziu, dziękujemy bardzo.
2: Pa, pa.

0: Chyba się już przyzwyczailiście, że skoro piątek, to w piątek mamy dla was w Żądzy pieniądza coś ekstra. Dzisiaj między innymi u nas do wygrania 77 tysięcy złotych, a nagroda główna to 770 tysięcy złotych, również polskich.
1: I uwaga, do godziny 9, czyli niecałe 6 minut. Jeszcze 6 minut tylko zostało, bo mamy teraz bonus za każdy SMS, który wyślecie do nas. Mnożymy razy 7700, ale każdy.
0: Otóż to, jaki SMS zapytacie? Nic prostszego, SMS o treści Radio Z na 7353 za 3,69 z VAT. Radio Z na 7353. Powodzenia! Radio Z i
2: już. Tu Cezary Pazura. Mam 100 twarzy. Każda z nich to szansa na nagrodę, która nie traci wartości. Każda z nich na wagę złota. 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Codziennie nowa zagadka. Słuchaj już dziś od 9:00.
3: Reklama.
4: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
5: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Już w tę niedzielę. Widzimy się w Szczawnicy przy kolei linowej na Palenice. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
6: Na rowerowe pikniki majowe z Radiem Z zaprasza partner główny Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu.
7: Sponsorem akcji jest importer Hondy HRV, efektownie stylizowanego i paliwo oszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
13: Tak, tak.
12: Od 6 do 9.
13: Od 6 do 9 w Żabce.
12: Za 6,99 i że na bogato.
13: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
12: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
13: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
12: Dokładnie.
14: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
15: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
16: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
15: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
17: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
3: Po reklamie.
0: Zbliża się 9. Paula Michalik i Michał Adamiak zapraszają na wiadomości Radia Z. Jest piątek, 15 maja.
18: Spekulacje, dywagacje. Krzysztof Paszyk w Radiu Z o odwołaniu przyjazdu Amerykanów.
19: Strażacy nie mają już co robić w Puszczy Solskiej. Do spalonego lasu weszli leśnicy.
18: A co przynosi zimna Zośka? Mamy dwie wiadomości. Dobrą i złą.
0: Dziewiąta.
18: Nic się w tej sprawie nie zmieniło w kwestii amerykańskich żołnierzy w Polsce, zapewnia o tym w Radiu Z szef klubu PSL Krzysztof Paszyk.
19: Wątpliwości są po ustaleniach CNN, że decyzja szefa Pentagonu zapadła i amerykańska brygada pancerna 4000 żołnierzy nie zostanie przerzucona do Polski.
18: Z gościem Radia Z rozmawiał Marcin Zaborski.
20: Zgadza się.
18: Jeszcze wczoraj minister obrony dementował pierwsze doniesienia na ten temat, a jak jest dzisiaj?
20: Dokładnie tak samo. Według mojego gościa stanowisko szefa MON-u jest jasne, a po drugiej stronie są tylko spekulacje, dywagacje medialne i anonimowe wypowiedzi. Krzysztof Paszyk zapewnia, że od wielu miesięcy Polska prowadzi niezwykle żmudną i konsekwentną politykę po to, by było u nas więcej amerykańskich żołnierzy.
21: Na opozycję nie liczę, bo tam już dawno temu politykierstwo wygrywa ze zdrowym rozsądkiem i racją stanu Polski, ale do liderów i środowisk tworzących rząd chcę dzisiaj z tego miejsca zaapelować, aby jak najbardziej spokojnie do tego podchodzić i nie niweczyć tych wysiłków.
20: Wysiłków szefa MON-u. Gość Radia Z dodaje, że działania podejmowane przez polską stronę wymagają teraz ciszy i spokoju.
18: Mimo weta prezydenta do ustawy o Sejf znajdą się pieniądze na policję i straż graniczną.
19: Te służby też miały skorzystać na unijnych pożyczkach, ale rząd musiał znaleźć inny sposób na ich wdrożenie.
18: Teraz jest nowy pomysł na zapewnienie finansowania tym formacjom. Jaki? Mamy dowiedzieć się dziś. O tym Daniel Wrzos.
22: Oprócz Policji i Straży Granicznej dofinansowanie trafi też na inwestycje w kolej i drogi, które pomogą wojsku przemieszczać się w razie ewentualnego konfliktu czy ćwiczeń w ramach NATO, zapowiada wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
23: Nie da się obronić państwa, budując tylko siły zbrojne. Siły zbrojne są kluczowym elementem, podmiotem działania na rzecz bezpieczeństwa i obronności, ale nie jedynym.
22: Inwestycje w mundurówce i w transporcie będą zrealizowane, jak twierdzi minister obrony, zgodnie z pierwotnym planem wpisanym do programu Sejf.
19: MON już podpisał porozumienie z PKP Cargo. Ma gwarantować odpowiednie pociągi do przewożenia sprzętu.
18: Strażacy robią miejsce leśnikom. Teraz to specjalna komisja lasów państwowych będzie badać przyczyny pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie i szacować straty.
19: Strażacy zakończyli wielodniową akcję. Teraz teren porządkują leśnicy. I właśnie ze względu na bezpieczeństwo do niektórych miejsc nadal nie można wchodzić, mówi Radiu Z Anna Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
24: Ogień naruszył system korzeniowy wielu drzew porastających tereny bagienne i torfowiska, nawet nieco trochę silniejszy podmuch wiatru może spowodować ich przechylenie lub przewrócenie się drzewa.
19: Walka z ogniem w Puszczy Solskiej trwała prawie tydzień. W czasie akcji zginął pilot samolotu gaśniczego.
18: Zimna Zośka nie zabierze ze sobą brzydkiej pogody. To zwyczajowo powinien być ostatni chłodny dzień, ale weekend zapowiada się za to deszczowo.
19: Nawet bardzo, bo służby meteo wydają żółte alerty dla centralnej, wschodniej i południowej Polski.
18: Reporter Radia Z Michał Dzieliński ma najnowsze prognozy. Michał, to może chociaż nie będzie już tak zimno i można brać się za pracę na działce.
25: W zasadzie tak, bo nie widać już na horyzoncie przymrozków. Oczywiście musimy liczyć się, że zmokniemy i to solidnie, szczególnie na południu, ale jak dzwonią i informują nas słuchacze, mamy już pierwsze nowaliki z gruntu.
26: Słuchajcie, a jak rzodkiewka smakuje wyrwana prosto z pola? Właśnie ją próbuję. Wyczyścić tylko o spodnie i deszczyk i można jeść.
25: W weekend można już też spokojnie sadzić kwiaty na balkonie i na działce, a do gruntu bez folii pomidory, bazylię czy paprykę.
18: To jeszcze jedna dobra wiadomość. Do końca maja powinny już pokazać się także gruntowe truskawki.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Herman.
0: O, cześć Ewelina, dobrze, że
29: dzień
0: jesteś.
29: Dzień dobry.
0: To jest taka nowalika rwana prosto z pola. Otóż to, wystarczy wytrzeć o spodnie i je na deszczu umyć. Słuchajcie, na zachodzie dzisiaj najchłodniej 13, w centrum 16, na wschodzie 21, wszędzie burzowo poza wschodem. No, a Ewelinka szykuje atrakcję dla słuchaczy.
29: Oczywiście będziemy pytać, kim jest dzisiaj Czarek Pazura. Mamy fantastyczne nagrody również w zabawie rządza pieniądza, także proszę zostać z nami. Chyba ogłaszamy weekend.
0: Tak jest.
28: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Herman. Radio Z i już.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Black Eyed Peas w Radio Z, 15 minut po 9, a pytanie brzmi, kim jest dzisiaj Czarek Pazura?
1: Dzisiaj będzie o mnie. Doskonały wybór. Moim skromnym zdaniem byłem wielki. I cieszę się bardzo na ten dzień, bo prawdę powiedziawszy od śmierci, bardziej bałem się zapomnienia.
0: Będzie więcej podpowiedzi, także spokojnie, ale warto słuchać Radia Z. Sztabka złota do wygrania. Roxy Faust teraz na szeroką wodę. 16,5 minut po 9.

0: W piątek każda piosenka brzmi jak idealna na weekend. Michael Patrick Kelly, Showback za nami, 21 minut po 9. A w Radiu Z zajmiemy się teraz waszymi marzeniami. Monika z Lublina.
1: No, ja marzę o wakacjach. Ja nie byłam już całe lata na wakacjach, bo ciągle gdzieś tam jesteśmy zajęci opieką nad dziećmi i marzę o tym, żeby w końcu gdzieś wygospodarować ten czas i pieniądze, żeby się gdzieś wybrać w ciepłe miejsce.
0: Do usług, kochani, dzisiaj w naszym portfelu naprawdę mnóstwo kasy. W walizkach czeka 770 tysięcy złotych, ale są też inne kwoty, na przykład 77 tysięcy złotych. A jeśli dołączycie do zabawy teraz, to każdy SMS o treści Radio Z pod 7353 za 369 zł wpada do gry 7 tysięcy razy. Korzystajcie, Radio Z 7353.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: Reklama.
4: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Można poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
12: To co, Marian? Rowery?
13: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
12: A raty jakie mają?
13: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
12: Jakie fajne te rowery. Patrz, Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
13: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Uwielbiam rysowanie.
16: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
17: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
18: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
12: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
19: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
20: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2890.

0: Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
1: Po reklamie.
2: Odgadnij, kim dziś jestem i zdobądź swoją sztabkę złota w Radiu Z. Pozdrawiam, Cezary Pazura.

Oj, były momenty, były. Kasia Sienkiewicz i nowość od niej właśnie. Były momenty w Radiu Z, 20 minut do 10. A w sieci taka ciekawostka. Pojawiło się nagranie, w którym to skrypt odpowiada automatycznie na telefony od telemarketerów. Ktoś stworzył sobie taki skrypt, żeby się chyba zemścić. Taki telefon oddzwania do osoby, która no niestety zostaje wciągnięta w długą dyskusję. Program ma za zadanie zmarnować czas oszustów i telemarketerów, odpowiadając na ich pytania i podtrzymując rozmowę tak długo, jak się da. No podobno karma wraca.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
2: Tak, tak.
1: Od 6 do 9.
2: Od 6 do 9 w Żabce.
1: Za 6,99 i że na bogato.
2: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
1: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
2: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
1: Dokładnie.
3: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
5: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6,5-litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej. Przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy...
14: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
15: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: Mama, z którą rozmowa przy kawie może trwać bez końca. A może to przyjaciel, który zawsze wie, kiedy go potrzebujesz? Kto sprawia, że twój majowy poranek jest wyjątkowy? Weekendowy quiz familijny w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, weź udział w konkursie i wygraj 500 zł oraz roczny zapas kawy Edusho Family.
17: Sponsorem konkursu jest producent kawy Edusho.

0: Edyta Bartosiewicz, słynna Jenny za nami, a ja przypominam, że do 10, czyli jeszcze przez 6 minut możecie zagrać o 770 tysięcy złotych w dzisiejszym finale, mnożąc swoje szanse aż 7 tysięcy razy. Jak? SMS-em o treści Radio Z pod 7353, który kosztuje 3,69 zł. Grajcie, wygrywajcie do 10, mnożę wasze szanse 7 tysięcy razy. Radio Z 7353.
1: Mamy to! Finał Eurowizji jest nasz! Po wtorkowych emocjach czas na wielkie kibicowanie polskiej reprezentantce Alicji Szemplińskiej w finale Eurowizji 2026. Słuchaj Radio Z i przeżywaj z nami emocje jednego z największych wydarzeń muzycznych na starym kontynencie. Finał Eurowizji 2026 z polską reprezentantką Alicją Szemplińską.
2: Cześć, tu Alicja. Zapraszam do Radio Z.
1: Słuchaj tylko w Radio Z.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Trawisto.
5: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jest to jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
11: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
10: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
11: A w środku?
10: Ogromny bagażnik, 604 litry.
11: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
10: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
14: Tak, tak.
13: Od 6 do 9.
14: Od 6 do 9 w Żabce.
13: Za 6,99 i żena bogato.
14: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
13: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
14: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
13: Dokładnie.
15: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
16: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
17: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Już w tę niedzielę. Widzimy się w Szczawnicy przy kolei linowej na Palenice. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
18: Na rowerowe pikniki majowe z Radiem Z zaprasza partner główny. Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu.
19: Sponsorem akcji jest importer Hondy HRV. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
20: Po reklamie.
21: Prawie 10 na naszych zegarach w Radiu Z. Najważniejsze wiadomości. Paula Michalik, Michał Adamiuk. Słuchamy.
22: PSL chce ustawy, która zablokuje adopcję przez pary jednej płci, zapowiada szef klubu.
23: Ogromna wymiana jeńców na linii Ukraina-Rosja. Wolność odzyskało kilkaset osób.
22: Jak mocno tracą nasze pieniądze, mamy nowe dane o inflacji.
21: 10.
22: PSL chce specjalnej ustawy, która ureguluje kwestię adopcji dzieci przez pary jednopłciowe, zapowiada to w Radiu Z szef klubu ludowców Krzysztof Paszyk. To ma być dodatkowy projekt obok ustawy o statusie osoby najbliższej.
23: Obiecywana od dawna ustawa jest kompromisowa, aby wszyscy w koalicji rządzącej byli w stanie go poprzeć. Szef klubu PSL Krzysztof Paszyk jest spokojny, że nie będzie także weta prezydenta.
22: Co ma być w tej ustawie, wyjaśni reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
0: Przepisy miałby w sposób jednoznaczny uporządkować związki par jednopłciowych. Według gościa Radia Z w sprawie transkrypcji ich małżeństw dominuje teraz zbyt dużo emocji, a powinna konstytucja.
1: Transkrypcja jest uznaniem związku zawartego w innym kraju, a nie dopuszczenie tego związku w Polsce.
0: Dlatego ustawa PSL-u ma przypominać, że w Polsce małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Gość Radia Z mówi też, że partia jest już po rozmowach ze środowiskiem prezydenta Nawrockiego. No i takie rozwiązanie oczywiście miałoby zyskać jego poparcie. Mateusz Kasiak, Radio Z.
22: Wielka wymiana jeńców między Ukrainą a Rosją, zapowiadał ją tydzień temu Donald Trump i dzisiaj dochodzi ona do skutku.
23: Do Rosji wróciło 205 więźniów, tyle samo swoich ludzi odzyskała Ukraina.
22: Patryk Budniak jest stopniowo wybudzany ze śpiączki. 19-letni żużlowiec przeżył koszmarny wypadek podczas meczu ligowego. Przeszedł operację kręgosłupa i nóg. Jego stan nadal jest ciężki.
23: Środowisko żużlowe zbiera pieniądze na jego dalsze leczenie. Kolega klubowy Patryka wystawił na licytację własny motocykl, mówi dyrektor klubu żużlowego z Gniezna Radosław Majewski. Inni zawodnicy wystawiają na licytację swoje kombinezony.
2: To pokazuje, jak bardzo mocno to środowisko żużlowe się jednoczy. Tak? Mamy motocykl od Norberta Krakowiaka, są kewlary między innymi, co od Kacpra Gomulskiego, też wychowa klubu z Gniezna. Są plastrony, jest między innymi plastron Bartka z Mazlika z turnieju Korony Bolesława Chrobrego w Gnieźnie.
23: Klub z Gniezna zebrał już ponad 400 tysięcy złotych na leczenie i rehabilitację Patryka Budniaka.
22: Są granice cierpliwości. Budowniczy S19 właśnie je przekroczyli. Generalna dyrekcja zerwała umowę z wykonawcą podkarpackiego odcinka Via Carpatii.
23: Miesiąc temu zrobił to wykonawca, zarzucając dyrekcji brak reakcji na zgłaszane problemy i wzrost kosztów budowy.
22: Co dalej z drogą, która miała być gotowa w czerwcu? O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
20: Termin jest już nieaktualny i opóźnienie liczyć będziemy nie w miesiącach, a latach. Inwestor, czyli generalna dyrekcja, teraz przejmie i zabezpieczy teren budowy, mówił mi rzecznik instytucji Szymon Piechowiak.
24: Żeby zachować to, co zostało już wykonane, oraz inwentaryzacja placu budowy, tak żebyśmy dokładnie wiedzieli, co już zostało wykonane, a co jeszcze trzeba zrobić.
20: Jak to będzie już wiadome, rozpisany zostanie przetarg na kolejnego wykonawcę. Ma to się odbyć jeszcze w tym roku. Dopiero w przyszłym będzie on mógł wrócić na plac budowy. Marcin Friedrich, Radio Z.
23: Kontrakt na budowę kilkunastu kilometrów trasy od Domaradza do Iskrzyni wart był 1 mld zł.
22: Inwazja szopów praczy na województwo śląskie. Tej wiosny zaobserwowano je w nadleśnictwie Siewierz i dla leśników nie jest to dobra wiadomość.
23: Bo szop, mimo uroczego wyglądu, stanowi zagrożenie dla przyrody, mówi nadleśniczy Grzegorz Cekus.
25: Jest to zwierzę bardzo inwazyjne. Gatunek, który czyni wielkie spustoszenie w lęgach ptasich. Żywi się praktycznie wszystkim, co jest w stanie dopaść. Świetnie pływa, wspina się na drzewa. A przedstawiciele naszej fauny, jako że jest to gatunek obcy, nie wykształcili żadnych strategii obronnych.
22: Szopy mogą być nosicielami wścieklizny, świerzbu oraz groźnej dla ludzi i zwierząt domowych glizdy szopiej.
23: Dlatego leśnicy radzą, jak postępować z szopem. Nie łapać, nie głaskać, nie dokarmiać.
22: W Radiu Z wiadomości ekonomiczne, z nami Iwona Kutyna.
6: Dzień dobry, zapraszam.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Inflacja rośnie, jest najwyższa od czerwca zeszłego roku. Jak podał GUS, w kwietniu wyniosła 3,2%. Najmocniej podrożał alkohol i papierosy, potaniały odzież i obuwie. Polski sektor gastronomiczny zadłużony na ponad 1 mld zł. Tak wynika z danych Big Info Monitor. Za większość tej kwoty odpowiadają restauracje. Średnie zadłużenie jednej firmy to niemal 90 tysięcy złotych. Blisko 40% Polaków często kupuje w e-sklepach, których wcześniej nie znało. Wynika z badania na zlecenie rzetelnej firmy. Przy wyborze sklepu najważniejsze są bezpieczne metody płatności oraz pozytywne opinie innych klientów. 51% badanych weryfikuje sklep internetowy zawsze, niezależnie od kwoty transakcji. Kosmetyki do makijażu coraz częściej trafiają do koszyka przy okazji zakupów spożywczych. Jak pisze portal dla handlu.pl, w marketach kolorowe kosmetyki kupuje już 21% Polek. 52% uważa sklepy za dobre miejsce na takie zakupy.
27: Sponsorem programu jest właściciel marki Beretta, producent pomp ciepła i klimatyzacji dostępnych w ogólnopolskiej sieci hurtowni Grupa SBS.
6: Ściana wschodnia dzisiaj z najwyższą temperaturą, 21 stopni na Podkarpaciu, 21 na Podlasiu, Suwalszczyźnie, Podlasie i Suwalszczyzna bez deszczu, a pozostałe rejony pod deszczową, a nawet burzową chmurką. A u nas za chwilę kolejna podpowiedź w zabawie 100 twarzy Cezarego Pazury.
27: Sponsorem programu był właściciel marki Beretta, producent pomp ciepła i klimatyzacji dostępnych w ogólnopolskiej sieci hurtowni Grupa SBS.
6: Ewelina Pacena, dzień dobry. Ellie Goulding na początek tej godziny.

0: Galaxy to Kungs, to Teofilus London, a my podpowiadamy, kim jest dzisiaj Cezary Pazura?
1: 2, 3, 4, 5.
2: Dobrze się uczyłem i szybko czytałem. Czasem jedną książkę na dobę. Byłem dobry z matmy. Wiedziałem, że mogę liczyć tylko na siebie.
1: 6, 7, 8, 9, 10.
2: Mówią, że nie urosłem, bo za mało spałem. Zazwyczaj wystarczały mi 3-4 godziny na dobę. Zawsze uważałem, że czas to władza. Często pytano mnie, dlaczego cały czas trzymam się za brzuch. Aha! Błahy powód. Miałem problemy żołądkowe.
3: Pardon.
0: Wiecie? Nie wiecie? To spokojnie, będą kolejne podpowiedzi. Przypominam, że w Radiu Z w zabawie 100 twarzy Cezarego Pazury walczycie o sztabkę złota. A już teraz Shawn Mendes, Camila Cabello i Señorita. Można w parach.

0: Just Like a Pill to Pink w Radiu Z, 22 minuty po 10 i ze spraw arcyistotnych tuż przed tym, jak skończycie pracę i rozpoczniecie weekend, zadbać o swoje finanse. Dzisiaj mamy dla Was pewne 35 tysięcy w zabawie rządza pieniądza, ale to dopiero początek, bo w walizkach także 77 tysięcy i nagroda główna 770 tysięcy złotych. Zagrajcie i wygrajcie, potem będziecie mówić tak.
1: Bardzo fajnie, bardzo się cieszę.
2: Motyle w brzuchu, warto grać. Cieszę się, że wygrałem.
1: Czuję się fantastycznie, po prostu fantastycznie.
2: Hurra, wygrałem 50 tysięcy w Radiu Z.
0: Uwaga, uwaga, od teraz do godziny 11 każdy SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł będzie wpadał do gry 7700 razy. Korzystajcie i wygrywajcie. Radio Z 7353. Radio Z.
3: Przemawiają, przeżywają, przekonują, przekręcają. Zapytacie, kto?
4: Bohaterowie przebojowej listy przebojów, czyli osób, zdarzeń i wydarzeń w Polsce i na świecie. W każdą niedzielę od 10:00 Szymon Majewski prezentuje same hity tygodnia i wybiera ten największy.
3: Przebojowa lista wydarzeń tygodnia w Radiu Z. W każdą niedzielę od 10:00. Szymon Majewski, zapraszam.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
2: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
6: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
11: Oszczędzam.
10: O, a ile?
11: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
12: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bondelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Po reklamie.

0: Bardzo udana kompozycja, czyli Swims, Mr. Know-It-All na antenie Radio Z. 20 minut do godziny 11, a my łączymy się z Wiedniem. Jutro o 21:00, finał Eurowizji, drugi półfinał za nami, a wszystko będzie jasne dopiero za kilkadziesiąt godzin. Magda Barczyk na miejscu śledzi wszystko z bliska. Czy były jakieś zaskoczenia co do przejścia do finału poszczególnych krajów, Magda?
1: Cześć, dzień dobry. Ewelina, odpowiedź na to pytanie pozwolę sobie rozpocząć od takiego słynnego polskiego przysłowia. Nie śmiej się dziadku z czyjego wypadku. Dziadek się śmiał i tak samo miał. To nie jest przypadek, że ja akurat od tego zaczynam, bo nie dalej jak 2 dni temu reprezentant Czech, zresztą dobry kolega Alicji, bardzo nam współczuł, kiedy musieliśmy czekać do ostatniej chwili, żeby dowiedzieć się, że Alicja Szemplińska jako ostatnia wejdzie do finału. No i proszę, nie dalej jak wczoraj przeżywał dokładnie to samo. No ale przyszły dobre nowinki, Czech jest w finale, więc bardzo mocno mu gratulujemy. No, myślę, że dużym zaskoczeniem będzie awans reprezentantki Cypru, która koncertowo położyła wokalnie tę piosenkę, no ale Eurowizja jest trochę o tym, że nie zawsze chodzi o śpiew. No i to jest właśnie ten przypadek. Natomiast ta reprezentantka, czyli Antigoni, tak bardzo cieszyła się z tego awansu, że wpadła do nas do centrum prasowego i jeszcze z nami pośpiewać. No dżala, czyli więcej po cypryjsku, no a co, no słuchajcie, no chyba jedna z faworytek do zwycięstwa jest już bardzo klarowna i to jest Delta Goodrem z Australii. Miss World, w zasadzie jak się na nią patrzy, która wychodzi, śpiewa, jest artystką kompletną, ależ będą emocje jutro.
0: No i z całą pewnością zapraszamy do słuchania Zetki, bo u nas będzie specjalny program, będą goście eurowizyjni, czyli gwiazdy, które kiedyś reprezentował nasz kraj, no i będą oczywiście gorące relacje Magdy Barczyk. Trzymaj się, Magda, dużo siły, bo czeka cię mnóstwo pracy. Pozdrów od nas Alicję, pa, pa.
1: Dzięki, pa.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
5: Rządza pieniądza.
3: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 770 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT lub zagraj online na radioz.pl. Rządza pieniądza w Radiu Z. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
6: Po reklamie.

0: We are young, fan w Radiu Z i chwila do 11, czyli najnowszych wiadomości. Oj, będzie burzowo, będziemy ostrzegać o najnowszych ostrzeżeniach na weekend, nie tylko. Już niebawem. Radio Z i
1: już. Punkt widzenia to nic innego jak sposób oceny i wyjaśnienia zdarzeń.
2: Nie wierzę w to, żeby pan Mateusz Morawiecki nie wiedział, do czego te pieniądze mają być użyte.
1: Każdy z nas ma inny.
3: Czekam na puentę, naprawdę jestem ciekawy, jak pan to doszyje.
4: To nie przerywaj.
1: Wystarczy je porównać i omówić, by zrozumieć siebie i świat. W Radiu Z robimy to w każdą niedzielę.
5: Nazywam się Andrzej Stankiewicz i zapraszam na siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
1: Siódmy dzień tygodnia w Radiu Z w każdą niedzielę o 9:00. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Reklama. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest szóstka.
9: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
12: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
13: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
12: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
14: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
15: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
16: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
15: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
16: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
17: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
18: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
19: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
20: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
21: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
22: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
23: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
24: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
23: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
24: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminek i to zmikronizowanej.
23: Czyli?
24: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Po reklamie.
0: I to już prawie 11:00 na naszych zegarach. Najnowsze wiadomości w Radiu Z ma dla nas Iwona Kutyna.
2: Do 3 razy sztuka Sejm przyjął ustawę o rynku kryptoaktywów. Są ważniejsze tematy, to dzielenie Polaków, szef klubu PSL o wieku emerytalnym. Krakowskie lotnisko rośnie, będzie nowy terminal.
0: Jedenasta.
2: Na początek jednak informacja. Dosłownie sprzed kilku minut policja zatrzymała 5 osób, które brały udział w brutalnym pobiciu Ukraińców na moście świętokrzyskim w Warszawie. Sprawcy mają od 15 do 18 lat. Do tego bulwersującego zdarzenia doszło w miniony czwartek. Grupa około 10 osób napadła i pobiła 3 młodych chłopaków. Jednego z nich próbowali zrzucić z mostu. Najbardziej skatowany 16-latek trafił do szpitala z pękniętą czaszką. Wrócimy do tej sprawy za godzinę. Sejm uchwalił ustawę o kryptowalutach. Z 4 propozycji przeszła rządowa. Przywiejskiej reporter Radia Z Michał Dzieneński. Dzień dobry, Michale.
3: Dzień dobry.
2: To już 3 ustawa przyjęta przez posłów. Poprzednie 2 zawetował prezydent. Co się zmieniło?
3: Zaostrzone zostały kary za oszustwa na rynku kryptowalut. Do tego Komisja Nadzoru Finansowego będzie sprawować nadzór nad tym rynkiem, podkreślał minister finansów Andrzej Domański.
4: Oszczędzających, inwestujących na tym rynku będzie można otoczyć takim samym poziomem ochrony, jak inwestujących na innych rynkach finansowych. Skończcie ten cyrk, stańcie po stronie Polaków i poprzyjcie dobry projekt.
3: Apelował minister do opozycji, która głosowała przeciw. Wciąż jednak pozostaje pytanie, co zrobi prezydent? Będzie kolejne weto, czy nie? Zdaniem urzędników Karola Nawrockiego to właśnie odrzucony dziś projekt prezydencki był najlepszy, a rząd podkreśla, że jedna z prezydenckich poprawek dotycząca większej kontroli rynku kryptowalut została przecież w rządowym projekcie uwzględniona. Sejm, Michał Dzieliński, Radio Z.
2: Ustawa trafi teraz do Senatu. To dzielenie Polaków, tak propozycję minister funduszy Katarzyny Połczyńskiej-Nałęcz o zrównaniu wieku emerytalnego ocenia szef klubu PSL Krzysztof Paszyk. Specyfika pracy kobiet i mężczyzn jest inna, więc uważam, że podział jest wskazany, komentuje gość Radia Z i dodaje, to nie jest najlepszy moment na tego typu debaty.
5: Wydaje mi się, że jest dzisiaj mnóstwo ważniejszych tematów, które stanowią najważniejsze wyzwania dla bezpieczeństwa i przyszłości Polek i Polaków niż akurat pomysły na wiek emerytalny. Myślę, że debaty na ten pomysł, dzielenie Polaków tym problemem naprawdę nie jest niczym dobrym. Gdyby Polska 2050 miała trochę dłuższą pamięć historyczną, to wiedziałaby, że to nie jest temat, który buduje w jakiś sposób.
2: 59% głosujących w sądzie Radia Z ocenia, że wiek emerytalny powinien być równy. Do 20 milionów pasażerów rocznie zwiększy się przepustowość krakowskiego lotniska, a to dzięki budowie nowego terminala. Władze portu podpisały umowę z wykonawcą inwestycji. Pierwsza część terminala, budynek zachodni, ma być oddany do użytku do marca 2029 roku. Zapowiada w rozmowie z Przemkiem Tarankiem prezes portu Łukasz Strutyński.
25: W tym roku już roboty ziemne. Rok kolejny to będą bardzo intensywny czas na lotnisku. Przypomnę, że w tym samym czasie będą trwały prace nad i nową drogą startową.
26: Dopytam o te utrudnienia, z czym muszą się liczyć pasażerowie.
25: Założenie jest takie, że cały czas pracujemy na czynnym lotnisku. Jedyny obszar, który rzeczywiście, można powiedzieć, trochę ucierpi na tym procesie, to jest obszar obsługi pasażerów VIP. Będziemy musieli wybudować terminal VIP tymczasowy. W przyszłym roku taki terminal VIP powstanie.
2: Budowa całego terminala potrwa 6 lat i będzie kosztowała 660 milionów złotych. Jeszcze na koniec mamy dla Was ostrzeżenie synoptyków przed burzami. Zagrzmieć, mocno padać i wiać może w 10 województwach od kujawsko-pomorskiego przez centrum aż po Podkarpacie. Lokalnie możliwy grad dla województwa małopolskiego. Alert przed burzami wydało także RCB.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Sponsorem prognozy pogody jest Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowiska Kłodzkie.
0: Większość województw z alertami pogodowymi, także proszę na siebie uważać, bo te burze mogą być naprawdę gwałtowne. A gdzie spokojnie i cicho na Suwalszczyźnie i Podlasiu, tam sporo słońca, 0 deszczu, 0 burz, 19 do 21 stopni ciepła.
27: Sponsorem prognozy pogody była Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowiska Kłodzkie.
28: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: A kim jest dzisiaj Czarek Pazura? Za chwilę kolejna podpowiedź, teraz Jamal.

0: Gentleman Jackson, Piazzadora w Radiu Z, 15 minut po 11 i ważne pytanie. W kogo dzisiaj wciela się Cezary Pazura? Słuchajcie i odpowiadajcie, bo do wygrania sztabka złota.
1: Dzięki temu, że byłem pilnym i zdolnym uczniem, szybko zacząłem wspinać się w wojskowej hierarchii. Podporucznikiem artylerii zostałem mając 16 lat. Generałem? W wieku 24 lat. No wierzcie lub nie, ale ciągle było mi mało. Dlatego postanowiłem zostać cesarzem. Sam się na niego koronowałem. Dosłownie sam włożyłem sobie koronę na głowę. Wówczas potrzebowałem syna. Ale żeby zostać ojcem, musiałem odejść od miłości mojego życia i próbować gdzie indziej. W końcu udało się. Mojego syna nazwałem Królem Rzymu. Jak zdążyliście już pewnie zauważyć, byłem raczej barwną postacią. Wyspą na morzu przeciętności. Co ciekawe, urodziłem się na wyspie. A, no i zmarłem też na wyspie. No nie ma przypadków.
0: Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, będzie jeszcze jedna podpowiedź. A już teraz Alex Warren, Fever Dream w Radiu Z.

0: Najważniejsza TikTok w Radio Z. Jak tam wasze plany weekendowe, spakowani? My także, walizki wypakowane po brzegi. Dzisiaj, kochani, różne kwoty, na przykład 77 tysięcy albo 770 tysięcy złotych. To jest nasza główna nagroda. Zastanawiacie się, brać telefon? Wysyłać SMS-a? Posłuchajcie, co radzi Ania z Warszawy.
1: Żeby uwierzyli, bo pierwszy raz w życiu coś wygrałam i uważam, że jest duża szansa, żeby coś wygrać. I warto próbować. Jak się nie będzie próbować, to się nie będzie wygrywać.
0: Tak już jest w każdej grze. Dlaczego opłaca się dołączyć do naszej teraz? Bo teraz każdy SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł wpadnie do gry 7777 razy. Tyle siódemek na pewno przyniesie wam szczęście. Radio Z 7353. Radio Z
2: i już. Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Reklama.
4: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Już w tę niedzielę. Widzimy się w Szczawnicy przy kolei linowej na Palenice. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
6: Rowerowe pikniki majowe. Nakręca województwo małopolskie.
5: O siłę na każdy kilometr rowerowej przygody dbają produkty z oznaczeniem Porcja dobrego od Żabki. Uwolnij swój czas i wsiądź na rower.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
1: Siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
2: A w tych siatach? Kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Nowość od Dawida Podsiadło, sezon. 22 minuty do południa, a w Radiu Z przegląd prasy. Podobno saudyjski klub piłkarski Al-Hilal chce sprowadzić naszego Roberta Lewandowskiego za kosmiczne pieniądze. Mówi się o kwocie około 90 milionów euro netto. Za rok gry taka umowa oznaczałaby zarobki przekraczające 1 000 000 złotych dziennie. I na tym nie koniec, bo wyliczono nawet, ile Lewy zarabiałby na sekundę. I wyszło 3 euro na sekundę. No podobno dzieci i pieniędzy nigdy dość, ale chyba bez przesady.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie.

0: bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Właśnie teraz możesz zagrać o wielkie pieniądze.
2: Rządzę pieniądze.
1: Wejdź do gry o 770 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT.
3: Rządza pieniądza w Radiu Z.
1: Radio Z pod 7353.
4: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk, wybór staje się prosty.
9: Po reklamie.
10: Tak, tak, niby to takie proste, a jednak sam mam wątpliwości, kim jestem dziś. Za chwilę następna podpowiedź w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: Wiktoria Kida, Oskar Cym z Księga Żywiołów w Radiu Z, a wy macie jeszcze 5 minut, żeby wykorzystać ekstra ofertę dzisiaj w Radiu Z do wygrania 770 tysięcy złotych w zabawie rządza pieniądza, a tylko do południa, czyli przez niecałe już 5 minut mnożymy każdego SMS-a o treści Radiu Z pod 7353 aż 7777 razy. Korzystajcie, mała inwestycja, 3,69 VAT może się zwrócić i to wielokrotnie. Radio Z 7353.
1: Radio Z i już. Statystyczny Polak w weekendy wstaje nie wcześniej niż o godzinie 8:30. Ale czy każdy z nas jest

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: A co tam w Carrefourze?
9: Odlotowa okazja. Megalekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
12: Zobacz, Stasiu, soku.
13: Gdzie? Nie widzę.
12: No tam, patrz.
13: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
12: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
14: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
13: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
14: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Po reklamie.
18: I to już południe na naszych zegarach. Wracamy do studia wiadomości. Ten najnowsze ma dla nas ponownie Iwona Kutyna.
19: Mieli brutalnie pobić młodych Ukraińców, zostali zatrzymani. Sejm wybrał sędziów Krajowej Rady Sądowniczej na liście kontrowersyjne nazwisko. Młody żużlowiec ranny w wypadku, wybudzony ze śpiączki.
18: Dwunasta. Stołeczna policja zatrzymała domniemanych sprawców brutalnego pobicia Ukraińców. Do zdarzenia doszło na moście świętokrzyskim. Pobici zostali trzej nastolatkowie. Najbardziej poszkodowany został 16-letni chłopak, który trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
20: Policja ponad tydzień szukała osób, które mogą mieć związek z tym pobiciem. Na moście świętokrzyskim zaatakowano grupę 5 osób, w większości pochodzących z Ukrainy. Zatrzymani to Polacy w wieku od 15 do 18 lat. Jak usłyszałem w komendzie stołecznej, ustalana jest obecnie rola każdego z zatrzymanych młodych mężczyzn. Świadkowie twierdzili, że był to atak na tle narodowościowym. Sprawców pobicia odstraszył nadjeżdżający radiowóz. Policjanci udzielili pomocy 16-latkowi, który został najciężej pobity i z obrażeniami głowy trafił do szpitala.
18: Materiały z policji trafiły już do prokuratury. prokuratury na Pradze Północ. Sejm wybrał 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. To 13 osób wskazanych przez kluby koalicji rządzącej, ale także jeden wskazany przez Konfederację i jeden przez PiS. To Łukasz Piebiak, były wiceminister sprawiedliwości u Zbigniewa Ziobry, który miał być zamieszany w tak zwaną aferę hejterską. Nie obyło się bez burzliwej dyskusji. Utrudnianie wyboru zarzucał opozycji Sławomir Ćwik z Centrum.
17: Dlaczego działacie przeciwko Polsce? Dlaczego szkodzicie Polakom? Dlaczego to robicie i dla kogo i za co? Czy za pieniądze, które otrzymuje swoją fundację Zbigniew Ziobro?
21: Pan poseł Michał Wójcik, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość.
22: Panie marszałku, czy pan jest anarchistą, czy pan jest legalistą? Bo jeżeli anarchistą, to procedujmy dalej i rozwalajmy polski system.
18: Posłowie PiS-u ostatecznie nie zagłosowali. Uzasadniali to wydanym postanowieniem Trybunału Konstytucyjnego. Ten nakazał Sejmowi wstrzymanie wyboru sędziów do czasu rozpatrzenia wniosku PiS. Dotyczy on zbadania konstytucyjności przepisów o KRS. Wojewoda lubelski nie odwoła się od decyzji Sądu Administracyjnego w Lublinie w sprawie transkrypcji aktu małżeństwa Alicji Sienkiewicz i Jolanty Prochowicz. Para mieszka w Polsce, a ślub wzięła za granicą. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
23: To wielka ulga, przyznają w rozmowie ze mną Alicja i Jolanta, które dodają, że ich sprawa powinna zakończyć się już po wyroku.
24: Ja czuję przede wszystkim ulgę. Myślę, że jeszcze to do mnie dochodzi i myślę, że jeszcze to będzie trwało.
23: Wyrok sądu uprawomocni się teraz w ciągu 30 dni. Urząd Stanu Cywilnego w Lublinie będzie teraz uprawniony do jego wykonania, mówi mi dyrektor urzędu Bartosz Głowacki.
25: To działania zgodnie z przepisami prawa i w granicach prawa.
23: Tylko w Lublinie do urzędu wpłynęło dotąd kilka wniosków o transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Mateusz Kasiak, Radio Z.
18: W całym kraju takich spraw jest nawet kilkaset. 19-letni żużlowiec, ciężko ranny w wypadku na torze, został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Patryk Budniak przebywa na oddziale intensywnej opieki medycznej, mówi rzeczniczka szpitala w Poznaniu Zuzanna Pankros.
26: Stan ogólny pacjenta w chwili obecnej jest dobry. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej i oddycha samodzielnie. 19-latek reaguje na polecenia lekarzy i kontaktuje się prostymi słowami. Porusza palcami u nóg.
18: Patryk Budniak w niedzielę podczas wyścigu wypadł z toru, uderzył w betonowy mur, miał uraz kręgosłupa i wiele złamań. Jego klub uruchomił zbiórkę na leczenie zawodnika. W ciągu 3 dni uzbierano blisko 400 tysięcy złotych. W Radiu Z czas na wiadomości kulturalne. Paula Michalik.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: Muszą sobie Państwo zdać sprawę z tego, że odszedł geniusz. Tak o zmarłym wieczorem Krzysztofie Piesiewiczu mówi kompozytor Zbigniew Preissner. Śmierć scenarzysty filmowego i prawnika zamyka pewną epokę w kulturze polskiej i światowej, uważa Preissner. I przypomina, że to właśnie Piesiewicz namówił Krzysztofa Kieślowskiego na Dekalog czy Trzy Kolory i za scenariusz do Trzy Kolory Czerwony był nominowany do Oscara. Zmarł w wieku 80 lat. Na festiwalu filmowym w Cannes dziś premiera Ojczyzny Pawła Pawlikowskiego. To pierwsza fabuła tego reżysera od czasu nagrodzonej na tym festiwalu Zimnej Wojny. Za nią dostał też nominację do Oscara. Według krytyków Ojczyzna to mistrzowsko zrealizowana odyseja przez żale powojennej Europy. Lekcja precyzji i dyscypliny artystycznej. To film o podróży noblisty Tomasza Manna i jego córki Eriki przez zrujnowane Niemcy. Pawlikowski wraca więc do konkursu głównego w Cannes w wielkim stylu. A jutro wieczorem finał Eurowizji z Polką na scenie. Alicja Szemplińska swoją piosenkę Pray zaśpiewa w drugiej połowie koncertu, który startuje o 21:00. Konkurencja jest silna, mówi ekspertka z kanału Eurovibes Maria Baładżanow.
29: Jest dużo bardzo dobrych i ciekawych utworów.
28: W Radiu Z słuchajcie relacji naszych dziennikarzy, którzy w Wiedniu z bliska oglądają przygotowania do finału konkursu piosenki Eurowizji.
18: Są ostrzeżenia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla mieszkańców województwa małopolskiego. Burze z bardzo intensywnymi opadami deszczu. Unikajcie otwartych przestrzeni. Nie parkujcie pod drzewami. Możliwe przerwy w dostawie prądu. I generalnie ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dzisiaj obowiązują od 13 do 22. Dla większości województw spokojnie będzie tylko na Podlasiu i Suwalszczyźnie.
30: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
18: A u nas za moment kolejna podpowiedź w sprawie zabawy 100 twarzy Cezarego Pazury. Sztabka złota czeka.

0: Sabrina Carpenter Espresso w Radiu Z. A pytanie brzmi, kim jest dzisiaj Cezary Pazura? Kolejna podpowiedź.
1: Wcale nie byłem taki niski, jak mówią.
2: No.
1: Miałem niespełna 1,70 m plus kapelusz. Zakładałem go bokiem, żeby z daleka było widać, że ja to ja.
3: Allo, c'est moi.
1: Najbardziej nie lubiłem francuskich kotów i rosyjskiej zimy. To ona była przyczyną mojej największej porażki. Chociaż założę się, że koty też maczały w tym swoje łapy. Przegrałem też w Anglii.
3: Oh my goodness!
1: I to tak, że Szwedzi napisali o tym popularną piosenkę, która nawet wygrała Eurowizję. Chociaż usilnie forsowałem dla siebie przydomek wielki. To koniec końców i tak nazywano mnie małym kapralem.
4: Jeszcze raz powtarzam, kiedy mówię salut, podnosicie ręce i stajecie na baczność. Uwaga! Salut!
0: To teraz już chyba wszystko jasne. Macie pół godziny na telefony pod 321-321-321. Mówcie, w kogo dzisiaj wciela się Cezary Pazura, ale nie zapomnijcie zdradzić nam przepisu na podbój weekendu do wygrania sztabka złota, więc nie mogę się doczekać, żeby poznać dzisiejszego zwycięzcę. 321-321-321. A za chwilę przeniesiemy się do Cannes, gdzie Grażynka Torbicka podziwia festiwalowe filmy.

0: DJ Bobo w Radiu Z.
1: Camera. Action!
2: Kocham Cię Kino w Radiu Z. Zaprasza Grażyna Torbicka.
0: Tak jest, a ponieważ trwa 79. Festiwal Filmowy w Cannes, no to wiadomo, co robi nasza Grażynka. Film ogląda, kibicuje polskim twórcom, prawda?
3: Tak, jestem w Cannes, obserwuję, co dzieje się w tym wyścigu po Złotą Palmę. Praktycznie nie wychodzę z kina. Mm-hmm. Dziś obserwowałam Krystynę Jandę, która zapraszała na pokaz filmu Andrzeja Wajdy Człowiek z żelaza w sekcji Cannes Classic, ale potem zaraz przenoszę się do sali DBC, żeby zobaczyć najnowszy film Pawła Pawlikowskiego, a potem Historie równoległe Ashgara Farhadiego. I muszę wam powiedzieć, że tu w Cannes wydarzają się takie rzeczy, w których życie dopisuje historie, których nawet najlepszy scenarzysta nie mógłby wymyślić.
0: No to za chwilę czekamy na te opowieści festiwalowe. Na pewno serce kina bije dzisiaj w Cannes.
1: Camera. Action!
2: Kocham Cię Kino w Radiu Z. Zaprasza Grażyna
4: Torbicka. Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
5: Reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
6: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
7: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
9: Morniny są...
10: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
11: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
16: No wiem.
15: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
16: Ej, to już przesada.
15: No co, tego poziomu nie da się przebić.
17: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
18: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
19: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
20: Mariam, wchodzę do Mariolki, patrzę, a tam nowa lodówka Beko. Elegancka, energooszczędna i z wyświetlaczem.
21: Co ty powiesz?
20: No, w Media Expert na Beko Days w supercenie kupiła. I jeszcze kostkarkę do lodu gratis dostała.
21: Aż ta Mariolka to jednak potrafi.
22: Zyskaj orzeźwienie każdego dnia. Kup wybraną lodówkę Beko i odbierz kostkarkę do lodu gratis. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
23: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.

0: Flora, nowy Maciek Musiałowski, a my wracamy do Cannes. Camera.
1: Action! Kocham Cię Kino w Radiu Z. Zaprasza Grażyna Torbicka.

0: zajęte przez wojska sowieckie. Czas przełomu, nadziei na nowe otwarcie. Nowy, ale jak się wkrótce okaże, stary porządek. Ojczyzna to jest zamknięcie trylogii Ida, Zimna wojna, w której Pawlikowski portretuje Europę po II wojnie światowej. Przedstawia ludzi, którzy muszą mierzyć się z wojenną traumą. Katastroficzna wizja świata połączona z liryczną wrażliwością. Takie jest kino Pawła Pawlikowskiego. A do tego dochodzi jeszcze, oprócz Thomasa Manna, dochodzą powieści Goethego, muzyka Jana Sebastiana Bacha i refleksja o bezbronności artystów po śmierci. Nie mają już żadnego wpływu na to, jakiej idei służyć będą ich dzieła. Film Ojczyzna, Vaterland Pawlikowskiego, pięknie zrealizowany, to jest naprawdę wielkie kino. Ale też wczoraj premiera filmu Asghara Farhadiego Historie równoległe, inspirowana szóstą i siódmą częścią dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego i Krzysztofa Piesiewicza. I tu muszę powiedzieć, że życie dopisało niesamowitą historię. Byłam w sali Debussy, oglądałam premierę filmu Historie równoległe i w tym momencie dostałam SMS-a o śmierci Krzysztofa Piesiewicza. Tak jakby tę historię równoległą on sam wczoraj dopisał do swojego życia. Niesamowite przeżycie.
1: Grażyna Torbicka, bardzo dziękujemy.
2: Camera, action!
3: Kocham Cię Kino w Radiu Z. Zaprasza Grażyna Torbicka.
4: Reklama.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być Twoje.
9: Rządza pieniądza.
8: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 770 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł lub zagraj online na radioz.pl. Rządza pieniądza w Radiu Z. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
10: Marian, a z kim ty tam znowu w ogrodzie jesteś?
11: Barbara, z kolegami, tymi z Media Expert. Ze sztylem przycinam gałęzie, z kercherem myję taras, bo donicę już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę dla ciebie, kochanie.
10: A z kim będziesz kosił?
11: No kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
12: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w super cenach w Media Expert.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Już w tę niedzielę. Widzimy się w Szczawnicy przy kolei linowej na Palenice. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
15: Rowerowe pikniki majowe. Nakręca województwo małopolskie. Na rowerowe pikniki zaprasza Cross, polski producent rowerów elektrycznych.
16: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
17: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
18: To nie może być przypadek.
19: Nie, to Kaufland Card Extra.

0: tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
1: No, jak myślisz, do twarzy mi z tą postacią? Czy już wiesz, kim dziś jestem w Radiu Z? Cezary Pazura.

0: Niecałe 5 minut zostało do godziny 13, a to oznacza, że mam dla Was niespodziankę. 10 tysięcy szans na 770 tysięcy złotych w dzisiejszym finale. Zabawy rządza pieniądza tylko jednym SMS-em o treści Radio Z pod 7353. Ta oferta do 13, macie dokładnie 4,5 minuty, 3,69 zł. Może się nieźle opłacić. 10 tysięcy szans, 770 tysięcy jednym SMS-em. Radio Z 7353.
1: Reklama. Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
2: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
3: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
1: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
2: Nowe otwarcie. Więcej na termyunijów.pl.
4: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price.

0: zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
12: Mamy maj! Ponownie w Radiu Z. Maj to miesiąc mam. Podaruj to, co najpiękniejsze swojej mamie i spędź z nią czas z Radiem Z w Termach Uniejów. Wejdź na radioz.pl i wygraj wspaniały prezent. Czas i relaks dla siebie i swojej mamy w Termach Uniejów. Z letnią strefą rekreacji. Jak mamy maj, to z Radiem Z.
13: Po reklamie.
14: I to prawie 13:00 na zegarach. Najważniejsze wiadomości w Radiu Z i ponownie Iwona Kutyna. Słuchamy.
15: Dyskusja o obecności amerykańskich wojsk. Komunikatu Waszyngtonu brak. Ustawę naprawczą w sprawie służby zdrowia ma PSL i chce o niej rozmawiać. Paliwo na weekend będzie tańsze. Ceny podamy za chwilę. Wciąż brak oficjalnego komunikatu amerykańskiej administracji w sprawie wysłania żołnierzy do Polski. Na razie tylko CNN i Politico piszą o zaskoczeniu dotyczącym odwołania wyjazdu. Media, powołując się na swoje źródła, twierdzą, że w Pentagonie decyzja już zapadła. Najnowsze komentarze zebrał reporter Radia Z Michał Dzieneński.
16: Cały czas padają słowa o nie redukcji, a relokacji amerykańskich wojsk. Polska jest gotowa przyjąć dodatkowych amerykańskich żołnierzy, czyli w domyśle przerzuconych z Niemiec, mówi pytana przez Radio Z minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Połczyńska-Nałęcz.
17: Skoro ich na pewno nie będzie w Niemczech, a mogli być w Polsce, to chcecie o czym rozmawiać? Tak.
18: Zamieszanie to wprowadza Donald Tusk, który mówi, że nie będzie Niemcom podbierał żołnierzy amerykańskich.
16: Krytykuje Mariusz Błaszczak z PiS-u. A z ambasadorem USA w Polsce rozmawiał minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Padła deklaracja, że Polska jest gotowa przyjąć dodatkowych żołnierzy.
15: Na razie prezydent Trump mówił jedynie o redukcji wojsk w Niemczech. Nie wykluczał przerzucenia ich na wschodnią flankę NATO. Amerykańskie media komentują także wizytę Donalda Trumpa w Chinach. To prezydent USA był bardziej ugodowy, przywódca Chin natomiast osiągnął cel, jakim jest postrzeganie jego kraju jako mocarstwa o takim samym znaczeniu jak Stany Zjednoczone, pisze Washington Post. Z kolei dziennik New York Times zauważył, że podczas gdy Trump starał się nawiązać osobiste kontakty z Xi, ten od razu przystąpił do wyznaczenia granic w relacjach między obu państwami, ostrzegając USA, by rozważnie postępowały w kwestii Tajwanu. Prezydent Trump, komentując wizytę w Pekinie, przyznał w wywiadzie dla stacji Fox News, że Chiny zgodziły się zamówić 200 samolotów Boeinga. Gliwiccy policjanci zatrzymali dwoje 18-latków pod zarzutem rozboju na rówieśniku. Mieli zwabić do lasu kolegę. Tam chłopak był poniżany i zmuszany do wykonywania upokarzających poleceń. Został też pobity. Sprawcy całe zajście nagrali telefonem, grozili, że je opublikują. Zatrzymanym grozi do 15 lat więzienia. Krytycznie o sytuacji w służbie zdrowia mówi szef klubu PSL Krzysztof Paszyk. To efekt wielu lat zaniechań i błędów, ocenia gość Radia Z. Dlatego ludowcy zaproponowali ustawę naprawczą, a w niej m.in. przesunięcie składki chorobowej ZUS do NFZ i ograniczenie kosztów rosnących w sposób niekontrolowany. Co jeszcze jest w projekcie?
0: Optymalizacja rozłożenia punktów, które wchodzą w system opieki zdrowotnej, no bo mamy dzisiaj taką sytuację, że w promieniu 15 kilometrów mamy 3 kompleksowe szpitale powiatowe. No to jest z punktu widzenia ekonomicznego sytuacja, która wymaga mądrych, kompleksowych rozstrzygnięć i to znalazło się w projekcie, który jako klub parlamentarny PSL-u złożyliśmy.
15: Krzysztof Paszyk ma nadzieję, że siły polityczne podejmą pracę nad tym projektem. Policja rozbiła szajkę, która od 2 lat oszukiwała seniorów metodą na garnki. Wciskali im towar, zarobili na tym blisko 1,5 miliona złotych. Maciej Bąk zajmuje się tą sprawą. Jak oszuści nawiązywali kontakt z seniorami?
13: Zapraszali ich na prezentacje, na których zachwalali swoje zestawy garnków czy innego sprzętu RTV AGD i przekonywali, że to jest jedyny moment, w którym można je kupić po tak atrakcyjnej cenie i w dodatku można liczyć na jakieś tam nagrody. W istocie były to absurdalnie wysokie kwoty, a towar był marnej jakości. Zmanipulowani seniorzy niestety łatwo oddawali swoje oszczędności. Do czasu policjanci zatrzymali właśnie 8 osób odpowiedzialnych za oszustwa. Wszyscy usłyszeli zarzuty, m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy. Grozi za to do 15 lat więzienia.
15: 4 zatrzymanych trafiło do tymczasowych aresztów. Weekend z ciut tańszym paliwem. Od jutra do poniedziałku włącznie. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,37, za diesla 6,82.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko, cieplice.
14: Co na termometrach w tym momencie? Najcieplej w Terespolu. 18 stopni, a najniższa temperatura nad morzem w Łebie tylko 8. Dzisiaj przypominam od 13 do 22 aż 10 województw z alertami pierwszego stopnia przed burzami. No i też ostrzeżenia rządowe dla Małopolski, tam burze gwałtowne.
20: Sponsorem prognozy pogody była Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko, cieplice.
14: No i takie małe ostrzeżenie ode mnie. Jeśli nie odbierzecie telefonu, to nie wygracie sztabki złota w Radiu Z. Za chwilę finał naszej zabawy. 100 twarzy Cezarego, Pazury i sama nie mogę się doczekać. Kim będzie zwycięzca albo zwyciężczyni? Zostańcie z Zetką koniecznie. Emigranci teraz.

0: Alexa, Faithless, New Religion, pora na finał.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z.
2: Czy już wiesz, kim dziś jestem w Radiu Z?
0: Ja znam kogoś, kto wie. To Monika z Gdańska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Moniko, zdradzisz nam, całej Polsce, swój przepis na podbój weekendu?
3: Oczywiście. Ten weekend jest bardzo wyjątkowy, ponieważ jest noc muzeów. A wiadomo, w pewnym wieku, żeby zwiedzać coś wieczorem, trzeba drzemnąć się w ciągu dnia. Więc to jest mój przepis na przebojowy weekend. Drzemka.
0: To jest to, jak ja to dobrze znam. No to odpowiadaj na pytanie, kim jest dzisiaj nasz Czarek Pazura?
3: Oj, dzisiaj głównym bohaterem oczywiście jest Napoleon Bonaparte.
0: Sprawdźmy.
2: Od czego by tu zacząć? Cesarz Francuzów, król Włoch, prezydent Włoch, pierwszy konsul, książę Elby. I tak dalej, i tak dalej. Po prostu. Napoleon Bonaparte. Mały, wielki człowiek. Dzisiaj po raz kolejny pokonany. A to nie zdarzało się zbyt często. To była jedna z moich 100 twarzy w Radiu Z. Ale pamiętajcie, wujek Czarek jest tylko jeden. Pozdrawiam, Cezary Pazura.
0: Brawo!
3: Dziękuję bardzo. Pokonałam go.
0: Sztabka złota leci do Gdańska.
3: Dziękuję ślicznie.
0: No to ja mam nadzieję, moja droga, że ten twój długi weekend będzie jeszcze dłuższy, tylko tam wiesz, do tej kolejki to może wystaw kogoś, a ty już przyjdziesz, jak będzie twoja. Twoja kolej. No wiesz, w pewnym wieku my coś o tym wiemy. Ściskam
3: dokładnie,
0: cię. Serdeczne
3: dziękuję
0: gratulacje.
3: Bardzo.
0: Życzę ci fenomenalnego weekendu, a wszystkim dziękuję za udział w zabawie. Wracamy w poniedziałek.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Baw się i zgarnij swoją sztabkę złota.

Towarzys Mangs w Radiu Z, a ja mam sposób na to, żeby zamigotał świat na waszym koncie. A jaki to sposób? W rządze pieniądza dzisiaj nagroda główna to aż o 770 tysięcy złotych przeliczone, ale zaszalejmy. Od teraz każdy SMS o treści Radio Z za 3,69 z VAT pod 7,353 wpada do gry 13 700 razy do 14. Radio Z 7,353. Grajcie i wygrywajcie. Radio Z i już. Reklama.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren!
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Brico Marche, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Brikomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę.
6: Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Brico Marche i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.
8: Niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
9: A w tych siatach? Kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
11: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
10: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
11: A w środku?
10: Ogromny bagażnik, 604 litry.
11: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
10: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Marian, wchodzę do Mariolki, patrzę, a tam nowa lodówka Beko. Elegancka, energooszczędna i z wyświetlaczem.
14: Co ty powiesz?
13: No, w Media Expert na Beko Days w supercenie kupiła. Jeszcze kostkarkę do lodu gratis dostała.
14: Aż ta Mariolka to jednak potrafi.
15: Zyskaj orzeźwienie każdego dnia. Kup wybraną lodówkę Beko i odbierz kostkarkę do lodu gratis. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert.
16: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
17: Play. Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
18: Po reklamie.

0: Ty klient to Maciek.
1: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
2: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
11: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
14: Rząd za pieniądza
13: w Radiu Z. Wejdź do gry o 770 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rząd za pieniądza tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
15: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
16: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
17: Mama, z którą rozmowa przy kawie może trwać bez końca. A może to przyjaciel, który zawsze wie, kiedy go potrzebujesz? Kto sprawia, że twój majowy poranek jest wyjątkowy? Weekendowy quiz familijny w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, weź udział w konkursie i wygraj 500 zł oraz roczny zapas kawy Edusho Family.
18: Sponsorem konkursu jest producent kawy Edusho Family. Bo jeśli czujesz, że to rodzina, to właśnie Family.
19: Po reklamie.

0: Sonder w Radiu Z. Za chwilę 14:00, najnowsze wiadomości, a już teraz zaproszenie na weekend od Szymona.
1: Przemawiają, przeżywają, przekonują, przekręcają. Zapytacie, kto?
2: Bohaterowie przebojowej listy przebojów, czyli osób, zdarzeń i wydarzeń w Polsce i na świecie. W każdą niedzielę od 10:00 Szymon Majewski prezentuje same hity tygodnia i wybiera ten największy.
1: Przebojowa lista wydarzeń tygodnia w Radiu Z. W każdą niedzielę od 10:00. Szymon Majewski, zapraszam.
3: Reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
11: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
12: O.
11: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Już w tę niedzielę. Widzimy się w Szczawnicy przy kolei linowej na Palenice. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
17: Na rowerowe pikniki majowe z Radiem Z zaprasza partner główny Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu.
18: Sponsorem akcji jest importer Hondy HRV. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
19: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
20: Codziennie niskie ceny.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
21: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
22: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: reklamie.
1: I to już prawie 14:00. Ponownie Iwona Kutyna i najważniejsze wiadomości w Radiu Z. Premier o bezpieczeństwie. Krytyczny odcinek granicy z Białorusią pod kontrolą. Szpitale w Lublinie dostosują się do warunków wojennych. Rusza remont. Z Pucka do chałup bez stania w korkach. Rusza tramwaj wodny. 14:00. Polska granica z Białorusią szczelna. O sukcesie mówił po odprawie ze Strażą Graniczną w Otwocku premier Tusk.
2: W 2023 roku granicę z Białorusią, bo to jest ta najbardziej krytyczna granica Polski, przekroczyło nielegalnie 12 tysięcy ludzi. My dzisiaj możemy uroczyście ogłosić, że osiągnęliśmy to, o czym można było tylko marzyć. W pierwszym kwartale roku 2026 nikomu nie udało się nielegalnie przekroczyć granicy między Polską a Białorusią.
1: Według szefa rządu udało się to osiągnąć dzięki modernizacji bariery granicznej i coraz lepszemu wyszkoleniu funkcjonariuszy, którzy potrzebują także wsparcia finansowego. Pieniądze służby, również Straż Graniczna, miały dostać dzięki programowi SAFE. Ustawę jednak zawetował prezydent. Rząd jednak znalazł sposób na finansowanie, a szczegóły poznać mamy już za godzinę. Sąd Rejonowy w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Barbary Skrzypek. Zażalenie złożyły osoby najbliższe zmarłej. Ich zdaniem doszło do błędu w sprawie oceny przesłuchania Skrzypek. Współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego 12 marca zeszłego roku była przesłuchiwana w śledztwie dotyczącym spółki Srebrna. 3 dni później zmarła. Politycy PiS-u wiązali jej śmierć z przesłuchaniem i stresem. Nawet 1 mld zł może kosztować dostosowanie szpitali klinicznych w Lublinie do potrzeb na wypadek wojny. To m.in. remont podziemnych tuneli łączących placówki, które mogłyby służyć na przykład do ewakuacji. W tej chwili w podziemiach szkoleni są medycy. Na miejscu był reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
3: Ciasne korytarze, bardzo dużo kurzu, walka o pacjenta. Czy tak to może właśnie wyglądać?
4: My byśmy chcieli, żeby to tak nie wyglądało, dlatego że przystosowanie tych tuneli do transportu spowoduje, że te warunki będą diametralnie inne od tych, które są dzisiaj.
3: Więc jak może to wyglądać właśnie za te kilka lat, bo inwestycja rusza, trwa.
4: Chcielibyśmy, żeby były drożne te tunele, żeby były przystosowane do tego, aby mogły się nimi poruszać łóżka z pacjentami.
1: Tłumaczył Wojciech Dzikowski z pracowni symulacji specjalistycznej i taktycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Inwestycja będzie powstawała etapami. Pieniądze pójdą ze środków szpitala i wsparcia m.in. resortów zdrowia, MONU i MSWiA. Epidemia wirusa Ebola w Demokratycznej Republice Konga. Potwierdziła to Afrykańska Agencja Zdrowia Publicznego. W jednej z prowincji zmarło już 65 osób. Pierwsze wyniki badań wykazały obecność wirusa w 13 spośród 20 przebadanych próbek. Wirus gorączki krwotocznej wywołuje silnie zakaźną chorobę, często kończącą się śmiercią. Rozprzestrzenia się poprzez bezpośredni kontakt z płynami ustrojowymi zakażonych oraz zainfekowanymi materiałami. Na Półwysep Helski bez korków? Tak, i to już od jutra. Tramwaj wodny wypłynie z Pucka i zawiezie pasażerów do chałup. To ma być zarówno atrakcja Zatoki Puckiej, jak i pragmatyczne rozwiązanie transportowe. O szczegółach Maciej Bąk.
5: W maju tramwaj będzie pływał tylko w weekendy i tylko na trasie Puck-Chałupy. W czerwcu planowane jest poszerzenie jej o przystanek w Swarzewie. Na napędzaną energią elektryczną jednostkę wejdzie około 50 osób. Będzie też miejsce na rowery. Tramwaj wodny to coś, co po prostu musiało się u nas pojawić, mówi burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska.
6: Skoro mamy taki skarb jak Zatokę Pucką, bo to jest skarb, najlepiej o tym wiedzą żeglarze i kitesurferzy i windsurferzy, to trzeba to wykorzystać.
5: Wiosenne rejsy mają pokazać, jak duże jest zainteresowanie, żeby na tej podstawie napisać letni rozkład jazdy.
1: Podróż w jedną stronę ma kosztować około 25 zł.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
1: Po czym poznać weekend? To zagadka dla Kasi i Michała.
7: Ja wiem,
1: że
7: będzie padać.
1: Bingo! A ten weekend będzie wystrzałowy. Słuchajcie, kochani, niestety burzowo. 10 województw z ostrzeżeniami, które obowiązują dzisiaj do 22:00. Spokojnie, głównie na Podlasiu i Suwalszczyźnie.
8: Ale możemy ustalić, że to ostatni raz ostrzegamy, żeby później była niespodzianka jakaś, co przynajmniej.
1: Ja już idę do domu, już nic nie będę mówić i nikogo ostrzegać.
7: Będzie padać, będziesz odpoczywać.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe.

0: Dumont, The Ocean Drive w Radiu Z, 14:14. A, to musi być szczęście, co nie?
1: No pewnie, że tak. Imieniny godzina, tak się kiedyś mówiło, prawda?
0: Prawda.
1: Dziś jest piątek, to też jest wiadomość, którą warto powtarzać, bo...
0: Same dobre wiadomości.
1: Piątek.
0: A u nas w studiu, słuchajcie, prasowanie polskich flag. Szykujemy się do jutrzejszego finału Eurowizji. Szykują się też zagraniczni dziennikarze. Posłuchajcie, jak im idzie nauka wymowy naszej reprezentantki.
2: Alicja Siemplińska.
3: Alicja Siemplińska.
4: Alicja Siemplińska.
5: Alicja Siemplińska.
6: Alicja Siemplińska.
7: Alicja Siemplińska.
0: I tak niech się cieszą, że nie Sylwia Grzeszczak, nie?
1: O, tak, ale ja myślę, że do jutra zdążą to opanować do perfekcji.
0: No,
1: i jutro Ala wygrywa Eurowizję. To jesteśmy umówieni,
0: jesteśmy,
1: prawda?
0: Jesteśmy umówieni, oczywiście. Ekipa Radia Z jest z Alicją w Wiedniu. Przed 15 chwilę połączymy się z Magdą Barczyk.
1: To za moment, a teraz Wiktor Waligura. 4 pory roku w Radiu Z. Już 15 minut po 14. Jak ten czas leci?
0: Z naciskiem na wiosnę.

0: Lost Frequencies Reality w Radiu Zet 20 minut po godzinie 14.
1: Ja powiem ci, powiem wam wszystkim, że tak jak wczoraj, nie, ja to jak w finale rządzę pieniądze,
0: pamiętam,
1: ale poczułem się fajnie. Mieliśmy 500 000, ty dorzuciłaś jeszcze 100 tysięcy, ja dorzuciłem 100 tysięcy i jeszcze 70 na rozpustę dla wygranego. Mógłbym tak codziennie, naprawdę.
0: No to podsumujmy, bo tych kwot rzeczywiście pojawiło się sporo. Dzisiaj do wzięcia 770 tysięcy złotych, ale Michał, skoro tak rewelacyjnie idzie nam dodawanie, to dorzucamy raz jeszcze coś wielkiego. Leci kolejna siódemeczka.
1: A jak, dobra, to jeden SMS teraz to 7 tysięcy szans na wielką kasę, która może spełnić wszystkie wasze marzenia. Mamy na to dowody, posłuchajcie Moniki, która wygrała 100 tysięcy złotych.
2: Warto słuchać Radia Zet i warto wysłać tylko jednego SMS-a, bo ten jeden SMS właśnie może być tym szczęśliwym.
0: Jeden SMS, 7 tysięcy szans, 770 tysięcy złotych czeka na kogoś z was. SMS Radio Zet 7353.
3: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Zet pod 7353. Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy...
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
15: Jak zaoszczędzić 25 zł w Biedronce? To proste. W piątek 15 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 18 do 20 maja przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
16: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
17: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
16: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
17: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
16: Czyli?
17: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
19: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
20: Mamy maj! Ponownie w Radiu Z. Maj to miesiąc mam. Podaruj to, co najpiękniejsze swojej mamie i spędź z nią czas z Radiem Z w Termach Uniejów. Wejdź na radioz.pl i wygraj wspaniały prezent. Czas i relaks dla siebie i swojej mamy w Termach Uniejów. Z letnią strefą rekreacji. Jak mamy maj, to z Radiem Z. Dzień mamy przy filiżance mokate cappuccino lub pysznej maczy od mokate. Miłego dnia mamom życzy sponsor konkursu. Mokate. po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer jeden.
21: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Drop Dead.
1: Drop Dead w Radiu Z. To jest nowość od Oliwii Rodrigo. Myślę, że jeszcze nie raz usłyszymy ten przebój. No, dobry numer, prawda?
2: Fajna nowość. To może być hit tych wakacji. Ale jutro finał Eurowizji. Wszyscy żyjemy występem Ali Szemplińskiej. Oczywiście wiemy, że Alicja otrzymała numer startowy 18 i podobno ma to znaczenie.
1: Magda Barczyk jest w Wiedniu. Madzia, jak kalkulujecie? Czy ta 18 naprawdę przełoży się na sukces Ali?
3: No tak, rzeczywiście żyjemy tą wiadomością, że Alicja otrzymała w finale numer startowy 18. Ja mam obok siebie eksperta, który o Eurowizji wie absolutnie wszystko. Maciek Mazański z portalu Dobry Wieczór Europo. Cześć Maćku.
4: Dzień dobry.
3: Co to znaczy ta 18 dla Ali? Dobrze czy niedobrze?
4: Dobrze, nawet bardzo dobrze. Patrząc na statystykę konkursu piosenki Eurowizji, występowanie w dalszej części show, bliżej końca, jest zdecydowanie korzystne. I patrząc na to, które miejsca zajmują poszczególne kraje występujące na poszczególnych pozycjach startowych, to zdecydowanie wynika z tego, że im później, tym większa szansa na wysokie miejsce. I patrząc na poprzednie lata, można sobie wyliczyć, że nasze szanse na zajęcie miejsca w top 10 to jest 30%. Całkiem nieźle. I chodzi tylko i wyłącznie o pozycję startową, nie o kwestie artystyczne.
3: A wiemy, że tu będzie wspaniale, bo przecież już Alicja nam pokazała, na co ją stać na scenie. Maćku, my dzisiaj mamy taki dzień na pewno też trochę stresujący, jeśli mowa o artystach, bo przecież dzisiaj ocenią ich jurorzy. A jakie są twoje emocje przed dzisiejszymi próbami, no i oczywiście przed jutrzejszym finałem?
4: Duże podekscytowanie, cieszy mnie to, jak Polska rośnie, że jesteśmy na fali, że przyjeżdżaliśmy tutaj jako taki kopciuszek i jest coraz lepiej z każdym dniem jesteśmy coraz lepiej oceniani przez zagraniczną prasę. Nie mogę się doczekać wieczornej próby generalnej. Połowa wyników dzisiaj się zadecyduje, bo właśnie jurorzy będą śledzić, co się będzie działo na wiedeńskiej scenie. I cieszę się, że mamy taką reprezentantkę i że mamy tak oryginalny występ. Nie ma żadnego innego takiego na tej Eurowizji.
3: No i drodzy Państwo, cieszmy się z tego, że Alicja jest w finale. Trzymajmy bardzo mocno kciuki, kto może, niechaj głosuje. Będzie dobrze, Maćku.
4: Będzie dobrze.
2: Będzie dobrze, Kasiu.
1: Będzie dobrze, Michale. Tak. Będzie dobrze, słuchacze. Trzymamy bardzo mocno kciuki.
2: Ala, będzie dobrze.
5: Reklama.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20:00.

0: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: taka piątkowa propozycja od Margaret. Tańcz głupia w Radiu Z. Dzisiaj po godzinie 17 ktoś z was odbierze telefon, który zmieni wasze życie. 770 tysięcy złotych do wzięcia.
1: Wejdź do gry już teraz, a najlepiej do 15. Za 3,69 z VAT do 15. 7 tysięcy razy zwiększamy szansę na finał. SMS o treści Radio Z pod 7353. Radio Z.
2: Punkt widzenia to nic innego jak sposób oceny i wyjaśnienia zdarzeń.
3: Nie wierzę w to, żeby pan Mateusz Morawiecki nie wiedział, do czego te pieniądze mają być użyte.
2: Każdy z nas ma inny.
4: Czekam na puentę, naprawdę jestem ciekawy, jak pan to doszyje.
5: To nie przerywaj.
2: Wystarczy je porównać i omówić, by zrozumieć siebie i świat. W Radiu Z robimy to w każdą niedzielę.
6: Nazywam się Andrzej Stankiewicz i zapraszam na siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
2: Siódmy dzień tygodnia w Radiu Z w każdą niedzielę o 9:00. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Reklama.
8: Zobacz, Stasiu, soku.
9: Gdzie? Nie widzę.
8: No tam, patrz.
9: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
8: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
10: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
9: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
10: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
11: Masz już Modivo Club Gold?
12: Nie, a warto?
11: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
12: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
11: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
12: Brzmi super, no to jak dołączyć?
11: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
17: W tę sobotę lod do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
15: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
19: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
20: Jeszcze nie śpisz?
21: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
20: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
21: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
15: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
23: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
24: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
23: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
24: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
25: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
26: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
0: Po reklamie.
1: Mamy piątek, 15 dzień maja, zbliża się godzina 15, czas na wiadomości w Radiu Z. Indalia Tomczak i Rafał Piech, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Premier o redukcji wojsk USA. Decyzje nie wpłyną na bezpieczeństwo Polski.
4: Po dramatycznym wypadku szykują się zmiany na stadionach żużlowych.
3: Nietypowy pomysł na promocję miasta. Rzeźba największego wroga Jamesa Bonda stanie w Gdyni.
1: 15.
3: Donald Tusk zapewnia, że bezpieczeństwo Polski nie jest zagrożone. W ten sposób premier odniósł się do doniesień na temat redukcji liczby amerykańskich żołnierzy.
4: Telewizja CNN podała, że do Polski nie trafi amerykańska brygada pancerna. Decyzja miała zapaść w ostatniej chwili, a miał ją podjąć szef Pentagonu.
3: W wiadomościach teraz reporter Radio Z Marcin Friedrich. Marcinie, byłeś na konferencji premiera. Jak szef rządu komentuje te informacje?
5: Twierdzi, że jest w kontakcie z dowódcą amerykańskich wojsk w Europie, generałem Grinkiewiczem, który miał go zapewnić, że to tylko logistyczne perturbacje i nie wpłynie to na bezpieczeństwo Polski. Takie zapewnienia miał Donaldowi Tuskowi złożyć także sekretarz generalny NATO.
6: Wszystko jest pod kontrolą i nasze bezpieczeństwo będzie nadal dla nas i dla naszych sojuszników priorytetem.
5: CNN informuje zaś, że decyzja o wstrzymaniu wysłania do Polski kilku tysięcy żołnierzy wynika z oszczędności, ale to również odwet Trumpa za brak zaangażowania państw NATO w konflikt na Bliskim Wschodzie. Marcin Friedrich, Radio Z.
4: Podobne informacje opublikował wcześniej także Wall Street Journal.
3: Kwestia relokacji amerykańskich żołnierzy będzie jednym z tematów w programie Trzy pytania na koniec dnia. Gościem Beaty Lubeckiej o 18.02 będzie Michał Wawer, poseł Konfederacji.
4: Ruszyły prace nad poprawą bezpieczeństwa zawodników żużla. To po dramatycznym wypadku w niedzielnych zawodach w Gnieźnie.
3: 19-letni Patryk Budniak podczas przejazdu wypadł z toru i uderzył w betonowy mur.
4: Po tych wydarzeniach Ministerstwo Sportu rozpoczęło rozmowy z Polskim Związkiem Motorowym nad lepszymi środkami bezpieczeństwa. O szczegółach reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
27: Musimy wyciągnąć z tego wypadku wnioski, powiedział mi minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Dlatego powołano specjalistę, który analizuje między innymi możliwość zamontowania siatek za bandami, które będą łapały wypadających z toru zawodników. Takie rozwiązanie funkcjonuje w narciarstwie, dodaje minister sportu.
28: Tamte technologie dotyczące pochłaniania siły uderzenia są na wysokim poziomie. Warto będzie takie analizy i doświadczenia z tego móc czerpać.
27: Nowe zabezpieczenia mają być gotowe do wprowadzenia za kilka miesięcy. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
3: Młody sportowiec został wybudzony już ze śpiączki farmakologicznej. Jego klub uruchomił zbiórkę na leczenie. W ciągu 3 dni uzbierano blisko 400 tysięcy złotych.
4: Holenderski wycieczkowiec, na którym wykryto hantawirusa, zakończył rejs. Osoby z objawami zakażenia trafiły do izolacji w szpitalu.
3: Pozostali pasażerowie wrócili do swoich krajów, gdzie mają przejść kwarantannę. Jedną z najsurowszych na świecie rozpoczęło 6 zakażonych w Australii. W specjalnym ośrodku spędzą co najmniej 3 tygodnie.
4: Epidemia na miarę koronawirusa nam nie grozi, uspokaja lubelski konsultant do spraw chorób zakaźnych Sławomir Kiciak.
29: To są wirusy znane już od lat 70. One występują endemicznie w wielu krajach, czy to jest Ameryki Południowej, krajach afrykańskich czy azjatyckich. I to od czasu do czasu zdarzają się przypadki, które występują pod postacią właśnie czy to gorączki krwotocznej, czy to hantawirusowego zapalenia płuc.
3: Hantawirus pojawia się też w Polsce. Rocznie choruje nawet kilkadziesiąt osób. Objawy najczęściej przypominają grypę.
4: Postać największego wroga Jamesa Bonda ma rozsławić Gdynię.
3: Chodzi o znanego z łysiny, blizny i kota Ernsta Stavro Blofeld. Felda, który w kilku filmach walczył z agentem 007.
4: Ten czarny charakter urodził się w 1908 roku właśnie w Gdyni. I to dokładnie w tym samym dniu, co autor cyklu książek o Bondzie, Ian Fleming.
3: Dlatego grupa pasjonatów chce wykorzystać go do promocji miasta, mówi Radiu Z pomysłodawca akcji Rafał Król.
30: Chcemy Blofeldowi postawić rzeźbę. Nie pomnik. No pomnik to jest ku czci kogoś, żeby kogoś wybitnego i tak dalej. My chcemy rzeźbę postaci fikcyjnej, która będzie przypominała, że on ci jest nasz. On stąd jest. On z ojca Polaka i matki Greczynki.
4: Na razie powstał gipsowy model przedstawiający Blofelda, który ma zostać odsłonięty pod koniec maja.
3: Na prawdziwą rzeźbę wciąż są zbierane pieniądze. No to zostajemy w temacie. Zapraszam na wiadomości ekonomiczne.
31: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Na weekend wszystkie paliwa będą tańsze o kilka groszy w porównaniu z piątkiem. Od jutra do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,37, a oleju napędowego 6,82. Tymczasem Orlen obniżył dziś hurtowe ceny paliw, w tym benzyny bezołowiowej o 22 zł, a oleju napędowego o 31. W tym rankingu im niżej, tym lepiej. Polska zajmuje 6 miejsce w Europie i 19 na świecie wśród państw, w których najtrudniej robi się interesy, pisze Puls Biznesu. Wypadamy lepiej. lepiej niż Francja i Włochy, ale gorzej niż Czechy i Niemcy. Eksperci wskazują, że sytuacja przedsiębiorców nieco się u nas poprawiła dzięki cyfryzacji urzędów i upraszczaniu przepisów. David Beckham został pierwszym brytyjskim sportowcem, który zgromadził miliard funtów, wynika z zestawienia Sunday Times. 51-letni były piłkarz Manchester United razem z żoną Victorią zajęli drugie miejsce na liście najbogatszych ludzi sportu na wyspach. Na szczycie rodzina byłego szefa Formuły 1, majątek Bernie'ego Ecclestone'a wyceniono na 2 miliardy funtów.
2: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
7: I po co komu takie pieniądze, nie? Po co komu 2 miliardy, jak idzie na spacerze, a burza może go dopaść, tak czy owak, no
1: i
7: nie?
1: Nawet mam nadzieję, że go dopadnie.
7: A pewnie! No. To, chociaż to biednym raczej wiatr w oczy, prawda? Wymienię kilka ładnych polskich miast. Łódź, Włocławek, Olsztyn, Łomża, Zamość, Przemyśl,
1: Tam
7: Tarnów.
1: Słońce?
7: Może zagrzmieć.
2: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.

0: Pamiętacie? Pamiętacie
1: no,
0: to?
1: Oczywiście mecz otwarcia, o wszystko, honor, piąte miejsce w grupie było. Bo tak. Mundial 2010 pytasz, tak?
0: Przebój Shakiry na Mundial. Łaka, łaka. Myślę, że to jest najsłynniejszy hit Mundialu wszechczasów.
1: Oj, tak.
0: I to właśnie wtedy świat dowiedział się o istnieniu wuwuzel. I niestety
1: tych
0: wszystkie
1: głośnych,
0: dzieci też się dowiedziały, że coś takiego istnieje.
1: Ale słuchajcie, Shakira ma dla nas kolejny oficjalny singiel Mundialu, bo Mundial się przecież zbliża i to będzie już trzeci. Mm-hmm. Było łaka, łaka. Było la, la. Lala.
0: Było.
1: A teraz będzie daj, daj, czyli co to znaczy?
0: Po włosku. Chodźmy, chodźmy.
1: Chodźmy, chodźmy. No to idźmy, idźmy.
0: I słuchajmy.
1: I słuchajmy.
2: Premiera w Radiu Z.

0: Foxy i Faust w Radiu Z w piątek, 18 minut po godzinie 15. Wiem, tak, piątek, weekend, wiem, jesteście już myślami zupełnie gdzie indziej, ale uwaga, bo to was no nie może ominąć.
1: Posłuchajcie, co dla was przygotowaliśmy w finale Rządzy Pieniądze, bo to jest jakaś magia.
0: 770 tysięcy złotych.
1: 35 tysięcy złotych za samo odebranie telefonu. No i jeszcze z Michałem wyczarujemy dla was coś naprawdę specjalnego.
0: Szczęśliwy bonus, jeden SMS, teraz to 7700 szans na finał. SMS Radio Z pod 7353. Zagrajcie, no bo to też warto zostać bogatym na weekend, nie?
1: No dlaczego by nie?
2: Zagraj, śli Radio Z pod 7353.
0: Tak myślę sobie, nawet jeśli ktoś już jest bogaty, to czemu by nie zostać bogatym bardziej?
1: Od przybytku głowa nie boli. To znaczy, ja niestety nie wiem tego na własnej skórze,
0: ale
1: tak słyszałam. Wy się możecie przekonać. SMS Radio Z 7353.

0: A to jest taki pociąg, który się jednak nie spieszy, nie? Soul Asylum, Runaway Train w Radiu Z. A jadłaś kiedyś różową zupę?
1: No tak, taką z buraków. Jak się dużo śmietany doda, to jest różowa.
0: To z jednej strony masz rację, ale tu chodzi o coś innego, o coś więcej. Szczegóły za moment w wiadomościach Radia Z.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
5: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2000.

0: prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,08%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy...
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
13: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
14: Po reklamie.
15: To piątkowe popołudnie, na zegarach już 15.30. Czas na wiadomości w Radiu Z. Indalia Tomczak i Rafał Piech. Zapraszamy.
16: Wielkie kontrowersje w sprawie przyszłych zmian w ruchu w centrum Warszawy. Chodzi o jedną z centralnych arterii miasta, ulicę Kruczą. Ma być ona zwężona, a pomiędzy pasami powstanie park ze zbiornikami na wodę.
17: Mieszkańcy nie chcą zmian. Obawiają się przekształcenia Kruczej w ulicę imprezową, wzrostu hałasu oraz zakłócania spokoju nocą. Według ratusza obecna szerokość ulicy przekracza potrzeby komunikacyjne.
16: Po śmierci nastolatka w Nantes szef MSW Francji zapowiada dalszą walkę z handlarzami narkotyków. W strzelaninie zginął tam 15-latek.
17: Dwóch innych nastolatków zostało rannych. Motywem były porachunki związane z przestępczością narkotykową.
16: Martwy wieloryb odnaleziony przy duńskiej wyspie Anholt to między Danią a Szwecją. Zwierzę prawdopodobnie nie żyje od dłuższego czasu.
17: Nie wiadomo, czy to humbak Timmy, który kilkakrotnie osiadał na mieliznach u niemieckich wybrzeży Bałtyku, a potem został wypuszczony do Morza Północnego.
16: Pani chłodnika, to wiadomość dla Was. Na Litwie kursuje pociąg różowej zupy. Ma zachęcać turystów z Polski do odwiedzenia Wilna.
17: Trasa pociągu prowadzi z Mockawy, nie daleko granicy z Polską do stolicy Litwy. Skład będzie kursował do końca wakacji.
16: Jeszcze wiadomość z ostatniej chwili. Dwie osoby trafiły do zakopiańskiego szpitala po porażeniu piorunem w rejonie szczytu Giewontu. Jedna z poszkodowanych osób po uderzeniu pioruna na chwilę straciła przytomność. Więcej o tym za pół godziny.
17: A już teraz w Radiu Z wiadomości dla kierowców. Zapraszamy.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: 8 kilometrów ma korek na ekspresowej Trójce w Lubuskiem po zderzeniu dwóch osobówek za węzłem Sulechów. Trasa w stronę Zielonej Góry jest zablokowana. 6-kilometrowe zatory w obie strony na Krajowej 46 na Dolnym Śląsku. We wsi Podzamek między Kłodzkiem a Złotym Stokiem ciężarówka zderzyła się z osobówką. Droga jest zablokowana. 2 kilometry ma zator na Krajowej 59 przed Mrągowem w Warmińsko-Mazurskiem. To z powodu ciężarówki. ciężarówki, która wpadła do rowu. Policja kieruje na objazdy. A w Warszawie duże korki na S8 w stronę Białegostoku stoicie od węzła Bemowo do Wisłostrady, a w kierunku Poznania od węzła Łabiszyńska do Słowackiego. Jeżeli widzicie korki, utrudnienia, ten numer jest dla Was.
18: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
19: No i wychodzi na to, że tylko przy wschodniej i zachodniej granicy Polski dzisiaj nie może być burzy, a tak poza tym to może być burza, co nie oznacza, że będzie. Ponieważ burza ma to do siebie, że może być, ale nie musi.
15: Bardzo to skomplikowane, czyli podsumujemy, albo będzie burza, albo jej nie będzie i można sobie wybrać, tak?
19: To, znaczy, to wybiera ktoś inny.
18: Radio Z. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
19: Ale... Można wybrać sobie, czy zaskoczy cię burza, czy cię nie zaskoczy. Czyli, że albo się jej spodziewasz, albo jej się nie spodziewasz.
15: A to nikt nas zaskakuje, bo to tak dobrze, jak życie zaskakuje, prawda?
19: No nie, a po burzy zawsze świeże powietrze.
15: O, i jak pięknie pachnie.
19: No,

0: Kygo, Khalid, Griffin w Radiu Z, 19,5 minuty do 16. Mamy maj.
1: Mamy.
0: Mamy. Sezon komunii. Wielkie wyzwania dla dzieciaków, rodziców, księży chyba też, bo jeden skarży się w gazecie na konsumpcjonizm. Powiedział, że komunie zaczynają przypominać teatr.
1: Ja myślę, że coś w tym jest, że to by się zgadzało. No bo patrzcie, to jest tak. Dla księdza dramat.
0: No.
1: Dla dzieciaków komedia.
0: No.
1: Dla matek rewia.
0: No tak, tak, tak. A dla budżetu domowego tragedia. Radio Z i
2: już. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
3: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3400.

0: Na wzrost włosów. Badania wykazały, że po Keratin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Keratin, fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1+1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
4: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
5: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini-jeepy.
3: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
6: Nowe otwarcie. Więcej na termyunieju.pl.
7: Mariam, wchodzę do Mariolki, patrzę, a tam nowa lodówka Beko. Elegancka, energooszczędna i z wyświetlaczem.
8: Co ty powiesz?
7: No, w Media Expert na Beko Days w supercenie kupiła. I jeszcze kostkarkę do lodu gratis dostała.
8: Aż ta Mariolka to jednak potrafi.
9: Zyskaj orzeźwienie każdego dnia. Kup wybraną lodówkę Beko i odbierz kostkarkę do lodu gratis. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bondelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
13: Radio Z. Muzyka numer 1.
14: Happy birthday.

0: Ale Farben, René Miller w Radiu Z i Kasia Wilk, która przedstawia wariacje na temat siódemki.
1: Uwaga, uwaga, w walizkach dziś między innymi 77 tysięcy, albo nawet 770 tysięcy złotych i jeszcze 7700 szans za jednego SMS-a, ale tylko przez 5 minut.
0: Wejdźcie do gry SMS o treści Radio Z pod 7353. Radio Z
2: i już. Takiej muzycznej sceny nie ma nigdzie indziej. Scena Z. Wyjątkowe koncerty dla słuchaczy Radia Z. Już w tę środę. Ania Karwa.
3: Tu Ania Karwan, już w środę mój koncert na Scenie Z. Do usłyszenia.
2: Scena Z z Anią Karwan. Już w środę po 20:00 tylko w Radiu Z. Radio Z. Muzyka numer 1.
4: Reklama.
5: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
6: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
7: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
8: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze, i ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie, a co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Travisto.
11: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
12: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
16: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Marian, a z kim ty tam znowu w ogrodzie jesteś?
18: Barbara, z kolegami, tymi z Media Expert. Ze sztylem przycinam gałęzie, z kercherem myję taras, bo donicę już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę dla ciebie, kochanie.
17: A z kim będziesz kosił?
18: No kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
19: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w super cenach w Media Expert.
20: Bo z Media Expert taniej masz.
21: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
4: Po reklamie. We'll be right back.
0: Przenosimy się do studia Wiadomości Radia Z. Na zegarach już prawie 16. Czas na najnowsze informacje. I Dalia Tomczak i Rafał Piech.
1: Wypadek w Tatrach. Dwie osoby ranne po uderzeniu pioruna na Giewoncie.
22: Lekarze spoza Unii mogą u nas leczyć dłużej. Jest zgoda Sejmu.
1: Nowe porządki na Węgrzech. Nowy premier demontuje płot i zabiera odprawy byłym ministrom.
0: 16.
1: Dwie osoby ranne po uderzeniu pioruna w okolicach Giewontu w Tatrach.
22: Turyści znajdowali się w kopule szczytowej. Trwa akcja ratownicza.
1: Łączymy się od razu z reporterem Radia Z Przemkiem Tarankiem. Przemku, w jakim stanie są poszkodowani?
23: Piorun uderzył w pobliżu szczytu przed godziną 14. Znajdowało się tam wtedy 5 turystów, niestety 2 zostali porażeni. Z powodu silnego wiatru był problem z dotarciem na miejsce śmigłowcem, powiedział mi Łukasz Stępek z Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
24: Ostatecznie dało się tam desantować ratowników. Jeden po utracie przytomności chwilowej został transportowany na dół do szpitala śmigłowcem, jeden prowadzony jest jeszcze w trakcie.
23: Życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo. Toprowcy ostrzegają, żeby nie wychodzić wysoko na szczyty w Tatrach. Obowiązuje tam ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami. Przemek Taranek, Radio Z.
1: W 2019 roku właśnie na Giewoncie doszło do największej tragedii spowodowanej przez burzę w Tatrach.
22: W wyniku uderzenia pioruna zginęły wtedy 4 osoby, a porażonych zostało w sumie kilkudziesięciu turystów.
1: Śmiertelny wypadek na Podkarpaciu. Pociąg relacji Przemyśl-Poznań potrącił osobę, która z nieznanych przyczyn znalazła się na torach.
22: Wstrzymano ruch na odcinku Ropczyce-Dębica. Organizowana jest komunikacja zastępcza. Utrudnienia mogą potrwać do wieczora.
1: Lekarze z Ukrainy dostaną dodatkowy rok na zdanie egzaminu z języka polskiego.
22: Sejm wydłużył możliwość pracy medykom spoza Unii, którzy nie znają języka na poziomie B1. Chodzi głównie o medyków z Ukrainy, których u nas pracuje najwięcej.
1: Od 1 maja wielu wygasło warunkowe prawo wykonywania zawodu. Najwięcej na Mazowszu. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
25: Naczelna Izba Lekarska alarmuje, że Polska jest jedynym krajem w Unii, gdzie można pracować bez znajomości języka, a kłopotów jest więcej, mówi mi doktor Grzegorz Pietras.
26: Bo oni uzyskiwali u nas prawo tymczasowe i próbowali jechać z tym dalej, poza granicę Polski.
25: Trzeba to wszystko poukładać, mówił dziś na antenie Radia Z Krzysztof Paszyk z PSL-u.
27: Systemowe działania trzeba wdrażać, bo rodzi to potem problemy.
25: Jak podkreślali jednak dziś w Sejmie, posłowie lekarze znają język, ale nie zdążyli złożyć zaświadczeń. Czas na to mają do następnego roku. Mateusz Kasiak, Radio Z.
22: Uproszczone procedury dla lekarzy spoza Unii pojawiły się w pandemii. Miały być chwilowe i zachęcać lekarzy do pracy w Polsce.
1: Możliwe wielkie zmiany dla właścicieli czworonogów. Sejm przyjął przepisy, które mają wprowadzić obowiązek chipowania psów i kotów.
22: Dane tych zwierząt trafią do elektronicznej bazy rządowej, co ma ułatwić odnajdywanie zgub i ograniczyć koszty utrzymania schronisk. Za oznakowanie i wpis do rejestru zapłacą właściciele, łącznie około 100 zł.
1: System ma w pełni objąć populację domowych zwierząt w ciągu 5 lat. Teraz ustawa czeka na podpis prezydenta.
22: W stolicy Węgier kolejne symboliczne zmiany po utracie władzy przez Viktora Orbana.
1: Nowy premier Peter Madziar osobiście zdemontował dziś płot, jaki otaczał mieszczącą się w zabytkowym klasztorze kancelarię szefa rządu.
22: W sieci pojawił się też film z momentu przekazania władzy przez odchodzących ministrów, a w nim ostre zapowiedzi rozliczeń. O szczegółach reporter Radia Z Maciej Bąk.
28: Budynek, w którym urzędował Viktor Orban, będzie teraz otwarty dla zwiedzających. Dziś nowy premier Węgier, który nie zamierza się tu wprowadzać, zaprosił przed klasztor dziennikarzy, którzy tylko na początku stali za ogrodzeniem, bo zaraz potem Madziar zdemontował płot. Proszę, prasa, mieszkańcy i turyści mogą tu wchodzić, kiedy chcą. Wczoraj wieczorem Madziar powiedział odchodzącym ministrom, że nie zostanie im wypłacony ani forint odprawy. Ci poprosili, by rząd przekazał je na cel charytatywny. W odpowiedzi usłyszeli zgodę, ale też zapowiedź komisji śledczej, która rozliczy przestępstwa ekipy Orbana.
1: Z kolei nowa szefowa węgierskiej dyplomacji wykonała swój pierwszy telefon do jej odpowiednika w Polsce, Radosława Sikorskiego. Oficjalnie też potępiła inwazję Rosji na Ukrainę.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
29: Sponsorem prognozy pogody jest Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko Połczyn Zdrój.
30: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
31: To, że może zagrzmieć, mamy już ustalone, to ja teraz może powiem, gdzie może zagrzmieć.
0: O, jaka zmiana.
31: Tam, gdzie zrobią się granatowe chmury, tam wkrótce może zagrzmieć.
0: A to tak konkretnie skrócie. Możemy prosić jednak?
31: No tak w środku Polski po prostu.
0: Uważajcie na opady i na burze też.
29: Sponsorem prognozy pogody była Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko Połczyn Zdrój.
30: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl. Radio Z.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
31: Chcesz jeszcze konkretniej?
0: Nie, może już wystarczy.
31: No
0: ja za to sprawdziłam prognozę pogody na weekend i no cóż, no. Może i grilla nie rozpalimy,
31: aha,
0: ale na szczęście nie będziemy też myć okien.
31: Nie no, to konkret.

0: 10 minut po 16, takie dźwięki, no czuć, że piątek, prawda? No, to tak. Galaxy w Radiu Z.
1: Połowa maja to zawsze taki kapryśny pogodowo czas, prawda? Tak. I każdy działkowiec wie, że to za sprawą zimnych ogrodników. Przecież od 12 do 14 swoje święto obchodzą święty Pankracy, Serwacy, Bonifacy.
0: A dzisiaj 15 i dzisiaj zimna Zośka. I właśnie jeszcze dzisiaj eksperci mówią, że wsadzanie w ziemię na przykład pomidorów, no to jest ryzykowna sprawa, bo jeszcze może zdarzyć się przymrozek.
1: Ale jutro można.
0: Można?
1: No, można. A żeby wasze sadzonki przetrwały wszystko, nawet najazd teściowej, to za chwilę u nas mowa godna coacha, którą wygłosi mistrz motywacji.
2: Cześć, z tej strony Robert Bordejka. Zaraz się słyszymy w Radiu Z. Nie ma lipy.

0: trzeba, Kasiu, zapamiętać, zapisać, wrócić do tej piosenki, jak będziemy zbierać plony, nie?
1: O, hip, tak, hura. Koniecznie.
0: W Stanach, w Radiu Z. Dzisiaj zimna Zośka. Zawsze o tej porze ogrodnicy, działkowcy szykują sadzonki, bo jak zimna Zośka minie, to razem z nią miną przymrozki.
1: I to jest ten moment. Dajcie głośniej, ustawcie swoje sadzonki, swoje rośliny przy radiu, bo już teraz Robert Burnejka w Radiu Z zagrzeje je do wzrostu. Robert, dajesz!
2: Dobra, roślinki, to wasz najważniejszy dzień w waszym życiu. Rośnijcie duże, błyszczące i hardkorowe. Nie dajcie się robakom, słońcu, a nie suszy. Macie najświeższy nawóz i świetną glebę. Rośnijcie w górę, ile się da. Pamiętajcie o tym, że jesteście najlepszymi sadzonkami w mieście. Czeka na was obfitość nawozów. Dacie radę i tak trzymać.
0: Będą pomidory, będą. Dzięki, Robert. Nie ma lipy.

0: krzyż mobilki, gdzie stoją misiaczki.
1: No to tak, wiesz i nie powiesz, a wszyscy już dali głośniej i czekają.
0: Powiem. Na Krajowej 10 w pobliżu węzła Szczecin-Kijewo 10-kilometrowy korek. Ale
1: nie tylko tam są utrudnienia. Więcej na ten temat powiemy w wiadomościach Radia Z, które u nas punktualnie o 16:30.
0: A to już za moment będzie.
2: Radio Z. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: 19:30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
7: Będzie ekstradycja? Jest gotowy wniosek do USA o wydanie Zbigniewa Ziobry. Plan B. Szczegóły wykorzystania sejf dla służb mundurowych. Dariusz Szpakowski świętuje dziś 75. urodziny.
6: 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
8: To co, Marian? Rowery?
9: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
8: A raty jakie mają?
9: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
8: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
9: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Kto zwalcza ból?
11: Fundary!
10: Kto?
11: Fundary! Fundary!
12: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
14: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
13: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
15: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
16: Jak tak, to Allegro.
3: Po reklamie.
1: Na zegarach już 16:30, czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Z. Idalia Tomczak i Rafał Piech.
3: Koniec obławy po strzelaninie w Lubinie na Dolnym Śląsku. Nie żyje mężczyzna podejrzewany o podwójne zabójstwo na osiedlu przy lesie. Policjanci namierzyli go w Wielkopolsce w ogólnodostępnej wiacie.
17: Podczas próby zatrzymania 21-latek odebrał sobie życie. Przypomnijmy, w wyniku strzelaniny, do której doszło w nocy z wtorku na środę, zginęły dwie osoby, a trzecia została ranna.
3: Pierwszy w Polsce akt małżeństwa dwóch mężczyzn został odebrany z Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie. Para pobrała się w Berlinie i jako pierwsza w naszym kraju dokonała transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa do polskiego rejestru.
17: Wpisał go stołeczny Urząd Stanu Cywilnego. Po decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego postępowanie zostało formalnie zakończone.
3: Narasta kryzys zdrowia psychicznego w Ukrainie. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że skutki trwającej od ponad 4 lat wojny będą odczuwalne przez całe pokolenia.
17: Najnowsze dane WHO pokazują, że 71% Ukraińców doświadcza lęku, stresu i bezsenności.
3: Tymczasem państwa Rady Europy zrobiły krok w sprawie utworzenia Trybunału do spraw zbrodni przeciw Ukrainie. Rezolucję poparło 36 krajów i Unia Europejska.
17: Dokument przewiduje utworzenie komitetu zarządzającego, który zapewni finansowanie i wsparcie administracyjne niezbędne do funkcjonowania przyszłego Trybunału.
3: A już teraz w Radiu Z wiadomości dla kierowców.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
17: Wypadek na Krajowej Dziesiątce w Zachodniopomorskiem. Policja kieruje ruchem w pobliżu węzła Szczecin-Kijewo, o czym dajecie nam znać na czerwony telefon.
19: Wypadek motocyklisty z ciężarówką lądowało pogotowie LPR.
17: Korek w stronę Stargardu ma 10 km. Teraz Krajowa Jedynka na Śląsku. W Pszczynie jest 5-kilometrowy zator w stronę Tychów, to z powodu zderzenia trzech aut. W Warszawie 4-kilometrowy korek na południowej obwodnicy. Przed węzłem lotnisko zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany pas w stronę Poznania. Na A4 w Małopolsce także podobny zator między węzłami Brzesko a Bochnia. Zderzyły się dwie osobówki. Jeden pas w kierunku Krakowa jest zablokowany. Cały czas czekamy na sygnały od Was pod 321-321-100.
18: Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
20: Sponsorem programu jest Active Lab. Producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
0: Kiedy spotkaliśmy się tylko dzisiaj w pracy, mówiłaś, że jest dzień przyjazdu do pracy rowerem, prawda?
1: Tak, powiedziałam. I ty czym przyjechałeś do pracy?
0: No rowerem, ale ja nie o tym chciałam. A czym się wraca dzisiaj z pracy? Bo to tu pada, to tam pada, to tu grzmi,
1: wiesz
0: tam
1: co,
0: grzmi.
1: Ja wracam miejskim, więc mogę cię wziąć.
0: Dobra, dzięki.
1: Nawet ci bilet postawię, a co?
20: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
1: Tylko ja wiem, że to dawno miejskim nie jechałeś, to ci przypomnę, że na miejsce siedzące nie ma co liczyć, szczególnie w piątek wieczorem.
0: To ja jednak rowerem se wrócę.
1: A co?

0: Dracula w Radiu Z. To nowość w sumie już od kilku tygodni, ale Dracula miał kilkaset lat, także to jest nowość. Tu Radio Z, 18 minut do 17.
1: Ludzie kochani, trzymajcie kapelusze, trzymajcie się za spodnie, za co chcecie, bo my za chwilę zadzwonimy do was w sprawie 700 tysięcy złotych.
0: Słuszna reakcja, nie? Teraz poprosimy może jakieś przejęcie, dobrze?
1: Może być.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jak kości, więc po prostu urzekają.
2: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie, wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Mama, z którą rozmowa przy kawie może trwać bez końca. A może to przyjaciel, który zawsze wie, kiedy go potrzebujesz? Kto sprawia, że twój majowy poranek jest wyjątkowy? Weekendowy quiz familijny w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, weź udział w konkursie i wygraj 500 zł oraz roczny zapas kawy Edusho Family.
6: Sponsorem konkursu jest producent kawy Edusho Family. Bo jeśli czujesz, że to rodzina, to właśnie Family.
7: Mariam, wchodzę do Mariolki, patrzę, a tam nowa lodówka Beko. Elegancka, energooszczędna i z wyświetlaczem.
8: Co ty powiesz?
7: No, w Media Expert na Beko Days w supercenie kupiła. I jeszcze kostkarkę do lodu gratis dostała.
8: Aż ta Mariolka to jednak potrafi.
4: Zyskaj orzeźwienie każdego dnia. Kup wybraną lodówkę Beko i odbierz kostkarkę do lodu gratis. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Ramię w ramię. Wiki Gabor, Kaja w Radiu Z i ostatnie 5,5 minuty, kiedy 17700 razy mnożymy szansę na finał Rządzy Pieniądza w Radiu Z.
1: Dwa SMS-y to 35400 szans, a dzisiaj w walizkach 770 tysięcy złotych. Ludzie, to jest taka kasa, no naprawdę nie wiadomo, co z tym zrobić, ale jak macie pomysł, to wyślijcie. SMS o treści Radio Z pod 7353, za chwilę dzwonimy.
0: Najpierw trzeba wygrać, a potem coś się wymyśli. Ostatnie 5 minut, grajcie. Radio Z 7353.
2: Przesuwanie wyborów to jest broń atomowa.
3: Polityka to jest gra zespołowa.
4: I nie mówię teraz tylko o Jarosławie Kaczyńskim.
5: Gdy każdy dzień przynosi tyle wydarzeń i spraw, pytań nasuwa się wiele. Choć czasami wystarczą tylko 3 najważniejsze. 3 pytania na koniec dnia. Codziennie w Radiu Z 2 minuty po 18.
6: 3 najważniejsze pytania i, mam nadzieję, 3 konkretne odpowiedzi. Beata Lubecka. Zapraszam.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Reklama.
8: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: To nie może być przypadek.
12: Nie, to Kaufland Card Extra.
10: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
15: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
16: Play. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
19: Scandinavian Sleeping and Living.
20: Wszystko, czego dziś chcę.
21: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
22: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
23: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
24: Citroen.
25: Panie Burnejka,
0: A po co panu takie wielkie mięśnie?
1: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
3: Po reklamie.
24: To piątek, 15 dzień maja, już prawie godzina 17, czas na wiadomości w Radiu Z. Dalia Tomczak i Rafał Piech.
25: Nie żyje mężczyzna, który miał brać udział w strzelaninie w Lubinie na Dolnym Śląsku.
26: Relokacja amerykańskich wojsk, szef MON zabrał głos.
25: Kto się utrzyma, a kto spadnie? Przed nami piłkarskie emocje w Ekstraklasie.
24: Siedemnasta.
25: Dramatyczny koniec obławy na 21-latka poszukiwanego w sprawie podwójnego zabójstwa w Lubinie na Dolnym Śląsku. Mężczyznę odnaleziono w Bodzewie koło Gostynia w Wielkopolsce.
26: Mieszkańcy poinformowali policję o podejrzanie zachowującym się mężczyźnie przebywającym w tamtej okolicy, mówi Sylwia Serafin z dolnośląskiej policji.
27: Przebywał w ogólnodostępnej wiacie. W momencie, gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna popełnił samobójstwo przy użyciu broni palnej. Był to mężczyzna poszukiwany od kilku dni przez mundurowych.
25: Mężczyzna od kilku dni był poszukiwany jako osoba mająca związek z podwójnym zabójstwem na osiedlu w Lubinie.
26: Są zarzuty w sprawie brutalnego pobicia Ukraińców na Moście Świętokrzyskim w Warszawie.
25: Rano policja zatrzymała 5 Polaków w wieku od 15 do 18 lat. Dwóch młodych mężczyzn usłyszało zarzuty pobicia 3 osób z użyciem niebezpiecznego narzędzia.
26: Na łączach reporter Radia Z Daniel Wrzos. Danielu, rozmawiałeś z prokuraturą. Co zeznali podejrzani?
28: Jeden z nich częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Drugi przyznał się, ale odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura chce dla nich tymczasowego aresztu. Grozi im do 8 lat więzienia. Wobec 3 pozostałych zatrzymanych napastników sąd zdecydował o umieszczeniu ich w schronisku dla nieletnich. Sprawcy pobicia używali gazu pieprzowego i kastetu. Uderzali i kopali pokrzywdzonych. Najbardziej poszkodowany 16-letni Ukrainiec trafił do szpitala.
25: Wobec 2 podejrzanych jutro zapadnie decyzja o ewentualnym areszcie.
26: Miliardy złotych popłyną do służb mundurowych i na rozbudowę infrastruktury.
25: Rząd przedstawił szczegóły planu B w sprawie wykorzystania pieniędzy z programu SAFE.
26: Weto prezydenta Karola Nawrockiego uniemożliwiło bezpośrednie przekazanie środków m.in. policji i Straży Granicznej, ale nie zablokowało samej umowy, z której pieniądze trafią na polski przemysł obronny.
25: W studiu reporter Radia Z Jan Kielak. Dzień dobry.
29: Dzień dobry.
25: Jak, Janku, jaki ten plan rządu wygląda? Jak to, co wymyślili, żeby ominąć skutki weta?
29: Założenie jest proste. Ministerstwo Obrony Narodowej sfinansuje część zakupów zbrojeniowych nie z własnego budżetu, a właśnie z pożyczek SAFE. Z kolei na policję, Straż Graniczną i rozbudowę infrastruktury trafią pieniądze z resortowego programu pozamilitarnych przygotowań obronnych. Aby to było możliwe, nasz wniosek do programu SAFE zostanie zaktualizowany, mówi pełnomocniczka rządu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
30: Długie godziny rozmawialiśmy z urzędnikami w Brukseli, żeby przekonać ich, że na bezpieczeństwo trzeba patrzeć szerzej. Cieszę się, że dowieźliśmy ten projekt do końca.
29: Do takiej operacji potrzebna będzie zmiana rozporządzenia, które ma zostać przygotowane w ciągu najbliższego tygodnia.
26: Z pieniędzy rząd chce kupić m.in. systemy antydronowe i śmigłowce dla Straży Granicznej, a także rozbudować drogi i kolej.
25: W sprawie amerykańskich wojsk nadal jest więcej pytań niż odpowiedzi.
26: W ciągu najbliższych dni, najpóźniej tygodni, powinna rozstrzygnąć się sprawa rozmieszczenia żołnierzy w Europie. Tak twierdzi szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz.
25: Szef Sztabu Generalnego, generał Wiesław Kukuła, rozmawiał o tym z dowództwem wojsk USA i NATO w Europie.
31: Dla głównodowodzącego wojskami amerykańskimi w Europie to jest wyzwanie, jak dzisiaj to rozplanować. Trwa ten proces planistyczny. Dzisiaj rano generał Kukuła właśnie był w kontakcie z generałem Grynkiewiczem, jak ten proces planistyczny będzie przebiegał.
26: Z kolei premier Donald Tusk, komentując decyzję Waszyngtonu o redukcji wojsk w Europie, powiedział, że te mają charakter logistyczny i nie wpłyną na nasze bezpieczeństwo.
25: Gra o być albo nie być w piłkarskiej ekstraklasie wchodzi w decydującą fazę.
26: Za godzinę rusza przedostatnia kolejka sezonu i mecze, które mogą zdecydować o utrzymaniu lub spadku z najwyższej klasy rozgrywkowej.
25: Więcej o tym już teraz Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
32: Wieczorem gorąco będzie w Kielcach. Na stadionie przy ulicy Ściegiennego spotkają się ekipy, które są tuż nad kreską i ewentualne potknięcie może sprawić, że znajdą się pod nią. Korona podejmie Widzew Łódź.
33: Musimy być przygotowani na wojnę, na walkę od pierwszej minuty. To jest pierwszy z dwóch naszych ostatnich finałów. Zdajemy sobie też sprawę, że zwycięstwo może nas już trzymać.
32: Mówił trener Kielczan Jacek Zieliński. Widmo spadku zagląda też jeszcze w oczy Pogoni Szczecin. Portowcy zagrają w Lubinie z Zagłębiem, które ciągle ma szansę na grę w pucharach.
25: Mecz Zagłębia z Pogonią o 18:00, Korona z Widzewem zmierzy się o 20:30.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko Świeradów Czerniawa.
6: Sponsorem programu jest właściciel marki Beretta. Producent pomp ciepła i klimatyzacji dostępnych w ogólnopolskiej sieci hurtowni Grupa SBS.
7: Pada, bo to popada, to przestanie, później znowu pada, tu gdzieś zagrzmi, ale wieczorem już sytuacja zacznie się uspokajać, nocą już prawie bez deszczu, a później będzie nowy dzień i będzie nowy deszcz.
24: Ale jaka zmiana, prawda, że to już nie będzie ten stary, tylko całkiem nowy.
7: To będzie nowy deszcz, tak, i to weekendowy deszcz.
24: Nie, to zupełnie inaczej z takim weekendowym deszczem.
7: Oczywiście.
5: Sponsorem prognozy pogody była Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko Świeradów Czerniawa.
6: Sponsorem programu był właściciel marki Beretta. Producent pomp ciepła i klimatyzacji dostępnych w ogólnopolskiej sieci hurtowni Grupa SBS.
8: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Są takie piosenki, że noga chodzi, ale tutaj biegnie. My też biegniemy w stronę wielkich pieniędzy. Alex Warren w Radiu Z.
1: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe.
2: Rząd za pieniądza
1: w Radiu Z.
2: W Radiu Z.
3: 11 minut po godzinie 17. Wdech, wydech, walizki są tak ciężkie. Dzisiaj na was czeka 770 tysięcy złotych. Jest stres u nas, u was pewnie też, to co? Dzwonimy, mamy wylosowany numer i ogromne nadzieje, że dosyć szybko usłyszymy to upragnione halo. Czekamy 5 regulaminowych sygnałów. Ja wiem, że to piątek i że pewnie już ruszyliście. Halo, dzień dobry, tu rząd za pieniądze. Michał Adamski, Kasia Wilk, cześć. Radio cześć. Z się kłania.
4: Halo.
0: To może jeszcze powtórzę ja teraz. Dobra, cześć. Tu Radio Z, rząd za pieniądze. Jest Kasia Wilk, Michał Adamski to ja. A ty jak masz na imię?
4: Paweł.
0: Paweł, dobra, już doszło do niego.
3: Paweł, a gdzie jesteś?
4: W Rzeszowie.
3: I co robisz w tym Rzeszowie w piątek, 12 po 17?
4: Akurat odpoczywam.
3: No to rewelacja, czyli weekend rozpoczęty, tak?
4: Tak, dokładnie.
3: Super, czyli jest z tobą ktoś w domu?
4: No nie, akurat nie ma, jest tylko pies.
3: No dobra,
0: to znaczy, ktoś jest, no.
3: To może pies cię potrzyma za rękę, okej? Okay? Bo mamy dla ciebie czerwony portfel Radia Z. Co ty na to?
4: No, to słucham propozycji ewentualnych.
3: 35 tysięcy złotych. Jednym głosem mówimy z Michałem.
0: Dobra, mówi. No to mamy jeszcze, słuchaj, walizki. A w walizkach dzisiaj 20 tysięcy, 40 tysięcy złotych, 77 tysięcy złotych, albo nawet 770 tysięcy złotych. No i co ty byś tak bardziej wolał? Iść zagrać czy nie zagrać?
3: Masz do wyboru albo pewniak, w nim 35 tysięcy i możesz wziąć te pieniądze, zadzwonić do bliskich, że tyle wygrałeś w Radiu Z, albo zaryzykować i wybrać jedną z walizek.
4: No to raczej chyba nie będę ryzykował.
0: Idziesz w pewniaka, 35 tysięcy złotych?
4: Tak.
3: Michał, to jest oczywiście twoja decyzja, my tylko czekamy na takie hasło ostatecznie, żebyśmy wiedzieli, że to nie jest tak raczej pewniak, tylko na pewno pewniak.
4: Dobra, to bierzemy te 35.
3: No to super, Paweł. To brawo na ciebie. Razem 35 tysięcy złotych. Czy to najszybciej zarobione pieniądze w twoim życiu?
4: No myślę, że tak. Nigdy nic się nie udało trafić, także to aż szok, że w ogóle żeście zadzwonili.
3: I to jaka wygrana na początek, prawda?
0: Jeszcze przy odpoczynku.
3: To będzie wyjątkowy weekend. Paweł, dokładnie. A masz jakieś takie pierwsze zachcianki, które spełnisz za tą kasę?
4: Nie zastanawiałem się po prostu, bo prawdopodobieństwo, że zadzwonicie, jest dosyć niskie, prawda?
3: Zawsze no tak ja mówicie, wiem. A my jednak dzwonimy. Po prostu trzeba być cierpliwym, Paweł.
0: Ja bym powiedział nawet, że 100% ludzi, do których dzwonimy, mówią, że prawdopodobieństwo jest niskie, nie?
3: Tak. Słuchaj, to ochłoń sobie, wyjdź na spacer z psem, weź notatnik i planuj, jak te 35 tysięcy złotych wydasz. Ściskamy cię bardzo mocno.
4: Dzięki.
3: Paweł wygrał 35 tysięcy złotych, a my gramy dalej.
0: A jak? To co, Radio Z pod 7353, a do wygrania?
3: 350 tysięcy złotych, SMS Radio Z 7353.
1: Rządza pieniądza w Radio Z. Niemożliwe staje się możliwe. Regulamin na radioz.pl.

0: Beretka w Radiu Z.
1: I coraz więcej alertów pogodowych. Gdzie pojawią się burze, o tym powiemy w wiadomościach Radia Z o 17.30. Radio Z i już. Reklama.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie, a warto?
7: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, ETTC, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze wpada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super, no to jak dołączyć?
7: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
13: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
14: Tym, które pamiętają, wspierają, przytulają i są zawsze obok, gdy ich potrzebujemy. Złóż najlepsze życzenia dla mamy w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wskaż prezent dla mamy i napisz życzenia prosto z serca. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Najlepsze życzenia dla mamy tylko w Radiu Z.
15: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Mamy znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl.
16: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Po reklamie.
20: Na zegarach już 17.30, pora na najnowsze wydanie wiadomości Radia Z. Indelia Tomczak i Rafał Piech.
21: Synoptycy ostrzegają przed burzami w 13 województwach. Chodzi o centrum i wschód Polski, a także częściowo północ i południe kraju.
22: Burzom towarzyszyć będą silne opady deszczu i wiatr. Alerty obowiązują do 22.
21: To może być ważna zmiana dla pacjentów. Prawo przebywania psów z chorymi w szpitalach i hospicjach może zostać zapisane w ustawie. Projekt zmian do Sejmu chcą złożyć posłowie Koalicji Obywatelskiej.
22: W polskim systemie prawnym nie ma przepisów zakazujących pacjentom kontaktu ze zwierzętami domowymi. Ich obecność zależy od decyzji kierownika placówki.
21: Duże zmiany w mediach na Węgrzech po porażce wyborczej Viktora Orbana. Jak podaje Reuters, upada imperium medialne byłego premiera.
22: Odwoływani są prominentni szefowie stacji, z anten znikają prorządowe programy. Nowy premier Peter Madziar zapowiada reformę.
21: Łatwiejszy dostęp do pigułki aborcyjnej w Stanach Zjednoczonych. Tak zdecydował Sąd Najwyższy po tym, jak Federalny Sąd Apelacyjny wstrzymał możliwość zdalnego przepisywania i wysyłania pocztą takich leków.
22: Amerykanie mogą znowu kupić najbardziej popularne pigułki aborcyjne w aptekach i drogą pocztową. Decyzja zapadła mimo, że przeciwnicy dążyli do znacznego ograniczenia aborcji farmakologicznej.
21: W Radiu Z sprawdzamy, co na drogach.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
19: Pięciokilometrowy korek na A4 na Dolnym Śląsku. Stoicie za węzłem Bielany Wrocławskie. Wszystko przez prace drogowe w kierunku Katowic. Także na A4, ale w Krakowie 10-kilometrowy korek od węzła Balice w stronę Zakopianki. Niedaleko węzła Kraków-Bielany zderzyły się dwie osobówki. Także 10-kilometrowy zator na ekspresowej 7 w okolicach Grójca na Mazowszu. Po zderzeniu trzech osobówek są kłopoty z przejazdem w kierunku Krakowa. Spory ruch także na A2 na Mazowszu. Dzwonicie do nas w tej sprawie.
23: Aż zagrodzi korek około 15 kilometrów.
19: Korek ciągnie się do węzła Pruszków. A jeżeli wy widzicie jakieś korki lub inne utrudnienia, dzwońcie.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
4: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych. Karbazar.pl.
24: Ale to są te pierwsze takie w sezonie burze, nie takie młode burze, bym powiedział. Czyli, że z jednej strony zwariowane mogą być, nie? Ale z drugiej strony wielka matka burza dała czas do 22 tylko.
1: Tak.
24: I już o 22 ostrzeżenia nie obowiązują, w nocy cisza.
1: Spokój. I czy po tych młodych burzach będą już młode pomidory?
24: No chyba.
4: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
24: Ale najpierw mamusia z tatusią statusiem na działce muszą te pomidorki
1: zasadzić. No. Tak jest. I pamiętajcie, dzisiaj zimna Zośka, a jutro to już będzie można szaleć na działce, jak deszcz przestanie padać.

0: do egzaminu, dodać do egzaminu taką elementarną wiedzę z podróży.
1: No.
0: Jak na przykład zobaczycie kogoś w takim dużym i dobrym samochodzie,
1: aha,
0: to najprawdopodobniej ten kierowca nie będzie używał kierunkowskazów. No
1: a,
0: jakoś
1: dobra,
0: tak jest.
1: Wiem, o co chodzi. No, ale jeszcze jedno ja bym dodał. Jak staniecie w korku i wasz pas będzie wolniejszy, a chcecie, żeby ten drugi jednak dłużej stał, to wtedy wystarczy zmienić pas na tamten i już wszystko.
0: No, tak. Działa, tak.
1: Będzie, no. Radio Z i
2: już. Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
3: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
5: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
3: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: memories.
1: Takiej muzycznej sceny nie ma nigdzie indziej. Scena Z. Wyjątkowe koncerty dla słuchaczy Radia Z. Już w tę środę. Ania Karwa.
2: Tu Ania Karwan. Już w środę mój koncert na Scenie Z. Do usłyszenia.
1: Scena Z z Anią Karwan. Już w środę po 20:00 tylko w Radiu Z. Radio Z. Muzyka numer 1.
3: Reklama.
4: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Zobacz, Stasiu, sokół.
6: Gdzie? Nie widzę.
5: No tam, patrz.
6: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
5: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
7: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
6: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
7: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
15: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
16: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
17: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
16: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
17: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
18: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
19: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
0: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
3: Po reklamie.
18: To piątek, 15 dzień maja. Wiadomości w Radiu Z mają dla nas Idalia Tomczak i Rafał Piech. Dajmy głośniej, posłuchajmy.
11: Granica Polski z Białorusią jest jedyną taką w Unii, rząd podaje statystyki.
5: Sejm wybrał nowych członków KRS, nie obyło się bez kontrowersji.
11: Już za chwilę trzy pytania na koniec dnia. Gościem Michał Wawer, poseł Konfederacji.
20: 18.
11: Rząd chwali się, że granica Polski z Białorusią jest najlepiej chronioną w całej Unii Europejskiej.
5: W tym roku nikomu nie udało się jej przekroczyć nielegalnie, choć próby nadal się zdarzają. Co jest tego zasługą? O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
21: To efekt uszczelnienia zapory, która oddziela Polskę od Białorusi. Płot został odpowiednio wzmocniony i wyposażony w elektronikę. Przemytnicy przenieśli się teraz na granicę polsko-litewską, mówi komendant Straży Granicznej generał Robert Bagan.
22: Tam identyfikujemy również osoby, które chcą przewozić migrantów dalej na zachód Europy.
21: W tym roku zatrzymano już 70 przemytników. 42 jest już w tymczasowych aresztach. Marcin Friedrich, Radio Z.
11: Straż Graniczna zatrzymała też i przekazała na Litwę ponad 500 cudzoziemców.
5: To osoby, które nielegalnie chciały do nas wjechać lub już to zrobiły i udało się je zatrzymać na terenie kraju.
11: Amerykańska brygada pancerna nie trafi do Polski. To była najbardziej sensowna opcja, powiedział w Izbie Reprezentantów dowódca amerykańskich sił lądowych generał Christopher Lanif.
5: Jak dodał, decyzja o wstrzymaniu przerzutu żołnierzy zapadła w ostatnich dniach. Część brygady była już w Polsce, w drodze był także sprzęt. Przepytujący wojskowych kongresmeni zgodnie krytykowali decyzję i sposób jej podjęcia.
11: Zaznaczając, że to okropny sygnał dla sojuszników, redukcja sił obejmie także wycofanie 5000 żołnierzy z Niemiec.
5: Sejm wybrał 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Wcześniej opinie zgłosili sami sędziowie, co ma być sposobem na odpolitycznienie tej instytucji.
11: Wśród nowych członków KRS-u jest Łukasz Piebiak, były wiceminister sprawiedliwości zgłoszony przez PiS. W czasie, gdy szefem resortu był Zbigniew Ziobro, działał w tak zwanej grupie hejterów, która działała m.in. w resorcie sprawiedliwości.
5: Nowych członków KRS wybieraliśmy łącznie, dlatego nie można było z tego grona wyeliminować Łukasza Piebiaka, wyjaśnia wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.
23: Próbowaliśmy dwukrotnie zmienić ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, zmienić procedurę wyboru. Natomiast pracujemy na tym, co jest. Wszystkie kluby parlamentarne mają prawo do wskazania, lista jest łączna. Natomiast z tego wyboru najważniejsze i tak jest to, że kandydaci mogli zostać w jakiś sposób zaopiniowani przez środowisko sędziowskie i osoby, które tu będą wybierane w miażdżącej większości mają bardzo silną legitymację sądownictwa powszechnego.
5: KRS bierze udział w procesie powoływania do zawodu nowych sędziów. Kandydaci zostają później powoływani przez prezydenta.
11: Więcej o tym już teraz w Radiu Z. Trzy pytania na koniec dnia. Beata Lubecka i jej gość.
24: Dzień dobry, z nami jest Michał Wawer, wiceszef klubu Konfederacji i wiceprezes Ruchu Narodowego, czyli partii Krzysztofa Bosaka. Dzień dobry, witam.
25: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
24: Bardziej poseł, czy pani, czy bardziej wiceprezes? No może powinno być panie prezesie, dobrze.
25: Posłem
24: może...
25: się bywa, wiceprezesem, mam nadzieję, jest się na zawsze.
24: Pytanie numer jeden. No, słyszeliśmy właśnie, że Sejm wybrał 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. No, na podstawie przepisów, które uchwaliło Prawo i Sprawiedliwość, które to zostały zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał wydał zabezpieczenie. W związku z tym według PiS-u to, i według Trybunału przede wszystkim to głosowanie nie powinno się odbyć do czasu wydania ostatecznego orzeczenia. Stąd bojkot PiS-u. PiS nie głosowało w ogóle. Konfederacja głosowała. Dlaczego?
25: No my wychodzimy z założenia, że głosować należy, skoro jest się posłami i mówiąc szczerze, jesteśmy w całej tej sytuacji przede wszystkim pod wielkim wrażeniem naprawdę, jak politycy i Platformy, i PiSu potrafią odwracać logikę do góry dnem, tak, i odwracać kota ogonem. Mamy sytuację, w której po latach wrzasków ze strony Platformy, że ustawa jest niekonstytucyjna i nie powinna być stosowana i powinna być bojkotowana, gdzie PiS stał twardo na stanowisku, że to jest dobra ustawa, prawidłowo przegłosowana i wszystko w porządku, teraz mamy magiczne odwrócenie ról i kiedy Platforma jest w stanie wykorzystać tę ustawę do politycznego przejęcia KRS-u, to teraz oni są obrońcami, że to jest dobra ustawa i wszystko w porządku, a PiS wrzeszczy, że jest niekonstytucyjna i nie powinna być stosowana. I powiem szczerze... Trudno zdecydować, jak się w takiej sytuacji zachować, jak jeszcze do tego mamy Trybunał Konstytucyjny, gdzie to zabezpieczenie jest formalnie prawidłowe, tak? Natomiast no, wiemy, że jest czysto politycznych pobudek. Więc mówiąc szczerze, poza tym, co proponujemy już od dawna, czyli po prostu reset konstytucyjny, zamknięcie całej tej bzdurnej walki, która już naprawdę straciła jakiekolwiek pozory merytoryki, jakiekolwiek pozory legalizmu, to już naprawdę tu nie ma co więcej zrobić.
24: Pytanie numer dwa. Policja, Straż Graniczna i SOP dostaną dodatkowe miliardy, bo to jest taki plan B na to, żeby obejść weto prezydenta w sprawie Safe. Pieniądze będą pochodzić z budżetu MON. I co pan na to?
25: Bardzo dobrze. Tak? Policja, Straż Graniczna wykonują tutaj zadania również w zakresie ochrony naszego bezpieczeństwa narodowego, ochrony granicy państwowej. Mamy rekordowy budżet Ministerstwa Obrony Narodowej, rekordowy budżet na obronność i powiem szczerze, w ostatnich miesiącach, no trochę nie do końca było widać, jak właściwie te pieniądze są inwestowane. Sam rząd przekonuje nas, że jak nie będzie pieniędzy z SAIF, to nie będzie pieniędzy na polską obronność przy rekordowym budżecie i gigantycznym zadłużeniu budżetu, również na ten cel. Więc wydaje mi się, że jeżeli już te pieniądze z SAIF biorą, żeby wojsko doinwestować, no to nie ma absolutnie żadnych przeszkód, żeby właśnie część budżetu MON-u przesunąć na te zadania obrony granicy w innych instytucjach. Generalnie no my oceniamy, że wszystkie potrzeby zgłoszone i przez wojsko, i przez te pozostałe służby powinny być spełnione i uważamy, że na to są pieniądze w polskim budżecie, z sejfem czy bez sejfu, na to pieniądze są, tylko te pieniądze muszą być celowo, sensownie wydawane, bez marnotrawstwa, bez rozkradania i jak tak będą wydawane, to na pewno na te wszystkie potrzeby starczy.
24: I pytanie numer 3, ale krótka podpowiedź, bo Sejm przyjął ustawę w sprawie kryptowalut, wy głosowaliście po raz trzeci na nie. Co wy tak ciągle na nie?
25: No bo to jest ciągle ta sama ustawa. I jak jesteśmy przeciwko niej za pierwszym razem, to i za trzecim jesteśmy przeciwko, no, nie zmieniamy zdania.
24: Jakaś korekta była drobna i o tym już porozmawiamy w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio.pl, na YouTube i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. Pan poseł Wawer również zaprasza, wiceprezes Internet rządzi.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
2: No byle do nocy, jak to się mówi w piątek, nie? Po 22 już przestaną obowiązywać ostrzeżenia burzowe, a do tej pory no może zagrzmieć, może błysnąć.
4: Ale jak to miło być w domu wieczorem, kiedy tak pada na zewnątrz i jest tak nawet romantycznie i tak za rączkę się można złapać, nie?
2: To fakt, gorzej wychodzić właśnie na miasto.
4: Tak.
2: Jak już, to po 22.
1: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
4: 6 po 18 i eurowizyjna Lorin w Radiu Z.

0: i ach, Sylwia Grzeszczak. W Radiu Z o 18.16 na zegarze.
1: To kto jeszcze dzisiaj o tej porze będzie odrabiać lekcje?
0: Weź, daj żyć, piątek jest. No.
1: Ja wiem, ale pytam dlatego, bo takie badania nowe znalazłam. Myślę, że to was może zainteresować, rodzice.
0: Dobra, dawaj.
1: Bo okazuje się, że jak rodzic ciągle odrabia z dzieckiem lekcje, to wcale mu nie pomaga, tylko obniża jego pewność siebie, obniża mu oceny. I jest rozwiązanie, żeby podejść do biurka, uczyć się wspólnie, okej, ale tylko przez 5 minut.
0: Aha.
1: A w ogóle cała nauka bąbla to 20 minut dziennie max, więcej nie trzeba.
0: I w 20 minut się nauczy.
1: Tak, a 5 z rodzicem.
0: A wiem chyba, czemu tylko 5 minut z tatą albo z mamą.
1: No.
0: Z tego co pamiętam, po 5 minucie tata zaczyna się kompromitować już kompletnie.

0: droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
9: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
10: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
11: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest 6.
12: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
13: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
14: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce, od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin, drugi tańszy produkt, 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
15: Codziennie.
16: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
17: Po reklamie.
18: To piątek, 15 dzień maja, na zegarach już 18.30, czas na najnowsze wiadomości w Radiu Z. Marcin Grzebielucha, dzień dobry.
19: Dzień dobry. Zero tolerancji dla agresji. Prokuratura wnioskuje o areszt wobec 2 z 5 podejrzanych o pobicie Ukraińców na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. W zajściu przed ponad tygodniem poszkodowane zostały 3 osoby. Jedna z urazem głowy trafiła do szpitala. Zatrzymano 5 osób w wieku od 15 do 18 lat. Wnioski o areszt dotyczą pełnoletnich napastników. Młodsi są już w schronisku dla nieletnich. Niemiecka Bundeswehr ostrzega, że Rosja przygotowuje się do ataku na NATO w 2029 roku. Mają na to wskazywać zbrojenia, rozbudowa personelu, kwestie gospodarcze i polityczne. Do ataku może dojść jednak wcześniej, dlatego NATO musi zachować gotowość do walki. Atomowy lotniskowiec Europy dotarł na Bliski Wschód. Statek De Gaulle jest na Morzu Arabskim. Został tam skierowany przez Francję i Wielką Brytanię, które zapewniają, że na ten moment taki ruch ma charakter całkowicie obronny i odbywa się zgodnie z prawem międzynarodowym. Chociaż od 5 tygodni między USA a Iranem obowiązuje rozejm, kluczowa dla handlu cieśnina Ormus jest praktycznie zablokowana. Ceny benzyny i diesla mogą lekko rosnąć w przyszłym tygodniu. To jednak niewielkie sezonowe zmiany. Zdaniem analityków z biura Reflex ceny gazu LPG mogą jednak spadać. Przed nami jednak weekend. Benzynę 95 kupimy za 6,37, a olej napędowy za maksymalnie 6,82. Teraz w Radio Z wiadomości z dróg. Zapraszam.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: 7-kilometrowy korek na ekspresowej 7 z Warszawy do Radomia. Za Białobrzegami jest pożar lasu. Służby jadą na miejsce, utrudnienia w stronę Radomia. Na A4 między węzłami Brzesko-Bochnia w Małopolsce 5-kilometrowy korek. Zderzyły się tu dwie osobówki. Stoicie także na S8 w Łódzkiem niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. Za węzłem Wolbusz jest 4-kilometrowy zator w stronę Warszawy. Powodem są prace drogowe. Podobnej wielkości korek na A1 za węzłem Toruń Południe w kierunku Gdańska. Także są roboty drogowe. Niezmiennie całą dobę czekamy na wasze telefony.
15: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
17: To jeszcze może zagrzmieć, do godziny 22 obowiązują ostrzeżenia, ale co się na noc tutaj prognozuje? Gdzieś w okolicach Poznania, Koszalina, Szczecina, temperatura spadnie w nocy do 3 stopni na plusie.
18: No tak, no zimna Zośka.
17: I możliwe są mgły.
18: To tak miło, wiosennie i niebezpiecznie na drogach, więc kierowcy uważajcie.
15: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
17: Ale z drugiej strony może to nie mgła. No tak? Bo jeśli Zośka zimna, aha, wejdzie do ciepłego, okulary zaporują.
18: Nie idźmy w tym kierunku, błagam. 27 minut do godziny 19. Jest piątek, jest miło, bawimy się jak na koncercie. Można bić brawo, nóżka, nóżka, life is life i opus w Radiu Z. Na, na, na.

0: Kwiatkowski się już przechadzał. Pamiętajcie, że o 19 lista, lubię to w Radiu Z, a my pięknie dziękujemy za ten tydzień.
1: Dziękujemy, dobrego weekendu i co jeszcze? Smacznego.
0: I razie,
1: no właśnie.
0: Michał Adamski.
1: I Zdrówka. I Kasia Wilk.
2: Reklama.

Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.

0: Mamy to! Finał Eurowizji jest nasz! Po wtorkowych emocjach czas na wielkie kibicowanie polskiej reprezentantce Alicji Szemplińskiej w finale Eurowizji 2026. Słuchaj Radio Z i przeżywaj z nami emocje jednego z największych wydarzeń muzycznych na starym kontynencie. Finał Eurowizji 2026 z polską reprezentantką Alicją Szemplińską.
1: Cześć, tu Alicja. Zapraszam do Radio Z.
0: Słuchaj tylko w Radio Z.
2: Reklama.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
9: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
10: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
11: No wiem.
10: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
11: Ej, to już przesada.
10: No co, tego poziomu nie da się przebić.
12: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
13: Najważniejsze rzeczy mieszczą się w małych słowach i w małych detalach. Dodaj je do biżuterii Wezi z grawerem. Na dzień mamy. Wezi. Hipoalergiczna. Designerska. Twoja. Wezi.pl.
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
18: taniej masz. Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
19: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
20: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy,
18: a do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
19: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
2: Po reklamie.
21: Tu Radio Z. Dobry wieczór. W piątek, 15 maja, najnowsze wiadomości ma dla nas Marcin Grzebielucha.
22: Poseł Wawer w Radiu Z. PiS i KO potrafią magicznie odwracać logikę. Epidemia hantawirusa nam nie grozi, ekspert uspokaja. W sieci wrze, Lewy i Ronaldo mogą grać w jednej drużynie.
21: Dziewiętnasta.
22: Konfederacja proponuje reset konstytucyjny. PiS i KO są w stanie odwracać logikę do góry dnem. Ta walka straciła już jakiekolwiek pozory legalizmu i merytoryki. Nie można już nic zrobić, mówi w trzech pytaniach na koniec dnia Michał Wawer. Poseł twierdzi, że po latach wrzasków ze strony Koalicji Obywatelskiej, że ustawa o KRS-ie jest niekonstytucyjna i zła, PiS mówiło, że jest bardzo dobra. A teraz mamy magiczne odwrócenie ról. Szczerze nie wiemy, jak się w takiej sytuacji zachować. Kwituje poseł Konfederacji. W studiu z nami Beata Lubecka.
0: Dzień dobry.
22: Witaj. Pytałaś też swojego gościa o ustawę o kryptowalutach. Dziś Sejm przyjął ją po raz trzeci. Dlaczego Konfederacja znów była przeciw?
0: Bo w praktyce nie zmieniło się nic. Trzecie podejście i znowu mamy to samo, przekonuje poseł Wawer. Korekta projektu w porównaniu z poprzednim jest kosmetyczna.
1: To jest nadal ta sama fatalna ustawa. Mieliśmy dziś w Sejmie głosowane 39 poprawek prezydenckich, Konfederacji, PiSu, a nawet Polski 2050 i wszystkie 39 zostało przez rząd Donalda Tuska wyrzuconych do kosza.
0: Nie rozumiem, dlaczego rząd się tak upiera, żeby utrzymywać tę ustawę w tym obecnym fatalnym kształcie, dziwi się poseł Wawer z Konfederacji. I dlaczego rząd się zawziął, żeby ten cały sektor kryptoaktywów wypchnąć z Polski, pyta. To jest propaganda Donalda Tuska, że ktoś jest przeciwko wprowadzeniu regulacji. My też jesteśmy za tym, żeby robić regulacje i złożyliśmy swój projekt ustawy, który został w komisji wyrzucony do kosza, przypomniał wiceszef klubu Konfederacji.
22: Całą rozmowę Beaty Rumeckiej znajdziecie na radioz.pl, na portalu X i na YouTubie. Miliardy złotych trafią na rozwój służb mundurowych i rozbudowę dróg i kolei. Rząd przedstawił plan B w sprawie wykorzystania pieniędzy z SAFE. Weto prezydenta uniemożliwiło przekazanie pieniędzy m.in. na policję, straż graniczną i rozwój infrastruktury. Dlatego rząd przeznaczy na te cele pieniądze z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. Tłumaczy pełnomocniczka do spraw SAFE Magdalena Sobkowiek-Czernecka.
4: Dzisiaj odwracamy to, co się wydarzyło. Mechanizm jest prosty. Rozszerzamy program pozamilitarnych przygotowań obronnych, ale jeśli ktoś ma wątpliwość, czy będą jakiekolwiek z tym związane straty dla polskiej armii, to od razu chcę powiedzieć, że nie.
22: Z pieniędzy mają zostać kupione m.in. systemy antydronowe i śmigłowce dla Straży Granicznej, a także środki ochrony osobistej dla policji. Wycieczkowiec, na którym wykryto hantawirusa, zakończył swój rejs. Osoby z objawami trafiły do izolacji w szpitalu. Chorzy są na kwarantannie. W Argentynie z kolei ruszają badania gryzoni, które przenoszą chorobę. Służby chcą ustalić, gdzie dokładnie turyści się zarazili. Lubelski konsultant do spraw chorób zakaźnych dr Sławomir Kiciak uspokaja w rozmowie z Radiem Z. Epidemia na miarę koronawirusa nam nie grozi.
23: Tym zakażeniom sprzyjają specyficzne warunki. To musi być jakieś małe pomieszczenia, gdzie przebywają ze sobą dłużej. Jak wiemy, na statkach może dojść do czegoś takiego. Ten rejs trwa nie tak jak na przykład lot samolotem kilka godzin, tylko trwa to kilka dni najczęściej ten rejs. Spotykają się w stołówkach, spotykają się w jakichś salach, w jakichś innych miejscach.
22: Hantawirus pojawia się również w Polsce. Rocznie choruje nawet kilkadziesiąt osób. Robert Lewandowski może zagrać w jednej drużynie z Cristiano Ronaldo. Według najnowszych plotek transferowych Lewy ma być coraz bliżej przenosin do Arabii Saudyjskiej. Więcej na ten temat wie Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
24: W grze o polskiego snajpera mają być już tylko dwa kluby, oba z Saudi Pro League. Al-Hilal i, jak donosi przegląd sportowy, Al-Nasr, którego zawodnikiem jest wspomniany już Cristiano Ronaldo. Mówimy tu o drugim i pierwszym obecnie klubie Arabii Saudyjskiej. Bez względu na to, w którym z nich wyląduje Lewy, na pewno zarobi ogromne pieniądze. Mowa o nawet 90 milionach euro za sezon. Coś kosztem czegoś w nowym miejscu, przynajmniej na początku, będzie bez rodziny. Jego żona Anna z córkami mają zostać w Barcelonie.
22: Lewy do nowego klubu będzie mógł przenieść się na zasadzie wolnego transferu, bo wraz z końcem czerwca wygasa kontrakt wiążący go z Barceloną. Teraz czas na kulturę. Italia Tomczak.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Za dwie godziny rozbłyśnie po raz pierwszy Galeria Neonów w Łodzi. Ma upamiętnić dawne miejskie kina, w tym Polesie, Bałtyk czy Zachętę. Oficjalne otwarcie i pierwsze podświetlenie pamiątkowych napisów o 21:00. Zobaczycie je na ścianie budynku w pasażu Margaret Thatcher w Łodzi. Jutro wielki finał konkursu piosenki Eurowizji. Jako 18 na scenie w Wiedniu wystąpi Polka Alicja Szemplińska z utworem Pray. Na miejscu konkurs śledzi dziennikarka muzyczna Radia Z Magda Barczyk. Magdo, ty widziałaś już próbę otwarcia? otwarcia wielkiego finału konkursu, co przygotowali organizatorzy.
3: To będzie show godne największej muzycznej sceny świata. Otworzy je zwycięzca ubiegłorocznej Eurowizji, wokalista operowy JJ. Podczas występu towarzyszyć mu będą filharmonicy wiedeńscy, a także grupa tancerzy w szalonych ewolucjach na scenie w powietrzu. Wśród nich Polka, Oliwiana Siatka. Zobaczymy także słynną paradę flag ze wszystkimi artystami, którzy wystąpią podczas wielkiego finału konkursu. Wiedeń, Magda Barczyk, Radio Z.
26: Relacje z Wiednia w Radio Z i w naszych mediach społecznościowych.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki Beretta. Producent pomp ciepła i klimatyzacji dostępnych w ogólnopolskiej sieci hurtowni Grupa SBS.
21: Co dziś wieczorem w pogodzie? Deszcz, przede wszystkim deszcz. Gdańsk, Olsztyn, Suwałki, Bydgoszcz, Białystok, Kraków i Zakopane. Lublin i Rzeszów z deszczem, ale i burzami. Także uważajcie na siebie, jeśli gdzieś ruszacie dziś wieczorem. Na termometrach od 8 do maksymalnie 12 stopni.
5: Sponsorem programu był właściciel marki Beretta. Producent pomp ciepła i klimatyzacji dostępnych w ogólnopolskiej sieci hurtowni Grupa SBS.
25: Lubię to.
6: Lubię to w Radiu Z.
25: Lista przebojów Radia Z.
7: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
21: Dawid Podsiadło i sezon na miejscu 10. Ostatniego notowania listy w tym tygodniu. Za chwilę Jasiek Piwowarczyk gościem z nową piosenką w Radio Z.

0: Kygo, Khalid Griffin, Save My Love na miejscu 9. Listy Lubię To w Radiu Z. W piątek 15 maja, to jest wyjątkowy dzień, zwłaszcza dla mojego dzisiejszego gościa, Jaśka Piwowarczyka. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, cześć.
0: Skąd ty do nas przyleciałeś? Może wiesz co, bo radio to jest teatr wyobraźni, więc ja może opiszę, jak ty wyglądasz. No jesteś w kostiumie, masz napis NASA, masz kask, wyglądasz trochę jak mój idol z dzieciństwa, Buzz Astral z Toy Story. No, przychodzisz teraz z piosenką Halo Houston, więc to trochę tłumaczy. Będzie to można, myślę, zobaczyć u ciebie na social mediach, jak wyglądasz doskonale. O co chodzi? Opowiadaj tę historię, bo rozumiem, że to jest jakiś grubszy koncept.
1: Tak. Generalnie piosenka nazywa się Halo Houston. No i jest to taka trochę kosmiczna piosenka, bo opowiada o takim stanie emocjonalnym, kiedy pojawiają się bardzo duże problemy w naszym życiu. Każdy z nas taki stan pewnie kiedyś przechodził. I te problemy nam się wydają z tej perspektywy bycia w środku tych problemów. Uwaga, to jest skomplikowane.
0: Wydają
1: się.
0: Kosmosem.
1: Tak, dokładnie. One się wydają być tak gigantyczne, że przychodzą nam absurdalne pomysły, żeby uciec od tych problemów. Na przykład ucieczka w kosmos. No i stąd też ten mój dzisiaj kosmiczny anturaż, bo teoretycznie jestem właśnie w drodze do odrębnej galaktyki.
0: Okej. A chcesz powiedzieć, w jaki sposób można się tam wybrać? Tylko wiesz, dozwolone sposoby poprosimy.
1: No rakietą, absolutnie, tylko rakietą.
0: Okay. Gdzie ją zaparkowałeś? Tutaj pod radiem u nas?
1: Tak, tak, tak. Tutaj zaraz za rogiem.
0: To ja koniecznie muszę to zobaczyć. Posłuchajmy na razie. Jasiek, zapowiedz ten utwór premierowo w Radiu Z. Wyjątkowy dzień dla ciebie.
1: Tak, absolutnie. Bardzo się cieszę. A więc teraz, drodzy słuchacze Radia Z, Halo Houston, premiera w Radiu Z.
2: Premiera w Radiu Z.

0: gdzie.
1: Jasiek Piwowarczyk, halo Houston w Radiu Z. Nie chcesz wiedzieć gdzie? Nie chcecie wiedzieć, o czym rozmawialiśmy poza anteną, że tak się odniosę do tekstu tej piosenki. Albo zdradzę. O łajce, o takim psie, który kiedyś był w kosmosie. To rosyjski pies był chyba. I podobno tutaj Jasiek ma teorię, że on cały czas tam gdzieś krąży.
2: Tak, gdzieś czytałem, ale nie wiem, czy to jest jakaś ściema. Może ktoś to potwierdzi.
1: Ale mam nadzieję, że twoje wcielenie właśnie w takiego kosmonautę nie jest żadną ściemą, tylko naprawdę się tym interesowałeś, tak? Od dzieciaka? To jest jakaś pasja do kosmosu, nie? To
2: teraz nie, znaczy gdzieś zawsze byłem taką osobą zainteresowaną różnymi tematami, więc ten temat kosmosu się przewijał. Nawet miałem taką książkę Kosmos i Wszechświat i pamiętam że znałem ją na pamięć. Teraz już nie pamiętam, ale wiecie, to wyszło tak jakoś przez przypadek, bo tak naprawdę kiedy pisaliśmy ten utwór, potem była ta misja Artemis, prawda?
1: Sławosz Uznański, tak? To jest ta?
2: Nie, misja nie? Artemis. Albo, to teraz ta druga misja.
1: Sprawdzałem cię, jednak ekspert.
2: No i jakoś tak przy okazji to wyszło, że ta piosenka się zaczynała ukazywać, a ja faktycznie, jak ta misja teraz pojawiała się, kiedy ci astronauci lecieli daleko wokół Księżyca, to faktycznie coś tam trochę bardziej się zagłębiałem w ten temat i więcej czytałem o tym i śledziłem w ogóle tą misję, więc to jakoś tak bardzo przypadkowo wyszło.
1: No dobra, pofantazjujmy trochę, jak daleko chciałbyś tą swoją rakietą kosmiczną zalecieć w polskim showbiznesie?
2: O, wow. Na tyle, ile mi pozwolą słuchacze, bo to zawsze musi iść.
1: No dobra, miejsce pierwsze listy lubię, to już wiesz, to jest do zrobienia,
2: chętnie.
1: Ale później co? Później bardziej widzisz siebie na jakichś piknikach z okazji Dnia Miasta, czy na festiwalach pokroju Openera na przykład?
2: O, bardzo chętnie chciałbym być na Openerze, absolutnie. Okay. Absolutnie. Nie, no, chciałbym mierzyć wysoko, więc nie powiem, że nie, chociaż trochę przełamuję swoją skromność jakąś tam, którą staram się zawsze gdzieś tam dać, ale absolutnie, no tak, no myślę, że to jest marzenie każdego artysty, żeby gdzieś grać takie sceny jak opener, stadiony, jak największe sceny po prostu po całej Polsce.
1: Jasiek Piwowarczyk, tego ci życzymy. Jak pożyczysz mi ten strój, to będę ładnie zawsze
2: już ci pożyczam.
1: Mówił.
2: Proszę cię bardzo.
1: Ja mam ślub 1 sierpnia, to do ślubu w tym pójdę po prostu. Somber, back to friends na miejscu 8. Wielkie dzięki za wizytę.
2: Dzięki wielkie.

0: to Friends. Somber na miejscu 8, listy lubię to w Radio Z. Za chwilę Kung Stuff Los London Galaxy na 7. A jeśli macie ochotę na płytę niespodziankę, rzecz jest na wygrać tę płytę niespodziankę, to dzwońcie 321-321-321. Polski duet dzisiaj number one. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
2: Reklama.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy

0: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
1: Po reklamie.
2: Hello, this is Cruz and you're listening to Radio Z.

4 pory roku, Wiktor Waligura, miejsce 6 listy Lubiatów w Radiu Z. No wypuszczając ten utwór akurat na wiosnę, chwilę przed latem, to już domyślam się, które pory roku Wiktorowi grają w sercu. Wiktor wrzucił na YouTube'a vloga z majówki. O, majówka, to wszystko tłumaczy. Jeszcze grill pewnie tam jakiś. Zobaczcie zresztą sami, a później zagłosujcie na radioz.pl. A teraz propozycja od Shakiry. Burna Boy, Die Die, utwór... oficjalny hymn w zasadzie Mistrzostw Świata w piłce nożnej, czyli Mundialu. Krytycy twierdzą, że może powtórzyć sukces Waka Waka. No, tytuł też taki dwuczłonowy, więc może się to udać. Trzymamy kciuki, głosujcie na Shakirę na radioz.pl. Szkoda, że Polacy nie jadą na ten Mundial. Trochę inaczej się tego słucha, co?

0: jak czerpać i brać to od najlepszych. Vivi Rexa, Faithless, New Religion na miejscu piątym. Listy lubię to w Radiu Z. Płyta niespodzianka do wygrania za dobre wytypowanie miejsca pierwszego. Druga podpowiedź jest taka. Męska część tego duetu, który dzisiaj na miejscu pierwszym, przed rozwinięciem kariery dorabiała jako grajek na ulicach Sopotu. Wiecie, kto to taki? To dzwońcie. Tame Impala, za chwilę Dracula z Jenny. Tame Impala zagrał wczoraj ostatni koncert w Europie, przynajmniej jeśli chodzi o obecną trasę. Zapraszamy częściej.
1: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemę 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
2: Mamy maj. Ponownie w Radiu Z. Maj to miesiąc mam. Podaruj to, co najpiękniejsze swojej mamie i spędź z nią czas z Radiem Z w Termach Uniejów. Wejdź na radioz.pl i wygraj wspaniały prezent. Czas i relaks dla siebie i swojej mamy w Termach Uniejów. Z letnią strefą rekreacji. Jak mamy maj, to z Radiem Z.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Po reklamie.
8: 10 najpopularniejszych hitów w Polsce. To jest lista Lubię to w Radiu Z.

A jeśli macie ochotę wygrać płytę Niespodziankę, to też zapraszam, tylko że pod numer telefonu 321-321-321. Jeszcze jedna podpowiedź ostatnia. Mężczyzna z tego duetu, który dzisiaj na miejscu pierwszym został odznaczony nagrodą Artysta Roku na Gali On Air Music Awards. Kto to taki? Dzwońcie. Gordo, Loco Loco na trzecim.

Fever Dream, Alex Warren. Na miejscu drugim, bardzo wysokim, wielkie gratulacje dla niego. Alex w ogóle ostatnio, kupując kurczaka, usłyszał siebie w radiu w sklepie mięsnym. Nie wiedział, co ze sobą zrobić. No, ciekawe to musi być uczucie. Ciekawe, czy to było Radio Z swoją drogą. Ale Farben, Rene Miller, Body Talk, propozycja do listy jeszcze przed miejscem pierwszym.

0: Wieczory to Calle Farben, René Miller w Radiu Z. A kto dzisiaj na miejscu pierwszym, to wie Maja z Gdańska. Dobry wieczór.
1: Czy chodzi o utwór Gdy będziesz sam, Victoria Kid i Oscara Simsa?
0: Tak jest, to Księga Żywiołów i ten utwór od nich dzisiaj na miejscu pierwszym, a dla ciebie płyta niespodzianka. Gratulacje.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
7: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: Tym, które pamiętają, wspierają, przytulają i są zawsze obok, gdy ich potrzebujemy. Złóż najlepsze życzenia dla mamy w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wskaż prezent dla mamy i napisz życzenia prosto z serca. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Najlepsze życzenia dla mamy tylko w Radiu Z.
14: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Mamy znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl.
15: Mamy maj! Ponownie w Radiu Z. Maj to miesiąc mam. Podaruj to, co najpiękniejsze swojej mamie i spędź z nią czas z Radiem Z w Termach Uniejów. Wejdź na radioz.pl i wygraj wspaniały prezent. Czas i relaks dla siebie i swojej mamy w Termach Uniejów. Z letnią strefą rekreacji. Jak mamy maj, to z Radiem Z. Dzień mamy przy filiżance mokate cappuccino lub pysznej maczy od mokate. Miłego dnia mamom życzy sponsor konkursu. Mokate.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
4: Po reklamie.
5: Piątkowy wieczór spędzacie z Radiem Z. Już teraz czas na najnowsze wiadomości. Te przygotował i przedstawi Marcin Grzebielucha.
6: Polskie wojsko i kosmiczna rewolucja. Są nowe radary, a będzie ich więcej. Andrii Jermak nie wyjdzie z aresztu. Polityk nie zebrał kaucji. Sprawdzimy też atrakcje warszawskiej Nocy Muzeów. To już jutro.
5: Dwudziesta.
6: Polska armia zyskała oczy w kosmosie. Wojsko oficjalnie odebrało dziś satelitarny system rozpoznawania radarowego Mikrosar. Na orbicie są już 4 wojskowe satelity. Do końca roku ma być ich 9. O szczegółach tego projektu reporter Radia Z Daniel Wrzos.
7: Wojsko odebrało zdolności operacyjne satelitów, które z dużą dokładnością będą obserwować Ziemię. System satelitów powstał w rekordowe 12 miesięcy. Technologia pozwala widzieć w dzień, w nocy, także przy dużym zachmurzeniu, mówi wiceszef MON-u Cezary Tomczyk.
8: Sprawdzaliśmy, ile czasu minie, od kiedy wojsko powie, że chce dokonać zobrazowania jakiegoś odcinka Ziemi. To było kilkadziesiąt dni. Dzisiaj to jest kilka minut. I to jest rzeczywiście ogromny skok.
7: Polskie satelity już obserwują m.in. cele w Rosji, jak bazy wojskowe.
6: Także w tym roku do Polski ma trafić pierwszy z tak zwanych aerostatów, czyli balonów obserwacyjnych. W USA zamówiono 4 takie urządzenia. Podejrzany o korupcję, kiedyś zaufany człowiek prezydenta Zełenskiego, pozostaje w areszcie. Andrzej Jermak zebrał mniej niż połowę z kaucji, którą wyznaczył mu sąd, czyli równowartości 11 milionów złotych. Pieniądze na jego uwolnienie wpłacili m.in. były piłkarz Serhii Repkow. W poniedziałek Jermak, który przez lata uznawany był za najbardziej wpływowego urzędnika w Ukrainie, usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i malwersacji na miliony dolarów przy budowie luksusowego osiedla pod Kijowem. Służby oceniły, że Jermak może próbować uciec z kraju, bo ma 4 paszporty dyplomatyczne i wystarczające środki finansowe. Wojewoda lubelski nie odwoła się od decyzji Sądu Administracyjnego w Lublinie w sprawie transkrypcji aktu małżeństwa Licji Sienkiewicz i Jolanty Prochowicz z Lublina. Jak mówią w rozmowie z reporterem Radia Z, to przede wszystkim dla nich wielka ulga.
9: Ja czuję przede wszystkim ulgę. Myślę, że jeszcze to do mnie dochodzi i myślę, że jeszcze to będzie trwało.
10: Więc teraz jesteśmy na etapie szukania spokoju, ale na szczęście ogromne i będziemy celebrować nie raz i nie dwa.
6: Po uprawomocnieniu się wyroku Urząd Stanu Cywilnego będzie uprawniony do jego wykonania. W całym kraju takich spraw rozpatrywanych jest kilkaset. W Krakowie rusza budowa tanich mieszkań na wynajem. Miasto przystąpiło do spółki budownictwa społecznego założonej przez 11 gmin. Dzięki temu w Nowej Hucie w ciągu 3 lat powstaną pierwsze 2 bloki, a w nich 148 mieszkań z niskim czynszem, mówi prezes spółki Aleksander Gołdynia.
11: To będą 2 budynki, 5 kondygnacji naziemnych i 2 kondygnacje podziemne. Łącznie ponad 170 miejsc parkingowych w garażach podziemnych. Mieszkania będą w większości 3 i 4 pokojowe z połokami malarskimi, z posadzkami, z drzwiami. Tak naprawdę będą gotowe do umeblowania i do mieszkania.
6: O wynajęcie takiego mieszkania będą mogły się starać osoby zarabiające za dużo, żeby dostać mieszkanie komunalne, i za mało, żeby starać się o kredyt w banku, dodaje wiceprezydent Krakowa Maria Klaman.
12: Przede wszystkim to jest rzeczywiście skierowane do osób młodych, z rodzinami, ale także seniorów, osób z niepełnosprawnościami, i także rozważamy, żeby były tam też mieszkania dedykowane tym zawodom, których dzisiaj potrzebujemy w Krakowie, czyli na przykład nauczycielom przedszkolnym.
6: Mieszkania można będzie wynająć, płacąc nieco ponad 20 zł za metr kwadratowy. W jutrzejszą warszawską Noc Muzeów kolejki ustawią się do ponad 3 300 miejsc. Jednym z nich będzie Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek, gdzie nocne zwiedzanie odbędzie się w całkowitej ciemności. Goście dostaną jedynie latarki, aby zobaczyć kolekcję kilku tysięcy zabawek w kompletnie inny sposób niż zazwyczaj, mówi Aneta Popiel-Machnicka, założycielka muzeum.
4: Na pewno jest trochę mrocznie, na pewno jest trochę strasznie. Mamy scenę przedstawiającą pogrzeb nawet. Tak naprawdę jest to muzeum nie tylko dla dzieci, ale właśnie dla starszych osób, które mogą znaleźć tutaj swoje wspomnienia, swoje zabawki, o których nawet już zapomnieli, że je mieli.
6: Wejścia na noc muzeów są darmowe. A w studiu melduje się Krzysztof Wilanowski.
13: Jestem.
6: I zaprasza na sport.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grawitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
15: Ruszyła przedostatnia kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. Pogoń Szczecin wywozi cenny komplet punktów z Lubina. Portowcy pokonali Zagłębie 1-0 po golu Husseina Alego. Pogoń coraz bliżej utrzymania. A za niespełna pół godziny w Kielcach zacznie się mecz arcyważny w kontekście walki o ligowy byt. Zagrają dwie ekipy, które są tuż nad kreską. 15 w tabeli Korona podejmie 14 Widzew.
16: Sama ranga, waga tego meczu warunkuje nastawienie. My musimy być przygotowani na wojnę, na walkę od pierwszej minuty. To jest pierwszy z dwóch ostatnich meczów, z dwóch naszych ostatnich finałów. Zdajemy sobie też sprawę, że zwycięstwo może nas już utrzymać.
15: Mówił trener Korony Jacek Zieliński. A z awansu na zaplecze Ekstraklasy cieszy się Unia Skierniewice. To po wygranej 3-1 z rezerwami ŁKS Łódź. Dla klubu Skierniewic to historyczny sukces, bo pierwszy raz w swojej 80-letniej historii zagra w pierwszej lidze. Unia ten awans zapewniła sobie na dwie kolejki przed końcem sezonu. I jeszcze kolarstwo. Duńczyk Jonas Vingegaard wygrał 7 etap Giro d'Italia. Liderem wyścigu pozostaje Afonso Eulalio. Portugalczyk z ekipy Bahrain Victorious był dzisiaj 15.
14: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
5: Prognozy długoterminowe mówiły o tym, że no jutro jakieś 20 parę stopni. No i gdzie to jest? Gdzie to jest? Poczekajcie, patrzę. 16, 17 to będzie max. Miało być bez deszczu, będzie z deszczem, ale i słońce się pojawi. To jest jakaś iskierka nadziei na to, że ten weekend może nie będzie taki zły. 6 minut po 20, tu Radio Z, Mateusz Ptaszyński. Program Lubię To, w którym za chwilę Must Be The Music, bo startuje właśnie finał. A poza tym sprawdzimy co na Eurowizji.

chyba słychać, że mamy piątek. This is the world we live in. Alcazar w Radiu Z. 15 minut po 20. Kilkanaście minut temu zaczął się wielki finał. Must be the music. Być może w przyszłości będą to najgorętsze nazwiska polskiej sceny muzycznej. Na razie możecie na nich głosować, bo to wy decydujecie, kto dzisiaj wygra. Program można oglądać w Polsacie, no a ten program w przeszłości, tak tylko przypomnę, wygrały takie super grupy jak Lemon czy NA. Więc naprawdę można zrobić karierę. No i przy okazji zdobyć 250 tysięcy złotych, żeby tę karierę rozkręcić. Damiano Dawid i jego zespół Måneskin też wywodzą się z talent show. Więc trampolina, po prostu trampolina do wielkiej kariery.

0: Ale to jest nadal dobry numer. Kłebo na Fidezalia, Faust nie ucieknę, a za chwilę Imany w Radiu Z. Radio
1: Z i już. Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
9: Najważniejsze rzeczy mieszczą się w małych słowach i w małych detalach. Dodaj je do biżuterii Wezi z grawerem. Na dzień mamy. Wezi. Hipoalergiczna. Designerska. Twoja. Wezi.pl.
10: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
11: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
10: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
11: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
10: O, pyszna zapiekanka.
11: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
10: To rozumiem.
11: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.

0: Teraz przed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor różne rodzaje 675 ml i 798 ml 1+1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
0: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Ale nastrojowy duet Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. Oby więcej takich współprac w showbiznesie. A już jutro finał Eurowizji, tak tylko przypomnę. Na miejscu w Wiedniu mamy ekipę Radio Z na czele z Magdą Barczyk, która złapała fryzjera Alicji Szemplińskiej. Być może to będzie drugi najbardziej znany fryzjer w Polsce. Czego używa, żeby włosy naszej reprezentantki wyglądały tak zjawiskowo?
1: Głównym narzędziem, którego używam, jest lokówka o średnicy 1 cm. I jest to dość taka żmudna i monotonna praca. Najpierw kręcąc same doczepy, które zaczepiam Alicję, a potem jej naturalne włosy. Teraz jest taki, mam trik, że w momencie przygotowania po prostu wsadzam sobie w uszy stopery, żeby trochę się uspokoić i wygłuszyć wszystkie śpiewy nadchodzące z pobocznych pokoi.
0: No to mam nadzieję, że jutro Alicja też będzie wyglądać tak znakomicie. Mnóstwo muzycznych emocji, Must Be The Music, finał, a jutro finał Eurowizji. No dzisiaj jest ta próba, podczas której uczestnicy będą oceniani też przez jury, także ważny dzień dla naszej reprezentacji. Bledka, dwa dni w Radiu Z teraz.

0: By the Moonlight, Leon Rimes w Radiu Z i 20 minut do 21. A po 21 w Radiu Z znowu muzycznie godzina poświęcona temu, co wydarzy się już za dwa tygodnie. Przed nami Orange Warsaw Festival. I odwiedzi nas z tej okazji Mikołaj Ziółkowski, szef agencji Alter Art, która organizuje m.in. Orange'a, ale też Openera. Będzie o czym gadać i zagramy też artystów, którzy pojawią się na Orange'u już za dwa tygodnie. Ale wcześniej muzycznie David Guetta, Sia, Beautiful People i Teddy Swims to właśnie artysta openerowy.
1: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków. A ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max. Bo to maksymalna dawka biosminek i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne dla tego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: Panie Burneka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
15: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: Mr. Know It All, Teddy Swims w Radiu Z. Przed 21. Teddy Swims, gwiazda festiwalu Open Air, ale wcześniej Orange Warsaw Festival, o którym w Radiu Z po 21. Wcześniej zapraszam na najnowsze wiadomości już za chwilę. Radio Z i
1: już. Takiej muzycznej sceny nie ma nigdzie indziej. Scena Z. Wyjątkowe koncerty dla słuchaczy Radia Z. Już w tę środę Ania Karwa.
2: Tu Ania Karwan. Już w środę mój koncert na Scenie Z. Do usłyszenia.
1: Scena Z z Anią Karwan. Już w środę po 20:00 tylko w Radiu Z. Radio Z. Muzyka numer 1.
3: Reklama.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
5: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
6: I nowe zjeżdżalnie. Kolejka wodna, mini jeepy.
4: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa. Wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
5: Nowe otwarcie. Więcej na termyunieju.pl.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
11: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
12: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
14: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
16: Zobacz, Stasiu, sokół.
17: Gdzie? Nie widzę.
16: No tam, patrz.
17: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
16: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
18: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
17: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
18: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
19: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
20: Po reklamie.
21: Tu Radio Z, zbliża się 21. Czas na najnowsze wiadomości. Tema dla nas Marcin Grzebielucha.
22: Trzecia ustawa o kryptowalutach uchwalona przez Sejm. Co zrobi prezydent? Problemy nielegalnych migracji nie znikną. Ludzie dalej forsują granice. Jutro finał Eurowizji. Czas na ostatnią dziś próbę. Do trzech razy sztuka. Sejm uchwalił ustawę o kryptowalutach. Z czterech propozycji przeszła rządowa. To już trzecia propozycja ustawy. Poprzednie dwie prezydent zawetował. Co się zmieniło, o tym reporter Radia Z Michał Dzieneński.
23: Zaostrzone zostały kary za oszustwa na rynku kryptowalut. Do tego Komisja Nadzoru Finansowego będzie sprawować nadzór nad tym rynkiem, podkreślał minister finansów Andrzej Domański.
24: Będzie można otoczyć takim samym poziomem ochrony, jak inwestujących na innych rynkach finansowych.
23: Wciąż jednak pozostaje pytanie, co zrobi prezydent. Będzie kolejne weto czy nie? Zdaniem urzędników Karola Nawrockiego odrzucony projekt prezydencki był najlepszy.
22: A rząd podkreśla, że jedna z prezydenckich poprawek dotycząca większej kontroli rynku kryptowalut została przecież uwzględniona w rządowym projekcie. Ustawa trafi teraz do Senatu. Izrael i Liban zgodziły się przedłużyć zawieszenie broni o kolejne 45 dni. Decyzja zapadła w Waszyngtonie. Trzecia runda negocjacji przyniosła przełom. Operacje wojskowe Izraela przeciwko wojownikom Hezbollahu w Libanie. Teoretycznie została zatrzymana w połowie kwietnia, jednak rozejm jest łamany niemal codziennie. Granica z Białorusią jest szczelna, ale problem nielegalnych migracji nie zniknął. Rząd chwali się, że dzięki zabezpieczeniom od początku roku nikomu nie udało się bezprawnie przedostać przez polsko-białoruską granicę. Dzieje się to jednak gdzie indziej, mówi komendant Straży Granicznej generał Robert Bogdan.
0: Strumień migracyjny przesunął się na granicę polsko-litewską i tam identyfikujemy również osoby, które chcą przewozić migrantów z tego pogranicza dalej na zachód Europy. Tylko w roku bieżącym zatrzymaliśmy 70 takich przemytników.
22: 42 z nich trafiło do tymczasowych aresztów. Coraz trudniejsze warunki panują na tatrzańskich szlakach. Zaczynają się opady deszczu na weekend. Zapowiadane są też opady śniegu, ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
1: Niedziela ma się charakteryzować tym, że będzie znaczny spadek temperatury, czyli w górach już spodziewajmy się samych opadów śniegu. Jest bardzo silny wiatr, który na szczytach może osiągać nawet 90-100 km na godzinę. Będzie niebezpiecznie, będzie słaba widoczność, także odradzamy wszelkich wyjść wyższe partie Tatr.
22: W Tatrach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia przed burzami. Już jutro wielki finał konkursu piosenki Eurowizji. Na scenie zaśpiewają reprezentanci 25 krajów. Wśród nich Alicja Szemplińska z utworem Play. W Wiedniu jest dziennikarka muzyczna Radio Z Magda Barczyk. Magdo, rusza właśnie druga próba.
2: Ta próba będzie kluczowa z punktu widzenia artystów, bo oceni ją międzynarodowe jury. Na ile punktów może liczyć Alicja Szemplińska? O tym Mieszko Czerniawski, dziennikarz eurowizyjny.
3: Mówiąc szczerze, raczej nie dostajemy zbyt wielu punktów od jury. Nasz rekord to 46. Krystiana Ochmana. Liczymy oczywiście w tym roku na więcej, bo nasze szanse po prostu tutaj są wskazywane jako tak 10., 20. miejsce. Trudno to przewidzieć, więc mam nadzieję, że będzie dobrze.
2: Trzymamy kciuki za Alicję Szemplińską. Polka wystąpi w wielkim finale z numerem 18. Wiedeń, Magda Barczyk, Radio Z.
22: A relacji z Wiednia możecie słuchać na bieżąco w Radio Z i oglądać je w naszych mediach społecznościowych. W Radio Z teraz do posłuchania sport. Krzysztof Ilanowski.
20: Zapraszam.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
26: W Kielcach na razie bez goli. W meczu przedostatniej kolejki Korona remisuje z Widzewem Łódź. Minęła 30 minuta gry, a wcześniej ważne zwycięstwo odniosła Pogoń Szczecin. Portowcy wygrali w Lubinie z Zagłębiem 1-0. Ten komplet punktów oddala od nich widmo spadku. Z zapleczem Ekstraklasy żegna się Znicz Pruszków. Były klub Roberta Lewandowskiego stracił szansę na utrzymanie po wygranej Stali Mielec z Pogonią Siedlce 3-1. Wcześniej z pierwszej ligi spadł też GKS Tychy. A już jutro w Turynie wystartuje turniej finałowy Ligi Mistrzów Siatkarzy. W gronie czterech najlepszych ekip rozgrywek są aż dwa zespoły z Polski. W pierwszym półfinale PGE Projekt Warszawa zmierzy się z włoską Perugią, której gra Kamil Semeniuk.
27: Będziemy chcieli przede wszystkim skupić się na swojej dobrej grze. Myślę, że jesteśmy gotowi, przede wszystkim zdrowi. Podchodzimy na spokojnie, ale uważam, że z taką odwagą wiemy, z kim gramy, ale chcemy na pewno powalczyć o finał.
26: Mówił rozgrywający projektu Jan Firlej. W drugim półfinale Aluron CMC Warta Zawiercie zagra z Ziratem Bankasi Ankara. Zawodnikiem tureckiej ekipy jest Tomasz Fordal.
25: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
21: Oj, nie najcieplej dziś w nocy. Tylko 3 stopnie w Szczecinie czy Zielonej Górze, 4 w Gdańsku, 7 w Łodzi, 9 to Warszawa, 10 Rzeszów i to jest maks, na który możemy liczyć. Poza tym mgły w Olsztynie, Suwałki, Białystok, Łódź, Kielce, Lublin, Katowice i Zakopane oraz Kraków. Tutaj deszcz. 4 minuty po 21, za chwilę Orange Warsaw Festival w Radiu Z. Mateusz Ptaszyński, zapraszam.

0: Casey Faust na szeroką wodę w Radiu Z, 14 minut po 21. Orange Warsaw Festival już równo za 2 tygodnie. Mnóstwo światowych gwiazd, m.in. Olivia Dean, którą znacie z Radiu Z, o której więcej powie wam Mikołaj Ziółkowski, szef Alterartu, zajmujący się organizacją tej imprezy. No to pytanie, jak dawno zaczęły się prace nad tym, żeby ją w ogóle zaprosić?
1: Prace trwają bardzo długo, natomiast to jest artystka, która za chwilę albo już, ale za chwilę to się pewnie będzie działo, jest na poziomie wyprzedania w Wielkiej Brytanii kilku stadionów z rzędu. Jeśli popatrzymy na ten rok, to właściwie ona odnosi największe sukcesy na świecie pod względem słuchalności. I to nie jednego utworu, tylko właściwie całej płyty. Jest to fascynujące, bycie też na początku tej drogi, ale także jakby rośnięcie, ten festiwalowy koncert, który się odbędzie za 2 tygodnie, jest ten wspaniały weekend w Warszawie, no to jest część jakby globalnej trasy i faktycznie no, wymagało trochę pracy, tak jak z Chapel Ron w ubiegłym roku, żeby Oliwię przekonać jeszcze w tym roku, żeby pojawiła się w Warszawie i to będzie miało miejsce.
2: No myślę, że w wielu przypadkach byliście pierwszymi, którzy zapraszali wielkie nazwiska, które za chwilę na przykład stawały się też jeszcze większe, więc to faktycznie kreujecie te trendy.
1: Jest tak, że to jest trochę nasze zadanie, to znaczy wiadomo, że lubimy utwory, które już znamy i wiadomo, że jest tak, że pewne nowatorstwo polegające na tym, że kreowanie, bycie częścią najważniejszych nowych zjawisk muzycznych na świecie jest wyzwaniem. Jakby w naszej kulturze muzycznej nie ma jeszcze, pracujemy nad tym, walczymy o to, żeby właśnie ten element szukania nowej muzyki, szukania nowych zjawisk, jakby bycia w tym trendzie się rozwijał. Mamy tak, że lubimy rzeczy, które znamy, natomiast bez wątpienia jest to jakby niezwykle fascynujące, że Orange Warsaw Festival faktycznie może być nieustannie od kilku lat w takim piku tych nowych zjawisk muzycznych i tych nowych rzeczy. I o to też chodzi.
0: No właśnie, o to chodzi. Chodzi o muzykę na światowym poziomie. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, jedna z headlinerek Orange Warsaw Festivalu w Radiu Z.

0: Cruel Summer, Ace of Base w Radiu Z, a za chwilę Dua Lipa, która też kiedyś grała na Orange'u, jeszcze przed tym, jak zaczęła się jej wielka światowa kariera. A później wracamy do rozmowy z Mikołajem Ziółkowskim odnośnie tej edycji.
1: Radio Z i już reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
4: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
5: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: Ci panowie
8: z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Po reklamie.
12: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Somber, Back to Friends w Radiu Z, 28 minut do 22 i 2 tygodnie do Orange Warsaw Festival, który jak zwykle na wyścigach konnych na warszawskim Służewcu. Wracamy do rozmowy z Mikołajem Ziółkowskim. Ważne pytanie, jakie jest DNA w ogóle Orange Warsaw Festivalu?
1: DNA Orange Warsaw Festival to jest w tej chwili od kilku lat mniej lub bardziej, szerzej lub węziej rozumiana nowa muzyka. I to, co w tej chwili jest bardzo ważne, mamy to nawet w haśle tegorocznym, to, co jest hot. Wydaje mi się, że jest to też fascynujące w tym przypadku i także różniące Orange Warsaw Festival od wielu innych wydarzeń. Jeżeli odbijemy się od zeszłorocznej edycji, czyli od Chappell Roan, Charlie XCX i całej gamy innych artystów, to jakby wchodzimy w taką sytuację, że mamy tutaj edycję 2026, gdzie headlinerami są na przykład Olivia Dean, w tej chwili jedna z absolutnie najbardziej gorących postaci na scenie muzycznej. Jest Dominic Fike, którego kariera trwa już trochę, natomiast w tej chwili ma gigantyczne, jakby nowe otwarcie. Luis Capaldi z nową płytą po powrocie, wiadomo z jakich powodów. Do tego w tak fantastyczne rzeczy jak FKA Twigs, Blood Orange, TV Girl, polska reprezentacja, ale to, co jest jakby ważne i to, co jest w DNA tego festiwalu, to jeżeli w tej chwili otworzymy sobie telefon, weźmiemy taki czy inny serwis streamingowy i zobaczymy sobie na top 50 Global, albo weźmiemy sobie na top 50 UK, to nagle się okaże, że artyści, którzy występują na Orange Festivalu, to na przykład mają 3 utwory top 10 w tej chwili grane na świecie. Olivia Dean, weźmy listę brytyjską, nagle się okaże, że jej 3 utwory są w top 10. Dominic Fike jest jeden i nagle się okazuje, że pół top 10 to są utwory grane na Orange Warsaw Festival. I to trochę odpowiada to, o czym my mówimy. To znaczy pokazujemy, udało nam się to w zeszłym roku, udaje się nam to teraz, takie najgorętsze zjawiska. One są świeższe w tym sensie, że się pojawiły czy eksplodowały jak Olivia Dean całkiem niedawno z genialną płytą. I to jest fascynujące, bo to nie jest łatwe wyzwanie. To znaczy, że my tutaj faktycznie kreujemy pewne rzeczy. Jest trochę tak, że w kulturze brytyjskiej, na przykład muzycznej, jest takie zjawisko, które trwa od dekad pod tytułem jesteśmy wszystkim o nowej muzyce. Znaczy o nowych zjawiskach muzycznych, że ciągle oczekujemy, dlatego też ta jakby cała kultura, bo to nie tylko chodzi o muzykę, się tak rozwija w tej przestrzeni, ponieważ cały czas jest oczekiwanie nowych zjawisk, ale także przyjmowanie tych nowych zjawisk. I trochę o tym jest Orange Warsaw Festival, to znaczy, że my staramy się łowić, szukać i pokazywać te rzeczy, które są niezwykle ciekawe. Jeśli popatrzymy na tegoroczny program, na tegoroczny line-up, to nagle się okaże, że Olivia Dean po raz pierwszy w Polsce, Dominic Fife jedyny koncert w Europie, Blood Orange po raz pierwszy w Polsce i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, a jednocześnie, jeśli zbierzemy to do kupy w kontekście popularności światowej w danym momencie, tu i teraz, to nagle się okazuje, że to są najbardziej popularne na świecie pod względem słuchalności w tej chwili postaci. To jest to DNA, to jest ta świeżość, którą staramy się przekazywać i pokazywać na Orange Warsaw Festival.
0: I to już za 2 tygodnie. Orange Warsaw Festival i fantastyczna reprezentacja, tak jak mówił Mikołaj, również polskich artystów. PZ pojawi się na tym festiwalu, Liwka również. Ciekawe, czy coś razem zaśpiewają. Na razie PZ i Auer, Dom nad Wodą w Radiu Z. Tak teraz gramy.

Dr. Alban, Sing Alleluja w Radiu Z, 17 minut do 22. Tak, hit na weekend do wyboru z artystów orange'owych. Orange Warsaw Festival za 2 tygodnie, więc trochę też wracamy do artystów, którzy już tam kiedyś zagrali. Florence and the Machine, Dog Days Are Over, propozycja numer 1.

0: mój faworyt, ale to nie ja decyduję, to wy wybieracie. Jedynkę albo dwójkę, Instagram Radio Z, Instastory konkretnie i głosujecie. Dwójka też mocna, no w zasadzie taka bardzo piątkowa. Ellie Goulding, Calvin Harris, I Need Your Love. Calvin Harris zagrał na pierwszej edycji Orange Warsaw Festiwalu. Pierwszej albo drugiej, jeśli dobrze pamiętam, 2009 rok pod Pałacem Kultury w Warszawie. No, działo się. Calvin na openerze, zresztą tak jak Florence, więc jak widzicie, ci artyści bardzo lubią Polskę i wracają na nasze festiwale. Wybierajcie i jeden z tych dwóch utworów poleci w całości przed 23. Radio
1: Z i już. Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999

0: Mamy to! Finał Eurowizji jest nasz! Po wtorkowych emocjach czas na wielkie kibicowanie polskiej reprezentantce Alicji Szemplińskiej w finale Eurowizji 2026. Słuchaj Radio Z i przeżywaj z nami emocje jednego z największych wydarzeń muzycznych na starym kontynencie. Finał Eurowizji 2026 z polską reprezentantką Alicją Szemplińską.
1: Cześć, tu Alicja. Zapraszam do Radio Z.
0: Słuchaj tylko w Radio Z.
2: Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemę 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
4: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
5: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
6: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
4: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
5: Nowe otwarcie, więcej na termyuniejów.pl.
7: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
8: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
9: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
8: No kto, no wiadomo.
9: Ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
14: Tym, które pamiętają, wspierają, przytulają i są zawsze obok, gdy ich potrzebujemy. Złóż najlepsze życzenia dla mamy w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wskaż prezent dla mamy i napisz życzenia prosto z serca. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Najlepsze życzenia dla mamy tylko w Radiu Z.
15: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Mamy znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl.
16: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
17: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie.
18: Piątkowy wieczór bez zmian. Spędzacie z Radiem Z. Czas na najnowsze wiadomości. Marcin Grzebelucha w studiu.
19: Szef MONU zapewnia, nie ma decyzji o ograniczeniu obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Rusza międzynarodowa machina, by wyjaśnić zakażenia hantawirusem. Jutro noc muzeów miasta zapraszają na wyjątkowe zwiedzanie.
18: 22.
19: Polskie służby ucinają spekulacje. Sztab Generalny Wojska Polskiego zaprzecza, jakoby do jednej z jego komórek miała wpłynąć informacja o wstrzymaniu rotacji wojsk USA do Polski. Wszystko zaczęło się od doniesień agencji Reutera o tym, że Pentagon miał anulować plany przemieszczania do Polski 4000 amerykańskich żołnierzy. Sytuację dodatkowo zaostrzyła sensacyjna informacja, jakoby oficjalne zawiadomienie w tej sprawie zostało wysłane przez Amerykanów na początku tygodnia za pomocą specjalnego systemu łączności. wolności, a następnie ugrzęzło w poczcie niejawnej szefa Sztabu Generalnego generała Wiesława Kukuły i nie została przekazana do Ministerstwa Obrony Narodowej. Polskie służby oraz Sztab Generalny Wojska Polskiego stanowczo i oficjalnie odcięły się od tych zarzutów. Dziś jednak szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz przekonuje, że sprawa powinna rozstrzygnąć się w ciągu najbliższych dni.
12: Dla głównodowodzącego wojskami amerykańskimi w Europie to jest wyzwanie, jak dzisiaj to rozplanować. Trwa ten proces planistyczny. Dzisiaj rano generał Kukuła właśnie był w kontakcie z generałem Grynkiewiczem. Jak ten proces planistyczny będzie przebiegał?
19: Według Kosiniaka-Kamysza również prezydent Nawrocki w czasie rozmowy z Donaldem Trumpem dostał zapewnienie, że liczba żołnierzy USA w naszym kraju się nie zmniejszy. Sejm wybrał 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, to 13 osób wskazane przez kluby koalicji rządzącej, ale także jeden wskazany przez Konfederację i jeden przez PiS. To Łukasz Piebiak, były wiceminister sprawiedliwości u Zbigniewa Ziobry, który miał być zamieszany w tak zwaną aferę hejterską. Nie obyło się bez burzliwej dyskusji, mówi Sławomir Ćwik z Centrum.
20: Dlaczego działacie przeciwko Polsce? Dlaczego szkodzicie Polakom? Dlaczego to robicie i dla kogo i za co? Czy za pieniądze, które otrzymuje na swoją fundację Zbigniew Ziobro?
21: Pan poseł Michał Wójcik, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość.
22: Panie marszałku, czy pan jest anarchistą, czy pan jest legalistą? Bo jeżeli anarchistą, to procedujmy dalej i rozwalajmy polski system.
19: Posłowie PiS-u ostatecznie nie zagłosowali, uzasadniali to wydanym postanowieniem Trybunału Konstytucyjnego. Ten nakazał Sejmowi wstrzymanie wyboru sędziów do czasu rozpatrzenia wniosku PiS. Dotyczy ona zbadania konstytucyjności przepisów o KRS-ie. To koniec Gehenny. Wycieczkowiec, na którym wykryto hantawirusa, zakończył swój feralny rejs. Osoby z objawami zakażenia trafiły na izolację, pozostali pasażerowie zostali przetransportowani lotami nierejsowymi do swoich krajów, gdzie mają przejść kwarantannę. Czy grozi nam epidemia na miarę koronawirusa? Sprawdza reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
23: Medycy w kombinezonach, pacjenci w maskach i surowa izolacja. To może wyglądać groźnie, ale takie nie jest, bo jak mówi mi dr Sławomir Kiciak-Lubelski, konsultant chorób zakaźnych, hantawirusy są znane od lat i trudno się nimi zarazić.
24: Na statkach może dojść do czegoś takiego, gdyż no, ten rejs trwa nie tak jak na przykład lot samolotem kilka godzin. Spotykają się w stołówkach, spotykają się w jakichś salach.
23: Jak dodaje zakaźnik, kwarantanna w takim przypadku jest jednak czymś normalnym, dlatego pacjenci będą pod obserwacją nawet przez kilka tygodni. Mateusz Kasiak, Radio Z.
19: Rada Unii Europejskiej uruchomiła specjalny mechanizm wymiany informacji w związku z trwającym ogniskiem hantawirusa. Przed nami noc muzeów. Jutro w większości miejsc zacznie się około 18, a zakończy około północy. Na jakie atrakcje natrafimy w Trójmieście i okolicach od Maciej Bąk?
25: W Gdańsku do przenosin do lat 70. zaprasza Europejskie Centrum Solidarności, które skupi się na modzie PRL-u. Garsonka, peweks, dzwony to słowa klucze. Specjalne nocne zwiedzanie ukrytych zakamarków czeka gości Teatru Szekspirowskiego, podobnie zresztą na Sopockim Hipodromie, który rzadko udostępnia ludziom wszystkie swoje przestrzenie. W Gdyni Muzeum Emigracji odpala cyfrową maszynę czasu, a na Żuławach Park Historyczny w Nowym Dworze Gdańskim poczęstuje gości dawnymi roślinami jadalnymi i pokaże, jak budować wały przeciwpowodziowe z siastoliny. Trójmiasto, Maciej Bąk, Radio Z.
19: Wstęp na wszystkie imprezy Nocy Muzeów jest darmowy, ale w niektórych miejscach trzeba będzie odstać swoje w kolejkach. I słuchamy sportu. Krzysztof Wilanowski.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplenia Termoorganika.
26: Na początku zaglądamy do Kielc, gdzie trwa walka o byt w piłkarskiej ekstraklasie. Korona prowadzi z Widzewem Łódź 1-0. Do siatki z rzutu wolnego trafił Dawid Błanik. Minęła 74. minuta gry. Korona oddala się od strefy spadkowej. Widzew jest tuż nad kreską. Jutro przed wielką szansą stanie Lech Poznań. Kolejosz w starciu z Radomiakiem może przypieczętować zdobycie tytułu. Czujemy presję i to dobrze, mówi trener Lechitów Nils Federiksen. Jesteśmy prawdopodobnie największym klubem w Polsce i dlatego oczekiwania zawsze są duże. Dlatego tutaj jesteśmy i to nas napędza. Gdyby ludzi nie obchodziła nasza praca, to nie dawałaby nam tyle radości. Jutro też Motor Lublin podejmie Krakowia, Wisła Płock zagra z Górnikiem Zabrze. W Anglii o miejsce w Lidze Mistrzów walczy Matty Cash. Jego Aston Villa prowadzi z Liverpoolem 1-0. To wynik do przerwy. Cash gra w tym meczu od pierwszej minuty. Zobaczył już żółtą kartkę.
1: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
18: Jak już wiecie z Radio Z, prognozy na jutro niestety się nie sprawdzą. Nie będzie suchej soboty bez deszczu i z temperaturami powyżej 20 stopni, no ale może niedziela się sprawdzi, poczekajcie. Trochę lepiej. 19 stopni Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, 18 Poznań, 17 Wrocław i tam ma nie padać. W Gdańsku również, ale tam 13 z kolei. Najchłodniej w Zakopanem w niedzielę. 6 stopni! To jest ta zimna Zośka? Oj, naprawdę, proszę się poprawić. Z tego co widzę, to chyba w przyszłym tygodniu będzie lepiej. Weekend pod znakiem temperatur powyżej 20 stopni, ale poczekajmy, bo to się jeszcze może zmienić. Mateusz Ptaszyński, hej ponownie. Tu Radio Z i program Lubię To. A to Sandra, ale chyba nie muszę mówić.

Piosenka o złym dniu akurat w piątek. To chyba jest ironiczne akurat. Bad Day, Daniel Powter. 16 minut po 22. Hit na weekend do wyboru, do koloru. Na Instagramie Radio Z, na Instastory możecie zdecydować, która piosenka poleci w całości. Czy to będzie I Need Your Love, Ellie Goulding i Calvin Harris?

Artyści, którzy pojawili się na Orange Warsaw Festiwalu, Calvin Harris na drugiej edycji, Ellie Goulding dosłownie ile? 4 lata temu? 3 lata temu? Jeśli dobrze liczę, świetny występ swoją drogą. A Florence akurat na Orange'u pojawiła się nie raz. I to pamiętam jeszcze na Stadionie Narodowym taki koncert od niej. Dog's Days Are Over od Florence. Co mam zagrać w całości przed 23:00 na koniec programu Lubię to w Radiu Z? To wy decydujecie na Instastory. Zapraszam was bardzo gorąco. Teraz Kungs i Teofilus London Galaxy.

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.

Ram bam bam, Minelli w Radiu Z i 26 minut do 23. Propozycja od Mroza, bardzo letnia. Być może to będzie hit wakacji. Nie ma miejsca jak dom i mrozu w Radiu Z. Jeśli jeszcze nie słyszeliście, to posłuchajcie w Radiu Z i dajcie łapkę w górę. Zapraszam, radioz.pl, zakładka radio, lista, lubię to. Propozycje pod aktualnym notowaniem. Z Instagrama Mroza wynika, że chyba jest gdzieś za granicą. Albo się mylę. Jeśli jest, to zazdroszczę, jeśli nie jest... To Mrozu, wszystko przed tobą.

Nie ma dobrej imprezy bez tej piosenki. Wake me up before go go Wham! W Radiu Z, 19 minut do 23. Który utwór zostanie hitem na weekend? Florence and the Machine czy Ellie Goulding i Calvin Harris? Przed chwilą zaglądałem na Instagrama Radio Z. Jest 50 na 50, więc nie każcie mi rzucać monetą. Ostatnie chwile, żeby zagłosować. A my gramy Huntrix. Pamiętacie ten kawałek? Golden.

0: Reklama.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie.
2: To Radio Z. Czas na wiadomości o 23. Ostatnie piątkowe ma dla nas Marcin Grzebielucha.
3: Niebezpiecznie w Tatrach. Grupa turystów rażona piorunem na Giewoncie. Dodatkowe miliardy dla służb. Rząd ma plan B na środki z safe. Mieszkania na wynajem. Tak Kraków rozwija budownictwo społeczne.
2: Dwudziesta trzecia.
3: 7 osób zostało rażonych piorunem na szczycie Giewontu. Jedna z nich na chwilę straciła przytomność, osunęła się kilka metrów po skałach, doznając urazów głowy i kończyn. Ciężko ranna została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Zakopanem. Kolejni 4 turyści odnieśli lżejsze obrażenia, wezwali pomoc i zostali sprowadzeni na dół przez ratowników. Kilka godzin po zdarzeniu do szpitala zgłosiło się kolejne 2 poszkodowane osoby. Ratownicy ostrzegają, że w ten weekend warunki na szlakach są bardzo niekorzystne. To burze, deszcz i śnieg. Są zarzuty w sprawie brutalnego pobicia Ukraińców na moście świętokrzyskim w Warszawie. Dziś rano policja zatrzymała 5 Polaków w wieku od 15 do 18 lat. 2 młodych mężczyzn usłyszało zarzuty pobicia 3 osób z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Daniel Wrzos rozmawiał z prokuraturą, co zeznali podejrzani.
4: Jeden z nich częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Drugi przyznał się, ale odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura chce dla nich tymczasowego aresztu. Grozi im do 8 lat więzienia. Wobec 3 pozostałych zatrzymanych napastników sąd zdecydował o umieszczeniu ich w schronisku dla nieletnich. Sprawcy pobicia używali gazu pieprzowego i kastetu. Uderzali i kopali pokrzywdzonych. Najbardziej poszkodowany 16-letni Ukrainiec trafił do szpitala.
3: Posiedzenie aresztowe wobec 2 podejrzanych jutro. Miliardy złotych z Ministerstwa Obrony popłyną do służb mundurowych i na rozbudowę infrastruktury. Rząd przedstawił szczegóły planu B w sprawie wykorzystania pieniędzy z unijnego programu SAFE. Weto prezydenta Karola Nawrockiego miało zablokować te środki. Więcej wie reporter Radia Z Jan Kierak.
5: Założenie jest proste. Ministerstwo Obrony Narodowej za część planowanych zakupów zapłaci nie z własnego budżetu, a właśnie z pożyczek SAFE. Z kolei na policję, Straż Graniczną i rozbudowę infrastruktury trafią pieniądze resortu, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Przykładowo 100 borsuków, które chcieliśmy kupić z budżetu państwa, sfinansujemy teraz z pieniędzy sejfowych.
5: W związku z tymi zmianami polski wniosek do programu SAFE będzie musiał zostać zaktualizowany. Jan Kielak, Radio Z.
3: Z pieniędzy MON-u rząd chce kupić m.in. systemy antydronowe i śmigłowce dla Straży Granicznej. Stany Zjednoczone chcą wycofać jeszcze w tym roku z Niemiec około 5000 żołnierzy. Chodzi o brygadę piechoty zmotoryzowanej stacjonującą w północnej Bawarii przy granicy z Czechami. To szok dla lokalnych władz i mieszkańców, o czym Wojciech Hernes.
7: Miasteczko Filzek w Bawarii gości Amerykanów od kilkudziesięcioleci i prosperuje dzięki nim. Wycofanie amerykańskiej brygady będzie miało dramatyczne konsekwencje gospodarcze, głównie dla lokalnych usług i handlu z ponad 3000 miejsc pracy. Amerykańska baza Filzek z wielkim poligonem generuje siłę gospodarczą liczoną w setkach milionów euro. Odejście US Army będzie prawdziwą katastrofą dla ekonomicznych i społecznych struktur regionu. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
3: W Niemczech stacjonuje prawie 40 000 amerykańskich żołnierzy. 148 mieszkań na wynajem dla osób z niskimi dochodami powstanie w Krakowie w ramach tak zwanego budownictwa społecznego. Dzisiaj władze miasta podpisały umowę na budowę 2 bloków przy Łąkach Nowochódzkich. Mają być gotowe za 3 lata. Nasz reporter Przemek Tyranek sprawdził, kto może się starać o te mieszkania.
8: To będą mieszkania dla osób, których dochody są za wysokie, żeby otrzymać mieszkanie komunalne, i za niskie, żeby dostać kredyt w banku, wyjaśnia wiceprezydent Maria Klaman.
9: Przede wszystkim to jest rzeczywiście skierowane do osób młodych, z rodzinami, ale także seniorów, osób z niepełnosprawnościami.
8: Szczegółowe kryteria ma opracować Rada Miasta w specjalnej uchwale. Mieszkania będą wykończone pod klucz, a czynsz ma być nie wyższy niż 20 kilka złotych za metr kwadratowy. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
3: Budową zajmie się spółka powołana przez 11 gmin, a sfinansuje ją w 90% kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego. Policja rozbiła szajkę, która od 2 lat regularnie oszukiwała seniorów metodą nagarnki. Wciskali im towar po ekstremalnie zaniżonych cenach, oszukując w ten sposób ponad 80 osób na kwotę blisko 1,5 miliona złotych. Akcję koordynowali policjanci z Łodzi, ale zaangażowani byli do niej funkcjonariusze z całej Polski, m.in. z Podlasia i Wielkopolski. Jak oszuści nawiązywali kontakt z seniorami, wie Maciej Bąk.
0: Zapraszali ich na prezentacje, na których zachwalali swoje zestawy garnków czy innego sprzętu RTV AGD i przekonywali, że to jest jedyny moment, w którym można je kupić po tak atrakcyjnej cenie i w dodatku można liczyć na jakieś tam nagrody. W istocie były to absurdalnie wysokie kwoty, a towar był marnej jakości. Zmanipulowani seniorzy niestety łatwo oddawali swoje oszczędności. Do czasu policjanci zatrzymali właśnie 8 osób odpowiedzialnych za oszustwa. Wszyscy usłyszeli zarzuty, m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy. Grozi za to do 15 lat więzienia.
3: 4 zatrzymanych trafiło już do aresztu. Wiadomości Radia Z wracają za niecałą godzinę. Pracuje nad nimi Krzysztof Białkowski.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: A co w pogodzie dziś w nocy? Chłodno, 3 stopnie tylko w Szczecinie i Zielonej Górze. 4 w Bydgoszczy i Gdańsku. 7 to Łódź i Opole. 9 w Warszawie. 10 w Rzeszowie. I to będzie maks. Na wschodzie i w centrum niestety deszcz, a czy stety albo niestety? Pytanie, czego oczekiwaliście po piątku? 5 minut po 23:00, gramy muzykę numer 1.

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Amerykańska brygada pancerna nie trafi do Polski. To była najbardziej sensowna opcja, powiedział w Izbie Reprezentantów USA dowódca amerykańskich sił lądowych, generał Christopher Lanif. Jak dodał, decyzja o wstrzymaniu przerzutu żołnierzy zapadła w ostatnich dniach. Część brygady była już w Polsce, w drodze był także sprzęt. Przepytujący wojskowych kongresmeni zgodnie krytykowali decyzję i sposób jej podjęcia, zaznaczając, że to okropny sygnał dla sojuszników. Redukcja amerykańskich sił w Europie obejmuje też wycofanie 5000 żołnierzy z Niemiec. W sprawie amerykańskich wojsk nadal jest więcej pytań niż odpowiedzi. W ciągu najbliższych dni, najpóźniej tygodni, powinna rozstrzygnąć się sprawa rozmieszczenia żołnierzy w Europie. Tak twierdzi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef sztabu generalnego, generał Wiesław Kukuła, rozmawiał o tym z dowódcą wojsk USA i NATO w Europie.
1: Dla głównodowodzącego wojskami amerykańskimi w Europie to jest wyzwanie. Jak dzisiaj to rozplanować? Trwa ten proces planistyczny. Dzisiaj rano generał Kukuła właśnie był w kontakcie z generałem Grynkiewiczem. Jak ten proces planistyczny będzie przebiegał?
0: Z kolei premier Donald Tusk, komentując decyzję Waszyngtonu o redukcji wojsk w Europie, powiedział, że mają one charakter logistyczny i nie wpłyną na nasze bezpieczeństwo. A Pentagon planuje obniżenie rangi dowództwa sił lądowych w Europie i w Afryce, podał portal Notus, powołując się na źródła wtajemniczone w sprawę. Ma to być część reorganizacji amerykańskiej obecności wojskowej za granicą. Według informatorów portalu, Pentagon planuje zmienić rangę dowództwa US Army z siedzibą w niemieckim Wiesbaden, tak by na jego czele stał trzygwiazdkowy, a nie jak dotąd czterogwiazdkowy generał. Ta zmiana ma zostać zrealizowana do połowy lata. Rzecznik resortu Sean Parnell nie potwierdził wiadomości, twierdząc, że w tej sprawie nie zapadła jeszcze żadna decyzja. Rząd chwali się, że granica Polski z Białorusią jest najlepiej chronioną w całej Unii Europejskiej. W tym roku nikomu nie udało się jej przekroczyć nielegalnie, choć próby wciąż się zdarzają. Co jest tego zasługą? O szczegółach reporter Radia Z Marcin Friedrich.
2: To efekt uszczelnienia zapory, która oddziela Polskę od Białorusi. Płot został odpowiednio wzmocniony i wyposażony w elektronikę. Przemytnicy przenieśli się teraz na granicę polsko-litewską, mówi komendant Straży Granicznej generał Robert Bagan.
3: Tam identyfikujemy również osoby, które chcą przewozić migrantów dalej na zachód Europy.
2: W tym roku zatrzymano już 70 przemytników. 42 jest już w tymczasowych aresztach. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Straż Graniczna zatrzymała też i przekazała na Litwę ponad 500 cudzoziemców. To osoby, które nielegalnie chciały do nas wjechać lub już to zrobiły i udało się je zatrzymać na terenie kraju. W Krakowie rusza budowa tanich mieszkań na wynajem. Miasto przystąpiło do spółki budownictwa społecznego założonej przez 11 gmin. Dzięki temu w Nowej Hucie w ciągu 3 lat powstaną pierwsze 2 bloki, a w nich 148 mieszkań z niskim czynszem, mówi prezes spółki Aleksander Gołdynia.
4: To będą 2 budynki, 5 kondygnacji naziemnych i 2 kondygnacje podziemne. Łącznie ponad 170 miejsc parkingowych w garażach podziemnych. Mieszkania będą w większości 3 i 4 pokojowe z powłokami malarskimi, z posadzkami, z drzwiami. Tak naprawdę będą gotowe do umeblowania i do mieszkania.
0: O wynajęcie takiego mieszkania będą mogły starać się osoby zarabiające za dużo, by dostać mieszkanie komunalne, i zbyt mało, żeby starać się o kredyt w banku, dodaje wiceprezydentka Krakowa Maria Klaman.
5: Przede wszystkim to jest rzeczywiście skierowane do osób młodych, z rodzinami, ale także seniorów, osób z niepełnosprawnościami, i także rozważamy, żeby były tam też mieszkania dedykowane tym zawodom, których dzisiaj potrzebujemy w Krakowie, czyli na przykład nauczycielom przedszkolnym.
0: Mieszkania można będzie wynająć, płacąc nieco ponad 20 zł za metr kwadratowy. Do 20 milionów pasażerów rocznie zwiększy się przepustowość krakowskiego lotniska, a to dzięki budowie nowego terminala. Władze portu podpisały umowę z wykonawcą inwestycji. Pierwsza część terminala, budynek zachodni, ma być oddany do użytku do marca 2029 roku, zapowiada w rozmowie z reporterem Radia Z Przemkiem Tarankiem prezes portu Łukasz Strutyński.
6: W tym roku już roboty ziemne, rok kolejny to będą bardzo intensywne czas na lotnisku. Przypomnę, że w tym samym czasie będą trwały trwały prace nad nową drogą startową.
7: Dopytam o te utrudnienia, z czym muszą się liczyć pasażerowie.
6: Założenie jest takie, że cały czas pracujemy na czynnym lotnisku. Jedyny obszar, który rzeczywiście, można powiedzieć, trochę ucierpi na tym procesie, to jest obszar obsługi pasażerów VIP. Będziemy musieli wybudować terminal VIP tymczasowy. W przyszłym roku taki terminal VIP powstanie.
0: Budowa całego terminala potrwa 6 lat i będzie kosztowała 660 milionów złotych. Dyrektor muzeum w Wilanowie nie jest już dyrektorem. Minister kultury zwolniła Pawła Jaskanisa za to, że wynajął dziedziniec pałacu na ogromną imprezę techno. Szefowa resortu uznała, że dyrektor, godząc się na jego organizację, złamał statut placówki. Jaskanis nie zgadza się z zarzutami, twierdzi, że ani pałacowi, ani zwierzętom nie działa się krzywda. Jego wyjaśnień wysłuchał reporter Radia Z Marcin Friedrich.
8: I tak był do wymiany, a muzyka nie była aż tak głośna, mówił mi jeszcze wczoraj, tuż przed decyzją o swym odwołaniu Paweł Jaskanis. Jak twierdził, placówce potrzebna jest każda złotówka, bo utrzymanie obiektu i ogromnego terenu zielonego kosztuje bajońskie sumy.
9: Mi zależy na zaspokojeniu kosztów instytucji. Trochę to było jak w judo, zrzut z poświęceniem, ale warto było wywołać problemy.
8: Miał nadzieję, że dyskusja po feralnym koncercie przyczyni się do pomocy muzeum w finansowaniu pilnych zadań. Skończyło się to jednak inaczej. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Obowiązki dyrektora muzeum w Wilanowie będzie pełnić Piotr Gurajec, dotychczasowy zastępca Pawła Jaskanisa. To ten jedyny wieczór w roku, kiedy instytucje kultury przygotowują dla gości pokaz tego, co mają najlepsze. Dziś noc muzeów, która w większości miejsc zacznie się już około 18, a zakończy około północy. Na jakie atrakcje natrafimy w Warszawie? Za darmo otwartych będzie 330 miejsc. Nie tylko muzea, ale też na przykład Najwyższa Izba Kontroli czy wodociągi warszawskie zaproszą zwiedzających w swoje progi. Atrakcji jest dużo i nie trzeba dojeżdżać do nich samochodem, mówi Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta Warszawy.
10: Transport publiczny, bezpłatny, specjalne linie, też takie specjalne wycieczki zabytkowymi, na przykład tramwajami, ruszają z Placu Narutowicza. Oczywiście parady zabytkowych autobusów. Bardzo dużo jest osób przyjezdnych, bo rzeczywiście Warszawa jest takim miastem, które przyciąga.
0: W noc muzeów do wszystkich miejsc wejdziemy za darmo. Teraz to już wszystko, a na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niecałą godzinę.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: pierwsza.
1: Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek dramatyczny koniec obławy na 21-latka poszukiwanego w sprawie podwójnego zabójstwa w Lubinie na Dolnym Śląsku. Mężczyznę odnaleziono w Bodzewie koło Gostynia w Wielkopolsce. Mieszkańcy poinformowali policję o podejrzanie zachowującym się mężczyźnie przebywającym w tamtej okolicy, mówi Sylwia Serafin z dolnośląskiej policji.
2: Przebywał w ogólnodostępnej wiacie. W momencie, gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna popełnił samobójstwo przy użyciu broni palnej. Był to mężczyzna poszukiwany od kilku dni przez mundur.
1: Mężczyzna od kilku dni był poszukiwany jako osoba mająca związek z podwójnym zabójstwem na osiedlu w Lubinie. Sąd rejonowy w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Barbary Skrzypek. Zażalenie złożyły osoby najbliższe zmarłej. Ich zdaniem doszło do błędów w sprawie oceny przesłuchania Skrzypek. Współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego 12 marca zeszłego roku była przesłuchiwana w śledztwie dotyczącym spółki Srebrna. Trzy dni później zmarła. Politycy PiS wiązali jej śmierć z przesłuchaniem i stresem. Sejm wybrał 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Wcześniej opinie zgłosili sami sędziowie, co ma być sposobem na odpolitycznienie tej instytucji. Wśród nowych członków KRS-u jest Łukasz Piebiak, były wiceminister sprawiedliwości, zgłoszony przez PiS. W czasie, gdy szefem resortu był Zbigniew Ziobro, działał w tak zwanej grupie hejterów, działającej m.in. w resorcie sprawiedliwości. Nowych członków KRS wybieraliśmy łącznie, dlatego nie można było z tego grona wyeliminować Łukasza Piebiaka, wyjaśnia wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.
3: Próbowaliśmy dwukrotnie zmienić ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, zmienić procedurę wyboru, natomiast pracujemy na tym, co jest. Wszystkie kluby parlamentarne mają prawo do wskazania, lista jest łączna, natomiast z tego wyboru najważniejsze i tak jest to, że kandydaci mogli zostać w jakiś sposób zaopiniowani przez środowisko sędziowskie i osoby, które tu będą wybierane w miażdżącej większości mają bardzo silną legitymację sądownictwa powszechnego.
1: KRS bierze udział w procesie powoływania do zawodu nowych sędziów. Kandydaci zostają później powoływani przez prezydenta. Transkrypcja to dopiero początek. Pary jednopłciowe będą teraz starały się egzekwować wszystkie prawa należne małżeństwom, uważa pełnomocnik dwóch mężczyzn, których związek został wpisany do rejestru Urzędu Stanu Cywilnego. Mecenas Artur Kula nie wyklucza, że kolejna batalia sądowa będzie dotyczyć możliwości adopcji dzieci przez pary jednopłciowe.
4: Zakładam, że będą pary, których małżeństwa zostały transkrybowane, które będą chciały także ubiegać się o kwestię adopcji i myślę, że też z perspektywy prawnej. Nie widzę jakichś takich argumentów, dla których to akurat prawie nie miało być tym jedynym, które nie jest dostępne.
1: Pierwszy akt małżeństwa pary jednopłciowej został wpisany w warszawskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Dotyczy dwóch mężczyzn, którzy pobrali się w Berlinie. To w ich sprawie orzeczenie wydał Unijny Trybunał Sprawiedliwości i Naczelny Sąd Administracyjny. A na jednej transkrypcji się nie skończy. W kolejce czekają następne pary, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
5: Wszystkie wnioski, które były zawieszone, będą odwieszone, dlatego że dzisiaj w świetle tej linii orzeczniczej nie ma żadnego powodu, żeby tych wniosków nie odwiesić. Natomiast jeżeli niektóre pary miały odmowy w latach poprzednich, bo wtedy obowiązywało inne prawo, to oczywiście będą mogły złożyć jeszcze raz wniosek.
1: Rząd przygotowuje rozporządzenie, które zmieni wzór aktu małżeństwa. Szef MSWiA podpisze je w ciągu kilku dni. A wojewoda lubelski nie odwoła się od decyzji Sądu Administracyjnego w Lublinie w sprawie transkrypcji aktu małżeństwa Alicji Sienkiewicz i Jolanty Prochowicz. Para mieszka w Polsce, a ślub wzięła za granicą. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
6: To wielka ulga, przyznają w rozmowie ze mną Alicja i Jolanta, które dodają, że ich sprawa powinna zakończyć się już po wyroku.
7: Ja czuję przede wszystkim ulgę. Myślę, że jeszcze to do mnie dochodzi i myślę, że jeszcze to będzie trwało.
6: Wyrok sądu uprawomocni się teraz w ciągu 30 dni. Urząd Stanu Cywilnego w Lublinie będzie teraz uprawniony do jego wykonania. Mówi mi dyrektor urzędu Bartosz Głowacki.
8: To działania zgodnie z przepisami prawa i w granicach prawa.
6: Tylko w Lublinie do urzędu wpłynęło dotąd kilka wniosków o transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Mateusz Kasiak, Radio Z.
1: W całym kraju takich spraw jest nawet kilkaset. Możliwe wielkie zmiany dla właścicieli czworonogów. Sejm przyjął przepisy, które mają wprowadzić obowiązek chipowania psów i kotów. Dane tych zwierząt trafią do elektronicznej bazy rządowej, co ma ułatwić znajdywanie zgub i ograniczyć koszty utrzymania schronisk. Za oznakowanie i wpis do rejestru zapłacą właściciele, łącznie około 100 zł. System ma w pełni objąć populację domowych zwierząt w ciągu 5 lat. Teraz ustawa czeka na podpis prezydenta. Inwazja szopów praczy na województwo śląskie tej wiosny. Zaobserwowano je w nadleśnictwie Siewierz i dla leśników nie jest to dobra wiadomość, bo szop mimo uroczego wyglądu stanowi zagrożenie dla przyrody, mówi nadleśniczy Grzegorz Cekus.
0: Jest to zwierzę bardzo inwazyjne. Gatunek, który czyni wielkie spustoszenie w lęgach ptasich. Żywi się praktycznie wszystkim, co jest w stanie dopaść. Świetnie pływa, wspina się na drzewa, a przedstawiciele naszej fauny, jako że jest to gatunek obcy, nie wykształcili żadnych strategii obronnych.
1: Szopy mogą być nosicielami wścieklizny świerzbu oraz groźnej dla ludzi i zwierząt domowych glisty szopiej. Dlatego leśnicy radzą, jak postępować z szopem. Nie łapać, nie głaskać, nie dokarmiać. Zimna Zośka nie zabrała ze sobą brzydkiej pogody. To powinien być ostatni chłodny dzień, ale weekend zapowiada się deszczowo. Nawet bardzo, bo służby meteo wydały żółte alerty dla centralnej, wschodniej i południowej Polski. Są jednak i dobre wiadomości, które przynosi reporter Radia Z Michał Dzieneński.
9: Nie widać już na horyzoncie przymrozków. Oczywiście musimy liczyć się, że zmokniemy i to solidnie, szczególnie na południu, ale jak dzwonią i informują nas słuchacze, mamy już pierwsze nowaliki z gruntu.
10: Słuchajcie, a jak rzodkiewka smakuje wyrwana prosto z pola? Właśnie ją próbuję. Wyczyścić tylko o spodnie i deszczyk i można jeść.
9: W weekend można już też spokojnie sadzić kwiaty na balkonie i na działce, a do gruntu bez folii pomidory, bazylię czy paprykę.
1: Do końca maja powinny się już pokazać także gruntowe truskawki. Dziś wieczorem finał Eurowizji z Polką na scenie. Alicja Szempelińska swoją piosenkę Pray zaśpiewa w drugiej połowie koncertu, który startuje od 21. Konkurencja jest silna, mówi ekspertka z kanału Eurovibes Maria Bałaczanow.
11: Jest dużo bardzo dobrych i ciekawych utworów.
1: A relacje z Wiednia do usłyszenia na bieżąco w Radiu Z i do obejrzenia w naszych social mediach. Teraz to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niecałą godzinę.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Druga. Wiadomość Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Są zarzuty w sprawie brutalnego pobicia Ukraińców na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Wczoraj rano policja zatrzymała 5 Polaków w wieku od 15 do 18 lat. Dwóch młodych mężczyzn usłyszało zarzuty pobicia 3 osób z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Co zeznali podejrzani, z prokuratorami rozmawiał reporter Radia Z Daniel Wrzos.
1: Jeden z nich częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Drugi przyznał się, ale odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura chce dla nich tymczasowego aresztu. Grozi im do 8 lat więzienia. Wobec 3 pozostałych zatrzymanych napastników sąd zdecydował o umieszczeniu ich w schronisku dla nieletnich. Sprawcy pobicia używali gazu pieprzowego i kastetu. Uderzali i kopali pokrzywdzonych. Najbardziej poszkodowany 16-letni Ukrainiec trafił do szpitala.
0: Wobec 2 podejrzanych dziś zapadnie decyzja o ewentualnym areszcie. Sejm uchwalił ustawę o kryptowalutach. Z 4 propozycji przeszła ta rządowa. To już 3 ustawa przyjęta przez posłów. Poprzednie 2 zawetował prezydent. W stosunku do poprzednich ustaw zaostrzone zostały kary za oszustwa na rynku kryptowalut. Do tego Komisja Nadzoru Finansowego będzie sprawować nadzór nad tym rynkiem, podkreśla minister finansów Andrzej Domański.
2: Oszczędzających, inwestujących na tym rynku będzie można otoczyć takim samym poziomem ochrony, jak inwestujących na innych rynkach finansowych. Skończcie ten cyrk, stańcie po stronie Polaków i poprzyjcie dobry projekt.
0: Apelował minister finansów do opozycji, która głosowała przeciw. Wciąż jednak pozostaje pytanie, co zrobi prezydent, czy będzie kolejne weto, czy nie. Zdaniem urzędników Karola Nawrockiego to właśnie odrzucony wczoraj projekt prezydencki był najlepszy, a rząd podkreśla, że jedna z prezydenckich poprawek dotycząca większej kontroli rynku kryptowalut została w rządowym projekcie uwzględniona. Teraz ustawa trafi do Senatu. To dzielenie Polaków, tak. Szef klubu PSL Krzysztof Paszyk ocenia propozycję minister funduszy Katarzyny Połczyńskiej-Nałęcz o zrównaniu wieku emerytalnego. Specyfika pracy kobiet i mężczyzn jest inna, więc uważam, że podział jest wskazany, komentuje gość Radia Z i dodaje, to nie najlepszy moment na tego typu debaty.
3: Wydaje mi się, że jest dzisiaj mnóstwo ważniejszych tematów, które stanowią najważniejsze wyzwania dla bezpieczeństwa i przyszłości Polek i Polaków niż akurat pomysły na wiek emerytalny. Myślę, że wszczynanie debaty na ten pomysł, dzielenie Polaków tym problemem naprawdę nie jest niczym dobrym. Gdyby Polska 2050 miała trochę dłuższą pamięć historyczną, to wiedziałaby, że to nie jest temat, który buduje w jakiś sposób.
0: 59% głosujących w sądzie Radia Z ocenia, że wiek emerytalny powinien być równy. Lekarze z Ukrainy dostaną dodatkowy rok na zdanie egzaminu z języka polskiego. Sejm wydłużył możliwość pracy medykom spoza Unii, którzy nie znają języka na poziomie B1. Chodzi głównie o lekarzy z Ukrainy, których u nas pracuje najwięcej. Od 1 maja wielu wygasło warunkowe prawo wykonywania zawodu, najwięcej na Mazowszu. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
4: Naczelna Izba Lekarska alarmuje, że Polska jest jedynym krajem w Unii, gdzie można pracować bez znajomości języka, a kłopotów jest więcej, mówi mi doktor Grzegorz Pietras.
5: Bo oni uzyskiwali u nas prawo tymczasowe i próbowali jechać z tym dalej, poza granicę Polski.
4: Trzeba to wszystko poukładać, mówił dziś na antenie Radia Z Krzysztof Paszyk z PSL-u.
3: Systemowe działania trzeba wdrażać, bo rodzi to potem problemy.
4: Jak podkreślali jednak dziś w Sejmie, posłowie lekarze znają język, ale nie zdążyli złożyć zaświadczeń.